To była płyta Enjoy Michała Urbaniaka, twórczość mistrza w bardzo nieoczywisty, różnorodny sposób zinterpretowała plejada polskich artystów. No a jeżeli chodzi o Urbaniak Rhythm, to słyszeliśmy tutaj DJ-a Paul Comtela. DJ Paul Comtel to tak naprawdę Piotr Skorupski, znany też jako spisek jednego, współpracował na przestrzeni lat m.in. z Nightmarks, Electric Trio czy z zespołem EAPS. Pozwoliłem sobie na, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, powrót do tego elektronicznego oblicza płyty Enjoy, dlatego że teraz pojawi się w pewien sposób elektroniczna nowość, ale w taki bardzo umiarkowany sposób nowość, dlatego że posłuchamy płyty 20-letniej, która brzmi bardzo dobrze i bardzo świeżo, choć to przerażające, kiedy człowiek sobie uświadomi, że rok 2006 jest dla 2026 tym samym co 1986 do 2006. Także no, jest ta perspektywa dość przygnębiająca. Niemniej zespół Plastic, bo o nim mowa, wyprzedził całą elektropopową rewolucję w Polsce. Nawiązał do tego, co się dzieje w świecie na swoim debiucie, ale zrobił to w sposób bardzo oryginalny. To wszystko też jest bardzo solidnie wyprodukowane jak na ówczesne możliwości technologiczne i też wówczas lekkie jeszcze zacofanie, jeżeli chodzi o wyposażenie polskich studiów nagraniowych, to naprawdę ta robota robi świetne wrażenie. Grupa Plastic postanowiła uczcić 20-lecie swojego debiutanckiego albumu wznowieniem go na winylu i mogę Państwu obiecać, że Agnieszka Burzan i Paweł Radziszewski, czyli właśnie Plastic, opowiedzą na antenie Radia Opole o tej płycie. Posłuchamy jej w sporej objętości. Tym bardziej cieszy, że jest na tym albumie duży eklektyzm, taki gatunkowy przekrój i oprócz tego, że jest to album house'owy, elektropopowy, też są nawiązania choćby do bitów Timbalanda czy The Neptunes. Jest dużo klimatów z pogranicza R&B, chillwave'u, indie-troniki. Ciekawy album, warto go posłuchać w całości. Wracamy sobie do początku płyty, czyli do utworu Inside.

Debiutancka płyta Plastic zestarzała się jak wino. To jest album, o czym warto pamiętać, 20-letni, a prawdopodobnie w przyszłym tygodniu porozmawiamy o nim z Agnieszką Burcan i Pawłem Radziszewskim. Skoro jesteśmy przy zespole Plastic, to warto pamiętać, że grupa całkiem niedawno, bo 5 lat temu, powróciła fonograficznie do życia płytą Space, no i sobie teraz posłuchamy utworu I Can Go On z tego właśnie wydawnictwa.

To była płyta Space zespołu Plastic, wciąż najnowsza, jeżeli chodzi o ten tandem. Natomiast ostatnio pojawiło się winylowe wznowienie ich debiutu. Będziemy do tego wznowienia wracać w przyszłym tygodniu w Audiokracji razem z autorami. Teraz taki gitarowy kącik, dlatego że chyba jeden z najważniejszych zespołów aktualnej sceny niezależno-gitarowej, szeroko pojętej postpunkowej, bo ten postpunk stał się jakąś pojemną szufladą i wiele zespołów, choćby wyspiarskich, jest wkładana właśnie tam, mimo że często prezentują bardzo różną muzykę. Natomiast bez wątpienia Fountains DC jest zespołem, który elektryzuje i który, grając muzykę gitarową, jest w stanie zjednać sobie coraz większą grupę słuchaczy. Panowie występowali dwa razy na Off Festiwalu. Najpierw Off Festival spełnił swoją rolę kreowania, odkrywania, bo byli wtedy zespołem względnie anonimowym, natomiast w 2025 roku powrócili do Katowic po wydaniu przebojowego, świetnie przyjętego albumu Romance. I nie chcę skłamać, ale frekwencyjnie to był jeden z największych koncertów, które widziałem na Offie, i też było mnóstwo osób, które przyjechały specjalnie na ten dzień tylko po to, żeby Irlandczyków zobaczyć. Było mnóstwo koszulek Fountains DC, więc nie dziwi, że zespół teraz, odwiedzając Polskę, zagra w łódzkiej Atlas Arenie, a przyjedzie do nas z zupełnie nową płytą, która jeszcze się nie ukazała, natomiast są single, które to wydawnictwo promują, a najnowszy z nich to Tang. Jak przyznaje zespół, chodziło o to, żeby do tematu podejść troszeczkę eksperymentalnie. Podczas pracy nad piosenką, jak podaje teraz muzyka, basista Connor Deegan zmodyfikował prędkość czy taśmy, nadając taki temu utworowi zniekształcony charakter lo-fi, taką świadomą, niską jakość, która ma przypominać hip-hopowy sample. Natomiast Carlos O'Connell, który gra na gitarze, przepuścił wokal Briana Chatena przez sampler, a poza tym w tej bogatej aranżacji pojawiają się jeszcze fortepian i instrumenty smyczkowe. Słuchamy Tang na antenie radio.

Mówiłem o rosnącej popularności Fountains DC i przyznam bez bicia, że przeoczyłem fakt, że koncert, o którym mówię, który odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie 31 października, wyprzedał się i to na początku września, także ewidentnie, jeżeli chodzi o scenę takiego indie-gitarowego grania, Fountains DC jest teraz jedną z najważniejszych kapel. Myślę, że wchodzą w taki status, jak na przykład miało kilkanaście lat temu Arctic Monkeys, no ale oczywiście muzyka to nie jest jakiś konkurs popularności. Panowie bardzo uczciwie planowali, pracowali na swoją pozycję, a 16 października ukaże się ich nowa płyta, czyli Dopamine Chamber. Słuchaliśmy utworów, które to wydawnictwo promują. Dzisiaj jest Dzień Polskiej Muzyki, także wracamy do polskich wykonawców, no i trzymamy się tego gitarowego klucza, dlatego że zespół Metro ma bardzo dobrą prasę od początku ich kariery, kiedy jeszcze nie było w ich twórczości aż tyle odwołań do lat 80., do post-punku. Od początku tej kariery interesowali się nimi dziennikarze, szczególnie kiedy nastąpiła wspomniana transformacja, docenili, że zespół i wizerunkowo nawiązuje do tuzów polskiego rocka lat 80. Gdzieś tam wyróżnione były również teksty Aleksandra Zajdla, sam klimat kompozycji, takie czerpanie pełnymi garściami z minionych dekad. Zespół, jeżeli chodzi o taki regularny, długogrający debiut, wyda swoją płytę 365, przepraszam bardzo, widoków na przyszłość 16 października. Także zbiega się to z premierą Fountains DC, a najnowszym singli, które promuje to wydawnictwo, jest Spacer po szkle. Jak przyznają muzycy, zainspirowali się Roxanne, oczywiście zespołu The Police, no ale postanowili umieścić swój utwór w realiach warszawskiego Śródmieścia. Jak przyznają, jest to dla nich utwór o życiu na krawędzi, o byciu nieodpowiedzialnym, o życiu z dnia na dzień, z nocy na noc, ale też o zazdrości, domysłach, pogłoskach. Historia prawdziwa, tak sugerują muzycy Metra. Przypominam, ich najnowszy singiel to Spacer po szkle.

Metro przygotowuje się do wydania debiutanckiej płyty, która ukaże się tego samego dnia, co nowy album Fountains DC. Na propos debiutów, to w pewien sposób zadebiutuje Lunatic Soul. Oczywiście trochę jest niedorzecznym mówić o debiucie tego przedsięwzięcia artystycznego Mariusza Dudy, dlatego że jeżeli chodzi o Lunatic Soul, jest bardzo regularny, wydaje płyty od 2018 roku i tych albumów zależy od tego, jak je liczyć, no ale jest powiedzmy koło 8. Natomiast od kiedy Mariusz Duda odszedł z zespołu Riverside, zapowiedział, że Lunatic Soul stanie się tworem zespołowym, że wiosną 2027 roku w takiej już zespołowej konfiguracji, bo wcześniej tak naprawdę to było solowe przedsięwzięcie poza początkami, gdzie jeszcze mu towarzyszył inny muzyk. W każdym razie obiecał, że w tej zespołowej konfiguracji wiosną przyszłego roku wyda nową płytę. No ale oczywiście pojawią się też długo wyczekiwane koncerty, a dzisiaj Mariusz Duda ogłosił skład swojego w pewien sposób nowego zespołu. No i fantastyczna informacja z perspektywy opolszczyzny, dlatego że na perkusji w Lunatic Soul zagra Michał Malina Maliński, który oczywiście pochodzi z Olesna, a na co dzień występuje m.in. z Nosowską, Grupsonem czy Jareckim. A propos Nosowskiej, to występuje tam z Michałem Foxem Królem i jak się okazuje, Michał Fox Król zagra też na instrumentach klawiszowych w Lunatic Soul. Natomiast jeżeli chodzi o gitarę, to ją w Lunatic Soul będzie dzierżył Mateusz Owczarek, który wcześniej gościnnie pojawiał się na płytach tego projektu, no a poza tym współpracował też z Riverside. Oczywiście Mariusz Duda zaśpiewa i zagra na gitarach basowych. Kończymy audiokrację razem z ostatnią jak do tej pory płytą Lunatic Soul. Słuchamy utworu Loop of Fate. No i oczywiście zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia niebawem. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko. Program zrealizował Marcin Kobza.

piątkowej audycji Więcej Kultury. Witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Kobza, który program realizuje. A co w naszym programie? Między innymi spotkamy się z Adrianem Dwornickim, który był autorem wystawy poświęconej zbiornikowi Otmuchowskiemu, całej fazie budowy tego zbiornika, którą mogliśmy oglądać w Archiwum Państwowym w Opolu. Zabytkowe, można powiedzieć, bardzo archiwalne zdjęcia, opowieści, bardzo ciekawa wystawa i bardzo ciekawie o samym Otmuchowie pan Adrian Dwornicki Państwu opowie. Ale także spotkamy się z Patrycją Markowską, która właśnie dziś ma premierę dwupłytowego wydawnictwa. Płyta okazjonalna i jakże bardzo, bo ukazuje się z okazji 25-lecia pracy artystycznej Patrycji Markowskiej, jakże związanej także z Opolem. Tu debiutowała, tu także zdobywała nagrody i tu chętnie powraca. Nawet w tym roku przecież wystąpiła w premierach Opolskiego Festiwalu. Zapraszam Państwa do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, łączymy się teraz ze studiem M5 przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, bo tam przy mikrofonie, nie w Opolu, w amfiteatrze, no bo to nie ta pora, jest Patrycja Markowska. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Opole, o którym już nieraz rozmawialiśmy, bardzo szczęśliwe dla Ciebie. Drogi kolego, świat się pomylił, a teraz jest obłęd. Ja nie wiem, co się dzieje, bo ja nie wierzę w informacje, które mam tutaj przed sobą. 25 lat na scenie, przecież to wczoraj był ten debiut.
1: Wiesz, to też bym tak pomyślała, gdyby nie mój 18-letni syn. To też bym pomyślała, że to jest niemożliwe, ale patrzę na niego i pamiętam, że z nim stojąc w ciąży wygrywałam ten festiwal w Opolu, więc skoro on był w moim brzuchu, wiesz, jak wtedy to się działo, a zadebiutowałam jednak kilka lat wcześniej przed Opolem, to wierzę, że tak jednak jest.
0: No to niestety, no te rzeczy nie kłamią. Przede mną leży jeszcze w wersji elektronicznej, ale za moment już w wersji winylowej i CD. Nowa płyta, no właśnie, nowa płyta, bo materiał jest na nowo nagrany, ale niektóre z tych utworów są nam doskonale znane. Patrycja Markowska, 25 lat.
1: Tak, to jest koncert zarejestrowany, no, tak się udało szczęśliwie, że Polskie Radio wydaje tę płytę. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest piękne ukoronowanie mojej 25-letniej drogi. Dwupłytowy album, piękny winyl, drodzy Państwo, uwierzcie mi. My tak pracowaliśmy nad kolorami, nad szatą graficzną, więc ja się cieszę, bo wiesz, w dobie oczywiście ten materiał koncertowy będzie też na streamingu, ale jak ja na przykład po koncertach biletowanych podpisuję płyty, to jest zawsze takie wspaniałe, że nie na jakimś świstku czy na jakiejś karteczce, tylko na pięknej płycie. I to jest zawsze pamiątka, więc bardzo się cieszę, że ten album jest. Pierwsza część jest akustyczna, druga elektryczna, więc to naprawdę jest podsumowanie mojej drogi. Są tak dobrane piosenki, myśleliśmy nad tym bardzo długo, jak które wybrać, które przeboje, które pokazać piosenki mniej znane w nowych odsłonach, nowych aranżacjach. To taka piękne dla mnie spełnienie, bo tak świętować z tą płytą smakuje naprawdę wyjątkowo. I 1 października jest właśnie premiera na platformach i będę płytę oczywiście wozić ze sobą wszędzie, gdzie trzeba.
0: Tak, tak. Dla artysty płyta to jest coś, co zawsze zostaje. Ja wiem, wykorzystujemy te wszystkie elektroniczne wersje, słuchamy sobie w różnych miejscach. No, tak. Nie bierze się już płyty do samolotu, to wtedy trzeba jednak mieć to w komórce. Natomiast nawet jak się czasami popatrzy na płytę, bo nie wszyscy mają jeszcze w domu patefony, żeby odtworzyć płytę winylową.
1: Tak.
0: A nawet jak się na nią popatrzy, to człowiek sobie przypomina różne koncerty, spotkania, utwory, przeżycia.
1: No ja jestem akurat, wiesz, bardzo analogowa. Ja uwielbiam zdjęcia trzymać w ręku i też właśnie i płyty. To jest dla mnie ważne. Ja pamiętam, jak ja na przykład teraz ludzie czytają książki, trzymając te elektroniczne i ktoś mi mówi, wiesz, możesz tam mieć w tym iPadzie 50 książek albo ileś, a ja jednak nawet, że dźwigam, jak gdzieś wyjeżdżam na wakacje, wtedy jest czas na czytanie, to wolę wziąć 3 książki, które pachną papierem i przewracam te kartki. Nie wiem, czy to jest, wiesz, kwestia przyzwyczajenia, ale dla mnie to jest ważne i pamiętam, jeżeli mogę tu taką dygresję zrobić, jak jeden z utworów na tej płycie to piosenka Widnokrąg, zagrana na żywo na tym koncercie, to jest piosenka z najnowszej płyty Obłęd i to jest piosenka inspirowana książką Wiesława Myśliwskiego i ja zdążyłam panu Wiesławowi jeszcze puścić ten utwór, ale co jest najważniejsze, mam autograf w jego książce od niego i na przykład to już ze mną zostanie na zawsze, więc tak jak mówisz, jednak dla części ludzi na szczęście nadal to ma wartość jakąś.
0: No ja jestem z tego pokolenia, że czytam książki analogowe, nie elektroniczne, chociaż wydawnictwa
1: ja
0: też przysyłają takie wersje, ale zawsze proszę, a może jednak książka? To tak jakoś przyjemniej się czyta. Nie wiem, no
1: tak,
0: ale to
1: tak.
0: Cóż, takie czasy były, chociaż żeby nie było, używam elektroniki na co dzień, w ogóle bym sobie już nie wyobrażam w tej chwili życia bez komputera, bez komórki, bez innych urządzeń
1: tak.
0: Pomagających pracę. No, pracuję w cyfrowym radiu, jakby na to nie patrzeć, bo teraz już
1: tak.
0: Analogowo mało co robimy. Chociaż jakbyś chciała u nas nagrać płytę, to mamy jeszcze analogowe urządzenia do nagrania.
1: No tak. My płytę Obłęd tak nagrywaliśmy na setkę. To było niesamowite, bo zależało nam na tym, żeby był ten duch tej pracy zespołowej. I powiem ci, że ja to słyszę w muzyce. To tak jak ludzie czują, że piosenka albo artykuł jest napisany przez ChatGPT, czy tam przez sztuczną inteligencję, czy to na szczęście to jest cały czas jeszcze wyczuwalne i ludzie jednak stawiają na emocje i to jest dla mnie bardzo też wartościowe.
0: Tak, robiąc za X-y to czasami się spotykam z tym, że to właśnie czat stworzył utwór, ale to też słychać.
1: Tak.
0: No to powiedzmy o tych autorach właśnie, jak powstała płyta, kto jest autorem czy autorką.
1: Ale mówisz o płycie koncertowej najnowszej?
0: Tak, tak.
1: No to jest zbiór, cały przekrój mojego repertuaru z 25 lat, więc całe życie w większości pisałam większość tekstów sama. Byłam też współautorką kompozycji melodii, ale wiesz, to jest przez 25 lat ja miałam takie szczęście do ludzi. Zawsze praca zespołowa. Ja nigdy, bardzo rzadko przynajmniej się zdarzało, żebym brała taką gotową piosenkę od kogoś. Zazwyczaj to się wiązało z pracą nad nią, ze zmienianiem części, dopisywaniem. Tak było nawet z piosenką Świat się pomylił, kiedy Filip mi ją zagrał na pianie. Ja mówię, Filip, jest piękna, ale musimy dopisać część C, tą całą kodę podniosłą, więc ta intuicja zawsze mi podpowiadała, czego potrzebuję jeszcze w danej kompozycji. Więc teraz tworzymy z zespołem, z którym gram. Cała płyta Obłęd tak powstała. I wiesz, to nie jest łatwe oczywiście, bo na tej mojej 25-letniej drodze ja wydałam 10 albumów studyjnych, więc z wielką pieczołowitością i naprawdę skupieniem wybieraliśmy te wybrane piosenki na tą część akustyczną i elektryczną, żeby trochę ludzi zaskoczyć, żeby przypomnieć, że śpiewałam z Leszkiem Możdżerem, czy Rayem Wilsonem z Genesis, czy z Kamilem Bednarkiem. Ostatnio nagraliśmy Andrzejem Krzywym utwór Fale, czy z Dawidem Karpiukiem, niszowym, przezdolnym, rockowym wokalistą, więc takie utwory na tej płycie są, no ale wiadomo, że nie mogło się obyć bez największych przebojów, czy często w nowych aranżacjach, nowych odsłonach, żeby był jakiś taki powiew też czegoś nowego, świeżego.
0: Ja się zapytałem o tych autorów, artystów, bo chciałem właśnie, żebyś wymieniła, bo te 25 lat to nie tylko Patrycja Markowska na scenie, to jest sztab ludzi, tak, i przyjaciół.
1: Tak, tak naprawdę, wiesz co, nie wiem, czy można powiedzieć, że sztab ludzi, bo ja jakoś rzadko też zmieniam otoczenie, w sensie ja się bardzo przywiązuję, jestem wierna, więc jak się z kimś zakumpluję i coś razem tworzymy, wiesz, Filip Siejka stworzył właśnie piosenkę Świat się pomylił, to był na tym koncercie, gra tam przepięknie na skrzypcach, Mariusz Obijalski, z którym tworzyłam płyty, taką piosenkę jak Bezczas, Mariusz w niej zagrał na harmonijce, więc ci ludzie, którzy byli przez te 25 lat na mojej orbicie, zazwyczaj się po prostu dalej na niej pojawiają, chyba że ktoś się okazał, nie wiem, szują. No to były też takie osoby, to tych osób już nie ma. Natomiast te, które były jakoś mi dobrze życzyły i z którymi nadawaliśmy na tych samych falach, to nadal jakby tworzymy razem i to bardzo cenię sobie te znajomości.
0: Ty jesteś zawsze uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona. Ja wiem, że czasami w głowie różne rzeczy się pojawiają, zwłaszcza jak człowiek jest bardzo, ale to bardzo zmęczony. Więc chyba też i przyciągasz takich dobrych ludzi.
1: Wiesz co, przyciągam też niedobrych, bo tak mi kiedyś terapeutka powiedziała, mówi, Boże, i oni wszyscy do pani, ci wysysacze, bo ja byłam bardzo naiwna, wiesz, przez lata, więc przytulałam wszystkich, teraz już tak nie robię.
0: Rozumiem, no to ja też chyba tak zacznę, chociaż nie wiem, czy to już nie jest za późno w moim przypadku.
1: Chyba nie, nigdy nie jest za późno.
0: Zmieniać nie się można, prawda?
1: Wiesz, nie wiem, czy się, ale no właśnie perspektywę swoją i... Tak, tak.
0: Ale patrzysz na świat taką... w dalszym ciągu pozytywnie.
1: Tak, jak najbardziej. Tylko wiesz, patrzeć pozytywnie to nie znaczy naiwnie. Mhm. I można sobie to próbować wykształcić, żeby stawiać granice chociażby. To jest w tym zawodzie nieuniknione, bo chyba ci, którzy nie stawiają granic i mają całe życie otwarte serce, to tak jak mój tata w pewnym momencie mówią, koniec. Nie mam dłużej siły. A gdyby może postawił te granice wcześniej, to ta siła by się jeszcze znalazła.
0: No ale to już teraz tego nie sprawdzimy, niestety.
1: Tak, tak.
0: Też patrzysz poza świat, bo wybrałaś na promocję tej płyty utwór Księżycowy.
1: No właśnie wszyscy myślą, że to ja go wybrałam. W sumie ja go nie wybrałam. Wybrali go ludzie, którzy, wiesz, byli blisko. Uwielbiam ten kawałek. On był wielkim moim przebojem. Bardzo, wiesz, chętnie go grały stacje radiowe, a uważam, że to jest po prostu bardzo dobra piosenka i w tej wersji akustycznej zyskała taką nową odsłonę. Jest po prostu naprawdę piękna i tak ciężko o swojej piosence mówić, ale tak uważam, że to jest dobra kompozycja, że jest przejmujący tekst i to było, to zostało po prostu wybrane na promocję, ale wiesz, ja nie mam w ogóle dystansu do tej płyty, bo tak jak mówię, dla mnie wybrać single, no to wiesz, chciałabym, drodzy państwo, posłuchajcie, tu Leszek może, tu Ray Wilson, a tutaj w hotelowych korytarzach, a tutaj Bezczas z harmoniką, a tutaj coś, więc wiesz, ja nie mam po prostu w ogóle dystansu do tego materiału i do tej muzyki. To już państwo, jak posłuchają tej płyty, to proszę o feedback jakiś na socialach. Proszę pisać, jak czujecie, jak odbieracie tę płytę, która się część bardziej podoba, bo jedni są na przykład naprawdę zachwyceni częścią akustyczną. Usłyszałam, że w ogóle są zaskoczeni, że mogą mnie zobaczyć, posłuchać w takiej odsłonie. A część ludzi mówi nie, że woli mnie w tej części elektrycznej, bo to jestem bardziej ja. Więc oczywiście ile ludzi, tyle opinii, to jest też fajne.
0: Ale też właśnie fajne jest to, że są dwie płyty, że to jest album dwupłytowy i że ta pierwsza płyta to są te wersje akustyczne, troszeczkę inne, ale my sobie możemy śpiewać jak chcemy, jeśli potrafimy śpiewać oczywiście, słuchając tej płyty, ale dowiadujemy się też, że jesteś grzeczna, delikatna, że nie zawsze musisz szaleć na tej scenie, słuchając właśnie tego pierwszego krążka.
1: Nie wiem, czy określenie grzeczna jest najlepsze. W ogóle się czuję bardzo niegrzeczna. Nie, no coś ty. Ale wiesz co, ale rzeczywiście delikatna tak. Wiesz, ja z wiekiem też zaczęłam inaczej śpiewać. Dla mnie, wiesz, każdy artysta pewnie tak śpiewa, jak się czuje. Czyli jak ja zaczynałam, to darłam nie tylko kolana na scenie i krzyczałam i wiesz, i byłam taka przebojowa, pewnie maskując jakąś swoją niepewność. A z czasem, kiedy zostałam mamą, kiedy zaczęłam też słuchać coraz, wiesz, różnej muzyki, poruszać się w innych rejonach, to zaczęłam się rozsmakowywać też w innym śpiewaniu i fajnie tak w ogóle sobie zmieniać, szukać, więc to jest akurat dla mnie bardzo przyjemne, że my z zespołem gramy koncerty akustyczne w całej Polsce. Jeżeli mogę teraz skorzystać z okazji i państwa zaprosić, to ruszamy w trasę tą jubileuszową właśnie z setem akustycznym, który też jest bardzo, bardzo rock'n'rollowy i myślę, że wcale nie jest grzeczny, ale ruszamy 29 października w Olsztynie, potem Katowice, Warszawa, Białystok, Łódź, Wrocław, Kraków, Toruń, Wałbrzych i kończymy w Bielsku Białej 14 grudnia. Więc wszystkich państwa zapraszam, jeżeli macie ochotę się z nami połączyć na tej fali muzyki. A gramy też dużo elektrycznych oczywiście koncertów w klubach czy plenerowe koncerty, które zakończyliśmy właśnie teraz w ten weekend, bo się robi już teraz chłodniej, więc cieszę się, że wiesz, że my z zespołem mamy takie odsłony, że to jest po prostu różnorodne, nie nudne.
0: No to też jest ciekawe dla fanów, prawda? Przecież miłośnicy Patrycji Markowskiej pójdą na każdy koncert, więc za każdym razem chcieliby coś nowego, ale te same utwory. Ja wiem, jak to...
1: No ja się tak śmieję czasami, bo oni czasami jeżdżą, naprawdę mamy taki fanklub, który przyjeżdża, czy gramy Szczecin, czy Zakopane dzień po dniu, to oni są. I ja już mówię, Boże, my dzisiaj mamy ten sam program. Mówię, musimy coś zmienić dla nich, żeby cokolwiek ich zaskoczyć.
0: Proszę państwa, to mówię do moich słuchaczy Radia Opole. Najbliżej będzie koncert, bo nie słyszałem tutaj, że będzie Opole, więc najbliżej mamy Katowice tak. I Wrocław. Będą dwa różne koncerty, tylko proszę się tak samo ubrać i pokazać się Patrycji, to tam się zmieni.
1: Przyjdźcie, będzie ekstra. Tam jest zawsze tak cudownie, wiecie, w tych takich jeszcze pięknych salach, miejscach, to jest, wiesz, Katowice jeszcze mi się kojarzą z takim... Naprawdę z fanami bluesa i zawsze to mi się wydaje takim świętem muzyki, jak tam południe polskie odwiedzamy. Kocham te miejsca bardzo.
0: Ale ja zawsze zapraszam do Opola, więc no, ciebie nie trzeba zapraszać właściwie na festiwal opolski, bo ty lubisz ten festiwal, ale może takie 25-lecie. Bardzo. Zaraz, kto tu będzie dyrektorem? Chyba Marek Sierocki. To może trzeba mu podrobić, no. 25 lat.
1: Wiesz co, ja jestem zadowolona bardzo z tego, że ten koncert jubileuszowy się odbył w Telewizji Polskiej. Drodzy państwo, można go obejrzeć na VOD i to jest dla mnie spełnienie wielkiego marzenia. Taki wielki, w zasadzie mój pierwszy taki wielki koncert, gdzie zagrałam cały przekrój materiału jeszcze z takimi gośćmi cudownymi. To jestem nasycona, że tak powiem. Nasycona i szczęśliwa.
0: 1 października będzie, tak? Dobrze mówię? Czy zgubiłem się? Premiera
1: tak, 1 października jest premiera. Tak, na streamingach i wychodzi winyl i CD, więc będziemy też tę płytę przywozić na koncerty, podpisywać. To też jest zawsze taka miła część tej pracy, bardzo.
0: No to proszę państwa, oglądamy, słuchamy i chodzimy na koncerty. Ja tak będę od czasu do czasu przypominał, że istnieje Festiwal Opolski i zapraszał Patrycję Markowską, a co? Może przyjedzie.
1: Bardzo chętnie. No właśnie, zagraliśmy w tym roku piosenkę Fale z Kamilem Bednarkiem, Andrzejem Krzywym w premierach i ten utwór oczywiście jest na tej płycie w wersji koncertowej. Zagraliśmy go. Uwielbiam chłopaków i tę energię bardzo.
0: Nie trzeba wygrywać Festiwalu Opolskiego. Wystarczy na nim wystąpić. Ja tak zawsze mówię.
1: No wiesz, trudno, żeby się za każdym razem wygrywało.
0: Chociaż życzę ci tego za
1: wiesz, ja to zawsze traktuję. Dziękuję bardzo. Ja zawsze uważam, że cudowne jest po prostu w ogóle pokazywać muzykę na żywo, no bo też gdzie, jak nie w takich czarownych miejscach, jak Festiwal w Opolu.
0: Patrycja Markowska, proszę Państwa, i teraz poproszę artystkę, żeby zapowiedziała utwór Księżycowy, to może i nasi słuchacze posłuchają.
1: Drodzy moi, piosenka Księżycowy towarzyszy mi już na mojej drodze prawie 20 lat zawodowej i tym razem zagrana na koncercie jubileuszowym. W wersji akustycznej, prosto z serca dzisiaj dla wszystkich wrażliwców.
2: Sama nie mogę w to uwierzyć, że ten utwór ma 25 lat. Moi drodzy, z Marcinem, który tutaj śpiewał akurat, śpiewam najdłużej, on jest najdłużej w tym składzie moim zespołowym. Także okrzyk dla Marcina.
3: Dziękuję.

0: Adrian Dwornicki, Wortel Otmuchowskie Zabytki i Osobliwości.
1: No właśnie, jesteśmy teraz na finisarzu bardzo ładnego projektu. Powiem szczerze, że nawet się nie spodziewałem, że są jeszcze jakieś archiwalne zdjęcia, jak ten zbiornik otmuchowski był budowany.
0: Dokładnie tak. W ostatnich latach udało mi się zakupić od prywatnych kolekcjonerów rozparcelowany album fotograficzny. Nie w całości niestety, czego żałuję, ale to też zawsze jest asumpt do tego, żeby zrobić jeszcze jakąś uzupełniającą wystawę, ale udało się pozyskać 100 fotografii z datami, kiedy dana fotografia była wykonana i z tych 100 fotografii tutaj wybrałem kilkanaście do tej wystawy i te zdjęcia zostały uzupełnione o archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego w Opolu.
1: Ja myślałem, że to jest tylko zbiornik, po prostu raz rekreacyjny, raz taki retencyjny, a tu się okazuje, że to jest ogromna budowa, to jest ogromny obiekt, który ma wiele funkcji.
0: Jak najbardziej. Te pierwotne funkcje przy uruchamianiu samego zbiornika, no to była retencja i funkcja przeciwpowodziowa, jak również chodziło tutaj o udrożnienie żeglugi na Górnej Odrze, a dopiero później, już 2-3 lata po otwarciu zbiornika, w połowie lat 30., no, wynikła taka kolejna właśnie funkcja rekreacyjna, turystyczna. Otwarto wówczas nad zbiornikiem słynną restaurację tarasową, obecnie budynek ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Sandacz.
1: A co z elektrownią?
0: Elektrownia była jednym z elementów, no i to jest kolejna funkcja, funkcja energetyczna, ponieważ do dnia dzisiejszego pozyskujemy z elektrowni prąd. Elektrownia powstawała równo z samą zaporą, no i została niejakoby wmontowana w zaporę ziemną, co było bardzo rzadkie i bardzo pionierskie, jeśli chodzi o takie posadowienie elektrowni, bo zazwyczaj elektrownie powstawały w okolicy poza zbiornikiem, a tutaj mamy centralnie wmontowaną elektrownię w skarpę odwodną, czyli w tą zaporę czołową zbiornika.
1: Okazuje się, że Otmuchów ma bardzo bogatą historię i nawet zbiornik już tworzy osobne opowieści, ale jest to chyba miasto, które w ogóle warto odwiedzić i warto poznać jego historię.
0: Jak najbardziej, to jest 1000 lat historii. Te 1000 lat historii odcisnęło swoje piętno. Mimo zniszczeń wojennych w 1945 roku, ogromnych zniszczeń, bo straciliśmy w samym rynku tylko zabudowę 60%, ale te najbardziej istotne obiekty, jak Zamek Biskupi, Kościół Parafialny, który w tym roku obchodzi 325 lat poświęcenia, oraz renesansowy ratusz z dekoracją z grafitową i z zegarami słonecznymi. No i dopełniają tej historii właśnie elektrownia i zbiornik otmuchowski, który wpisuje się w taką, no tutaj mamy zabytki architektury, sztuki, a tutaj mamy zabytek techniki.
1: Tak jak już mówiłem, warto poznać historię, także dzięki panu można ją poznać. Gdzie mamy się udać, gdzie mamy wejść, na jaką stronę?
0: Najlepiej kontaktować się ze mną. Teraz w niedługim czasie ponownie zostanie uruchomiona strona internetowa www.otmuchow.wortel.pl. Można się ze mną kontaktować również e-mailowo otmuchow24@gmail.com.
1: Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
1: I to wszystko, proszę państwa, w mojej audycji. Kłaniają się państwu Mariusz Majeran i Marcin Kobza, który program zrealizował. Życzymy miłego wieczoru.

0: Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Maciej Dudek i zespół reporterów Radia Opole. Witamy serdecznie. Mamy czwartek, pierwszy dzień października. Dzisiaj w programie m.in. kolejne dotacje na popowodziową odbudowę infrastruktury.
2: Do tej pory podpisaliśmy kilkadziesiąt umów na kwotę ponad 100 milionów złotych. Mamy zapewnienia finansowania. Przed nami są umowy do podpisania na kwotę ponad 200 milionów złotych. Także proces odbudowy trwa.
1: Będą także Strzelce Opolskie i zamieszanie wokół tamtejszego klubu Abstynenta.
3: Bardzo ciężko jest mi pogodzić się z tym, że ten klub jest teraz zamykany. Nie wierzę, że jest to zamykane bezinteresownie.
4: Nigdy taka informacja ze strony gminy nie wyszła, że klub Abstynenta zostanie zamknięty, zostanie zlikwidowany.
1: W magazynie także święto. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lekarza i Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia.
5: Czego życzę z okazji tego święta? Myślę, że takiego wzajemnego zrozumienia, takiej tolerancji na siebie.
6: Spokoju, jak najmniej wyjazdów dla moich, naszych ludzi, naszych zespołów ratownictwa medycznego, a przede wszystkim normalnego ludzkiego traktowania.
1: Reporterski obraz dnia. Zapraszamy Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Maciej Dudek, który ten program realizuje.

0: Kolejne umowy na naprawę infrastruktury po powodzi podpisane. Z rezerwy celowej budżetu państwa ponad 16 milionów złotych trafiło do gmin Głubczyce i Głuchołazy oraz do powiatu Nyskiego. Dokumenty podpisano dziś w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, a na miejscu był reporter Radia Opole Adam Wołek.
1: Wojewoda Opolski Monika Jurek. To są dobre informacje, że samorządy otrzymują te pieniądze i ta odbudowa po tej powodzi trwa.
2: Kolejne miliony złotych, które trafia do samorządów po to, żeby te inwestycje, które albo są już rozpoczęte, albo które rozpoczynają się właśnie dzisiaj, żeby one mogły po prostu zostać zrealizowane.
1: Sporo pracy przed samorządami, przed wami także, bo powódź trwała kilka dni, a zostawiła szkód na lata.
2: Naprawdę mamy co robić do końca tej kadencji, podejrzewam, że jeszcze następną. Jesteśmy i tak w tym procesie bardzo zaawansowani.
3: Gmina Głubczyca dostała dofinansowanie na zniszczoną w Krasnym Polu w trakcie powodzi świetlicę wiejską, ale zdecydowanie większe pieniądze pójdą na odnowienie ośrodka wypoczynkowego w Pietrowicach, o czym mówi burmistrz Głubczyc Adam Krupa.
4: Ponad 3,5 miliona złotych na odbudowę infrastruktury na ośrodku wypoczynkowym w Pietrowicach, który został mocno uszkodzony w wyniku powodzi, głównie wały, bo my tam mamy dwa stawy. Na dokładkę został naniesiony muł z pól w wyniku tych nawalnych deszczy. Też dróżki te dojazdowe w wyniku tej powodzi zostały uszkodzone. No trzeba też wymienić piasek na tej plaży, która jest. Także jest tam sporo roboty.
3: Mieszkańcy powiatu Nyskiego zaś bardzo oczekują na remont mostu w Siestrzechowicach. To właśnie zaczyna się dziać, powiedział starosta Nyski Daniel Palimonka.
5: Kiedy my tutaj podpisujemy umowę już na finansowanie, w tym samym czasie jest przekazanie placu budowy. Po wielkiej, długiej batalii wyłonienia najpierw wykonawcy odwołań do KIO, później projektowaniu blisko półrocznym wydaliśmy ZRID, czyli pozwolenie na budowę i to zadanie będzie zakończone do listopada roku przyszłego.
1: Jaka to jest kwota?
5: To jest kwota ponad 16 milionów złotych i co jest istotne, rozwiązuje ten problem na przyszłość. Także to nie jest tylko odbudowa tego mostu w tych parametrach, które były, ale będzie on o większym świetle, dłuższych najazdach, ze ścieżką pieszo-rowerową od razu wmontowaną.
1: Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Teraz przyszedł czas na odbudowę ujęcia wody. To nie jest łatwe zadanie, bardzo kosztowne. Ile?
6: Ponad 20 milionów złotych. To jest jedno z kosztowniejszych zadań, ale jest to też zadanie strategiczne. Musimy zapewnić oczywiście dostawę wody pitnej dla mieszkańców całej gminy. Głuchołazy korzystają przede wszystkim z ujęcia powierzchniowego. Mamy też dwa ujęcia głębinowe, ale te są wykorzystane na wypadek kryzysu, tak chociażby jak mieliśmy 2 lata temu we wrześniu w czasie powodzi.
1: Na jaką kwotę dzisiaj podpisano umowę?
6: Dzisiaj to ponad 9 milionów złotych. To już jest dokończenie całej inwestycji. Duży zbiornik jest gotowy. W tej chwili trwają prace na mniejszym zbiorniku. Wygląda, że zgodnie z harmonogramem wszystko będzie w czasie zakończone.
7: Marek Świecki, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
1: Podnosimy się powoli po tej strasznej wielkiej wodzie z 2024 roku. Natomiast podejrzewam, że tych umów do podpisania jeszcze trochę przed wami.
7: Do tej pory podpisaliśmy kilkadziesiąt umów na kwotę ponad 100 milionów złotych. Mamy zapewnienia finansowania. Przed nami są umowy do podpisania na kwotę ponad 200 milionów złotych. Także proces odbudowy trwa.
1: Ale łącznie czy jeszcze 200 milionów?
7: Jeszcze 200 milionów. Już ponad 100 milionów złotych są umowy podpisane. To jest rezerwa celowa, ale mamy jeszcze inne pieniądze dla gmin. To jest Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, gdzie jest kwota ponad 90 milionów złotych.
0: A my oczywiście o kolejnych dotacjach na popowodziową odbudowę będziemy Państwa informować.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: W magazynie teraz zastrzeżenia prudnickich radnych do funkcjonowania Straży Miejskiej. Okazuje się, że strażnicy od 3 do 5 miesięcy w roku spędzają na kontroli szamp i z tego powodu nie ma ich na ulicach miasta. Samorządowcy uzyskali informację, że 3 strażników miejskich pracuje w biurze, a 3 w terenie. Czy zatem są potrzebni? O to pyta Jan Poniatyszyn.
2: Na ostatniej sesji dyskusję prudnickich radnych wywołało sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej. Na stanie tej służby mamy 6 osób, mówi radny Krzysztof Fejdych.
3: Z czego 3 pracują w biurze, 3 w terenie. Te 3 osoby w terenie spędzają co najmniej od 3 do 5 miesięcy na kontroli zbiorników na odpady ciekłe. No to przez blisko połowę roku nie są dostępni dla mieszkańców, nie pilnują porządku publicznego. Jeżeli nie potrzebujemy straży, to wysyłamy 2 urzędników do kontroli tych szamp. Straż można rozwiązać. Jeżeli chcemy poważnie traktować tą służbę i chcemy, żeby jej efekty pracy były widoczne na ulicach, bo też mamy zgłoszenia od mieszkańców o tym, że notorycznie pojawiają się ludzie nadużywający alkoholu, zakłócający porządek publiczny, to oczekujemy jako mieszkańcy, że Straż Miejska będzie obecna w tych miejscach i będzie pilnowała porządku. Więc albo likwidujemy straż, albo zwiększamy stan osobowy do takiego, który pozwala na realizację oczekiwań mieszkańców.
2: Radny Krzysztof Fejdych zaproponował, aby w przyszłorocznym budżecie Prudnika były pieniądze na zwiększenie stanu etatowego Straży Miejskiej, co poprawi jej efektywność. Burmistrz Grzegorz Zawiślak wskazał warunek.
4: Ja bym chciał pana radnego i wszystkich radnych proszących o zwiększenie etatów, o zagłosowanie, jeżeli będę w przyszłym miesiącu prosił o podniesienie podatków, urealniając stawkę podatkową o inflację, aby podnieśli rękę, ponieważ pieniądze nie biorą się z spółki, tylko z podatków, więc zwiększając zatrudnienie, koszty gminy również wzrosną, a gmina czerpie te dochody w głównej mierze z podatków.
2: Prudnicki radny Łukasz Karpowicz wskazuje potencjalne rozwiązanie problemu.
5: Tych szamp jest na terenie gminy bardzo dużo, kontrola absorbuje bardzo dużo czasu. Czy nielogiczne by było, żeby uwolnić Straż Miejską z tego obowiązku i żeby inna komórka w gminie przejęła tego typu sprawy? Są gminy, które nie mają Straży Miejskiej, a wykonują tego typu obowiązki.
6: W przypadku gminy Głogówek kontrolą zbiorników bezodpływowych zajmują się pracownicy urzędu, a wynika to z tego, że nie dysponujemy formacją taką jak Straż Miejska. Jest to mocno obciążające zadanie, bo odrywa pracowników od swojej bieżącej pracy. Natomiast na ten moment nie widzimy innego rozwiązania tej sytuacji, co determinuje jest przede wszystkim uwarunkowaniami finansowymi, bo powołanie takiej formacji byłoby zdecydowanie zbyt kosztowne w stosunku do możliwości budżetu gminy Głogówek.
2: Mówił burmistrz Głogówka Piotr Bujak. Gminy mają ustawowy obowiązek przeprowadzania kontroli szamp i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na 2 lata. Z Prudnika Jan Poniatyszyn. Hey!

0: Po blisko 30 latach klub abstynenta w Strzelcach Opolskich nie będzie prowadzony przez jego założycieli. Terapeutom z końcem września wygasły umowy z gminą, a za nową organizację spotkań ma teraz odpowiadać podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert. Swoją decyzję gmina tłumaczy potrzebą sformalizowania struktury. Z kolei członkowie klubu AA mają żal, że niszczy się coś, co dobrze funkcjonowało. Szczegóły w relacji Katarzyny Doros-Stachoń.
1: Mam na imię Waldek, jestem alkoholikiem. Moja historia była taka, że w 2012 roku po wyjściu z terapii Stożka stanąłem przed murem. Co teraz? Dowiedziałem się, że jest takie miejsce jak tutaj, ten klub i tu są meetingi. I w 2012 roku byłem tu na Sylwestra. To był mój pierwszy Sylwester w życiu na trzeźwo. No i od tego czasu tak tu przyjeżdżam. Jestem wśród wspaniałych ludzi i od tego czasu ja nie piję alkoholu. Kiedyś mówiłem, że ja nie mogę pić alkoholu. Teraz ja mogę pić, tylko ja nie chcę.
2: Jestem emerytowanym terapeutą. Pracowałem w Strzeleckim Klubie Abstynenta. Mamy ostatnie spotkanie pożegnalne. Od przyszłego tygodnia będziemy myśleli nad tym, gdzie się podziać z grupą AA, no i z grupą tą warsztatową, którą gdzieś tam przez lata prowadziłem.
3: Poznałam Bogdana i Teresę pracując w szpitalu psychiatrycznym w Toszku. I ja jako osoba, która pracuje w terapii, wysyłam ludzi tutaj często. Kiedy oni są w terapii u mnie, ja wysyłam ich dalej na meeting, do Strzelec, do klubu abstynenta, no i w ogóle do grupy wsparcia. Teraz już jakby, no nie, sprawdzonego miejsca już nie. Także dlatego jest mi przykro.
4: Teresa Sekuła. Byłam terapeutą w klubie abstynenta. Oddaję klucze i kończę, bo przeszkadza to naszej władzy. 30 lat żeśmy to prowadzili. Organizowaliśmy bardzo, bardzo dużo rzeczy, różne wycieczki. Uczyliśmy ludzi, jak mogą żyć, bawić się, jeździć, zwiedzać z całymi rodzinami, z dziećmi, jak rozmawiać z dziećmi, co robić, żeby nie było w tych rodzinach agresji. To wszystko żeśmy opracowywali. No i co z tego? Teraz mi żal tych ludzi, bo po 30 latach pracy praktycznie zostałam wykopana.
5: Trafiłam tu jakieś 15 lat temu, może nawet trochę więcej, ponieważ w mojej rodzinie występował problem alkoholowy. Dzięki pani Teresie zaczęłam się kształcić, zostałam terapeutą uzależnień. Otworzyłam się na samą siebie i to było dla mnie najważniejsze. W byciu asertywnym, w byciu człowiekiem ze zdrowym egoizmem bardzo ciężko jest mi pogodzić się z tym, że ten klub jest teraz zamykany. Nie wierzę, że jest to zamykane bezinteresownie.
6: Burmistrz Strzelec Opolskich deklarował, że gmina nigdy nie planowała likwidować Strzeleckiego Klubu Abstynenta. Przez ponad ćwierć wieku konkursy na prowadzenie klubu nie były organizowane przez gminę. Swoją decyzję obecny burmistrz argumentuje koniecznością uporządkowania dokumentów i dostosowania do aktualnych wytycznych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
7: Jan Wróblewski, burmistrz Strzelec Opolskich. Nigdy taka informacja ze strony gminy nie wyszła, że klub abstynenta zostanie zamknięty, zostanie zlikwidowany. Osoby korzystające z oferty Strzeleckiego Klubu Abstynenta otrzymają potrzebną pomoc. To jest ten kierunek, którym chcemy pójść, a więc wyłonić tego wykonawcę, że tak powiem, w drodze otwartego konkursu ofert.
6: W konkursie mogły wystartować m.in. fundacje czy stowarzyszenia, nie osoby prywatne. Zwycięzcę ogłoszonego przez gminę konkursu na prowadzenie klubu gmina ogłosi lada moment.
0: Członkowie dotychczasowego klubu AA prowadzą rozmowy z proboszczem jednej ze strzeleckich parafii. Jak mówią, jest szansa, że po 5 października organizacja spotkań będzie możliwa w salkach parafialnych przy ulicy Bursztynowej.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Każdego dnia pomagają pacjentom w trudnych i często stresujących sytuacjach. Muszą się mierzyć z różnymi reakcjami pacjentów, od wdzięczności i zaufania po zdenerwowanie, pretensje czy nawet agresję. Mowa o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych, którzy dziś, 1 października, obchodzą swoje święto, czyli Międzynarodowy Dzień Lekarza oraz pracowników ochrony zdrowia. A rozmawiała z nimi Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: 30 lat już jestem w medycynie, ogólnie rzecz biorąc.
3: Na przestrzeni tych 30 lat, jak to wszystko się zmieniło? Jak było kiedyś, jeśli chodzi o traktowanie, o podejście do pracowników ochrony służby zdrowia, a jak jest teraz?
2: Jest kosmos, jest diametralnie różna struktura, która była 30 lat temu w systemie ochrony zdrowia, która jest teraz. Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i konsultant wojewódzki do spraw medycyny ratunkowej. Dzisiaj tak naprawdę reforma, powiedzmy, w zakresie ratownictwa medycznego spowodowała to, że mamy lepszy system, bardziej dostępny, dużo lepiej działający, scentralizowany. Kiedyś było całkowicie inaczej, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia, ochrony.
3: A zmieniło się podejście też niestety pacjentów do Was?
2: Tak. Kiedyś było tak rzeczywiście, że jeździliśmy do grubych rzeczy, do grubych zachorowań. Tych wyjazdów było stosunkowo mniej. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy bardzo często traktowani do prostych rzeczy, do których nie powinniśmy jeździć, ale to wszystko wynika z rozwoju naszego społeczeństwa, z narastania pretensjonalności, roszczeniowości i agresji, która się właśnie utożsamia z nami, z medykami.
3: To czego sobie życzycie?
2: Spokój. Jak najmniej wyjazdów dla moich, naszych ludzi, naszych zespołów ratownictwa medycznego, a przede wszystkim normalnego ludzkiego traktowania. Też jesteśmy ludźmi.
4: Grzegorz Oszkinic, jestem kierownikiem oddziału i kliniki chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Na przestrzeni tych lat, kiedy ja pracuję jako lekarz, to z takiej przedmiotowości przeszliśmy do podmiotowości. To chorzy w tej chwili są naprawdę świadomi swoich chorób i dlatego oczekiwania od nas są coraz większe. Ma to oczywiście dobre i złe strony, bo lepiej się współpracuje z chorym, który chce coś wiedzieć o swojej chorobie, ma pytania. Natomiast ponieważ jednak większość osób korzysta z jakichś informacji takich internetowych, które nie zawsze są oczywiście prawdziwe i dlatego potem z osobami, które są nasiągnięte tą taką wiedzą, nie zawsze prawdziwą, rozmowy, współpraca jest bardzo trudna. Chorzy są coraz bardziej wymagający. Chorzy nie do końca wierzą lekarzom.
3: Dziś nie tylko Międzynarodowy Dzień Lekarzy, ale również Międzynarodowy Dzień Pracowników Ochrony Służby Zdrowia. To nie tylko lekarze, pielęgniarki, to nie tylko ta służba medyczna, ale też służba zarządzająca. Jak prowadzić przychodnie, żeby no właśnie pacjent był zadowolony, lekarze byli zadowoleni i mieszkańcy nie narzekali.
5: No i to jest taki model idealny, który pani przedstawiła. Przemysław Zych, członek zarządu Centrum Zdrowia w Opolu. Faktycznie chyba takim naszym najwyższym, największym wyzwaniem jest to, żeby pogodzić interesy tych dwóch grup, tak? Aczkolwiek lekarz też czasami jest oczywiście pacjentem i przychodzi dokładnie z takimi samymi oczekiwaniami do innego lekarza, czyli przychodzi po pomoc. To, co na pewno nie ulega zmianie, to to, że człowiek chce mieć takie poczucie, że ktoś po drugiej stronie wsłucha się w jego potrzeby, że nie będzie potraktowany w sposób instrumentalny, tylko za tymi drzwiami w gabinecie u lekarza będzie mógł powiedzieć o swojej doli, niedoli, o swoich oczekiwaniach, o swoich problemach, o tym, co go martwi. Czego życzę z okazji tego święta? Myślę, że takiego wzajemnego zrozumienia, takiej tolerancji na siebie i takiego partnerstwa w rozmowie. Tego życzę z całego serca.
1: I my również przyłączamy się do tych życzeń zrozumienia i wzajemnego szacunku.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Czołganie się w błocie, wodna brama, znajomość stopni służbowych i przerzucanie opony od traktora. Między innymi tak wyglądały tradycyjne już pomologiczne otrzęsiny pierwszaków zespołu szkół w Pruszkowie. Uczniowie starszych klas przygotowali dla młodszych koleżanek i kolegów swoisty chrzest bojowy. Nowi uczniowie złożyli także oficjalne ślubowanie. Na miejscu był z mikrofonem Radia Opole Witold Woźtak.
2: Czołka?
3: Jaka czołka?
2: Gwiazdka.
3: Możesz iść dalej.
4: Ty jesteś jedną z przepytujących.
5: Cindy Cruza, klasa 4S.
6: Żeby przygotować nową klasę, żeby te młodsze klasy były przygotowane na różne rzeczy, bo my na obozy jeździmy, dlatego taki chrzest przechodzimy, każdy co roku to przechodzi.
4: Ty już jesteś w 4 klasie, więc któryś raz z kolei. Czy to zawsze tak samo wygląda?
6: Nie. Dogadujemy się i robimy tak, żeby było dobrze po prostu. Co roku jest zupełnie co innego.
4: Co młodsze koleżanki i młodsi koledzy mówią na te otrzęsiny? Jak reagują?
6: Ogólnie bardzo dobrze to wspominają. To jest fajne przygotowanie i fajna zabawa. Znaczy, nie robimy tego, żeby...

0: By nie przekazała klasie pierwszej, która przyjdzie, co ich czeka na tych oczyszczeniach.
1: Co po zakończeniu tych zadań mówią młodsze koleżanki, młodsi koledzy?
0: Wiadomo, że na początku stres, ale to normalne, ale po oczyszczeniach zazwyczaj chcą być drugi raz. Można się wielu rzeczy spodziewać, ale to jest taka podstawa, która szykuje ich do dalszych działań.
2: Czołgać!
1: Pierwszaki, klasa wojskowa. Już po oczyszczeniach, jak oceniacie taki dzień, taki chrzest bojowy?
3: Było bardzo fajnie, ciekawie. Się nabiegaliśmy trochę, ale było warto. Fajna przygoda.
4: Najlepsze w sumie było czołganie w tym błocie. No i fajne przygody. Na pewno zapamiętam to do końca tej szkoły.
5: Według mnie to najlepsze było odszyfrowanie różnych haseł, ale również też było ciekawe odnalezienie literek.
1: Na pewno wcześniej słyszeliście, że taki dzień będzie. Czy jakoś przygotowywaliście się, czy obawialiście się tego?
3: Uczyliśmy się pagonów wojskowych i były one zadawane, te pytania, na samym końcu. I to było największy stres był, jak pytali o to. Ale nie przygotowywaliśmy się jakoś specjalnie. Było w porządku.
6: Nie wiedzieliśmy też, co będzie na tym ście do końca, bo nam nie mówili. Wiedzieliśmy, że mamy się nauczyć map, pagonów i alfabetu NATO. I tylko tyle wiedzieliśmy.
1: Co przygotowaliście dzisiaj dla tak zwanych kotów?
7: Przygotowaliśmy dla nich tor Adam Chromiec, klasa czwarta strażacka, który ich wprowadza na 4 lata do liceum, do klasy strażackiej. Po prostu ten tor ma pokazać, na ile są wytrzymali. I to jest po prostu taki symboliczny tak zwany chrzest, po którym są oficjalnie przyjęci do klasy strażackiej.
1: Dużo wody było.
7: Oj, było bardzo dużo wody. Mamy zbiornik 2,5 tysiąca litrów wody, motopompy, więc chłopaki i dziewczyny byli po prostu mokrzy.
1: Skoro ktoś idzie do klasy o takim profilu, raczej nie straszne mu są tego typu atrakcje.
7: No nie powinny być straszne, aczkolwiek ta klasa jest po to, żeby przygotować właśnie uczniów, którzy skończyli podstawówkę, do tego, aby gdzieś tam w przyszłości pracować w tym zawodzie.
8: Młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, aspirant sztabowy, podkomisarz, komisarz, nadkomisarz, podinspektor.
9: Nie! Najpierw jest młodszy. Idź jeszcze raz.
10: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maczkowiak i Maciej Dudek.

0: Sukienki pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie, cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolatki, dilerki. Podbija typ, nie kojarzy. On twierdzi, że razem zagara.

0: nazwiska cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest dziś Jerzy Przystajko, rzecznik partii Razem w Regionie, członek Rady Krajowej tej partii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, partia Razem wita w czwartek.
1: Pamięta pan ten dzień, gdy zaczynał pan studia?
2: Tak. Tak, pamiętam. To był 2000.
1: Jaki to był nastrój? Oczekiwania?
2: Oj, ja miałem nastrój dosyć dobry, bo dostałem się na dość obleganą wtedy Akademię Medyczną, na farmację. I w sumie już gdzieś wtedy miałem świadomość, że to jest pewnego rodzaju podarunek od państwa polskiego, bo mamy bezpłatne studia, a te studia akurat to są dość kosztowne.
1: No właśnie, z jednej strony mówi się bezpłatne studia, z drugiej strony każdy, kto studiował albo ma dzieci, które studiują, wie, ile to dzisiaj kosztuje. Czy uważa pan, że wsparcie ze strony państwa jest wystarczające dla studentów?
2: Że uważam, że kryzys kosztów życia w Polsce po prostu występuje i on studentów absolutnie nie omija. Ceny najmu są bardzo wysokie. Jak pamiętam za swoich czasów, ja też byłem podnajmującym pokój i już wtedy było to dosyć kosztowne, no ale jeszcze ten akademik był dość dostępny i mimo wszystko tani.
1: To dlaczego wczoraj zorganizowaliście konferencję, na której, no, tak powiem, trywialnie kręciliście nosem na wsparcie, jakiego Opole zamierza udzielić studentom opolskich uczelni? Właśnie poprzez stypendia.
2: Przede wszystkim mamy w tym roku wsparcie, które jest pilotażem. I teraz założenia tego pilotażu są takie, że prezydent Wiśniewski razem z Radą Miasta kieruje 1,5 miliona złotych, czyli właściwie kropelkę, bo to starczy na wsparcie może 300 osób, może 400.
1: To jednak pilotaż, jak pan powiedział.
2: To pilotaż, tylko że założenia są trochę źle ustawione, dlatego że jak mówimy, że będziemy pomagać studentom, to trzeba zauważyć, że problem ze studiowaniem i kosztami życia to dotyczy wszystkich studentów, nie tylko tych najzdolniejszych, nie tylko laureatów olimpiad, ale po prostu od góry do dołu. To jest problem bardziej socjalny niż problem wyników w nauce, dlatego to kryterium powinno być jednym z kryteriów. Trudna sytuacja materialna naszym zdaniem też powinna uprawniać do zniżek na akademik, a właściwie należałoby w ogóle nie różnicować tutaj studentów w ten sposób.
1: Ale to takie bardzo socjalistyczne.
2: No co ja mam powiedzieć, partia Razem jest partią równościową i będziemy postulować i promować rozwiązania równościowe.
1: No ale co z mobilizowaniem właśnie do lepszej nauki? Do osiągania lepszych wyników naukowych.
2: No są stypendia naukowe, tak? To szczerze powiem, że świat, w którym budujemy takie bariery pod tytułem albo jesteś najlepszy, albo lądujesz na ulicy, bo trochę to jest tym podszyte, to nie jest świat, do którego ja bym chciał zmierzać.
1: Pamięta pan takie obietnice składane przez różne partie, na przykład 1000 zł miesięcznie dla każdej osoby do 26 roku życia kontynuującej edukację, 600 zł miesięcznej dopłaty do wynajmu mieszkania dla młodych, albo akademik za złotówkę.
2: Tak, akademik za złotówkę, no były te szumne zapowiedzi, była umowa koalicyjna, która je zawierała. No i ta umowa sobie jest nadal, a jest tak jak było. Jest drogo i akademika za złotówkę nie zobaczyliśmy.
1: Na razie, bo są naprawdę duże pieniądze przeznaczane na budowę nowych i remont starych akademików, więc może to jest kwestia po prostu czasu tylko.
2: To zawsze jest kwestia czasu i ja się cieszę, kiedy rządy stają w tej kolejce, w której w końcu doczekamy się jakichś rozwiązań. Choćby to były koślawe kroczki we właściwym kierunku, to trzeba powiedzieć, że są we właściwym kierunku.
1: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich studentów, którzy dzisiaj rozpoczynają swoją edukację, ale przejdźmy także do innych tematów. Zagłosujecie za budżetem na przyszły rok? Rząd przedstawił założenia, a tam między innymi w rubryce ochrona zdrowia ponad 270 miliardów złotych, to ponad 26 miliardów więcej niż w 2026.
2: To tak z grubsza licząc jest troszkę powyżej 6% PKB na ochronę zdrowia. Mamy realizację tak naprawdę ustawy Prawa i Sprawiedliwości o minimalnych nakładach na ochronę zdrowia, które są liczone do PKB sprzed 2 lat. Więc no już wiemy, że sezon zamykania drzwi w szpitalach startuje tej jesieni znowu i że mamy sytuację, w której znowu braknie w kasie NFZ-u 20-30 miliardów złotych, dlatego że realne nakłady na poziomie 7% PKB to jest nie 275 miliardów, tylko przeszło 300. Więc my będziemy, jak rok po roku zgłaszaliśmy poprawki do budżetu ze źródłami finansowania, żeby ustabilizować sytuację Narodowego Funduszu Zdrowia, tak będziemy zgłaszać tą poprawkę teraz. I jeżeli ta poprawka zostanie przyjęta, to będziemy rozważać poparcie tego budżetu. Tutaj scenariusz dla partii Razem jest powtarzalny i prosty. Jeżeli nasze postulaty są włączane do ustaw, to rozważamy ich poparcie. Tak samo jest z budżetem państwa.
1: Mhm. Czyli mam rozumieć, że nie przewiduje pan zmian na lepsze w tym nadchodzących miesiącach w polskim systemie ochrony zdrowia?
2: No przede wszystkim mamy powtarzanie rok do roku tego samego schematu, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma za mało środków, żeby stabilnie działać. I w końcówce roku zwłaszcza kończą się kontrakty, więc kończą się zabiegi. Jak kończą się kontrakty i zabiegi, ludzie odbijają się od drzwi szpitala. To można obserwować w różnych miejscach kraju i myślę, że w tym roku nie będzie inaczej. W zeszłym roku na przykład szpital w Kielcach, wstrzymanie przyjęć na zabiegi planowe pod koniec roku. Więc jeżeli założenia są te same, to trudno oczekiwać innych rezultatów.
1: Ale są przecież zapowiedzi na przykład uporządkowania sytuacji związanej z płacami lekarzy i w ogóle personelu medycznego, bo to nie ma co kryć, są placówki, gdzie 95% budżetu to są właśnie fundusze płac. Są też próby konsolidacji poszczególnych placówek, jakby racjonalizacji tej siatki placówek ochrony zdrowia.
2: To znaczy ja się przyznam, że zapoznałem się z propozycjami minister Grendy. I jeśli chodzi o ten tak zwany salary cap, czyli maksymalne wynagrodzenie, to mimo wszystko nadal jesteśmy w sytuacji, w której to jest bardzo hojna propozycja, bo lekarz będzie mógł zarabiać 12 pensji minimalnych, czyli będzie mógł zarabiać tyle, ile ktoś w miesiąc, ile ludzie zarabiają w rok. Więc to uporządkowanie, no jednak miało być bardzo szumnie i bardzo radykalnie, tak jak to zapowiadał premier w momencie, kiedy musiał odpowiadać na płonące ognisko pod swoim fotelem w trakcie afery Szpitala Południowego. No a okazuje się, że ten kij jest zawinięty w kocyk i że te zmiany oczywiście może rozwiążą problemy dotyczące jakiejś topowej grupy, która rzeczywiście zarabia pieniądze, które są oburzające społecznie, no ale jakiejś głębszej reformy to nie przyniesie, bo to jest znowu małe kroki, słuszne, jawność wynagrodzeń, popieram, ale dlaczego na przykład nie włączenie tej procedury zatrudniania drogich pracowników w ochronie zdrowia do prawa zamówień publicznych? Dlaczego jakieś protezy, bo tak to jest ujęte w tej ustawie? Dlaczego nie mamy zmierzania do zasady albo-albo, którą proponuje partia Razem, czyli albo pracujesz w publicznym, albo pracujesz w prywatnym? Dlaczego nie mamy długofalowego chociaż założenia, żeby odchodzić w ochronie zdrowia od kontraktów, które są w sumie korzeniem tego całego zła, które się dzieje i kominów płacowych?
1: Ale ten argument, że dlatego tak jest, bo po prostu mamy za mało lekarzy i jak zaczniemy tutaj za bardzo zmieniać, to oni sobie po prostu odejdą do prywatnej służby zdrowia, do pana
2: nie przemawia? Ja odwrócę ten argument, ponieważ system ochrony zdrowia w Polsce od kilkudziesięciu lat funkcjonuje w takim układzie, że to jest możliwe, i to jest systemowe projektowanie. Jeżeli nie odejdziemy

0: złotych, dajmy na to, to są spore pieniądze. Natomiast w skali, w której potrzebujemy 300 miliardów złotych na ochronę zdrowia, żeby tylko było stabilnie, a nie żeby rozwinąć to do stanu, który odpowiadałby potrzebom, to absolutnie takie oszczędnościowe kroki nie są nawet w tej skali, której potrzebujemy, żeby dofinansować polską ochronę zdrowia i żeby ona po prostu porządnie działała.
1: Jerzy Przystajko jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo i usłyszą w internecie.

0: Nie ma tragedii. Jest piękny piątek. Piękny piątek, bo po pierwsze piątek, a po drugie bardzo to jest ciepły dzień i zresztą przed nami taki piękny weekend. Nic, tylko już powoli myśleć o tym, że chociaż dzisiaj trzeba zacząć pracę, prawda Jacku? To pięknie, już niedługo ona się skończy.
1: Pięknie miałem sen. Zobaczyłem na pylonie przy stacji paliw przy 95 6,90 i to mam wrażenie może być proroczy sen.
0: Ja ciebie, takie rzeczy się śnią. Bo ja to miałam koszmary, że powyżej 9 poszło.
1: Nie jest tak źle. Rozwiniemy te wiadomości za chwilę.
0: Otóż to, kierowcy, jeżeli jeszcze nie zatankowaliście do tej pory, dzisiaj na przykład, no to się chwilkę wstrzymajcie, bo może być taniej. Jest 6.
1: Zdecydowanie tak, rozpoczynamy. Mamy podpis prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Kierowcom w Opolu przypominamy też o komplikacjach w ruchu na wiadukcie w ciągu ulicy Rejmonta. A zakończenie, ekonomiczne otwarcie dnia przygotował dla Państwa Daniel Klimczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A te pierwsze piątkowe poranne wiadomości przygotował i prezentuje Jacek Rutnik.
1: Dzień dobry Państwu. W weekend kierowcy w Polsce zapłacą mniej za paliwo. Od tego rozpoczynamy, przekazał minister finansów Andrzej Domański. To jest konsekwencja podpisania przez prezydenta ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szef resortu finansów zapowiedział, że rząd niezwłocznie wyda rozporządzenia umożliwiające obniżkę cen paliw o co najmniej złoty 20 na litrze.
3: Pomimo tego zupełnie niezrozumiałego oporu prezydenta Nawrockiego przez wiele tygodni, te ceny paliwa będą niższe. Pod koniec roku będziemy podejmować decyzję odnośnie potencjalnego wydłużenia tego okresu obowiązywania niższego VAT-u i niższej akcyzy.
1: Od tej dobrej informacji dla zmotoryzowanych rozpoczniemy także za chwilę ekonomiczne otwarcie dnia.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Policjanci w całym kraju uczczą dziś pamięć sierżanta Natana Sieronia. 29-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej z Bolesławca został postrzelony podczas służby w Kraśniku Górnym. Zmarł 2 dni później. W południe rozpocznie się jego pogrzeb. W tym samym czasie policjanci w całej Polsce zatrzymają się na minutę ciszy. W radiowozach zostaną włączone sygnały świetlne i dźwiękowe.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Przez cały październik, przypominamy, potrwa ogólnopolska akcja Świeć przykładem.
4: Akcja Świeć przykładem ma na celu przypominanie o tym, jak ważna jest widoczność na drodze, a jak najlepiej ją zapewnić po prostu przez noszenie elementów odblaskowych. Czy to kamizelki, opasek, czy też już gotowych ubrań z elementami odblaskowymi.
1: I jak dodaje Joanna Skręc z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z Gdańska, nawet niewielki odblask może uratować życie i to nie przesada. Policjanci będą zwracać uwagę na pieszych i rowerzystów poruszających się po zmroku za brak wymaganych elementów odblaskowych. Przypominamy, grozi mandat w wysokości do 500 zł. Kierowcom w Opolu przypominamy natomiast o komplikacjach w ruchu na wiadukcie w ciągu ulicy Rejmonta, gdzie trwa remont żelbetowej konstrukcji nad linią kolejową. W pierwszej kolejności prace są wykonywane u góry, czyli na jezdni, następnie przeniosą się pod wiadukt przy wyłączeniu ruchu kolejowego. Całość robót ma się zakończyć najpóźniej przed Bożym Narodzeniem.
2: Światowe agencje informują.
1: Teraz Francja. Ponad 400 szkół będzie dziś zamkniętych z powodu trwających od kilku dni zamieszek. Antyrządowe protesty uczniów przerodziły się w falę przemocy. Wczoraj podpalono kilka budynków szkolnych. Niemal 2000 osób zostało zatrzymanych za udział w zamieszkach. Koniec samowoli agentów nieruchomości w Holandii. Wiele na to wygląda. Rząd chce wprowadzić obowiązek rejestrowania osób wykonujących ten zawód. A prawdziwa rewolucja, pisze holenderska prasa, zbyt wielu kupujących i sprzedających skarży się na ich nieuczciwość.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: 6:03.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Daniel Klimczak, dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Poinformował o tym we wczorajszym orędziu. Wcześniej pierwszą rządową ustawę o nowym podatku paliwowym prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem, jak przekonywał, nie chce, by spór z rządem odbywał się kosztem kierowców.
6: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
5: A minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w przyszłym tygodniu rząd podpisze rozporządzenie o nowej odsłonie programu CPN. Wtedy powinny spaść ceny na stacjach.
3: Najpierw musi być opublikowana ustawa. Na bazie tej ustawy będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę, podatek VAT.
5: Ponad 16 milionów złotych z budżetu państwa trafiło do samorządów na usuwanie skutków powodzi. Głubczyce otrzymały ponad 3 miliony na odbudowę ośrodka wypoczynkowego. Powiat Nyski dostał ponad 3 miliony na odbudowę mostu w Siestrzechowicach. Ponad 9 milionów trafi z kolei do Głuchołaz na dokończenie odbudowy zbiorników wodnych. Do tej pory z rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi przekazano samorządom w regionie 100 milionów złotych. Prezes PKP Cargo oraz pozostali członkowie zarządu złożyli rezygnację z funkcji. Od dziś obowiązki prezesa będzie pełnić członek Rady Nadzorczej Monika Starecka. Decyzja wiąże się z postanowieniem sądu. We wtorek cofnięto zezwolenie na kierowanie całością spółki PKP Cargo przez członków jej zarządu.
2: Pogoda.
0: Chociaż czekamy na wysokie temperatury, które dzisiaj mamy mieć w ciągu dnia, bo nawet 24 stopnie, to jednak poranek naprawdę bardzo chłodny. 7 stopni tylko teraz opolskie termometry pokazują, do tego jeszcze mamy trochę zachmurzone to niebo, ale rozpogodzi się. Im dalej w dzień, tym będzie piękniejsza pogoda, no i jakoś ten piątek przetrwamy. Weekend też zapowiada się całkiem dobrze.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W sumie to dawno już nie padało, prawda? W prognozie pogody ten deszcz jest zapowiadany dopiero na następny czwartek, więc jeszcze kilka dni ciepłych i słonecznych. Mamy 5 minut po godzinie 6:00. Tutaj Magda Szybińska i Darek Kuzera.

0: dobry z Radiem Opol.
1: Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego jeszcze takie letnie przeboje gramy w Radio Opol z samego rana, no powód jest bardzo prosty. Pogoda, 24 stopnie dzisiaj mamy mieć na opolskich termometrach. Wygląda to znakomicie. Dzień dobry, raz jeszcze jest piątek, jest 2 października, jest 6.12, czyli oficjalnie jesteśmy już w takim momencie tygodnia, kiedy mówimy, damy radę. Ciekawostkę przygotowałam. Piątek jest jedynym dniem tygodnia, którego nazwa w kilku językach nawiązuje do bogini miłości. I tak na przykład w angielskim mamy Friday od Fry, czyli nordyckiej bogini miłości i piękna. Jakby to powiedział mój kolega Kacper, pięknie. W kalendarzu dzisiaj mamy też Światowy Dzień Uśmiechu. Kiedy kierowca jest uśmiechnięty? No wtedy, kiedy może taniej zatankować i to już niebawem może się stać. Prezydent podpisał odpowiednią ustawę, minister finansów zapowiada, że jeszcze w ten weekend zatankujemy taniej. Chociaż dla niektórych to jest żadna różnica, bo i tak zawsze tankują za 5 dyszek. Co nas jeszcze dzisiaj czeka? Dzisiaj nas jeszcze czeka mecz Polska-Rumunia. Emocje będą jak na grzybach. Chociaż podobno tych mamy ostatnio wysyp w opolskich lasach. Dajcie nam znać, czy tak jest.

0: To jest jeden z tych utworów, który warto sobie ustawić jako budzik w naszych telefonach. Mamy 18 minut po godzinie 6. Światowy Dzień Uśmiechu mamy obchodzony w pierwszy piątek października. No i sam fakt, że mamy piątek, to już wywołuje uśmiech, prawda? 2 października to jest 275 dzień roku. Słońce w znaku wagi o 6.38 dzisiaj dopiero wstanie, a zajdzie o 18.12. Aleksandra, Antoni, Dionizy i Teofil, do tych osób dzisiaj idziemy z życzeniami imieninowymi, ale im się dobrze trafiło, że tak akurat w piątek, w weekend mogą świętować imieniny. 1413 rok, król polski Władysław Jagiełło oraz wielki książę litewski Witold podpisali w Horodle Unię Polsko-Litewską i potem w czwartej klasie szkoły podstawowej o tym się trzeba uczyć. W 1869 roku urodził się Mahatma Gandhi, indyjski filozof, pisarz polityczny, jeden z twórców współczesnej państwowości indyjskiej, propagator pacyfizmu jako środka walki politycznej. No i taka rzecz, że został zastrzelony przez hinduskiego fundamentalistę w 1948 roku. 145 lat temu w New Haven w amerykańskim stanie Connecticut założono Zakon Rycerzy Kolumba, największą na świecie katolicką organizację świecką o charakterze charytatywnym. Obecnie zrzesza około 2 milionów członków na całym świecie, w tym także ma swoich członków w Polsce. Fakt jest taki, że członkiem Zakonu Rycerzy Kolumba może zostać tylko mężczyzna, który jest praktykującym katolikiem. W 1914 roku urodził się Jan Nowak-Jeziorański, pisarz i polityk, dyrektor rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. W czasie II wojny światowej był emisariuszem Armii Krajowej i rządu w Londynie, a także ostatnim kurierem z Londynu, który dotarł do stolicy przed wybuchem Powstania Warszawskiego. 75 lat temu urodził się Sting, który właściwie nazywa się Gordon Matthew Thomas Sumner. To brytyjski muzyk, multiinstrumentalista, piosenkarz, kompozytor, a także autor tekstów, aktor, aktywista. W latach 70. i 80. był liderem, głównym kompozytorem, wokalistą i gitarzystą basowym zespołu The Police. W czasie swojej kariery solowej dostał 17 nagród Grammy, 3 Brit Awards, Złoty Glob i nagrodę Emmy. Znany jest też z grania na Sylwestrze z Dwójką w 2025 roku. A propos Dwójki, to właśnie w 1970 roku o godzinie 18.55 ruszyła emisja drugiego programu Telewizji Polskiej.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
3: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
2: A dziś?
4: Jestem zadowolona, że żyję.
5: Kawka to jest powód do zadowolenia.
6: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie, to nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
11: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
12: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
13: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
14: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
12: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Jak się budzić, to tylko z taką muzyką, która dodaje nam energii i która też napędza do działania, byleby się tylko za mocno na opolskich drogach nie rozpędzić. Autopilot Radio Opole po raz pierwszy przed mikrofonem Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Kłaniam się Państwu, rozpoczynamy poranny patrol po drogach naszego regionu. Mamy problemy w brzegu, remonty wzdłuż Łokietka, w Głuchołazach nadal kłopoty na Krajowej 40. Tam też powstaje rondo, więc łatwo na pewno kierowcy nie mają, ale trzeba jakoś cierpliwie to znieść. W Opolu drogowców spotykamy m.in. na braci Kowalczyków, weszli także na wiadukt Żołnierzy Wyklętych i mamy tam wahadło. Czekamy na szczyt komunikacyjny, ale są miejsca, gdzie trzeba przystanąć, na przykład w stronę Raci Boża mamy wahadło w Ciężkowicach, za Polską Cerekwią na wysokości Cukrowni. Wahadła na tym samym trakcie w stronę Kluczborka. Oprócz tego na 45 objeżdżacie zburzony most w Krapkowicach przeprawą tymczasową.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Od najbliższego weekendu co najmniej do końca roku niższe ceny na stacjach paliw po podpisaniu przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków paliwowych. Minister finansów Andrzej Domański zapowiada niezwłoczne przywrócenie programu CPN i obniżki na stacjach o co najmniej 1,20 zł na litrze. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu 19-letni Jakub L. był niepoczytalny w momencie popełnienia zbrodni. Wynika z opinii biegłych psychiatrów, co oznacza, że wobec mężczyzny będzie wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Obeszło się na strachu po nocnej ewakuacji 4 mieszkań w jednym z domów przy ulicy Pobożnego. To Strzelce Opolskie, gdzie istniało podejrzenie ulatniającego się gazu. Przybyły na miejsce służby, nie potwierdziły zagrożenia. W jednym z pomieszczeń zabezpieczono pojemniki z gazem pieprzowym. Działania strażaków na miejscu już zakończone. O 7:00 zaproszenie na jarmark Świętego Michała od dziś w rynku w Opolu. Siatkarki Unii Opole wracają do rozgrywek. Warto przyjść kibicować. Podejmą w Stegu Arenie Chemika Police, a polscy piłkarze na PGE Narodowym podejmą w Lidze Narodów w Rumunii.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Chłodny poranek na Opolszczyźnie, tylko 7 stopni. Opolskie termometry pokazują, jeżeli teraz do pracy idziecie piechotą, no to jeszcze w jakiejś kurtce, pewnie jakimś szaliku na szyi, a niedługo pewnie i czapki będziemy o tej porze dnia zakładać. Tylko po to, żeby później je chować do torebek, do plecaków. 24, piękny dzień się nam zapowiada, 24 stopnie 2 października.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Niesamowita jest ta pogoda na początku jesieni. 24 dzisiaj, 22 w sobotę i w niedzielę. W poniedziałek tylko taka 18 na chwilę nas zaskocza, potem znowu wzrost temperatury. Początek jesieni naprawdę to zupełnie inna bajka.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 23 minuty pozostały do godziny 7, powoli właśnie dzień wstaje na Opolszczyźnie, no i to już widać za oknami, że wstaje ten piątek razem z nami, nie może się doczekać już pewnie weekendu. Spokojnie, jeszcze tylko kilka godzin ten dzień popracuje i już będziemy cieszyć się pięknym, wspaniałym, ciepłym weekendem, a w tym czasie będziecie pewnie zaglądać w media społecznościowe, będziecie przeglądać sieć w pracy, no bo piątek temu sprzyja. Spokojnie, my o poranku to zwykle robimy za was, tak żebyście mogli się skupić na tym, co ważne, czyli na przygotowaniu się do pracy, na zjedzeniu porannego, pysznego śniadania, na zrobieniu sobie pysznej kawy, no i na spokojnym dotarciu tam, dokąd macie dotrzeć. Więc w takim razie zaglądamy na Facebooka Radio Opole i oglądamy cudowne zdjęcia. Cudowne to trochę za dużo powiedziane, ale rzeczywiście fotografie całkiem dobre, a na nich błoto, lodowata woda i opony od traktora. I to wszystko na powitanie pierwszaków. Starsze roczniki klas mundurowych i strażackich w pruszkowskiej pomologii przygotowały dla nowych uczniów tradycyjny chrzest bojowy. Po pokonaniu ekstremalnego toru przeszkód, czołganiu się w błocie i sprawdzeniu dyscypliny młodzież złożyła oficjalne ślubowanie. No, na fotografiach wygląda to faktycznie spektakularnie. Ale są takie tematy, które zwykle pobudzają i stawiają na nogi bardziej niż pierwsza kawa. Remonty dróg. Dawno nie było, prawda? W stolicy województwa opolskiego. Dopiero co zakończył się remont przed centrum przesiadkowym przy Opolu Głównym. A teraz rusza długi remont wiaduktu w Opolu. Na razie obowiązuje wahadło. Ale im dalej w remont, tym można się spodziewać, że będzie się działo. Są już utrudnienia dla kierowców na wiadukcie w ciągu ulicy Rejmonta w stolicy regionu. Miejski Zarząd Dróg w Opolu rozpoczął remont żelbetowej konstrukcji nad linią kolejową. No i co piszecie w komentarzach? Znowu to samo Bernadetta pisze, a Michał dodaje. Brakuje nowego mostu, żeby dostać się z Zaodrza na Metalchem. Takie prace utrudniające ruch powinny być robione dzień i noc, a tutaj aż do 23 grudnia. No już widzę ten korek. Ja też to już widzę. A jak macie coś do dodania, to wejdźcie na Facebook Radio Opole albo zadzwońcie do nas pod 774 541 5.

0: FM. Wake me up before you go go. Są takie przeboje, na których kurz nigdy nie siada i które nigdy się nie nudzą. No i niewątpliwie ten do takich należy. A gdyby tak Jacek Rudnik miał obudzić kogoś, zanim wyjdzie do pracy, to byłaby jakaś taka trzecia nad ranem, prawda?
1: Dobry metalowy klasyk taki bym zaproponował gdzieś.
0: A, nie, bo ja tak pomyślałam sobie o tej godzinie, o której ty wstajesz. To wake me up before you go.
1: Okej.
0: Go. Budzik
1: rozpoczyna rozmowę ze mną za kwadrans czwarta.
0: O, ja ciebie.
1: Krótka jest to rozmowa.
0: Krótka i treściwa. Żołnierskie słowa. Wstawaj. Tak, powódka do roboty trzeba. Przyznam ci, Jasku, że ja tak rzuciłam okiem trochę, tak trochę tam podejrzałam, czym się dzisiaj będą zajmować reporterzy Radia Opole i trochę się przestraszyłam.
1: Zwykle w piątek tego jest więcej, ale dzisiaj to mamy rzeczywiście...
0: Ja się przestraszyłam z innego powodu, bo już sobie pomyślałam, ja już nie wiem, jaka jest pora roku. Za oknami mamy, no może nie teraz z samego rana, ale mamy lato, a w tak zwanej ramówce Radia Opole, czyli w rozpisce pracy reporterów, no to my mamy już chyba Boże Narodzenie. Bo mamy tak, karpia.
1: Do tego mamy, zgadza się.
0: Do tego mamy też wodzenie niedźwiedzia.
1: Będą.
0: To już taki karnawał prawie, że to ja już nie wiem, jaka to pora roku.
1: Powoli,
0: cztery pory roku.
1: Powoli. Nie, no na razie jesień nam się pięknie rozpoczyna. Piękna pogoda, 23 stopnie. No a reporterzy Radia Opole są zawsze tam, gdzie dzieją się istotne dla państwa rzeczy. To jest dewizja, która przyświeca nam od lat. No i zamierzamy się trzymać tego planu także i dzisiaj.
0: Nie inaczej będzie też i w ten piątek. Co z tym wodzeniem niedźwiedzia i co z tym karpią? O co chodzi?
1: No będą w Niemodlinie, karp rozpoczyna się święto, znaczy Niemodlin nam się kojarzy od lat już z naszym polskim karpiem, nie tylko w kontekście kulinarnym, również trochę sportowym, jeśli chodzi o wędkarstwo. No i tam też będą działy się takie rzeczy, o których warto zdecydowanie powiedzieć. A wodzenie niedźwiedzia, powolutku, to jeszcze jest czas na prawdziwe wodzenie niedźwiedzia w wielu miejscach. Zobaczymy, czy uda nam się to wszystko obsłużyć, bo naprawdę wydarzeń jest sporo. W Niemodlinie świętowanie rozpoczyna się dzisiaj konkursem kulinarnym. Czas na rybę, to wiedzą państwo, jak to wygląda. My nieraz dajemy relacje z tego wydarzenia, a co skrzętniejsi zapisują sobie takie różne chwyty.
0: Tak.
1: Jak tą rybkę wyprowadzić na troszkę
0: zrobić,
1: wyższy poziom.
0: Żeby te ości później nie przeszkadzały w jedzeniu karpia.
1: Tam są uczniowie szkół gastronomicznych, to fakt. Osoby, które może mają jeszcze niezbyt takie bardzo duże doświadczenie, ale często do Niemodlina są zapraszani także szefowie kuchni. To jest już pierwsza liga polskich mistrzów kuchni. Warto słuchać, co mają do powiedzenia i do pokazania. Są też warsztaty.
0: Jest jeszcze jeden powód, dla którego pomyślałam, że to już chyba gwiazdka. Prezent. Prezent, który dostaną dzisiaj kierowcy. A właściwie to na weekend.
1: O, już go prawie dostali w tej deklaracji ministra finansów Andrzeja Domańskiego po podpisaniu przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu tych nadmiarowych zysków paliwowych. Ważna informacja od najbliższego weekendu, a nie na dwa tygodnie, na miesiąc, co najmniej do końca roku. Andrzej Domański zapowiada, że oczywiście w zależności od tego, jak ta sytuacja będzie wyglądać na rynkach światowych. Nie wyklucza się również tego, że pieniądze z tego opodatkowania koncernów

0: paliwowych będą później także kierowane na przedłużenie programu również po nowym roku.
1: Ile będziemy płacić w takim razie za benzynę? To przeliczymy i możecie liczyć na to, że powiemy wam o tym w wiadomościach o 7.
0: Co najmniej złoty 20
1: mniej. A już Jacek zdradził.
0: Ten mój syn, 6,90 przy 95 jak najbardziej może się sprawdzić. Co jeszcze o 7? Ponad 16 milionów złotych rządowego wsparcia dla gmin Głubczyce, Głuchołazy, powiatu Nyskiego na odbudowę po powodzi. Zaprosimy także na jarmark świętego Michała. Kolejna piękna impreza od dzisiaj na rynku w Opolu. A sportowo nie tylko PGE Narodowy i mecz biało-czerwonych z Rumunami w Lidze Narodów. Dziś także siatkarki Unii Opole wracają do rozgrywek Tauron Ligi. Podejmujemy w tego arenie. Podejmą nasze panie chemika Police.
1: Faktycznie, dużo rzeczy przed nami.
0: Sporo.
1: A najnowsze wiadomości za 10 minut.
2: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: godny piątkowy poranek w regionie. Dzisiaj jest 2 października, Światowy Dzień Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, a także Dzień Anioła Stróża. No takiego warto zawsze mieć po swojej stronie, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy kierowcami, kiedy wyjeżdżamy w piątek rano na opolskie drogi. Zwykle w tym dniu tygodnia ruch jest wzmożony. Jak to wygląda w tym momencie, to sprawdzimy już za chwilę w Autopilocie.
1: Z nami wstaje cały region.
2: Reklama.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
6: Uwaga kierowcy, w miejscowości Wielkie Łąki w powiecie nyskim, to gmina Korfantów na Wojewódzkiej 407, mamy wypadek. Mamy tam także 3 zastępy straży pożarnej. Dachowanie samochodu, jedna osoba zakleszczona w pojeździe na miejscu, 3 zastępy, są utrudnienia, uważajcie. Coraz więcej pojazdów grupuje się na wlotach do Opola, budzi się także centrum, a przejazd łatwy na pewno nie będzie. Do tego mamy pomarańczowe ekipy na wiadukcie żołnierzy wyklętych i wahadło. Drogowcy też na Wrocławskiej, tam zwężka prawego pasa i braci Kowalczyków, również zwęska prawego pasa w kierunku Strzelec Opolskich, prace przy chodnikach w Brzegu. Pomarańczowe ekipy pracują na Łokietka. Więcej pojazdów już w Nysie, Sunie Grodkowską w kierunku przepraw i centrum. Kędzierzyn hamuje na rondzie milenijnym, ale również na Kozielskiej i Alei Lisa. Problematyczna 45 w stronę Kluczborka i w kierunku Raciborza, konkretnie w Ciężkowicach, tam mamy wahadło. Podobnie jak na 94 w Walii Drogach, tam powstaje ścieżka pieszo-rowerowa i utrudnienia.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Mamy dzisiaj piątek, to jest 2 października, na zegarach już godzina 7. O tej porze jak zwykle przenosimy się do redakcji informacji Radia Opole. Startujemy.
7: Od najbliższego weekendu co najmniej do końca roku niższe ceny na stacjach paliw. Ponad 16 milionów złotych rządowego wsparcia dla gmin Głubczyce, Głuchołazy oraz powiatu nyskiego na odbudowę powodzi. Sportowo siatkarki Unii Opole wracają do rozgrywek Tauro Ligi, a polscy piłkarze na PGE Narodowym podejmą w Lidze Narodów Rumunię.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Ja przed mikrofonem Radia Opole już teraz, Jacek Rudnik.
7: Od najbliższego weekendu co najmniej do końca roku niższe ceny na stacjach paliw. Po podpisaniu przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
8: Pomimo tego zupełnie niezrozumiałego oporu prezydenta Nawrockiego przez wiele, wiele tygodni, te ceny paliwa będą niższe. Pod koniec roku będziemy podejmować decyzję odnośnie potencjalnego wydłużenia tego okresu obowiązywania niższego VAT-u i niższej akcyzy.
7: Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział jednocześnie już od weekendu przywrócenie programu ceny paliwa niżej i obniżki na stację co najmniej złoty 20 na każdym litrze.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
7: Skoro o pieniądzach mowa, ponad 16 milionów złotych rządowego wsparcia dla gmin Głubczyce i Głuchołazy oraz powiatu nyskiego na odbudowę po przejściu wielkiej wody w 2024. 3 miliony złotych pomogą w odbudowie ośrodka wypoczynkowego w Głubczycach.
9: Głównie wały, bo my tam mamy 2 stawy. Na dokładkę został naniesiony muł z pól w wyniku tych nawalnych deszczy. Też dróżki te dojazdowe w wyniku tej powodzi zostały uszkodzone. No trzeba też wymienić piasek na tej plaży.
7: Tyle burmistrz Głubczycy Adam Krupa. W Siestrzechowicach to z kolei powiat nyski. Odbudowa mostu za prawie 16 milionów złotych. Dziś dostajemy kolejną transzę, ponad 3 miliony, mówi starosta nyski Daniel Polimonka.
10: W tym samym czasie jest przekazanie placu budowy. Po wielkiej, długiej batalii wyłonienia najpierw wykonawcy, odwołań do KIO, później projektowaniu blisko półrocznym, wydaliśmy ZRID, czyli pozwolenie na budowę, i to zadanie będzie zakończone do listopada roku przyszłego.
7: I jeszcze Głuchołazy dobiegają końca pracy za ponad 20 milionów złotych. Dziś kolejna transza, mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
11: Dzisiaj to ponad 9 milionów złotych. To już jest dokończenie całej inwestycji. Duży zbiornik jest gotowy. W tej chwili trwają prace na mniejszym zbiorniku. Wygląda, że zgodnie z harmonogramem wszystko będzie w czasie zakończone.
7: 3 dni pełne tradycji, regionalnych smaków, rękodzieła i atrakcji dla wszystkich będą czekać od dzisiaj do niedzieli na rynku w Opolu, gdzie odbędzie się jarmark Świętego Michała. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie w sobotę wizyta w średniowiecznym Opolu. Wstęp na wszystkie wydarzenia oczywiście wolny, relacje także w wiadomościach.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
7: Przed wieczornym meczem biało-czerwonych w Lidze Narodów z Rumunią odrobina dobrej energii od naszych młodzieżowców.
12: Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego wejścia do tej drużyny, ale to nie jest przypadek. Ta drużyna od początku pokazuje, że jest w niej olbrzymi potencjał i to jest przyjemność tutaj grać i z uśmiechem na ustach. Myślę, że każdy chłopak w tej drużynie gra, bo to naprawdę sprawia radość, gdy wszyscy wszyscy mają wspólny cel i mają tyle jakości w jednym zespole.
7: To Bartosz Mazurek, ogromny talent nowego pokolenia, zdobywca 2 z 3 bramek wbitych w Katowicach Szwedom w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Za kwadrans 21. Pierwsza kadra biało-czerwonych w Lidze Narodów zagra na PGE Narodowym z Rumunią. W wyniku tego meczu nieoficjalnie może zależeć utrzymanie posady selekcjonera Jana Urbana. O to samo walczy też selekcjoner Rumunów, niegdyś kapitalny piłkarz George Hagi. Także mamy dodatkowy taki smaczek na fotelach szkoleniowców. W piątek 2 października
1: to przyniesie dzień.
7: Jak skutecznie promować Polskę, wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji, odpowiadać na zmieniające się potrzeby turystów. O tym będą rozmawiać eksperci podczas dzisiejszego 19. już forum promocji turystycznej na stadionie Itaka Arena. Od dziś do 10 października w Opolu 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Od 2003 to jedyny tego rodzaju przegląd filmowy w naszym regionie, gromadzący entuzjastów kina niezależnego i niszowego. Poza projekcjami będą też spotkania z twórcami, co pozwoli spojrzeć na kino z nieco innej perspektywy. 20.30 z tego Arena. W inauguracyjnym meczu Tauro Ligi i siatkarki Unii Opole. Czekamy na to. Podejmą Chemika Police relacje w wiadomościach wieczornych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Staje piękny dzień, 7 stopni opolskie termometry pokazują, jeszcze chłodno, ale później jak się rozkręci, to będzie grzało aż miło, nawet będzie się można poopalać trochę. 24 stopnie, no kto to widział 2 października 24 stopnie? W sumie może ktoś widział. 22 jutro i w niedzielę, w poniedziałek delikatny spadek temperatury do 18, a we wtorek i w środę znowu cieplej.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Gdyby taka jesień była każdej zimy i wiosny, no to mielibyśmy lato przez cały rok. Pięknie to wszystko wygląda. Mamy 5 minut po godzinie 7. Meldujemy się na pokładzie Radio Opole. No i wprowadzamy Was w dobry nastrój tuż przed weekendem. Magda Szybińska i Darek Kuzera.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: I już 11 minut mamy po godzinie 7. Kierowcy czekają na niższe ceny na stacjach paliw, no i mają się doczekać już w ten weekend. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, od której rządzący uzależniali powrót programu ceny paliwa niżej, czyli w skrócie CPN. Kierowcy na stacjach chcą, aby to się stało jak najszybciej, chociaż nie wszyscy wierzą, że rzeczywiście odczują różnicę.
2: Każda obniżka jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. No, złotówka to duża różnica. Biorąc pod uwagę, że te ponad 20 dni w miesiącu dojeżdżam do pracy, do centrum tutaj z Białęki, no to jest znaczna opcja w moim budżecie.
3: No to kiedy te ceny powinny być niższe? Kiedy powinno to zostać wprowadzone? Od kiedy?
2: Nie wiem, z mojej pozycji kierowcy to jak najszybciej oczywiście.
4: To od razu powinno być wprowadzone, tak.
3: A jaka cena byłaby najlepsza dla pana?
4: Przy obecnej sytuacji światowej około 7 zł.
5: Już te ceny są na tyle absurdalne, że ta złotówka pewnie spektakularnej różnicy w moim odczuciu by nie zrobiła.
1: Jaka cena byłaby najlepsza? Takie pytanie przed momentem padło. No dla niektórych to i za darmo to jest i tak za droga. A ile będziemy płacić za paliwa? Po obniżce 95 na Opolszczyźnie powinna kosztować około 6,70.

0: Green, green grass. Jak tak dalej w lecie z pogodą będziemy, to sezon na koszenie trawy nieprędko się skończy. Ale niekończąca się opowieść to są tak: remonty dróg, remonty chodników i remonty ścieżek rowerowych, o czym zresztą mówi nasz słuchacz.
1: Dzień dobry, tu słuchacz Radia Opole. Jeżeli chodzi o remont i ścieżkę pieszo-rowerową na Bracie Kowalczyków, to chciałbym przypomnieć drogowcom, że oni robią już od maja i niestety dokończyć nie mogą. Sprzęt stoi na boku, a od poniedziałku jak nie było robotników, tak nie ma. Ciekawe, gdzie się podzieli. Proszę to przekazać na antenie Radia Opola z apelem do robotników, do drogowców, którzy robią i zrobić nie mogą. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, pozdrawiam. To chyba taka piosenka była, gdzie się podzieli tam ci drogowcy. A może nie tak to leciało? 774-541-541. Nasz numer telefonu do waszej dyspozycji.
2: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl.
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
10: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
11: Tak.
10: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
11: Mhm.
10: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
11: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
12: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
10: Już rozumiem.
11: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama.
2: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na www.wszzia.opole.pl.
13: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
14: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
15: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
13: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

0: już prawie w pół do ósmej, o tej porze w piątkowy poranek na opolskich drogach. Już spory ruch. Wyjeżdżamy w takim razie na opolskie drogi z Adamem Wołkiem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: I od razu odwiedzamy miejscowość Wielkie Łąki w powiecie nyskim. To gmina Korfantów, droga wojewódzka 407. Tam mamy wypadek, dachowanie samochodu. Jedna osoba zakleszczona w pojeździe. Na miejscu już 5 zastępów straży pożarnej. Informuje dyżurny. Są utrudnienia. W miarę możliwości omijajcie to miejsce. A4 przejezdna, ale na jezdni w kierunku Wrocławia możemy spotkać ekipy koszące pobocza i ograniczenia prędkości do setki. Informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W Opolu kłopoty na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych. Pracują drogowcy, mamy wahadło, startuje nam szczyt komunikacyjny, tłoczno się robi na Piastowskiej, samochodów będzie tylko przybywać. Zgrupowania na wlotach do miasta, pojazdy w szyku oczekują także na wjazd na rondo na Placu Konstytucji. W Nysie na Grodkowskiej formują się kolejki, w Kędzierzynie hamujecie na obwodnicy przy rondzie milenijnym.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Oddział ginekologiczno-położniczy oraz oddział neonatologiczny szpitala w Głubczycach pozostają zawieszone co najmniej do końca miesiąca. Opolski NFZ oraz dyrekcja placówki potwierdziły przedłużenie przestoju o kolejny miesiąc z powodu problemów kadrowych. Szpital nie jest w stanie zapewnić bezpiecznej obsady dyżurowej. O co najmniej złotówkę powinna obniżyć się cena litra 95 oleju napędowego po podpisaniu przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, szacuje minister finansów Andrzej Domański. Program ceny paliwa niżej, wersja 3.0, ma być przywrócony w trakcie najbliższego weekendu i potrwa co najmniej do końca roku. Senior na czasie, oswajamy nowe technologie. To hasło programu profilaktycznego w powiecie głubczyckim, gdzie podczas 10 spotkań seniorzy mogą nabyć praktyczną wiedzę i otrzymać informacje na temat możliwości funkcjonowania i bezpiecznego korzystania ze smartfonów. Po spotkaniach w Czerwonkowie, Głubczycach i Bogdanowicach jeszcze w tym miesiącu są planowane kolejne. W porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po ósmej dziś u nas szef Nowej Lewicy w Opolskim, wicewojewoda Sławomir Gradzik. Natomiast w wiadomościach o ósmej od dziś do 10 października festiwal filmowy Opolskie Lamy.
4: Program sam konkursowy to jest ponad 20 filmów w całym festiwalu. Mamy szansę obejrzeć kilkadziesiąt niesamowitych produkcji.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Głubczycach, w Bogdanowicach i w Czerwonkowie 8 stopni teraz pokazują termometry. Dzisiaj w ciągu dnia będzie nawet 3 razy cieplej. 24. Taką temperaturę na dzisiaj zapowiadają synoptycy IMGW. Zgodnie także z ich planem ma być coraz więcej słońca. Chociaż dzisiaj nie taki pełen błękit. Dzisiaj też trochę chmur może się na Opolszczyźnie pojawić. Jutro z kolei śmiało można wieszać pranie na balkonie, bo jutro i słonecznie, i ciepło do 22 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: To ja tak jeszcze na szybko sprawdzę powiedzenia, przysłowie na dzisiaj związane z pogodą. Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. No niedobrze to wygląda. Ale może jeszcze się zmieni. Za 28 ósma.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: 22 minut brakuje do godziny 8. Chłopaki nie płaczą. Płaczą jak płacą za paliwo, bo niestety jeszcze dzisiaj jest drogo, więc jeżeli tylko możecie, to się wstrzymajcie z tym tankowaniem do jutra na przykład, bo jutro już na stacjach benzynowych powinno być taniej. Irek Prochera razem ze mną w studiu.
2: Dzień dobry,
1: i ma najnowsze doniesienia ze stacji paliw.
2: 8,18 za bezołowiową 95, ale ta obniżka ma być w granicach złotówki,
1: złote 30, złote 20.
2: Tak, no. Tak. No i też pytanie oczywiście, jak długo potrwa ta obniżka?
1: Podobno do końca roku nawet. Nie tak, że tylko 2 tygodnie, ale że trochę dłużej.
2: To szybko na palcach policzyłem, ile tych miesięcy zostało.
1: Już niedużo, do końca roku to już niedużo.
2: No właśnie. Więc tutaj wiele będzie oczywiście zależało od sytuacji tej międzynarodowej i tego

0: jak będą wyglądały ceny ropy naftowej na rynkach.
1: No ale mamy dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu i na pewno kierowcy, kiedy usłyszą, że będzie można zatankować taniej, to ten uśmiech na twarzy będą mieć.
0: No jak ktoś ma duży zbiornik, no to pewnie odczuje to bardzo mocno w kieszeni. Mhm. To będzie, że obniżka rzędu kilkudziesięciu złotych
1: no
0: po
1: tak,
0: takim jednym tankowaniu.
1: Jak się ma taki 50-60-litrowy zbiornik na paliwo w swoim samochodzie, no to takie 50-60 złotych mniej więcej zostanie.
0: No, to jest powód do uśmiechu.
1: Pewnie, że tak.
0: Można te 50-60 złotych zupełnie inaczej spożytkować.
1: Oj, i gdybyś mnie zapytał, to ja zawsze znajdę jakiś powód, żeby te pieniądze wydać. Zresztą jak każda kobieta.
0: No,
1: bo podobno
0: to,
1: pieniądze szczęścia nie dają,
0: kupiła?
1: Ale zakupy, wiesz, to zupełnie
0: coś
1: inna rzecz.
0: Na zimę, tak?
1: A to pewnie
0: już
1: zazwyczaj tak. Chociaż powiem ci, że z tymi zakupami to trochę jest taka skucha, bo tak się mówi, nie? Że zakupy to jest super sprawa i że poprawia humor. No ja ostatnio poszłam kupić ziemniaki, coś nie pomogło. Nie pomogło, nie zadziałało.
0: No, czyli ziemniaki nie są dobre na wszystko.
1: Nie. A szkoda. A co tam w poranej rozmowie dzisiaj?
0: Oczywiście odniesiemy się również do tego, ziemniaków? Co się wydarzyło. Do ziemniaków. Do cen ziemniaków pewnie w jakiejś mierze też, bo w ostatnim czasie wzrosła nam inflacja. Ale gościem porannej rozmowy będzie szef Nowej Lewicy w regionie, wicewojewoda Sławomir Gradzik, więc skomentujemy również decyzję prezydenta o podpisaniu ustawy o ponadwymiarowych zyskach koncernów, która ma skutkować obniżką cen paliw. No, kto wychodzi z tej próby sił zwycięsko. Będę też pytał o cel takiej ofensywy organizacyjnej Nowej Lewicy w regionie. Czy to już taki pierwszy mocny znak zbliżających się wyborów parlamentarnych i przygotowań do tych wyborów? Pojawią się oczywiście też wątki związane z budżetem państwa, bo przecież rząd przedstawił założenia planu wydatków i dochodów państwa na przyszły rok.
1: No. Do 10 nam wystarczy?
0: No właśnie, czy państwu wystarczy? Może nie do 10, ale do końca 2027. No to również będę pytał naszego gościa, szczególnie w kontekście ochrony zdrowia.
1: Te tematy pojawią się w porannej rozmowie Radia Opole, która jak zwykle ta poranna rozmowa kwadrans po godzinie 8 i tam będzie kto? Ireneusz Prochera.
0: I mój
1: gość. Tak jest. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

doskonały Chris Rea w Radiopole o tym, co dzisiaj wieczorem może się wydarzyć. Dokąd to my dzisiaj wieczorem pójdziemy? Auberge w Radiopole. 12 minut przed godziną 8, a ja właśnie czytam, że ogłoszono kolor roku 2027. Projektanci podobno już go pokochali. Nazywa się Heartland. To jest ciepły, spokojny odcień łączący beż i szarość, inspirowany naturalnymi barwami ziemi i kamieni. No jak tak patrzę, to dla mnie to taka trochę kawa z mlekiem. No i w sumie to chyba mam go na sobie dzisiaj, bo zdążyłam się już oblać z tym, co miałam w filiżance. Czyli co? Można być modnym? Można.

0: Mieszkańcy Głubczyc zainteresowani własnym zdrowiem powinni szczególnie posłuchać wiadomości Radia Opole punktualnie o godzinie 8, bo będziemy w nich mówić m.in. o szpitalu właśnie w Głubczycach. Poza tym nie zabraknie tematów związanych z obniżką paliw i na opolskie drogi wyjedziemy także już za moment w autopilocie Radia Opole. Zostańcie razem z nami.
1: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
4: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
5: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
4: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
5: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
4: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
6: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj, Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
11: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów. 3 października, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
12: Zapraszam, Maciej Zarzycki, rozgrywający Gwardia Opole.
2: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
13: Policjanci i inne służby dalej pracują przy dochowaniu pojazdu w Wielkich Łąkach. To w powiecie nyskim gmina Korfantów, DW407. Jedna osoba zakleszczona w pojeździe, na miejscu już 5 zastępów Straży Pożarnej. Są utrudnienia, apelujemy, aby w miarę możliwości omijać DW407 w Wielkich Łąkach. Poza tym innych poważnych zdarzeń na opolskich traktach nie ma. Są za to korki w Opolu spowodowane między innymi pracami na wiadukcie w ciągu ulicy Struga i tam mierzymy się z wahadłem. Zwężka prawego pasa na Wrocławskiej i ta ulica w kierunku centrum stoi, choć zwężka jest w stronę Karolinki. Zapycha się skrzyżowanie z Nysy Łużyckiej i Niemodlińską. Oba te trakty także zatłoczone, podobnie jak ciąg od Spychalskiego przez Piastowską po 1 maja. Na A4 na jezdni w kierunku Wrocławia można natknąć się na ekipy koszące trawy na poboczach. Ograniczenie do setki.
3: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: No, mamy już prawie godzinę 8, a skoro tak, to przenosimy się już teraz do redakcji informacji. Przed nami wszystko to, co warto widzieć w piątek z samego rana. Jest 8.
14: Zdecydowanie tak, rozpoczynamy. Pentagon chce w ciągu kilku najbliższych tygodni narady sojuszniczej w Polsce. Program ceny paliwa niżej wraca od tego weekendu, a w Opolu mamy święto kina niezależnego na festiwalu opolskie. Lamy projekcje w kilku miejscach.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Ja to przygotował i prezentuje Jacek Rudnik.
14: Koszty stworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, od tego rozpoczynamy, będą wysokie, to fakt, ale alternatywa jest znacznie gorsza, mówi w Polskim Radiu wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski.
15: Amerykanie w tym momencie zmieniają architekturę swojej obecności również w Europie. No to jest szansa, aby tą obecność w Polsce zwiększyć i zmienić ją z obecności rotacyjnej w obecność stałą. Amerykańscy żołnierze, amerykański sprzęt w Polsce. Oznacza to, że jest to bardzo mocno wzmocnione odstraszanie naszych największych przeciwników na wschodzie.
14: A tymczasem Pentagon chce w ciągu kilku najbliższych tygodni na Rady Sojuszniczej właśnie w naszym kraju w spotkaniu współorganizowanym przez amerykańskie Ministerstwo Wojny mają wziąć udział Polacy, Niemcy i Holendrzy oraz państwa nordyckie. Zabraknie kluczowych sojuszników Ameryki, Wielkiej Brytanii, Francji i państw bałtyckich.
3: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
14: O co najmniej złotówkę powinna obniżyć się cena litra 95 oleju napędowego po podpisaniu przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Tak szacuje minister finansów Andrzej Domański. Program ceny paliwa niżej, wersja 3.0, ma być przywrócony już od najbliższego weekendu, co najmniej do końca roku. Oddział ginekologiczno-położniczy oraz oddział neonatologiczny szpitala w Głubczycach pozostaną zawieszone co najmniej do końca tego miesiąca. Opolskie NFZ oraz dyrekcja placówki potwierdziły przedłużenie przestoju o kolejny miesiąc z powodu kłopotów kadrowych. Szpital nie jest w stanie zapewnić bezpiecznej obsady dyżurowej.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
14: W porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8:00 Ireneusz Pruchera i jego gość.
16: Gościem porannej rozmowy będzie szef Nowej Lewicy w regionie, wicewojewoda Sławomir Gradzik, więc komentujemy również decyzję prezydenta o podpisaniu ustawy o ponadwymiarowych zyskach koncernów, która ma skutkować obniżką cen paliw. No, kto wychodzi z tej próby sił zwycięsko. Będę też pytał o cel takiej ofensywy organizacyjnej Nowej Lewicy w regionie. Czy to już taki pierwszy mocny znak zbliżających się wyborów parlamentarnych i przygotowań do tych wyborów? Pojawią się oczywiście też wątki związane z budżetem państwa, bo przecież rząd przedstawił założenia planu wydatków i dochodów państwa na przyszły rok.
14: W porannej rozmowie dwaj dżentelmeni wyjątkowo też trochę o pieniądzach będzie. Rozpoczynamy kwadrans po godzinie 8:00.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
14: Od dziś do 10 października w Opolu Festiwal Filmowy Opolskie Lamy gromadzi entuzjastów kina niezależnego, niszowego. Poza projekcjami będą także spotkania z twórcami, co pozwoli spojrzeć na kino z bardzo różnych perspektyw, zapowiada Marta Wolna ze Stowarzyszenia Opolskie Lamy.
17: Bieramy się tradycyjnie na konkursy, czyli konkursie filmów krótkometrażowych i pełnometrażowych, jak i konkursie filmów amatorskich. Wydarzeń specjalnych będziemy mieć także w tym roku. Kino samochodowe, program sam konkursowy, to jest ponad 20 filmów w całym festiwalu. Mamy szansę obejrzeć kilkadziesiąt niesamowitych produkcji. Honorowa Lama, która co roku wzbudza wielkie emocje, w tym roku zostanie przyznana Tomaszowi Szuchartowi.
14: Dodaje jedna z organizatorek Lam, Anna Maria Piskorska. Projekcje konkursowych filmów i spotkania z twórcami będą się odbywać w kilku miejscach, m.in. w kinach Meduza, Helios, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Kinie Studio i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
3: Światowe agencje informują.
14: Donald Trump nie zadeklarował jednocześnie, czy powstanie baza amerykańskich wojsk w Polsce. W odpowiedzi na pytanie korespondenta Polskiego Radia zaznaczył, że mógł już podjąć taką decyzję, ale nie ujawnił, czy to zrobił. Wielka Brytania uderza w rosyjski eksport gazu i kremlowską propagandę. Ogłoszony właśnie pakiet sankcji obejmie co najmniej 23 osoby i podmioty oraz 8 statków, ale już zapowiedziano w Londynie poważne zwiększenie presji gospodarczej na Moskwę jeszcze przed zimą.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Piękny piątek nam się szykuje, 24 stopnie. To jest taka temperatura. Czasami brakuje takiej temperatury nawet i w wakacje. A dzisiaj będzie się można poczuć trochę jak na urlopie. Przy czym poranek to jeszcze dosyć chłodny moment dnia, bo teraz opolskie termometry pokazują 9 stopni. Jutro też ciepło, 22. W niedzielę podobnie. W poniedziałek delikatny spadek temperatury do 18 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i pojawiły się już zmiany w następnym tygodniu. Już od czwartku 16 stopni, 14 stopni, delikatny deszcz i na razie więcej może nie będę mówiła.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Odkryjmy wspólnie potencjał turystyczny polskiej wsi. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na konferencję pod tytułem Pomysł na wieś, wieś z pomysłem. Spotkajmy się 22 października 2026 roku w siedzibie Instytutu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Więcej informacji na nikidw.edu.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: jak zwykle w znakomitej muzycznej formie. Naturalny High to jest nowość od tego artysty. Mamy już kwadrans po godzinie 8:00, o tej porze jak zwykle poranna rozmowa, którą poprowadzi Ireneusz Prochera.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś szef Nowej Lewicy w regionie, wicewojewoda Sławomir Gradzik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Kto wygrał tę próbę polityczną, próbę sił, ale też z takim mocnym podtekstem gospodarczym? Mówię tutaj o kwestii ustawy dotyczącej nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. Prezydent zdecydował, że jednak podpisze.
3: Było kilka prób, panie redaktorze. Myślę, że to społeczeństwo dzisiaj wygrało, bo to myślę, że dla nich i dla ceny paliw jest to niezmiernie ważne. Różnica nawet na złotówkę dla jednych dużo, dla drugich mało. I ja myślę, że w pierwsze wyliczenia były nawet pod złoty 50, nawet 2 złote. Mam nadzieję, że to się nie skończy na złoty, złote 30, to co jest dzisiaj w obrocie, i mam nadzieję, że to przy każdym tankowaniu każdy obywatel odczuje. Ja uważam, że wygrało społeczeństwo przy naciskach rządu mocnych. Prezydent dał się złamać i myślę, że tutaj wygrało społeczeństwo.
2: Ale byliście zaskoczeni jako koalicja decyzją prezydenta?
3: Tak naprawdę myślę, że prezydent za bardzo chyba nie miał innego wizerunkowego wyjścia, ze względu takiego, że tak, notowania pana prezydenta cały czas w ostatnim okresie spadały. Dziś trzecia próba, pokazanie, że to robi dla społeczeństwa, nie dla rządu, bo gdyby zrobił to tylko dla rządu, on by tego nie zrobił. Dzisiaj zrobił to dla społeczeństwa i za to też myślę, że w jakiś sposób szacun, trochę się wystraszył przy naciskach rządu, także uważam, że to jest społeczeństwo wygrało, uważam, że jest dobry ruch. Mam nadzieję, że to troszeczkę poprawi sytuację w portfelach Polek i Polaków.
2: No i też odsunie przynajmniej część tych zagrożeń gospodarczych, prawda, bo to...
3: Tak,
2: to się wiąże. Paliw to wysoka inflacja.
3: Panie redaktorze, cena paliw ma wpływ na wszystkie rzeczy, które się dzieją w gospodarce. Tak naprawdę na inflację, na cenę żywności, na zarobki. Praktycznie paliwo jest w każdej dziedzinie. Jeżeli nie jest, no to po prostu jest rzeczą pośrednią przy wycenianiu każdego produktu.
2: A Lewica poprze projekt budżetu, który przedstawił rząd?
3: No poprze, jesteśmy w
2: Ale
3: koalicji.
2: Ale tylko dlatego, że jest w koalicji? Czy
3: nie, panie redaktorze, myślę, że tak. Poprze ze względu takiego, że tak. No wszystkie nasze projekty, które wprowadziliśmy, chodzi o społeczne projekty, wszystkie nie są na dzień dzisiejszy zagrożone. Są ujęte w tym budżecie. My nawet naciskamy na pana ministra finansów, żeby jeszcze zrobić dodatkowe źródła finansowania do budżetu państwa. Chodzi tutaj o podatek kastralny, chodzi tutaj o podatek zdrowotny. Będziemy próbować po prostu jeszcze zrobić akurat w tym temacie coś. Nasze projekty są niezagrożone. Fakt, że ten deficyt budżetowy jest 280 parę milionów, jest to duży i mały w stosunku do poprzedniego roku, to jest chyba o 10 miliardów większy. Dzisiaj nie ma innego wyjścia, mamy wojnę w Ukrainie. Myślę, że tutaj jest budżet skrajony na miarę możliwości. Są ruchy też podatkowe, które będą wprowadzone od 2027 roku. Uważam, że ten budżet na chwilę obecną jest w porządku.
2: A te wydatki planowane na ochronę zdrowia, no, która zawsze była takim obiektem zainteresowania Lewicy.
3: Tak.
2: Są satysfakcjonujące.
3: To znaczy,
2: 26 miliardów więcej.
3: Tak, jest 26 miliardów więcej. Na dzień dzisiejszy jako Lewica, to nie jest nasz resort. Nie bierzemy bezpośredniego udziału odpowiedzialności za to, co dzieje się w Ministerstwie Zdrowia. Ten Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia cały czas były niedofinansowane. Myślę, że tutaj są potrzebne rozwiązania systemowe, na które Lewica bardzo, bardzo mocno naciska. Mamy swoje rozwiązania. W czerwcu, 26 czerwca pan były wiceminister Wojtek Konieczny przedstawił nasz plan. Tak naprawdę w jakim kierunku powinno to iść. Wojtek Konieczny przedstawił, takim głównym punktem tego założenia było, że w każdym województwie powinien być jeden właściciel wszystkich szpitali, poza klinicznymi i poza resortowymi. Do czego to mogło doprowadzić i może doprowadzić? To może doprowadzić do tego, że nie będzie podkupywania sobie wzajemnie lekarzy, kadry medycznej, jak i również będzie cały dozór, to co ostatnio głośne sprawy były o zarobkach lekarzy nie będą windowane, bo te po prostu będą normowane na jednym poziomie i to myślę, że to jest dobry kierunek. Myślę, że on jest wspólny nawet w tym, z tym, co dzieje się tutaj pan marszałek Ogłaza. Myślę, że to jest wspólny kierunek i to jest też nasza wizja jako lewicy. Oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami.
2: Właśnie, ale pytanie, kiedy ona będzie realizowana, bo na razie to nie wygląda na to, żeby jakieś głębsze zmiany w tym systemie ochrony zdrowia
3: panie,
2: miały
3: panie redaktorze, służba zdrowia... Służba zdrowia, nikt się do tej pory za bardzo nie chciał podjąć tego tematu. Przed wyborami raczej to się nie wydarzy. Uważam, że jest temat taki, który na pewno po wyborach, czy to po prostu wygra jedna strona, czy druga, na pewno trzeba zrobić systemowe rozwiązania w służbie zdrowia i tutaj nie podlega żadnej dyskusji, bo ta służba zdrowia no, bardzo kuleje ze względu takiego, że te w większości pieniądze, które idą na szpitale, idą na wynagrodzenia tak naprawdę kadry medycznej i dzisiaj z tym sobie no, trzeba w pierwszej kolejności poradzić.
2: Niedawno mieliście kongres jako partia.
3: Tak.
2: To już początek.
3: Konwencja, taka spotkanie.
2: Kampanii wyborczej? Startujecie mocno?
3: Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj było akurat podkreślenie, jak ważnym jesteśmy partnerem w koalicji rządzącej. Co przez te 1000 dni udało nam się zrobić jako lewica? A zrobiliśmy bardzo dużo jako lewica. Myślę, że z tymi sztandarowymi, tych pozycji, które zrobiliśmy, jest bardzo dużo, ale sztandarowe takie projekty, którym jest renta wdowia, tak jak wielokrotnie to podkreślałem na antenie jednej stacji czy drugiej, wchodziliśmy do rządu z 15% po zmarłym małżonku. Od 2027 będzie to 25%. Kwotowo to było 300 zł. Dzisiaj to będzie średnio około 600 zł po zmarłym małżonku. To jest naprawdę duży zaszczyk. Myślę, że porównywalny z 800+, który no był wcześniej wprowadzony.
2: Cały czas z ZUS-u napływają, więc...
3: Tak. Dlatego to są takie projekty, które lewica, myślę, że bardzo mocno się pochyliła. Lewica wróciła tak naprawdę do korzeni, wielokrotnie to już podkreślałem też na antenie, do korzeni, że na pewno naszym priorytetem jest to, co się dzieje w społeczeństwie, pomoc społeczeństwu, pomoc pracownikom i to są cele lewicowe i na tym kongresie również podkreśliliśmy to, że no z tym, z czym szliśmy do wyborów, staramy się być lojalnymi wyborcami, przyszłymi dla wyborów wyborców ludźmi, którzy no, dotrzymują słowa, czyli dowożą swoje tematy.
2: Mhm. A pojawiły się tam już dyskusje na temat tego, w jakim kształcie pójdziecie do wyborów, które już no, za miesiąc, przepraszam, za rok.
3: Za rok. Panie redaktorze, myślę, że to dopiero się chyba wyjaśni. Gdzieś myślę, że początkiem roku rozmowy trwają. Ja jestem w ścisłym takim zarządzie krajowym. Mam wiedzę w tym temacie. Na dzień dzisiejszy jest opcja taka, że idziemy jako Nowa Lewica oddzielnie. Mamy do tego ku temu swoje możliwości. Dlatego tak mocno budujemy struktury w każdych województwach, bo tak naprawdę bez tych struktur wojewódzkich, czyli powiatowych, gminnych, jest ciężko się wybory wygrywa. Tak to naprawdę jest to przełożenie od samego korzenia, dlatego ciężko nad tym pracujemy. Dzisiaj jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, dzisiaj jesteśmy przygotowani na to, żeby wystartować samodzielnie lub w jakimś pakcie. Na pewno pakt senacki będzie utrzymany.
2: No co do,
3: myślę, że będzie utrzymany. To nie zanosi się na
2: a,
3: to.
2: Ale po drugiej stronie myśli pan, że stanie przeciwko wam taki pakt senacki
3: nie
2: prawicy?
3: Nie sądzę. Dzisiaj prawica jest dość mocno rozbita, z czego nawet się cieszę, że tak akurat to wszystko wygląda, bo my to przerabialiśmy w 2005 roku. Dzisiaj ta prawica pokazuje właśnie ten trend do tego, żeby pokazać, że my się jednoczymy, a prawica się rozpada.
2: Ale Koalicja Obywatelska pewnie kusi was wspólną listą.
3: Tak, kusi nas wspólną listą, tylko panie redaktorze, jeżeli będą badania pod kątem, że wspólna lista da nam, zakładam, 240 mandatów w Sejmie, to jest to kusząca propozycja do rozważenia. Nie wiem, czy tak się po prostu stanie. Moim zdaniem, jako Nowa Lewica, jako Sławomir Gradzik, powinniśmy iść jako oddzielnym blokiem, jako Nowa Lewica, Koalicja Obywatelska, niech poskłada na swoją listę kolegów koalicjantów z PSL-u, również z Polski 2050, bo notowania Polski 2050 PSL-u, no, nie są zadowalające. Na ich miejscu nie ryzykowałbym samodzielnym startem. Fakt, że oni zawsze mówili, że są niedoszacowani, ale uważam, że ta sytuacja zupełnie się zmieniła i te wybory będą zupełnie inne i ta lista powinna akurat mieć członków PSL-u i Polski 2050 na swoich nazwiskach. Ich powinny być na listach Koalicji Obywatelskiej.
2: Szef Nowej Lewicy w regionie, Sławomir Gradzik, jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami, ciąg dalszy tej rozmowy. Oczywiście zobaczą Państwo i obejrzą i posłuchają w internecie.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: zegarach Radio Pola już prawie w pół do dziewiątej. O tej porze kolejny autopilot, a dzisiaj po polskich drogach prowadzi Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Uwaga, zmotoryzowani, mamy śmiertelny wypadek nieopodal Wielkich Łąk w powiecie nyskim. To gmina Korfantów. Droga wojewódzka 407. Tam doszło do dachowania i uderzenia w drzewo. Nie żyje 37-letni kierowca. Na miejscu służby, droga zablokowana. Na miejsce jedzie też prokurator. Korki w Opolu, a do tego mamy pracę na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych. Tam wahadło, drogowcy na Wrocławskiej, braci Kowalczyków. Ciasno w centrum i na Zaodrzu. Szczególnie na Niemodlińskiej i do Lotowych do niej. Sporo aut na węźle. Opole Wschodnie, przystaje Ozimska, zwężka prawego pasa na Wrocławskiej za kanałem Ulgi. Kłopoty na Krajowej 45 w stronę Kluczborka, także w Ciężkowicach w kierunku Raciborza, tam mamy wahadła. W Brzegu problemy, wzdłuż Chocimskiej kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego, roboty na Łokietka, a w samym Kluczborku, już dziś wspomnianym, wahadło na rondzie, które wyprowadza samochody m.in. w stronę Wielunia.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: To społeczeństwo wygrało na tej decyzji po naciskach ze strony rządu, przyznał w porannej rozmowie Radia Opole wicewojewoda Sławomir Gradzik, szef Nowej Lewicy w naszym regionie. Tak odnosi się do podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Pytany o projekt budżetu kraju na nowy rok, przedstawiciel Nowej Lewicy mówi, że jego formacja poprze plan finansowy, tu cytat, skrojony na miarę obecnych możliwości. Do wyborów Nowa Lewica chce pójść samo oddzielnie, ale utrzymanie tak zwanego paktu senackiego wydaje się bardzo prawdopodobne. Dane ponad 2 milionów pacjentów wyciekły z firmy Felk Software, która dostarcza oprogramowanie dla gabinetów stomatologicznych. Firma obsługująca około 16 tysięcy gabinetów w całej Polsce przyznała, że padła ofiarą cyberataku i zgłosiła sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sporcie o 9 zapraszam. Siatkarki Unii Opole wracają do rywalizacji w Tauron Lidze Kobiet, a polscy piłkarze już w pełnej koncentracji przed wieczornym meczem w Lidze Narodów z Rumunami.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A może tak selekcjoner jednak na boisko wypuści siatkarzy, bo im to ostatnio świetnie poszło w Mistrzostwach Europy. Tutaj może też by trochę pomogli. Mamy teraz piękny poranek na Opolszczyźnie, 10 stopni już teraz opolskie termometry pokazują, miejscami nawet i w regionie mamy 11. Do 24 w najcieplejszym momencie dnia, do tego też dużo słońca i przed nami piękny weekend.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Gdyby to był lipiec albo sierpień, to pewnie byśmy mówili, że planujemy powoli już weekend z grillem, bo pogoda jak marzenie, będzie można na świeżym powietrzu czas spędzić. No ale nic nie przeszkadza, żeby i na początku października takiego grilla urządzić, prawda? A pewnie, że tak.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: To było jedno z gorętszych nowości tej jesieni. Miley Cyrus w Radio Opole bez Persuades. No i mamy 18 minut mamy do godziny 9. Uwaga kierowcy, pewnie już to wiecie z autopilota Radio Opole. Mamy zablokowaną drogę wojewódzką numer 407 w miejscowości Łąki Wielkie. To jest powiat Nyski, gmina Korfantów. Tam, jak mówiliśmy w autopilocie, doszło do dachowania osobówki. Niestety był to wypadek śmiertelny. Uważajcie na siebie, pamiętajcie. Lepiej, wolniej, a bezpieczniej. O sytuacji na tej drodze będziemy jeszcze pewnie mówić, a jeżeli wy widzicie gdzieś wypadki, widzicie stłuczki, utrudnienia albo korki, to dajcie nam znać pod 774-541-541.
0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.

0: Światowy Dzień Uśmiechu nic tak nie poprawia nam nastroju i humoru, jak fakt, że będzie można tankować już trochę taniej. Kierowcy doczekają się obniżki na stacjach benzynowych. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Rząd zamierza przeznaczyć pozyskane w ten sposób pieniądze na obniżenie cen paliw.
1: Bardzo dobrze, nareszcie będzie taniej, można tankować. To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
2: Można było to sobie

0: się zrobić tak. Zawsze można było to szybciej podjąć decyzję, bo tak to no, 8-19 to jest trochę dłużej.
1: To nie jest wina prezydenta. Taki mamy rząd. Każdy wie, że teraz nadwyżką paliw spłacamy dług.
2: No jeszcze tak patrzę, jeszcze nic się nie zmieniło, aczkolwiek czytałem w internecie, że ma być złoty 20, złoty 30 taniej. Jak ostatnio tankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
3: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
4: No faktycznie ceny paliw mają spaść nawet o złoty 20, złoty 30 na litrze. Kierowcy już pewnie zacierają ręce, chociaż nie, nie wszyscy. Bo ci, którzy wczoraj zatankowali do pełna, to pewnie dzisiaj ocierają łzy.

0: Lady Gaga w Radio Power. How bad do you want me? Jak bardzo okropnie mnie pragniesz. No myślę, że tak bardzo okropnie to my kibice pragniemy, żeby w końcu Polacy wygrali jakiś mecz. Dzisiaj mecz z Rumunią i o tym będzie w wiadomościach sportowych, które mamy dla Was już za moment. A jeszcze wcześniej wyjedziemy na opolskie drogi. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.
1: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
6: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
7: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
6: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnię, trampoliny i kulkolat.
7: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
8: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1-7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
9: Autopilot Radia Opole.
10: Służby nadal pracują w gminie Korfantów między miejscowościami Wielkie Łąki a Kuropas. Tam mamy śmiertelny wypadek. Zginął 37-letni kierowca po oddachowaniu i uderzeniu w drzewo. Na miejscu służby i prokurator. Droga zablokowana. Omijajcie to miejsce w miarę możliwości. Przypominam, to droga wojewódzka 407. W Głuchołazach cały czas trwa przebudowa DK40 mostem nad Białą Głuchołazką. Jeździmy wahadłem dodatkowo, a jeszcze mamy problemy w związku z remontami popowodziowymi w Nysie, także kłopoty, bo spory ruch na Grodkowskiej. W Opolu na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych pracują drogowcy, podobnie jak na Wrocławskiej braci Kowalczyków. Na opolskim odcinku A4 natężenie ruchu w normie, ale możecie natknąć się na ekipy koszące trawy i ograniczenie do setki na jezdni w kierunku Wrocławia.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: A dzisiaj mamy drugi dzień października. Z nietypowych świąt mamy Światowy Dzień Uśmiechu, Dzień Anioła Stróża i Dzień Zwierząt Hodowlanych. Jest 9.
11: Wiadomości zaczynamy. W nich szef Nowej Lewicy w naszym regionie o planowanej obniżce cen paliw.
12: Prezydent dał się złamać. Myślę, że tutaj wygrało społeczeństwo.
11: Około południa powinniśmy poznać już maksymalne ceny. Będą obowiązywać od tego weekendu. W sporcie Unii Opole wraca do rywalizacji w Tauron Lidze Kobiet, a polscy piłkarze przygotowują się do wieczornego meczu w Lidze Narodów z Rumunią.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Z kraju, ze świata i z naszego regionu wiadomości ma dla nas już teraz Jacek Rudnik.
11: To społeczeństwo wygrało na tej decyzji po naciskach ze strony rządu. Wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole wicewojewoda Sławomir Gradzik, szef Nowej Lewicy w naszym regionie. Tak odnosi się do podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
12: Myślę, że to społeczeństwo dzisiaj wygrało, bo to myślę, że dla nich i dla ceny paliw jest to niezmiernie ważne. Różnica nawet na złotówkę, dla jednych dużo, dla drugich mało. Ja myślę, że w pierwsze wyliczenia były nawet pod złoty 50, nawet 2 złote. Mam nadzieję, że to się nie skończy na złoty, złote 30, to co jest dzisiaj w obrocie i mam nadzieję, że to przy każdym tankowaniu każdy obywatel odczuje.
11: Pytany o projekt budżetu kraju na nowy rok. Przedstawiciel Nowej Lewicy powiedział, że jego formacja poprze plan finansowy. Tu cytat, skrojony na miarę obecnych możliwości. A czy zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia o 26 miliardów złotych wystarczy, by poprawić komfort pacjentów? Rozwiniemy temat w wiadomościach o 10.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
11: Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności porannego śmiertelnego wypadku na wojewódzkiej 407 w miejscowości Kuropas, nieopodal Łąk Wielkich. To gmina Korfantów, gdzie, jak już wiedzą Państwo z naszego autopilota, po dachowaniu samochodu osobowego i uderzeniu w drzewo zginął 37-letni kierowca. 407 cały czas jest zablokowana, a trzeba korzystać z objazdu.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
11: Około południa powinniśmy poznać maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać od weekendu w ramach przywracanego przez rząd programu Ceny Paliwa Niżej. Po podpisaniu przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, minister finansów Andrzej Domański szacuje, że obniżka może wynieść co najmniej złoty 20 na litrze. Dodatkowy wpływ do budżetu ma pozwolić na utrzymanie programu co najmniej do końca roku. Gabinety psychologiczne i pedagogiczne we wszystkich miejskich szkołach Kędzierzyna-Koźla będą modernizowane w ramach projektu o nazwie Regeneracja Kędzierzyna-Koźla. W pierwszej kolejności remonty i także doposażenie poszczególnych placówek będą przeprowadzane w podstawówkach numer 1, 3, 6 oraz także 9. 3 dni pełne tradycji regionalnych smaków, rękodzieła i atrakcji dla wszystkich będą czekać od dziś do niedzieli w Rynku w Opolu, gdzie jarmark Świętego Michała. Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia będzie sobotnia wizyta w średniowiecznym Opolu. Relacje z tego wydarzenia, wstęp oczywiście wolny, także w naszych wiadomościach.
1: Światowe agencje informują.
11: Polskie i francuskie służby uratowały polskich alpinistów. Para utknęła w masywie Mont Blanc na wysokości prawie 4000 metrów. Mężczyzna był 12 godzin zawieszony na liniach w deszczu i zimnie. Został sprowadzony i przetransportowany do szpitala. Donald Trump nie zadeklarował jednoznacznie, czy powstanie w Polsce baza wojsk amerykańskich. W odpowiedzi na pytanie korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie powiedział, że może już podjął taką decyzję, ale nie ujawnił, czy to zrobił. Formalnie powinno nastąpić to mniej więcej w połowie grudnia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
11: 4 minuty po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
2: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Rusza nowy sezon Tauron Ligi Kobiet. Na inaugurację rozgrywek siatkarki Unii Opole podejmą dziś wieczorem przed własną publicznością Lotto Chemika Police. Wilczyce oprócz występów ligowych będą również reprezentować nasz kraj w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na Starym Kontynencie, Lidze Mistrzyń. Przed nami trudny i wymagający sezon, ale nie możemy doczekać się już pierwszego meczu, mówi Klaudia Łyduch, libero zespołu.
13: Na pewno mam gdzieś z tyłu głowy to, że w tym sezonie czeka nas Liga Mistrzyń, ale na najbliższe spotkania się szykujemy tak naprawdę na razie na Polską Ligę. Przyjdzie czas na Ligę Mistrzyń, to wtedy będziemy się na niej skupiać. Presja na pewno będzie ogromna i z naszej strony, i ze strony kibiców, ale myślę, że nie będzie nas to paraliżować. My po prostu będziemy na każdym meczu starały się pokazać jak najlepszej strony i po prostu grać na maksa. No, to co będzie, to będzie. My po prostu będziemy dawać z siebie wszystko.
2: Mecz Unii Opole z Chemikiem Police w Stegu Arenie rozpocznie się o 20:30. Relacje ze spotkania w wieczornych serwisach informacyjnych Radia Opole. Dodajmy, że podczas wydarzenia w punkcie medycznym zorganizowanym przez Centrum Zdrowia w Opolu będzie można skorzystać z darmowego badania USG piersi oraz tarczycy. Zmieniamy temat. Wczoraj rozegrano mecze trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Najwięcej goli, 6, padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię już bez Cristiano Ronaldo. Goście wygrali 4-2. W innych meczach tego poziomu Grecja remisuje z Holandią 2-2, Niemcy pokonują Serbię 2-0, a Walia Norwegię 2-1. Wieczorem w Warszawie swój trzeci mecz w Lidze Narodów zagra reprezentacja Polski. Rywalem będzie Rumunia. Biało-czerwoni mają do tej pory na koncie bezbramkowy remis z Bośnią i Hercegowiną oraz porażkę 1-3 ze Szwecją. Selekcjoner Jan Urban mówi, że zdaje sobie sprawę z tego, iż stawka tego meczu jest bardzo wysoka.
14: Bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
2: Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45. Maja Chwalińska odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Pekinie, przegrywając z Dajaną Jastrębską 3-6 i 1-6. Rywalka Polki w kolejnym etapie zmierzy się z Austriaczką Sinią Kraus. Najlepsi rajdowi kierowcy globu walczą w rajdzie Sardynii, ostatniej rundzie tegorocznych Mistrzostw Świata. Pierwszy odcinek specjalny padł łupem Szweda Olivera Solberga. Drugi był Francuz Sebastian Ogier, a trzeci Brytyjczyk Elfyn Evans. Evans pozostaje liderem klasyfikacji generalnej klasy WRC. W kategorii WRC 2 Kajetan Kajetanowicz zajmuje po pierwszym OS-ie trzecie miejsce, a pierwsze w grupie zespołów prywatnych.
1: Pogoda.
0: I już 13 na opolskich termometrach, coraz piękniej się robi w ten piątek na Opolszczyźnie, do 24 dzisiaj prognozują synoptycy IMGW i to jest temperatura w cieniu, więc w słońcu jak tylko zacznie świecić, no to będzie tak, że śmiało będzie można jeszcze pewnie dzisiaj opaleniznę jakąś złapać. 24 dzisiaj, w nocy temperatura jednak już będzie spadała i nad ranem znowu chłodno. Jutro termometry o poranku pokażą tylko 6 stopni. Noce chłodne, więc te kołdry cieplejsze już też się przydadzą. A w sobotę i w niedzielę znowu 22.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W dzień ciepło, w nocy zimno, to ja się wcale nie dziwię, że i owady się chcą schować się pod jakąś kołderką, no i nam wtykają swoje czułki do naszych domów. Wtyki amerykańskie znacie? Jak nie, no to zaraz o nich opowiemy. Magda Szybińska, Darek Kuzera. Witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Mamy 14 minut po godzinie 9. Piękna pogoda na Opolszczyźnie. W sam raz, żeby wybrać się po pracy na spacer, na przykład do lasu, a tam cały urodzaj. No chyba. Chyba, że nie, że już był jakiś grzybierz i już wszystkie te grzyby pozbierał i powiedział: nie, tam już nie idźcie, bo tam już nic nie ma. Jak to jest z tymi grzybami i nie tylko? O tym teraz z rzecznikiem prasowym Nadleśnictwa Opole, Jackiem Boczarem. Dzień dobry, cześć Jacku.
2: Dzień dobry, Daszbur. Jeżeli chodzi o grzyby, są, natomiast to jest temat mocno kontrowersyjny. Na naszym chociażby, na naszych mediach społecznościowych wrzuciliśmy prawdziwki. No i nagle się okazuje, że niektórzy nie wierzą, że takie prawdziwki są bardzo blisko Opola.
1: Ja właśnie na nie teraz patrzę i rzeczywiście wyglądają jak malowane.
2: No tak, ale tutaj mamy specjalistę, który to zbierał, leśniczy. Można powiedzieć, że to ekspert nasz w Nadleśnictwie, jeżeli chodzi o grzyby. On te grzyby, nie musi nawet ich widzieć, on je wywęszy, więc on nawet podgrzybków nie zbiera, same prawdziwki, to te najpiękniejsze. No i to taki temat kontrowersyjny, no i pojawiły się od razu komentarze, że to nie może być prawda.
1: To AI
2: za czyste, za ładne. No niestety, te osoby, które tak myślą, muszę rozczarować, to prawda, takie grzyby są, ale jak się okazuje, to niektórzy ich znaleźć nie mogą, więc no tutaj temat drażliwy, a to sport narodowy Polaków przecież, tak, że jedni znajdują pełne kosze, a drugi kilka.
1: Ale to ja bardzo dobrze powiedziałam, że tam już tych grzybów nie ma.
2: Są następne, są. Może później zdradzę numer, który to jest leśniczy dokładnie i może troszeczkę podpowie. Natomiast chyba największą atrakcją jest to, że wyruszamy do lasu, poszukujemy, jest ta radość, kiedy znajdziemy podgrzybki, tutaj prawdziwki, rydze też są jeszcze, kanie są, chociaż niektórzy mówią, że już takie troszeczkę dużo jest starych, natomiast tych grzybów jest coraz więcej, tylko czasami trzeba wybrać się na wycieczkę trochę dalej od Opola, tam gdzie było mniej ludzi.
1: Nie, trochę bardziej w głąb lasu, a nie tylko na same obrzeża, prawda? Podobno to jest tak, że ryby biorą rano, a grzyby to grzybiarze też rano zbierają.
2: Są takie teorie, że jest ciemno, wyruszają ludzie do lasu z latarkami, że ta rosa opada na tych kapeluszach i latarką świecą i lepiej to widzą. Natomiast mam takiego znajomego, który twierdzi, że grzyby najlepiej zbierać po południu, wieczorem i wtedy on ma największe sukcesy, wtedy już jest mniej ludzi, więc myślę, że tutaj każda pora jest dobra i to ma nam sprawiać przyjemność. Myślę, że grzybów parę, a najważniejszy chyba jest ten spacer, świeże powietrze i święty leśny spokój.
1: Bez względu na to, o której porze dnia wyruszamy albo nocy na grzyby, to jedna jest zasada. Zabieramy grzyby i wszystko to inne, co ze sobą do tego lasu wzięliśmy, to też bierzemy z powrotem ze sobą.
2: A ja zachęcam do tego, że nawet jeżeli znajdziemy jakieś śmieci w środku lasu, to nie możemy ich zabrać ze sobą, to chociaż na leśną drogę, a tam leśniczy czy zakład usług leśnych posprząta.
1: Wtyki amerykańskie, to jest temat, o którym powiemy już za moment. Jacek Boczar zostaje w naszym studiu.

0: Wracamy w Radio Opole do rozmowy z rzecznikiem prasowym Nadleśnictwa Opole, Jackiem Boczarem. Wtyki amerykańskie to jest taki gatunek, który ostatnio daje nam się bardzo we znaki, bo wtyka nam się we wszystkie szpary, które tylko mamy w naszych oknach, w drzwiach. Pytanie, po co i jak my sobie z tym gatunkiem mamy poradzić?
1: Jeżeli chodzi o wtyka, no to on naturalnie chował się w korę w drzewach. Ale może wykorzystać przecież ciepłe domy, mieszkania, czy jakieś inne pomieszczenia.
0: Co to jest za jegomość? Skąd on się wziął?
1: Tak nazwa wskazuje, bo byśmy sobie pomyśleli, a mam wtyki i to jeszcze amerykańskie. To dobrze. Natomiast to jest śmierdząca sprawa. Jak chcemy go złapać, to on faktycznie śmierdzi. To jest taki zapach stęchlizny. Różne są opisy na ten smrodek, natomiast to śmierdzi, więc jeżeli chcemy go złapać, to ja mam taką technikę, że jednak przez ręcznik papierowy, kawałek papieru zgniatamy, wyrzucamy. Odkurzaczem nie polecam go wciągać, no bo jak wciągniemy, on wyda ten zapach, jeszcze na filtr w odkurzaczu on pójdzie, będzie problem. W pomieszczeniach też ten zapach długo czuć. No ale to jest taki gatunek, którego 20 lat temu nie było. On się pojawił na terenie Polski w 2007 roku, w Europie no na koniec XX wieku, gdzieś tam, no właśnie ta końcówka XX wieku.
0: Ale to nie tak, że on przyleciał sobie, tylko pewnie
1: no
0: go
1: nie
0: sami
1: przyleciał do nas, chociaż mógł przylecieć, ale raczej z jakimś ładunkiem. No wszystkie produkty jeżdżą po całym świecie z różnych miejsc, no i to jest taki nieproszony gość, bo nikt raczej owadami tak chętnie nie przewozi, tak jak szopów czy innych zwierząt. Tutaj on trafił przypadkiem, a z racji, że w Ameryce ma identyczne warunki jak w Europie, no to żywi, znaczy gatunki też, którymi się żywi, czyli głównie sosny, też jest ich pod dostatkiem, no to się tak rozmnożył, że no w przeciągu powiedzmy 30 lat on jest pospolity już w całej Europie.
0: A czy on jest dla nas niebezpieczny? To o tym porozmawiamy już za chwilę w Radio Opole.
2: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
3: Autopromocja.
2: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
3: Autopromocja. Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
4: Dzień dobry, Straż Miejska.
5: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
4: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
5: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.

0: Mamy wtyki. Amerykańskie wtyki. Jacek Boczar, rzecznik nalesnictwa w Opolu, jest naszym gościem. Czy wtyki amerykańskie, te robale, które ostatnio się wtykają w nasze mieszkania, są niebezpieczne?
1: Owady. O, robale to tak brzydko.
0: A, przepraszam.
1: One dla człowieka są...
0: One się obrażą?
1: Myślę, że tak.
0: To odwołuje.
1: To może śmierdzieć wtedy.
0: Tak.
1: Ale one są dla człowieka bezpieczne, w sensie niegroźne. Chodzi generalnie o to, że one wtykają się do naszych domów. Jeżeli mamy moskitierę zamontowaną, no to do domów nie wejdą. One tak od połowy września do listopada, kiedy już się zaczyna ochładzać, pojawiają się, no i próbują się wcisnąć. Tutaj nie trzeba się starać, żeby takiego wtyka mieć. Jedna z gorszych opowieści, jakie słyszałem, to taki wtyk wleciał do domu.
0: I ugryzł kogoś,
1: jedna z leśniczych
0: zjadł.
1: Spał sobie i wszedł mu do buziak. Mówi, że najbardziej obrzydliwą rzecz, jaką w życiu miał, związaną z owadem, to właśnie tutaj jeszcze tym amerykańskim. Musimy się nauczyć z nimi żyć. Kiedyś ich nie było, nasze babcie takiego gatunku nie znały, natomiast on teraz jest, będzie go dużo.
0: Ale przychodzi jesień, zamykamy okna. Prawda? On ma te takie czułki, takie długie.
1: 2 centymetry ma.
0: 2 centymetry. Jest długi w ogóle ten owad.
1: I brązowy. Mhm. I jak i leci, brzęczy. Jest taki dosyć nieporadny, to latanie jego jest takie dosyć, no właśnie, nieporadne, że gdzieś wyląduje, trafi gdzieś tam w szybę, w człowieka, natomiast później zgrabnie się wciska i on potrafi naprawdę między książki się schować, za szafy, za meble, my tego nie widzimy.
0: A czy on jest w stanie przezimować?
1: No właśnie, on w ten sposób zimuje, bo dopiero na wiosnę składane są jaja, później mamy te nimfy, które generalnie później te młode owady żerują na igłach i szyszkach i problem jest taki, na Opolszczyźnie mamy problem z zamieraniem sosny, a te owady akurat swoją kujką wysysają sok z młodych szyszek i takie szyszki są po prostu już, no nie będzie z nich nasion, a my potrzebujemy tych nasion, żeby sosny się obsiewały i stąd taki też problem. W przyszłości może być problem gospodarczy.
0: No to w takim razie pytanie podstawowe. Jak sobie poradzić z tym gatunkiem? Co zrobić, kiedy go spotkamy na swojej drodze? Czy go unicestwić?
1: Tak.
0: Tak.
1: Bariera fizyczna, moskitiera. Mhm. No i pilnujemy, żeby nie wlatywały do domów.
0: Bo to będzie potem śmierdzący problem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radio Opole o owadzie, który nazywa się wtyk amerykański. Mówił dzisiaj Jacek Boczar, rzecznik nadleśnictwa w Opolu.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do lasu.

0: faktycznie trochę zwalniamy teraz tempo w porannym programie Radio Opole. 19 minut przed godziną 10. Podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w naszym studiu. Dzień dobry, witam serdecznie w Radio Opole. Dzisiaj smutny dzień dla policji, prawda?
1: Dzień dobry, tak, zgadza się. Dzisiaj jest smutny dzień dla nie tylko polskiej policji, dla polskiej policji, dlatego że kilka dni temu zginął nasz niebieski kolega, sierżant Nathan i tutaj dzisiaj odbywają się jego uroczystości pogrzebowe. My o godzinie 12 w całej formacji oddamy mu cześć ku jego pamięci. Przed komendami zbierzemy się, żeby minutą ciszy uczcić właśnie to, co się wydarzyło.
0: A czy możesz przybliżyć tę sytuację, jak do tego doszło? Co się wydarzyło?
1: Jasne. Przypomnę, że kilka dni temu sierżant Nathan Sieron, to jest policjant z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, pojechał po prostu wykonywać czynności procesowe na terenie jednej z posesji i naszedł na patrol, w którym uczestniczył właściciel tego domu i oddał strzał w kierunku właśnie Nathana. Niestety był to strzał w głowę. Zmarł policjant na rękach swoich kolegów tak naprawdę, bo to policjanci udzielali pierwszej pomocy Nathanowi, potem medycy. Natomiast obrażenia były tak poważne, że Nathan zginął na służbie, wypełniając tą rotę ślubowania do końca.
0: No właśnie, jak czytamy na portalach w całej policji, w całym kraju, odszedł pełniąc służbę do końca, wierny słowom roty ślubowania, nawet z narażeniem życia. No, tak to jest, że ta służba policyjna wiąże się z dużym ryzykiem, który wy na co dzień podejmujecie.
1: Zgadza się. No, Nathan wypełnił tą rotę ślubowania do końca, tak jak powiedziałaś. My na co dzień też sobie tak nie zdajemy zawsze sprawy z tego, jakie niebezpieczeństwo nam grozi, bo byśmy po prostu nie mogli wykonywać naszych codziennych obowiązków, gdybyśmy myśleli, że wychodzimy do służby, już nie, z niej nie wrócimy. Natomiast ten dzisiejszy dzień jest dla nas właśnie smutny, jest dla nas bardzo ważny. On przypomina też o tym nam, ale też właśnie chcemy, żeby przypominał społeczeństwu, jaką niebezpieczną służbę wykonujemy.
0: Podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji jest dzisiaj gościem porannego programu. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Wracamy w Radio Opole do rozmowy z podkomisarz Martą Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzisiaj bardzo poważny temat, dlatego że wiąże się z tragicznym wydarzeniem. W trakcie służby sierżant Nathan Sieron zginął, wykonując swoje obowiązki służbowe. Dzisiaj w całym kraju punktualnie o 12 będzie oddawany mu hołd. I to jest też taki moment, kiedy warto zwrócić uwagę na trud pracy policyjnej.
1: Zgadza się. Nawiążę też jeszcze do tego, co mówiłaś i o tym przypomnę, że o 12 zawyją syreny, więc tutaj mieszkańcy Opolszczyzny niech się nie martwią, niech się nie boją, bo to jest taki nasz symbol solidarności właśnie z Nathanem i moment oddania mu hołdu jego pamięci. Natomiast tak, nasza służba jest niebezpieczna, jest nieprzewidywalna. Każda interwencja jest inna, nie ma tutaj miejsca na rutynę.
0: Są pewnie takie dni, kiedy nic się nie dzieje i całe szczęście i tego wam zawsze życzymy, ale pewnie są też takie momenty, kiedy się zastanawiacie, czy ja dobrze wybrałam zawód.
1: No oczywiście, że tak, na pewno są takie momenty, zwłaszcza po jakichś takich cięższych interwencjach, bo pamiętajmy też, że jakby te interwencje nie kończą się dla nas w momencie tak naprawdę ich zakończenia, tylko te konsekwencje tych interwencji nosimy jeszcze za sobą takie psychiczne, nieraz kilka czy kilkanaście dni, no bo to nie jest łatwy chleb, że tak powiem, i kiedy na przykład ktoś idzie poinformować kogoś o czyjejś śmierci, czy widzi tą śmierć na przykład podczas wypadków drogowych, no to zostaje w głowie i przez jakiś czas jeszcze z nami jest.
0: Oczywiście. Policjanci też mają do dyspozycji psychologa, mogą porozmawiać z kimś, kto się zna na głowie dosłownie, jest w stanie wyprowadzić te złe myśli na dobre tory.
1: Zgadza się. My mamy psychologów policyjnych, którzy właśnie są dla nas wsparciem w różnych sytuacjach. Też taką jakby ogromnym wsparciem są dla nas inni policjanci, bo my się

0: wymieniamy tymi historiami, tak? Więc opowiadamy je sobie i to też jest dla nas taki, taki wentyl, żeby dać upust tym wszystkim emocjom. Natomiast pomimo tego, że jest to trudna służba, w niebieskim mundurze, to jest warta tego, co robimy, o czym świadczą też działania policjantów. Mamy bardzo dużo chętnych osób, które chcą wstąpić w nasze szeregi, więc ta służba na pewno jest interesująca, jest ciekawa i pomimo tych takich ciężkich momentów są też takie momenty bardzo przyjemne, kiedy cieszymy się z tego, że ten mundur nosimy, że pomagamy i chronimy. No i to jest tego warte.
1: Dzisiaj w samo południe syreny zawoją w całym kraju. Można się dołączyć także do tego momentu, prawda?
0: Serdecznie zapraszamy. Pod komendą wojewódzką policji w Opolu oddamy hołd właśnie Natanowi, więc jeśli ktoś ma ochotę dzisiaj potowarzyszyć nam i w ramach Solidarności z Niebieskim Mundurem do nas dołączyć, to zapraszamy pod komendę wojewódzką policji w Opolu o godzinie 12.
1: Podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji była dzisiaj gościem porannego programu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Opole. Gramy dla Ciebie.

0: słoneczny piątkowy poranek na Opolszczyźnie.
1: Nie mów poniedziałek. Jak można w piątek powiedzieć poniedziałek?
0: Bo to jest trochę tak, że piątek jest w sumie lepszy niż niedziela. Bo po piątku jest sobota, a poniedzieli to już tylko poniedziałek.
1: I nadal brakuje między sobotą a niedzielą jeszcze jednego dnia wolnego. Wiadomo.
0: Między piątkiem a poniedziałkiem to tak szybko czas leci, że nawet nie zdążą tego zauważyć. Krzysztof Rap, cześć cicho.
1: Witam, cześć.
0: Ale zadyma będzie u ciebie.
1: Będzie zadyma, będzie niebieska zadyma. Będziemy taką imprezę reklamować pod naszym patronatem Wrak Rejsy. I mocny wątek charytatywny. Widzę, że organizator już siedzi na naszej czarnej kanapie słynnej i czeka na wejścia ze mną, także serdecznie zapraszam. Tych tematów będzie dużo więcej.
0: No i też będziemy zapraszać na jarmark świętego Michała. To taka nowość, bo mieliśmy święto Wojciechowe, a teraz Michał?
1: Tak, no właśnie. I całe 3 dni imprezy w Opolu
0: się szykuje. Ja nie mam nic przeciwko, żeby każdy święty miał swoje święto.
1: Prawda?
0: W stolicy województwa
1: polskiego. Tak jest. Święty Krzysztof na przykład, Magdalena.
0: Pewnie.
1: Robimy.
0: No to się dogadaliśmy. Dzięki za dzisiaj. Magda Szymińska i Darek Kuzera. Do usłyszenia.
2: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
3: Reklama.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl. Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów. 3 października, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
4: Zapraszam, Maciej Zarzycki, rozgrywający Gwardię Opole.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Po reklamie.
1: A na zegarach już właśnie w tej chwili wybiła godzina 10:00. Mamy piątek i to jest na pewno 2 października. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju, no i oczywiście w naszym regionie.
6: Zaczynamy w wiadomościach. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmiertelnego porannego wypadku w miejscowości Kuropa, to gmina Korfantów. Forum promocji turystycznej rusza na stadionie Itaka Arena. Słowo klucz? Sztuczna inteligencja w promowaniu naszych walorów. Wybrane wydarzenia kulturalne. Na zakończenie zaprosi na nie państwa Witold Sułek.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: A przed mikrofonem w tej chwili Jacek Rudnik.
6: Odeska policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności poranionego śmiertelnego wypadku na wojewódzkiej 407 w miejscowości Kuropa, to gmina Korfantów, gdzie, jak już wiedzą państwo z naszych wiadomości, po dachowaniu samochodu osobowego i uderzeniu w drzewo zginął 37-letni kierowca.
7: Na miejscu znajdowała się jedna osoba poszkodowana. Był to kierowca. Tym pojazdem podróżowała tylko jedna osoba. Niezwłocznie podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową wobec tej osoby poszkodowanej na miejscu. Po blisko godzinnej reanimacji niestety nie udało się uratować tego mężczyzny.
6: Przekazał nam rzecznik prasowy niskich policjantów, starszy kapitan Dariusz Pryga. 407 cały czas zablokowana, trzeba korzystać z objazdu.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
6: To społeczeństwo wygrało na tej decyzji, komentował w porannej rozmowie Radio Opole wicewojewoda Sławomir Gradzik, szef Nowej Lewicy w naszym regionie. Tak odnosił się do podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W południe powinniśmy poznać już wyliczone przez resort finansów maksymalne ceny paliw w ramach wracającego, prawdopodobnie do końca roku, programu Ceny Paliwa Niżej. W poranku pytaliśmy także o projekt budżetu kraju na nowy rok. Przedstawiciel Nowej Lewicy powiedział, że jego formacja poprze plan finansowy, jak mówi, skrojony na miarę naszych możliwości.
8: Wszystkie nasze projekty, które wprowadziliśmy, chodzi o społeczne projekty, wszystkie nie są na dzień dzisiejszy zagrożone, są ujęte w tym budżecie. My nawet naciskamy na pana ministra finansów, żeby jeszcze zrobić dodatkowe źródła finansowania do budżetu państwa. Chodzi tutaj o podatek kastralny, chodzi tutaj o podatek zdrowotny. Będziemy próbować.
6: Do wyborów Nowa Lewica chce pójść samodzielnie, zapewnił nasz gość, ale utrzymanie tak zwanego paktu senackiego wydaje się bardzo prawdopodobne.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Teraz służba zdrowia, oddział ginekologiczno-położniczy oraz oddział neonatologiczny szpitala w Głubczycach będą zawieszone. dostarczane co najmniej do końca miesiąca. Opolskie NFZ oraz dyrekcja placówki potwierdziły przedłużenie przestoju o kolejny miesiąc z powodu poważnych problemów kadrowych. Wszystkie oświadczenia majątkowe posłów, radnych, sędziów i wysokie rangi urzędników państwowych będą dostępne w jednym miejscu w internecie. Rząd przygotowuje reformę systemu oświadczeń majątkowych, która ma ujednolicić wzory dokumentów. Stowarzyszenia obywatelskie liczą na większą transparentność i wzmocnienie takiej społecznej kontroli nad politykami. Jak skutecznie promować Polskę, wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji i odpowiadać za zmieniające się potrzeby turystów? O tym będą debatować eksperci podczas dzisiejszego 19. Forum Promocji Turystycznej na stadionie Itaka Arena. O najważniejsze wnioski po dyskusji o skutecznym promowaniu naszych walorów turystycznych zapyta na miejscu Adam Wołek.
2: Światowe agencje informują.
6: Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze i firma ubezpieczeniowa AXA zakończyły współpracę z obawy przed amerykańskimi sankcjami, informuje Financial Times. To jest kolejny cios wymierzony w Trybunał przez amerykańską administrację. Oskarża Trybunał o stronniczość wobec Waszyngtonu i także ich sojuszników, w tym Izraela. Rekordowe ponad 10 zł za litr oleju napędowego. Tyle w przeliczeniu płacą kierowcy w Wielkiej Brytanii. Brytyjski rząd rozmawia z europejskimi partnerami o uruchomieniu awaryjnych zapasów. Zapraszam na 11. Tam m.in. siatkarki Unii Opole przed wieczornym meczem w Stagu Arenie z Chemikiem Police.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
6: 4:10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
3: Witold Sułek. Już dziś w studiu M imienia SBB Radia Opole odbędzie się koncert zespołu Ars La Trans Orchestra. Pierwszą godzinę koncertu będziemy transmitować na naszej antenie w programie Więcej Kultury oraz streamować na stronie internetowej Radia Opole. A przed występem, czyli tuż po godzinie 19, z artystami porozmawia Tomasz Wojtyłko w swojej audycji Audiokracja. Zmieniamy temat. Również dziś o godzinie 19 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu odbędzie się kolejny koncert w ramach 75. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej, która na czas remontu korzysta z sali muzycznej szkoły. Jego tytuł to Głos Morza, Głos Wiary od Hebrydów do Reformacji, a obok orkiestry Filharmonii Opolskiej pod batutą Piotra Mazurka jako solista pojawi się puzonista Szymon Rypa. W repertuarze koncertu znalazły się dwa utwory Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, uwertura koncertowa Hybrydy oraz piąta symfonia d-moll reformacyjna. Ponadto usłyszymy koncert na puzon i orkiestrę Friedebalda Grafego oraz sonatinę na puzon i orkiestrę Kazimierza Serockiego. Ponownie zmieniamy temat. Więcej niż Oktoberfest, czyli Odkrywamy Niemcy. To tytuł prelekcji, która odbędzie się również dziś o godzinie 17 w Bibliotece Austriackiej na placu Piłsudskiego 5. Organizatorzy chcą opowiedzieć, że Niemcy to nie tylko stereotypowe skojarzenia z tytułowym Oktoberfestem, ale także kraj ogromnej różnorodności regionalnej, bogatej historii oraz wyjątkowej kultury. Udział w wydarzeniu jest darmowy.
2: Pogoda.
1: Właśnie odsłoniłem sobie okno i cóż ja widzę? No, jest błękitne niebo, lekko takie przychmurzone, ale słońce też pięknie świeci. Dziś do 23 stopni maksymalnie w regionie, wiatr słaby, umiarkowany, południowy. Jeśli chodzi o to, co po zmroku, zachmurzenie małe, ale uważajmy, bo mogą wystąpić silne mgły i zamglenia. No i chłodna noc od 6 do 8 stopni. I jeszcze rutynowo sprawdzamy termometry teraz w takich większych miastach Opolszczyzny. Opole 16 i 16 stopni mamy jeszcze w Kędzierzynie, Koźlu i Kluczborku. I to są takie, no, cieplejsze miasta. Bo na razie tak po 15 stopni to Namysłów, Brzeg i Nysa.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: No to witajcie, moi drodzy. Mamy prawie 7 minut po godzinie 10. Duet na fali. Wita Krzysztof Rapi, Darek Kuzera, który ten program realizuje.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Po reklamie.
2: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciałem

0: Artur Rojek w Radiopole, a na zegarach 17 minut po godzinie 10. No i uwaga, tak, zapowiadana zadyma to właśnie teraz nastąpi, dokładnie niebieska zadyma. Już tłumaczymy, o co chodzi. W studiu gość Krzysztof Lachowicz, to jeden ze współorganizatorów właśnie charytatywnej imprezy motoryzacyjnej pod taką właśnie nazwą niebieska zadyma, a to wszystko już jutro w Bokowem w gminie Jemielnica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to musimy zacząć od tego wytłumaczenia, o co chodzi z tą nazwą, no bo rzeczywiście intrygująca niebieska zadyma. Skąd to się wzięło?
1: Wytłumaczenia są dwa. Pierwsze wytłumaczenie jest takie, że te wysłużone auta 20 i starsze letnie, które startują w tych zawodach w oczekiwaniu na start, lubią puścić dymka i w momencie startu tworzy się naprawdę duża niebieska zadyma z tych spalin. Ale wytłumaczenie jest jeszcze drugie. Nasz zespół charakteryzuje kolor niebieski. I jeżeli jedziemy po takim zakurzonym torze, takim suchym torze ziemnym, to niebieski samochód wzbudza bardzo duże tumany kurzu i to też tworzy taką zadymę dla kolejnych zawodników. I stąd zdecydowaliśmy się na taką nazwę.
0: I jest to już druga edycja, a dodajmy, że tak, właśnie, o co chodzi? Bo to jest, powiedziałem, tylko na razie impreza motoryzacyjna. Chodzi o to, że wy tam po prostu robicie wyścigi. Wrak Race, Junior Wrak Race, będą też wyścigi pań, a nawet jakaś rywalizacja w klasie taksi, co też mnie intryguje. Ale to może od początku. Jakie samochody tam będą startowały? Jaki będzie ten tor? Jakie zasady?
1: Tor jest ziemno-szutrowy, piaszczysty. Nie pozwala się za bardzo rozpędzić, przez co tutaj są względy bezpieczeństwa na pierwszym miejscu. Rywalizujemy w klasie Seria i Pro, a do startów dopuszczamy samochody, które już mają najlepsze lata za sobą na drogach. Są to, nie oszukujmy się, samochody o wartości między 1000 a 2000 zł. I teraz w zależności od tego, jakimi możliwościami dysponują zawodnicy, to startują w kategorii Seria, gdzie nie pozwalamy z zewnątrz opancerzać samochodów, ani nie pozwalamy stosować drogich opon sportowych terenowych, oraz klasa Pro dla tak zwanych wyjadaczy, którzy nie szczędzą sił i środków do rywalizacji.
0: Jak ktoś teraz sobie zaczął kojarzyć taki film Death Race i tam tak właśnie opancerzali samochody, do tego jeszcze działka i wyrzutnie. Nie, nie, aż tak grubo nie idziecie, ale w tej wersji właśnie Pro wspomniał pan opancerzanie samochodów, tak? Czyli, bo tam będzie dochodziło do kontaktu na torze.
1: Tak, dopuszczamy kontakty, jest to walka o miejsce, czyli wypychania na zakrętach są dozwolone, natomiast zbyt agresywna jazda i celowe doprowadzanie do zderzeń niestety skutkuje punktami ujemnymi na naszej imprezie.
0: No to musi być bardzo widowiskowe, czyli generalnie, no tak, faktycznie trochę filmowo i jak widzę, tak, zawodników już tam ponad 70 samochodów macie zgłoszone,
1: 75,
0: chyba.
1: Natomiast wiemy, że jeszcze chłopaki walczą w garażach, jeszcze spawają swoje samochody, więc podejrzewamy, że przebijemy 80 samochodów, jak nie 90.
0: Spawają swoje samochody, słuchajcie, jak to brzmi w ogóle. A jeszcze podrążę ten temat, czyli na przykład, nie wiem, co się dodaje, żeby auto było bardziej, coś, jakieś blachy się, tak?
1: W kategorii Seria wskazane jest na przykład wyspawanie na nowo kielichów. No wiadomo, to są stare auta, gdzieś tam już korozja je trochę nadszarpnęła. Osłona miski olejowej, osłona chłodnicy lub przeniesienie chłodnicy w bezpieczniejsze miejsce, niezagrożone błotem lub zderzeniami. Także no jest co robić. Jeżeli ktoś ma smykałkę Majsterkowicza lub dostęp do warsztatu, to naprawdę jest co robić przy takich zawodach.
0: Ach, to musi wyglądać wszystko. No dobrze, słuchajcie, robimy tu mały przecinek. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy, a zapowiadamy ciekawą imprezę motoryzacyjną Niebieska Zadyma. To już jutro w Bokowem, gmina Jemielnica. Radiopole tej imprezie patronuje.

0: Ego w utworze Bruce. Mamy równiutko w pół do 11 i wracamy do rozmowy o imprezie, która już jutro w Bokowem w gminie Jemielnica, słuchajcie, niebieska zadyma się to wszystko nazywa. Chodzi o to, że będzie tam przede wszystkim sporo samochodów, które będą, no, czasami się ze sobą zderzały. Będą różne klasy tych wyścigów. Krzysztof Lachowicz, jeden z organizatorów tej imprezy, cały czas w naszym studiu. No to teraz już przechodzimy do konkretów i te klasy i to, co tam będzie można zobaczyć, bo jak już mówiliśmy, będą wyścigi w takie seryjne samochody, będą te takie pro wzmacniane, ale będzie na przykład, widzę też, junior wrak race, czyli jakie dzieciaki, w jakim wieku będą mogły się pościgać?
1: Nasi zawodnicy posiadają swoich dzieci i te dzieci też również chcą się sprawdzić za kierownicą. Nie jest to typowy wyścig, nie nagradzamy dzieci za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, dostają medal za udział i dostają od nas, od organizatorów, słodki upominek. Chodzi o to, żeby się zaznajomiły za kierownicą, mogły się przeszlifować. Opiekun, w tym rodzic, czyli ojciec, mama, siedzą na fotelu pasażera.
0: Wow.
1: I taki młodociany kierownik, jeżeli dosięga do pedałów, może się po naszym torze po prostu przejechać. Juniorzy mają całkowity zakaz kontaktu, także jadą po prostu dla przygody, dla adrenaliny i dla tego, żeby zdobyć pierwsze szlify za kierownicą.
0: No fajne, wyścig pań i nie chcę być absolutnie złośliwy, ale tak sobie pomyślałem, no i tu zupełnie na legalu panie mogą obrysować auto dookoła i nikt nie będzie miał pretensji.
1: Tak, mamy panie, które mają swoje samochody i startują również w całym cyklu wyścigów, zarówno w klasie serii, jak i w klasie pro. Mamy zgłoszone panie, które na równi rywalizują z mężczyznami, nierzadko dochodząc do finałów, ale stworzyliśmy dla pań osobny wyścig, w którym panie mogą również pożyczyć samochody od swoich partnerów, którzy startują w zawodach. I właśnie wtedy panie dają upust swoim rajdowym żądzom i widać, że te wyścigi pań są widowiskowe, bo panie naprawdę nie odpuszczają gazu.
0: Jeszcze jedna kategoria to w ogóle na przykład wrak taksi. To o co tutaj dla odmiany chodzi?
1: Dla ludzi, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda przejazd po naszym torze.
0: Aha.
1: Z naszym doświadczonym kierowcą, przygotowanym samochodem, zapraszamy na wrak taksi, wrzucamy do puszki pieniążki, to są zbiórka charytatywna i przejeżdżamy się wrak taksi. Oprócz wrak taksi będziemy mieli chłopaków z ATV OKR Group. Oni mają specjalnie przygotowane kłady do przewozu młodzieży. Również mogą dać duży zastrzyk adrenaliny młodzieży i oprócz tego będziemy mieli helikopter tutaj z Rybnika, który będzie oferował przeloty nad torem i nad okoliczną tutaj miejscowym terenem i też czy część pieniędzy, które zarobi helikopter, zostanie przeznaczona na cele charytatywne.
0: No to właśnie, już kilka razy to padło i za chwilę wyjaśnimy, o co chodzi, bo ta impreza ma bardzo mocne drugie dno, czyli pomoc dla 8-letniej Kingi właśnie z Jemielnicy, która choruje na ostrą białaczkę. I zostańcie koniecznie z nami, bo powiemy, jak będzie można właśnie na tej imprezie pomóc tej dziewczynce. Zostańcie z nami, bo za chwilę do tej rozmowy jeszcze wrócimy.

0: Za 19 minut będzie godzina 11, a my mamy teraz trzecią rundę rozmów o imprezie Niebieska Zadyma. Fantastyczne show o takie motoryzacyjne, wrak rejsy w różnych kategoriach, przejazd takim wrak taksi. To wszystko już jutro w miejscowości Bokowe w gminie Jemielnica, a ze mną jeden ze współorganizatorów, Krzysztof Lachowicz. I teraz powiemy o bardzo ważnym aspekcie, o wątku charytatywnym, czyli to wszystko, co tam będzie się działo, wstęp na tą całą imprezę jest co prawda co łaska, ale oczywiście liczycie, że to będzie zawsze jakaś taka znacząca cegiełka, bo wszystko przeznaczacie na leczenie chorej dziewczynki i to z waszego terenu.
1: Tak, my chcemy się po prostu dobrze bawić i zawodnicy, którzy nas tu odwiedzą z południa Polski, chcemy się po prostu dobrze bawić, ścigać, a wiemy, że te wyścigi przyciągają wiele kibiców, więc zdecydowaliśmy od pierwszej edycji, że każde zawody mają wymiar charytatywny. Cały dochód z imprezy jest przeznaczany na fundację, która trzyma zarejestrowaną zbiórkę. W poprzedniej edycji prawie 31 tysięcy złotych na leczenie Ignasia Mandoka z Szymiszowa. Przy tej edycji 8-letnia Kinga z Jemielnicy zmaga się z ostrą białaczką. Z tego, co wiemy, leży w szpitalu w Zabrzu i każda złotówka jest na wagę złota, dlatego liczymy, że pobijemy kwotę poprzedniej zbiórki, my się będziemy dobrze bawić, a kibice jak zwykle nie zawiodą i tłumnie odwiedzą nasze zawody, tym bardziej, że jutro pogoda ma dopisać.
0: I okazji do tego, żeby jakoś wesprzeć tę zbiórkę, będzie sporo, bo myśmy już wspomnieli, że na przykład będzie można się, słuchajcie, przelecieć tam helikopterem. Będzie to takie właśnie wrak taksi, czyli wsiadacie do takiego samochodu i tam latacie bokiem po tym szutrze i odczuwacie to, co ewentualnie ci kierowcy. Co jeszcze będą? Różne licytacje, dmuchańce? Powymieniajmy, jakie tam będą atrakcje jeszcze.
1: Lokalna gastronomia, lokalne sołectwa i stowarzyszenia zapowiedziały się ze swoimi przysmakami i drobnymi upominkami. Zapowiedzieli się tu chłopaki z kładami, z przejazdami dla najmłodszych.
0: O, proszę.
1: Zapowiedział się jeden z naszych zawodników, który funduje samochód na dzień zawodów, który można wylicytować, startować w naszych zawodach.
0: O.
1: Z przyczyn formalnych te auto zostaje po zawodach u nas, bo musi trafić na stację kasacji. Natomiast na cały dzień można się bawić i to Hondą Civic, także jest szansa stanąć na podium.
0: Czyli będzie można sobie, jak na przykład, nie wiem, wam waszego samochodu żal, to będzie można wylicytować Hondę i troszeczkę ją tam, no, poszturchać, tak? Między innymi zawodnikami.
1: Tak, nie obrazimy się, jeżeli wróci cała poczaskana i porysowana.
0: Ale cel piękny rzeczywiście. No to słuchajcie, myśmy tu sobie jeszcze w międzyczasie porozmawiali, zawodników nie brakuje, właściwie całe południe Polski, łącznie z góralami z Zakopca, do was przyjeżdża i szaleje.
1: Tak, na województwami wymieniając Dolny Śląsk, Łódzkie, Wielkopolskie, Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, no i oczywiście województwo polskie.
0: No to myślę, że fascynatów motoryzacji nie może zabraknąć jutro w Bokowem, gmina Jemielnica. Piękne dzięki za wizytę w studiu. Przypomnę, Krzysztof Lachowicz, jeden z organizatorów Niebieskiej Zadymy, był moim i waszym gościem. Życzę udanej imprezy.
1: Do widzenia, dziękuję.

0: autopromocja.
1: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: A ten 2 października to już dziś, przypominam, piątek, piąteczek, piątunio, między innymi Światowy Dzień Uśmiechu czy Dzień Anioła Stróża. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie? Sprawdźmy.
3: Jest zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości dla byłego już zastępcy prokuratora okręgowego w Opolu Henryka W. zatrzymanego do inspekcji do kontroli na Podkarpaciu. O 11 także siatkarki Unii Opole przed wieczornym meczem w Stegu Arenie z Chemikiem Police.
4: Presja na pewno będzie ogromna i z naszej strony, i ze strony kibiców.
3: Jest 11.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Jacek Rudnik.
3: Rozpoczynamy jednak od powiatu myskiego. 37-letni strażak ochotnik z Korfantowa. Jak ustaliło Radio Opole, jest ofiarą porannego wypadku, do którego doszło w miejscowości Kuropas w powiecie myskim właśnie. Jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radio Opole, na odcinku wojewódzkiej 407 doszło do dachowania samochodu osobowego i uderzenia w drzewo. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. W miejscu zdarzenia nie ma już żadnych komplikacji w ruchu.
1: Wiadomości Radio Opole. I nie masz pytań.
3: Jest zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości dla byłego już zastępcy prokuratora okręgowego w Opolu Henryka W., zatrzymanego do kontroli we wtorkowy wieczór na podkarpackim odcinku A4, ustaliła Monika Matuszkiewicz-Biel.
5: Jak wynika z informacji prokuratury krajowej, funkcjonariusze około godziny 21.15 zauważyli samochód, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Podczas 4 badań trzeźwości urządzenie wskazało około 3 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk odwołał Henryka W. z funkcji zastępcy prokuratora okręgowego.
3: Henryk W. ma też m.in. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas prowadzonego postępowania. Orzeczono też poręczenie majątkowe w wysokości 10 000 zł. Policjanci w całej Polsce zatrzymają się na minutę ciszy. W radiowozach będą w południe włączone sygnały świetlne i dźwiękowe dla upamiętnienia sierżanta Natana Sierona. 29-letni funkcjonariusz z Bolesławca został postrzelony podczas służby w Kraśniku Górnym. Zmarł 2 dni później, przypomniała na naszej antenie podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
6: O 12 zawyją syreny, więc tutaj mieszkańcy Opolszczyzny niech się nie martwią, niech się nie boją, bo to jest taki nasz symbol solidarności właśnie z Natanem i moment oddania mu hołdu jego pamięci. Nasza służba jest niebezpieczna, jest nieprzewidywalna. Każda interwencja jest inna. Nie ma tutaj miejsca na rutynę.
3: I to też pokazała ta tragiczna w skutkach interwencja właśnie w Kraśniku Górnym. W południe rozpocznie się także pogrzeb 29-letniego funkcjonariusza.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: Średnio złotówkę i 30 groszy mogą spaść ceny paliw po ponownym wdrożeniu pakietu ceny paliwa niżej. Tak szacuje w rozmowie z Polskim Radiem analityk branży petrochemicznej Jakub Bogucki.
7: Mówimy o przecenie rzędu, myślę, że złoty 30 dla diesla i dla benzyny nieco mniej, także schodzilibyśmy na poziom, myślę, 6,75, 6,80 dla benzyny i 7,80 parę dla oleju napędowego. No także wyraźnie oddalamy się od tych historycznych rekordów.
3: Maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty, mamy poznać około południa. Jest szansa, że program o ulubionym przez kierowców, w skrócie CPN, będzie obowiązywać do końca roku.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
3: O 20.30 w Stegu Arenie w inauguracyjnym meczu Tauron Ligi Kobiet siatkarki Unii Opole podejmą Chemika Police.
4: Na pewno mamy gdzieś z tyłu głowy to, że w tym sezonie czeka nas Liga Mistrzyni, ale na najbliższe spotkania się szykujemy. Tak naprawdę na razie na Polską Ligę. Przyjdzie czas na Ligę Mistrzyń, to wtedy będziemy się na niej skupiać. Presja na pewno będzie ogromna i z naszej strony, i ze strony kibiców, ale myślę, że nie będzie nas to paraliżować. My po prostu będziemy na każdym meczu starały się pokazać jak najlepszej strony i po prostu grać na maksa. No, to co będzie, to będzie. My po prostu będziemy dawać z siebie wszystko.
3: Tyle libero zespołu Klaudia Łyduch. Piłka pójdzie w górę 20.30. Jak przebiegnie ta konfrontacja, sprawdzimy w wiadomościach wieczornych. A na PGE Narodowym 20.45. Trzecie spotkanie biało-czerwonych Lidze Narodów. Po fatalnym wyjazdowym występie ze Szwedami trzeba wierzyć, że coś wreszcie dobrego wydarzy się w Narodowej Jedenastce w meczu z Rumunią. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie przekazywać Państwu Roman Juranek.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: A jeśli chodzi o pogodę, no to całkiem miły, sympatyczny, bezchmurny i błękitny dzień kolejny. Mamy dziś tak, bezchmurne niebo, żadnych deszczów i burz w prognozach, do 23 stopni, jeśli chodzi o prognozy te temperaturowe. No i tak, wiatr słaby, umiarkowany, wieje nam sobie z południa. W nocy wszystko podobnie, tylko oczywiście będzie ciemno i uważajmy na mgły i zamglenia. No i w nocy dużo chłodniej, bo tak od 6 do 8 stopni. A teraz termometry w poszczególnych naszych miastach pokazują po 18-19 stopni, ale taka odczuwalna w słoneczku to może być nawet powyżej 20.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 5 minut po 11. Witajcie, kochani. Rozpoczynamy drugą godzinę duetu na fali. Niezmiennie Krzysztof Rap przy mikrofonie i Darek Kuzara za konsoletą realizatora. No i dołącza do nas on, dr Alban. It's my life. Tak śpiewa.

0: Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
10: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
11: No już, już, biedactwo.
12: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
13: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
14: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
15: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: Po reklamie.

0: Jericho, Yearbox. Na antenie Radio Pole mamy już 16 minut po godzinie 11. No i teraz taki apel do wszystkich kierowców, że jak powolutku robi wam się pusto w baku, no to jeszcze wytrzymajcie. Wytrzymajcie do jutra, no bo właśnie od jutra na stacjach benzynowych ma być taniej. Wraca bowiem CPN, czyli program ceny paliwa niżej. A nawet jeszcze dziś, około południa, to powinniśmy już poznać te maksymalne ceny paliw właśnie na jutro. Przypomnijmy, że to wszystko możliwe dlatego, że prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw, do czego namawiał rząd. No i dzięki temu właśnie będzie można sfinansować tę kolejną odsłonę programu. O szczegółach Michał Makowski.
1: Rozporządzenie ministra finansów obniżające VAT i akcyzę na paliwo już zostało opublikowane. Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego będą zależały od średnich cen hurtowych, ale od jutra na stacjach szykują się znaczne obniżki.
2: Złoty 20 mniej na litrze benzyny, 95 około, złoty 30 około mniej na litrze oleju napędowego.
1: Powiedział w radiowej jedynce minister energii Miłosz Motyka. Od jutra litr benzyny będzie kosztować poniżej 7 zł, a litr diesla poniżej 8 zł. Obniżenie VAT-u oraz akcyzy na paliwo przez najbliższe 3 miesiące będzie kosztowało około 5 miliardów złotych.
2: To jest największy program osłonowy w całej Unii Europejskiej. To ze strony rządu jest absolutne maksimum.
1: Trzecia odsłona programu CPN ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: I dobra wiadomość jest taka, że ci, co zawsze tankują za 50 zł, to, słuchajcie, nawet oni odczują różnicę.

0: Three of Us, Szklany sufit. No, nie wiem, czy aż Szklany sufit będzie można zobaczyć na tej wystawie, o której za chwilę powiem, ale na pewno jakieś żerandole, tudzież kryształowe lustra jak najbardziej. Przed nami weekend, no to gdyby ktoś na przykład wybierał się do takiej Warszawy, to mam bardzo ciekawą propozycję turystyczno-historyczną, tak to ujmę. Na Zamku Królewskim otwarto właśnie nową wystawę pod takim tajemniczym tytułem Sekretne komnaty władzy ludowej. Skąd taki pomysł? Otóż reprezentacyjne salony, sale bankietowe, marmurowe łazienki, garderoby, kuchnie, chłodnie, windy i rozległe zaplecze. Tak miały wyglądać ekskluzywne przestrzenie dla PRL-owskich władz i ich gości na Zamku Królewskim w Warszawie, no oczywiście podczas słusznie minionej epoki. O szczegółach opowie teraz kuratorka tejże wystawy, Zuzanna Potocka-Szawerdo.
1: Wydawałoby się, że zamek już nic nie skrywa, skoro powstał 50 lat temu ten budynek, a jak się okazuje, jesteśmy w stanie jeszcze zaskoczyć swoją publiczność, ponieważ pokazujemy przestrzenie, które nigdy nie były pokazywane i nigdy więcej nie będą pokazywane. Ponieważ normalnie mieszczą się tu biura naszego ośrodka sztuki, w 1974 roku władza stwierdziła, że jednak potrzebuje takiej przestrzeni też dla siebie reprezentacyjnej i postanowili wykorzystać do tego właśnie przestrzeń zamku. Projektanci zamku musieli przebudować 20% powierzchni zamku.
0: Wystawa Sekretne Komnaty Władzy Ludowej odtwarza fragment projektu porzuconego przed laty. Przestrzenie niegdyś przeznaczone na enklawę zbytku dla wybranych zostały zaaranżowane zgodnie z zachowanymi projektami i zestawieniami zakupów. Meble, lampy, tkaniny, szkło artystyczne i przedmioty dekoracyjne przez lata rozproszone po zamkowych magazynach i biurach powróciły do miejsc, dla których zostały wybrane. Na wystawie prezentowane są także fotografie Chrisa Nidentala, jednego z najwybitniejszych europejskich fotoreporterów, który dokumentował polską rzeczywistość na przełomie lat 70. i 80., oczywiście ubiegłego wieku. Pokazują zamek, choćby w trakcie odbudowy, jeszcze nieukończony, pełen ludzi pochłoniętych pracą. Większość z tych zdjęć nie była dotąd jeszcze publikowana. A jeśli chodzi o tę wystawę, dostępna jest od dziś do 17 stycznia przyszłego roku.

0: Koncertowe Studio M imienia SBB.
1: I właśnie w tym naszym studiu już dziś kolejny koncert. Nie zwalniamy tempa. Dziś o 20:00 wystąpi Ars Latrans Orchestra. No i słuchajcie, ten zespół ma na koncie już 4 albumy. Ten ostatni nosi tytuł Catharsis, a w naszym studiu wystąpią w następującym składzie. Tam w ogóle liderem, perkusistą tego zespołu jest Piotr Wykusz. A kto z nim? Martyna Juszczyk, wokal, teksty. Kuba Folwarczny, wokal, tekst, gitara. Michał Zachariasz, który jest odpowiedzialny za produkcję, ale także gra na klawiszach i na gitarze. Alina Łapińska, uwaga, gra na harfie, Maciej Leśniak na trąbce i jeszcze razem z nimi będzie też Paweł Królikowski, bas, kontrabas i Moog. Jeśli chodzi o to, jak to mniej więcej brzmi, no to zapraszam Was do wysłuchania fragmentu utworu Choćby to miało zabić. Już teraz Ars Latrans Orchestra na antenie Radia Opole.

I takie to jest między innymi energetyczne granie, choć to miało zabić. Ars La Trans Orchestra już dziś na żywo w studiu M imienia SBB. Przypomnę, koncert rozpocznie się o godzinie 20 i tę pierwszą godzinę wydarzenia będziemy transmitować w programie Więcej Kultury, ale także streamować na stronie internetowej Radio Opole. No a oczywiście tradycyjnie przed występem, czyli mniej więcej po godzinie 19 za artystami w programie Audiokracja jeszcze porozmawia Tomek Wojtyłko. Koniecznie wieczorem odpalcie sobie Radio Opole.

Matt Hansen, Unforgettable, na antenie Radio Pole, a za 12,5 minuty będziemy mieli południe, oczywiście jak zwykle wtedy punktualnie wiadomości najświeższe Radio Pole. Te przygotowuje już dla Was Roman Juranek. Zajrzałem mu tam przez ramię i o tym między innymi będzie, że ruszyły prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Strzelec Opolskich. Na początek opolski oddział GDDK ogłosił przetarg na wybór biura projektowego, które przygotuje i dokumentację, i też zaprojektuje tę trasę w ciągu DK nr 94. Ta obwodnica ma mieć około 9 kilometrów długości. Powiemy też w wiadomościach o tym, że Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło od 1 października program szczepień i już nie tylko dzieci i nastolatki, ale także młodzi dorośli do 26 roku życia będą na przykład mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciwko HPV. Więcej wiadomości, więcej szczegółów oczywiście punktualnie o 12.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe. Pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.
4: Już tylko sekundy dzielą nas od południa. Mamy piątek i to jest drugi dzień października, dzień jaja stróża, dzień uśmiechu, światowy nawet. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: GDDKiA ogłosiła przetarg na biuro projektowe budowy obwodnicy Strzelec Opolskich. Po weekendzie będą możliwe kolejne obniżki cen paliw.
6: Oprócz tej korekty od soboty, na początku przyszłego tygodnia możemy odnotować dalsze obniżki.
5: W wiadomościach także o bezpłatnych szczepieniach przeciw HPV.
0: Wiadomo. Radia Opole.
4: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Roman Juranek. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie. Ruszyły prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Strzelec Opolskich. Na początek przygotowanie dokumentacji i zaprojektowanie trasy w ciągu drogi krajowej nr 94. Opolski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wybór biura projektowego. Po wykonaniu analizy jeden z wariantów zostanie zarekomendowany we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, mówi Agata Andruszewska, rzecznik opolskiego oddziału.
7: Celem budowy obwodnicy Strzelec Opolskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, szczególnie w przypadku zamknięcia autostrady A4, kiedy wiele pojazdów kieruje się przez miasto i tym samym paraliżuje jego centrum. Budowa obwodnicy zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także zwiększenie przepustowości, co przełoży się także na bezpieczeństwo kierowców.
5: A planowana obwodnica ma mieć około 9 kilometrów.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Po weekendzie możliwe są kolejne obniżki na stacjach paliw. Po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych rząd wprowadza trzecią odsłonę pakietu ceny paliwa niżej. Jak tłumaczy analityczka rynku paliw firmy Reflex Urszula Cieślak, Ministerstwo Energii od jutra będzie ustalać maksymalne ceny w oparciu o sytuację na rynku. To z kolei może oznaczać dalsze obniżki.
6: Oprócz tej korekty, którą zanotujemy na stacjach od soboty, na początku przyszłego tygodnia możemy odnotować dalsze obniżki, jednak ich skala już będzie kilkugroszowa i będzie uzależniona już tylko i wyłącznie od sytuacji na międzynarodowym rynku paliw.
5: Rządowy pakiet przewiduje obniżenie akcyzy i stawki podatku VAT.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Nie tylko dzieci i nastolatki, ale także młodzi dorośli do 26 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw HPV. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło od 1 października program szczepień. Wirus brodawczaka ludzkiego jest dość powszechnym wirusem, o którym teraz na szczęście dużo się mówi, mówi specjalista ginekolog dr Jarosław Głowacki z przychodni Centrum w Opolu.
8: Tutaj ten wachlarz chorób, które są wywołane przez wirusy brodawczaka, się cały czas rozszerza. Badania donoszą, że nie tylko to są choroby czy rak związany z narządem płciowym, głównie ten rak szyjki macicy, ale także to są właśnie nowotwory głowy, jamy ustnej, gardła, odbytu. Natomiast tutaj szczepienie w zasadzie chroni od 70 do 88%, czyli bardzo wysoki wskaźnik ochrony.
5: Szczepienia przeciw HPV będą realizowane przez przychodnie POZ i punkty szczepienia. Więcej o HPV w sobotnim programie Ze zdrowiem ci do twarzy między 13 a 15. A teraz podróż w kosmos. Wojskowe mikrosatelity Mikroglob numer 2, 3 i 4 zostały wyniesione na orbitę i nawiązano z nimi łączność, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejny sukces naszego programu kosmicznego, napisał wicepremier na Platformie X. Dodał, że to kolejny krok do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Natomiast wiceszef MON Cezary Tomczyk w swoich mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że te satelity zwiększają nasze własne zdolności rozpoznania i obserwacji Ziemi. Wiceminister dodał, że umowa na budowę satelitarnego systemu obserwacji Ziemi została podpisana 2 lata temu i wszystkie 4 zamówione satelity są już na orbicie.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Nadal w miarę słonecznie, choć mam wrażenie, że to niebo takie lekko tymi chmurami jednak pokryte, ale naprawdę tylko lekko. Do 23, a nawet 4 stopni dziś w regionie mamy mieć. Wiatr słaby, umiarkowany południowy. Jeśli chodzi o to, co w nocy, no to przede wszystkim uważajmy na silne mgły i zamglenia. No i będzie sporo chłodniej, bo tak od 6 do 8 stopni tylko. Zachmurzenie w nocy jednak mimo to małe. I jeszcze spoglądam na mapkę optymistyczną. Ona sugeruje 22 stopnie w Opolu, ale z kolei inne urządzenia pomiarowe bliższe są 20. Obstawiam 21 i 22 w regionie w tej chwili.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 5 minut po godzinie 12. Witajcie w duecie na fali. Krzysztof Rabraz jeszcze. Dzień dobry zza mikrofonu. Mówi Darek Kuzera zza konsoli realizatora. Także się z wami serdecznie wita. Wita się z nami także Gwen Stefani, która twierdzi, że wszystko jest cool. No i pięknie.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Mój koniec świata był 863 dni temu.
5: Pierwsza myśl...
6: Dlaczego ja?
7: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
6: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
5: Jeszcze chciałabym pożyć.
8: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
9: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
10: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów. 3 października, godzina 18:00, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
13: Zapraszam, Maciej Zarzycki, rozgrywający Gwardię Opole.
14: 3.17.41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8.11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
11: Po reklamie.

0: Cher chciałaby cofnąć czas w Radiu Opole, a my mamy, jeśli chodzi o czas, dokładnie 17 minut po godzinie 12. No trochę możemy powiedzieć, że cofamy się w czasie, bo mój gość siwy, ja siwy, no to będzie chyba, nie wiem, o przeszłości. Nie, nie, będzie o literaturze i o muzyce. Witold Sułek, redakcja kulturalna Radio Opole. Cześć.
1: Cześć i dzień dobry Państwu.
0: Przepraszam, że z tą siwizną wyjechałem na początek,
1: nie,
0: ale
1: nie,
0: tak, wiesz, nie ma co ukrywać.
1: No. Ja się zawsze pocieszam. Najważniejsze to znaleźć jest, drodzy Państwo. I to taka, ja wiem, że nie jestem tu żadną wyrocznią, ani specjalistą od porad psychologicznych i terapeutycznych.
0: Jeszcze.
1: Ale dobrze jest sobie umieć znaleźć jakieś ładne uzasadnienie, wytłumaczenie stanu, w jakim się człowiek znajduje, prawda? I kiedy pojawiły mi się te siwe pasemka, to stwierdziłem, że bardzo podobne pasemko ma wokalista grupy Aerosmith.
0: Steven Tyler.
1: Mhm. I od razu zrobiło mi się lepiej, prawda? Bo to nie jest żadna siara wyglądać jak Steven Tyler.
0: No dobrze, to jeśli chodzi o siwiznę, mamy już temat odhaczony, to może przejdźmy do literatury, bo jesteś autorem takiej zacnej audycji, wszystko o literaturze. No nie wiem, czy aż wszystko, ale na pewno będziemy mogli powiedzieć, co w najbliższym programie.
1: Kiedyś ktoś mnie zapytał nawet, dlaczego wszystko, bo nie da się powiedzieć wszystkiego.
0: Właśnie.
1: Ale ta nazwa, nie ją wymyśliłem, ale potrafię ją uzasadnić, tak jak w myśl tej siwizny. Oznacza to, że w tej audycji wszystko dotyczy literatury, czyli od 16 do 18 w niedzielę. Wszystko, co będzie w audycji, będzie o literaturze. I tę nazwę tak należy interpretować. Natomiast rzeczywiście będzie, no myślę, że i dla młodszych, i dla starszych staram się jak zawsze coś namieszać. Przede wszystkim będzie rozmowa z autorką Pucia, dr Martą Galewską-Kustrą. Pucio skończył 10 lat. W tej chwili Państwo możecie o tym wiedzieć, dlatego że powstała seria animowana, skompilowana też taki blog w kinach i w kinach już od jakiegoś czasu Pucio jest. No Pucio ma wiernych fanów, jak się okaże podczas rozmowy z autorką, nawet ci, którzy się wychowali, bo to przedszkolaki, już teraz są starsze, jak mają młodsze rodzeństwo, to i tak Pucia czytają młodszemu rodzeństwu, więc on sobie żyje. Oficjalnie jest dalej kilkulatkiem, a tak naprawdę ma 10 lat.
0: Widzisz, też mam pewne skojarzenia z Puciem, ale takie raczej Wojciech Młynarski, Pucio, Pucio.
1: O tym też w audycji będzie. Nie jesteś jedyny, to właśnie nawiązując do naszego słusznego wieku. Rzeczywiście o Pucio, Pucio wspomnimy.
0: A pana nawet... Krysia będzie? To pytanie w imieniu realizatora?
1: I tego nie zdradzę, dlatego że zapytałem autorki, naprawdę zapytałem autorki.
0: Skąd ten pomysł, tak, ta nazwa?
1: Czy panna Krysia się pojawi i jakkolwiek do tej pory ci, którzy czytali, wiedzą, że panny Krysi nie ma, to nie wiadomo. Być może pojawi się nowa przedszkolanka w nowym tomie i będzie to panna Krysia. Jeżeli autorka posłucha, ja bym, przyznaję, tak zrobił.
0: Podpowiedz prawda? Taki pomysł, wiesz, a nóż chwyci. Będzie dopiero.
1: To byłoby coś.
0: Copyright by Radio Opole.
1: Oczywiście pani doktor Marta Golewska-Kustra jest też logopedką i tam Pucio ma tę wielką zaletę, że z jednej strony nie jest dydaktyczną, typową książką do zajęć i ćwiczeń z logopedii, ale ona to potrafi bardzo ładnie przemycić. Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi i myślę, że to jest chyba przyczyna sukcesu tej właśnie serii.
0: A coś dla dorosłych. I takich dorosłych oczywiście, no, przed 22 mam na myśli.
1: Tak, będzie dla dorosłych. Będzie o serii komiksów. Dokładnie ukazał się tom trzeci. Po 3 latach długo czekaliśmy. Unka Odia, artystka, która pochodzi z Pomorza, obecnie mieszka w Krakowie, tworzy serię komiksową Brom. I ona jest fenomenalną opowiadaczką także o dawnych polskich legendach, różnych mitach.
0: O proszę.
1: Potrafiła wyszperać takie rzeczy, że ja na przykład koń wodny, który pożera ludzi i topi ich właściwie w wodzie. Słyszałeś o czymś takim?
0: Nie.
1: On się pojawia w pierwszym tomie.
0: Koń trojański ostatnio jest na topie
1: A to jest taki koń. Zobaczycie Państwo sobie konia gdzieś na łące. Pomyślicie, o, taki miły, bo on zaraz się skłoni, można na niego wsiąść, a on z wami haps do najbliższej rzeki albo jeziora i was utopi. A później zje.
0: No to lepiej czytać komiksy, będziemy na bieżąco z taką wiedzą.
1: No i właśnie ona wyszukuje mnóstwo takich regionalnych, fajnych, że nawet będzie o Pstrągu. Ten Pstrąg
0: istniał. Co robi Pstrąg? Boję się zapytać.
1: Była figurka, nie powiem, ale uwaga, tę figurkę, jak powiedziała autorka, nawet jej replikę dostał kiedyś Jan Paweł II, jako pamiątkę od Kaszubów. I taka niespodzianka,
0: To
1: nie?
0: Wysokie tony, żeś pan teraz.
1: Pani.
0: To ja polecam wszystko literaturze. W niedzielę koniecznie musicie posłuchać, co tam Witek Sułek szykuje. Dobrze, a za chwilę będziemy już mówić o muzyce, bo Polska Lista Polskiej Piosenki oczywiście także jest i ma się dobrze. I co tam na niej się dzieje, to za chwilę sobie o tym poopowiadam.

0: Mamy w pół do 13 na zegarach. Słuchacie oczywiście nadal Radio Opole. A jeśli na przykład lubicie polską piosenkę, to koniecznie musicie posłuchać radia jutro, bo będzie kolejna edycja opolskiej listy polskiej piosenki. A ze mną autor tegoż wydarzenia, Witold Sułek, nadal w studiu. Jakieś przeszachowania, wiem, ty nigdy nie chcesz zdradzać. Jak sobie wejdziecie na stronę, to zobaczycie, że na razie na pierwszym miejscu jest Ania Bluż i utwór Chwilo Trwaj. Ale to wszystko się może zmienić.
1: Może się zmienić i tak jak powiedziałeś, ja nie powiem oczywiście, czy się zmieni, bo cały urok słuchania listy polega na tym, że czekamy do ostatniej chwili. No, trudno jest oczywiście czasami zbudować napięcie, ale staram się.
0: Ale zdarzają się przeszachowania właśnie na tym czubeczku, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, czy gdzieś tam bardziej w środku stawki, na końcu, ktoś nawet wchodzi?
1: Zdarzają się, chociaż jest taka grupa artystów, która no bardzo intensywnie, wbić się w nich jest trudno, to taka szóstka, siódemka, ale między nimi przetasowania są, więc nikt nie może być pewny w 100%, że na pewno ta piosenka znowu na pierwszym miejscu, ale udaje się też utworom premierowym. Od 3 tygodni mamy premierowy utwór, był na podium tydzień temu, Krople dżdżu. A czy się utrzymali, tego nie powiem oczywiście.
0: No tak, na razie są na miejscu trzecim, ale tak jak mówię, to jest edycja sprzed tygodnia. A zdaje się, że mamy też taką ciekawostkę, że u ciebie też na tej liście jakiś czas temu był zespół, który dziś będzie pięknie grał w studiu M, czyli Ars La Trans Orchestra. Kiedy to było, ty pamiętasz?
1: Oj nie, tu przyznaję, że
0: to już trochę
1: zastrzeliłeś
0: temu, tak?
1: mnie, kiedy to było, nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast bardzo często artyści, jak się okazuje, bo to lata lecą, a ja raczej myślę do przodu i nie jestem typem, który, przepraszam, by wspominał jakoś szczególnie.
0: Rozpamiętywał.
1: Zawsze mnie interesuje, co nowego, kto nadesłał nowe piosenki, co wybrać i tak dalej, nie tam patrzenie wstecz. Zresztą takie podsumowanie chyba nadejdzie, dlatego że zostały nam bodajże 3 notowania do 300. No tak, będzie 300.
0: 300 wydanie?
1: Tak,
0: wow.
1: Tak. No to ono będzie w październiku, więc no wtedy
0: coś
1: myślę, może coś ekstra. No chciałbym, bo to jakoś tak jest, że o ile nie jestem sentymentalny na co dzień i myślę do przodu, to jubileusze lubię, prawda? Jakiś torcik może dostanę. Kwiatków nie, kwiaty nie. Od razu mówię, kwiaty nie, ale czekoladki, prawda, dobra kawa.
0: Może zespół, który wiesz, tam najdłużej był na przykład na pierwszym miejscu, nie wiem, zaprosisz, pogadasz, albo
1: no ja powiem coś. Powiem szczerze, to jest oczywiście bardzo trudne logistycznie, wręcz niemożliwe, ale chciałbym kiedyś, takie moje marzenie jest, żeby wykonawców, tych, którzy żyją, bo przypomnę, że na polskiej liście są też piosenki między wojną.
0: To jest ważna uwaga, tak, tych, którzy żyją.
1: Ale ci rzeczywiście, którzy długo grają, marzy mi się taki koncert u nas w radiu, w studiu M, żeby ich zaprosić i żeby wystąpili, prawda? Przynajmniej taka topka, na przykład top 10 albo top 3 nawet chociażby, prawda?
0: Jubileusz.
1: No, lobby. Ja myślę, że oni by chętnie przyjechali, bo dla wielu jest to, wiem, że bardzo, bardzo ważne. Obserwuję też ich media społecznościowe i widzę, że naprawdę się cieszą. Robią czasami filmiki, wrzutki, jadą samochodem, mają odpalone Radio Opole, prawda?
0: Proszę, świetnie.
1: Naprawdę się starają.
0: Dobrą robotę marketingową robisz przy okazji.
1: To wiesz co, artyści też robią, ale z drugiej strony ja się nie dziwię, dlatego że tych piosenek jest naprawdę mnóstwo, więc trzeba zadbać o to, żeby, skoro jesteśmy bombardowani tyloma informacjami, codziennie są nowości, codziennie dostaję jakieś nowe piosenki,
0: to prawda, tak.
1: Nie ma absolutnej możliwości, żebyśmy wszystko zaprezentowali, więc ja nie dziwię się, że jak artyście zależy i gdzieś już jest grany, gdzieś się pokazał, gdzieś występuje, że informuje o tym, robi jakieś właśnie filmy, wrzutki, no takie mamy czasy i dobrze, to myślę przekłada się jednak na późniejsze sukcesy.
0: No bo ty masz tu, widzę, tak, 30 miejsc, powiedzmy, tak, tych bazowych, no musiałbyś mieć, nie wiem, z 50 albo najlepiej 100, żeby tych pomieścić więcej, a w propozycjach to ho-ho, no dobra, dyszka, ale... No, ale spokojnie mogłoby to być więcej,
1: ale
0: prawda?
1: Popatrzmy na bezlitosną matematykę, jest 50 kilka wydań rocznie i co tydzień 10 nowych piosenek, to jest gdzieś 540 nowych piosenek rocznie.
0: A to są byś musiał to wszystko też przesłuchać,
1: nie? No ja wszystkich słucham, bo to są te, które są wybrane, ja słucham ich kilkakrotnie więcej.
0: No tak,
1: bo dostaję ich więcej, ja wybieram 10, więc...
0: Kiedy ty to robisz, przepraszam bardzo?
1: Tych piosenek jest tak, myślę, około 3000, tak głównie nocą.
0: Między drugą a piątą.
1: Tak, bo tu jeszcze trzeba uważać też na teksty, bo wiemy, że różnie z tekstami bywa. Czasami niektórzy dosyć dosadnie śpiewają.
0: To
1: w radiu publicznym, jak państwo wiecie, niestety nie przejdzie. Nie, że jest cenzura, ale po prostu słuchają nas też dzieci.
0: Nie, no dbamy
1: rodziny.
0: O kulturę języka, oczywiście, tak jest.
1: Tak, więc jakkolwiek czasami dosadne słowo rozumiem, że jest, no ale te piosenki z automatu są oczywiście odrzucone. Niektórzy czasami robią, że usuwają, robią tak zwane radio edity. Ja tego unikam, dlatego że albo artysta.
0: No to sztucznie chciał, brzmi, tak.
1: Albo nie chciał, prawda? Jeżeli uznał, że potrzebne mu jest to słowo na przykład na literę K, no to niech sobie je śpiewa, tyle że ja tej piosenki nie zagram po prostu wtedy i tyle. Jasne. Jak on je usunie, no to bez sensu. Trzeba było go w ogóle nie śpiewać, a nie usuwać. Autocenzura?
0: Nie ma zmiłuj u Witka
1: Słuka. Nie ma zmiłuj, nie ma.
0: To tylko zaproś, na którą godzinę jutro trzeba się obudzić i posłuchać Opolskiej Listy Polskiej Piosenki.
1: No możemy pospać długo, bo o 19 się zaczynali.
0: Prawda, że fantastycznie? Nie, oczywiście słuchajcie od samego rana radia. W ogóle nie wyłączajcie najlepiej. Dzięki piękne, zawiste w studiu. Witold Sułek, redakcja kulturalna Radia Opole.
1: Bardzo dziękuję i życzę Państwu dobrego dnia.

0: No, coś się stanie dziś. Ewidentnie coś się dziś stanie, tak przynajmniej na razie śpiewa Andrzej Piaseczny. No oby po wszystkim Polacy nie musieli śpiewać, że jednak nic się nie stało. No wiadomo do czego pije, do meczu Polska-Rumunia. W rumuńskich mediach, tak od tej strony spójrzmy na to wszystko, przed tym dzisiejszym meczem uważajcie, dominuje taka atmosfera niepokoju. Reprezentacja Rumunii przegrała dwa pierwsze spotkania Ligi Narodów ze Szwecją, a potem jeszcze z Bośnią i Hercegowiną, no i straciła w sumie 6 bramek. Piotr Piętka.
1: Gazeta Sport Reloj i DigiSport dużo miejsca poświęcają przyszłości selekcjonera George'a Hadziego, a nawet pytaniu, czy spotkanie z Polską może być jego ostatnim na ławce reprezentacji. Rumuńskie media zapowiadają także radykalne zmiany w składzie. Według gazety Sport Reloj z podstawowej jedenastki z poprzedniego meczu pozostać może tylko Valentin Michajla. Zmiana ma nastąpić również w bramce. Krytykowanego po ostatnich spotkaniach Jonuca Radu ma zastąpić Otto Hindrich. Sam Hadzi przed meczem mówił, że Polska i Rumunia to dwie zranione drużyny. Jednocześnie podkreślał, że jego zespół musi pokazać inną twarz niż w przegranym 2-4 spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. Rumuńskie media zwracają uwagę, że również Polska znajduje się pod presją po remisie z Bośnią i porażce ze Szwecją. DigiSport cytuje Jana Urbana, który określił Rumunii jako drużynę, której nie można lekceważyć. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: No a kiedy zacznie się to doniosłe wydarzenie? 20:45. Wtedy ruszy mecz Polska-Rumunia. No, trzymajmy kciuki.

0: Radio Opole. Bo cisza jest przereklamowana.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
5: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
4: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnię, trampoliny i kulkolat.
5: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
1: Po reklamie.
6: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13. Słuchacie Radio Opole. Mamy piątek, to jest drugi dzień października. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
7: Policjanci w całym kraju oddali hołd sierżantowi Natanowi Sieroniowi. Do końca roku punkty schronienia mają być oznakowane.
8: Nowe oznaczenia będą miały charakterystyczny znak obrony cywilnej oraz napis punkt schronienia.
7: Rozpoczyna się program dopłat do przydomowych magazynów energii.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Przed mikrofonem Roman Juranek.
7: Ale zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało właśnie obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw, które będą obowiązywać na stacjach już jutro. Policjanci w całym kraju oddali w południe hołd sierżantowi Natanowi Sieroniowi z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. 29-letni funkcjonariusz zmarł po postrzeleniu podczas służby w Kraśniku Górnym, mówi komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
9: Oddajemy hołd sierżantowi Natanowi Sieroniowi, który oddał życie służąc Polsce. Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
7: Natan Sieroń służył w policji niespełna 2 lata, był funkcjonariuszem pionu kryminalnego w stopniu sierżanta. Podczas uroczystości pogrzebowych ma zostać pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza policji. Do końca roku wszystkie punkty schronienia mają być specjalnie oznakowane. Opolski Urząd Wojewódzki otrzymał specjalne tabliczki, które docelowo będą ułatwiać mieszkańcom odnalezienie takich miejsc w regionie. Od dziś trafiają one do samorządów. Pierwsza partia tabliczek jest już gotowa, a na Opolszczyźnie jest około 3200 punktów schronienia, informuje Kinga Tokarz, rzecznik prasowy wojewody opolskiego.
8: Ich wykaz jest na bieżąco aktualizowany przez Straż Pożarną. Nowe oznaczenia będą miały charakterystyczny znak obrony cywilnej oraz napis punkt schronienia. Tabliczki pojawią się na budynkach, a mniejsze oznaczenia również przy wejściach. To rozwiązanie ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom szybkie zorientowanie się, gdzie w sytuacji zagrożenia mogą znaleźć schronienie.
7: Instrukcje reagowania w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza oraz informacje o rozmieszczeniu punktów można znaleźć m.in. w aplikacji Gdzie się ukryć oraz na stronie gov.pl.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla ciebie.
7: Rząd uruchamia dopłaty do przydomowych magazynów energii. Wnioski w programie, na który przeznaczono 1 mld zł, będzie można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 20 października. Dofinansowanie jest skierowane do właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych, którzy dziś większość nadwyżek prądu oddają do sieci. Dzięki magazynowi lepiej wykorzystają energię ze słońca, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
10: To jest możliwość zbierania energii wtedy, kiedy ona jest najtańsza i oddawania do systemu, czy też wykorzystywania na własne potrzeby wtedy, kiedy ta energia jest dużo droższa.
7: A maksymalna dotacja wyniesie 19 tysięcy złotych.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
7: Kolorystyka ratusza po remoncie może być dla niektórych niespodzianką. Tak mówi Iwona Sobania, burmistrz Byczyny, o trwających pracach, a prowadzone są na zewnątrz i w środku budynku. Ostatecznie dominują jasne odcienie beżu, pastele, a jedna kamieniczka będzie różowa. zwraca uwagę.
1: Sami do końca nie wiemy, jak mieszkańcy tą kolorystykę odbiorą. Myślę, że to będzie niespodzianka dla niektórych, ale osoby, które zajmują się troszeczkę historią, wiedzą, że do ratusza są przyklejone kamieniczki. W jaki sposób te kamieniczki muszą być odzwierciedlone, dlatego kolorystyka kamieniczek będzie różna, ale robiliśmy wszystko, żeby te kolory były stonowane.
7: Burmistrz Sobania dodaje, że według planu prace mają zakończyć się w listopadzie. Renowacja ratusza w Byczynie kosztuje 3 200 000 zł, w tym 3 miliony to dotacja z Polskiego Ładu.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: To jest cały czas piękny, słoneczny piątek. Dużo błękitu, właściwie wcale chmur i atakowych tu nad Radiem Opole nie widzę. Do 23 stopni maksymalnie w regionie, wiatr słaby, umiarkowany południowy. W nocy zachmurzenie też małe, ale uważajmy na mgły. No i chłodniej będzie oczywiście, tak od 6 do 8 stopni. No a teraz w samym Opolu mamy 22 stopnie. 22 jeszcze także w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku i Namysłowie. W Brzegu 21, a Nysa wydaje się być teraz najchłodniejszym miastem. Tam tylko 20. Stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Ale 20 to wcale nie tak mało, to całkiem jak na tę porę roku. Krzysztof Rabraz jeszcze, witam was serdecznie. Darek Kuzera ten program realizuje. Aha, dajcie się zahipnotyzować.

0: autopromocja.
1: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
4: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów. 3 października, godzina 18, z tego Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
5: Zapraszam, Maciej Zarzycki, rozgrywający Gwardię Opole.
6: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
0: Po reklamie.

0: 16 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Opole. Chaka Khan i Sia, Cool You Down. A teraz już będzie o graniu, ale po polsku, bo w studiu część składu licznego grupy Ars Latrans Orchestra, która już za parę godzin wystąpi w legendarnym studiu EMI imienia SBB w Radio Opole, czyli Piotr Wykusz, lider i perkusista zespołu, i Maryna Juszczyk-Wel-Irys, wokalistka, autorka tekstów. Cześć i czołem.
1: Cześć.
0: Przepraszam, że kobietę wymieniłem jako drugą, ale jak tutaj tak jakoś Piotrek siedzi bliżej i jeszcze w dodatku to jest lider, chciałem mu dać tutaj pierwszeństwo. No bo rozumiem, Piotr, że ty zebrałeś tą ekipę, która dzisiaj w składzie no przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ośmiu osób wystąpi w radiu.
2: No dzisiaj siedmiu. No,
0: tak, umiem liczyć.
2: Jestem sprawcą tego zamieszania, tego zbierania ludzi i tworzenia tego kolektywu.
0: Właśnie, padło tu. Ja chciałem zapytać, czy wy jesteście po prostu zespołem muzycznym, czy kolektywem muzyczno-artystycznym?
2: A, no to ciebie wyprzedziłem, tak. No chodzi o to, żeby zebrać super i mega interesujących i super zdolnych ludzi i spróbować stworzyć razem coś, czego każda z tych osób w sumie nie robi w swoich projektach solowych i stworzyć coś zupełnie nowego i razem się wspólnie bawić, bo tą muzykę od samego początku to działa tak, że komponujemy wspólnie. Nie ma tak, że ktoś przynosi jakiś kawałek czegoś, tylko ważna jest taka carte blanche, tak to się chyba mówi.
0: Tak, że, czysta karta.
2: Tak, że się spotykamy razem w jednym miejscu i wymieniamy energią, muzyką, poznajemy się i potem z tego powstają piękne piosenki.
0: No i tak się udało już przez cztery płyty. A ty, Martyna, od początku jesteś z nimi?
1: Nie od początku, od zeszłego roku w projekcie dopiero, ale jest świetnie. Bardzo się cieszę, że mogę tu być i dzisiaj też zagrać dla was, dla słuchaczy.
0: I zaśpiewać, domyślam się.
1: Zaśpiewać, tak. Ja śpiewam akurat. Tak. Cieszę się, że tu jestem.
0: Twoje teksty dzisiaj usłyszymy też?
1: Tak.
0: One są na tej ostatniej płycie, Katarzys?
1: Tak jest.
0: Tam jest 7 utworów, tak?
1: Tak, ja i Kuba Folwarczyny jesteśmy odpowiedzialni za teksty na tej płycie, co też usłyszycie. Tutaj tak zrymowałam, bo jestem tekściarzem.
0: No dobrze. To już wiem, że tak, kolektywnie tworzycie, dogadujecie się. Nawet gdzieś wyczytałem taką informację, że w ogóle tutaj ta płyta to powstawała na jakimś takim jakby, nie wiem, obozie, takie sobie zrobiliście jakieś takie nasiadówki gdzieś u ciebie chyba tam, tak?
2: No akurat tak, to było u mnie w domu na wsi pod Podkarpacie, obok Rzeszowa Dębicy, i tam w domku po prostu się zaszyliśmy.
0: Cisza, spokój, tak?
2: Tak jest. Znaczy było bardzo głośno, bo graliśmy, ale dookoła tak.
0: Sąsiedzi byli zachwyceni.
2: Łąki, słoneczko i chill out i fajna przestrzeń, by po prostu razem się zanurzyć w muzykę i też właśnie pozamykać rzeczy, które się ma na co dzień, bo to jest tak jakby istotne w tym wyjeździe, że się po prostu odcina i tylko ta muzyka, ta relacja jest w tym momencie najważniejsza.
0: Jak ty, nowa członkini, się poczułaś w takim towarzystwie i generalnie no, przy takim procesie twórczym tobie to pasuje? Ty wtedy łapiesz wenę?
1: To było dla mnie coś zupełnie nowego, dlatego że w mojej twórczości solowej działam zupełnie sama, ale takie wejście w grono wspaniałych muzyków zdecydowanie otworzyło mi głowę na nowe doświadczenia i wspominam ten obóz, jak też kolejne doświadczenia z tym zespołem, z tą grupą, z którymi teraz pracujemy. No, cieszę się, że mogłam brać w tym udział, bo jestem teraz trochę narodzona na nowo, na co wskazuje tytuł naszego albumu, Katarzys.
0: Nastąpiło oczyszczenie, tak?
1: Tak. Ja uważam, że trochę przeżywam swoje własne katarzys, będąc w tym projekcie.
0: No to pięknie, słuchajcie.
2: Super, szczarki miałem teraz.
0: O, proszę bardzo. No to myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić odrobinę przerwy i ochłonąć. Koniecznie w takim razie zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy do rozmowy. Przypomnę, w studiu Piotr Wykusz i Martyna Juszczyk, czyli członkowie zespołu Ars Latrans Orchestra. Niełatwe to jest do wymówienia. Oj, niełatwe.

0: Shaking Stevens na antenie Radio Opola. Aż mi się łezka wokół zakręciła. Takie jakieś czasy podstawówki chyba albo liceum wczesnego. Jakoś tak. Nie wiem, czy moi goście mają podobne odczucia. Przypomnę, że w studiu cały czas goszczą Piotr Wykusz, to lider i perkusista zespołu Ars La Trans Orchestra, i Martyna Juszczyk, wokal, teksty, ksywa Iris. A wy też Shaking Stevensa słuchaliście? Słuchacie? Znacie? Kojarzycie?
1: Tak, tak. No, to były czasy.
0: Oho, ten starszy się odezwał. A młodsza? A ta młodsza coś słyszała?
2: Jest to muzyka dość fajna.
0: Okej, dobra. No to może przejdźmy do waszego występu dziś w studiu M imienia SBB. To już o 20:00. I z tego, co już wiemy, tak. Dzisiaj prezentuje się skład warszawski i to nie jest takie oczywiste, bo wyście już składów przerobili sporo.
1: Tak jest, tak jest. Były składy krakowskie, były składy wrocławskie, a teraz jest skład warszawski. Wszyscy mieszkają w Warszawie.
0: To się różni tylko miastami, czy klimatem muzycznym też?
1: Czy ogólnie wychodziliśmy z klimatu. Najpierw był temat, temat płyty, w jakim robimy cały album. A potem było dobieranie ludzi do tematu zawsze. Mhm. To nie raczej na odwrót, tylko w tą stronę. No i tak jakoś się składało, że tutaj w tym temacie byli ci ludzie. W sumie to wychodziło tak, że ja mieszkałem wtedy w Krakowie i znałem, do pierwszego projektu zaprosiłem w sumie ludzi, których znałem. Później już były projekty, w których zapraszałem ludzi, których nie znam, ale są mega fajni. Jakoś tam potem się pojawił ten Wrocław, a teraz mieszkam w Warszawie i jakoś tak mega przyjemnie było wziąć...
0: Ma to sens, słuchaj, to co mówisz. Wiesz, to tak, też staram się zapraszać ludzi mniej więcej z Opola do radia, no z Białegostoku wpadają rzadziej, ale się zdarza. A propos nowości, to tak, na pewno należy wspomnieć, że chyba wcześniej, rozumiem, z harfą żeście nie występowali, a dzisiaj Alina Łapińska zagra na harfie i zdaje się, że ta harfa mniej więcej w tej chwili się wnosi do radia.
1: Tak.
2: Tak, tak jest.
0: Nowy instrument.
1: Tak, w zasadzie harfa powstała w sumie w momencie, kiedy powstał temat. Jak powstał temat katarzis i chęć zrobienia czegoś w tym kierunku, bo chyba sam też potrzebowałem takiego oczyszczenia i stąd się pojawił taki temat, więc no katarzis, no to jakie instrumenty? No kurde, no harfa, no co więc, jaki instrument może to bardziej pociągnąć?
2: Tak, a Alina wnosi taką świeżość z tą harfą, bo trochę podeszliśmy do tematu z drugiej strony, nie jest to taka klasyczna harfa, ona jest przepuszczana przez różne efekty, więc brzmi bardzo ciekawie w różnych utworach, więc uważam, że warto się przysłuchać. Ona często wychodzi naprzód, jako że to jest taki instrument przewodni całego albumu i mi osobiście strasznie się podoba jako taki efekciarski motyw.
0: Będzie jakoś baśniowo? Tak? Trochę?
2: No, można tak powiedzieć.
1: I baśniowo, ale też będzie emocjonalnie i z pazurem i no wszystkie stadia katarzis.
2: Tak.
0: A właśnie, no bo tak, cały czas wokół tego pojęcia się kręcimy. Tak się nazywa wasz najnowszy album. Ale ja jeszcze przyznam się słuchaczom, że tak, w tak zwanym międzyczasie jeszcze wyciągnąłem jeszcze jedną taką ciekawostkę od was. I ja już wiem i możemy to zdradzić na szczęście, że będzie dzisiaj na tym koncercie też gość specjalny. Kto to taki?
1: To będzie Olek Czerkawski z zespołu, z projektu Jan Serce. Tak, to jest coś, co kiedyś w sumie jakieś 2-5 lat temu miało swoje debiuty i wydawali płytę, to jest Olek Czerkawski i Michał Zachariasz, tworzą razem duet Jan Serce. No i chyba planują coś z tym robić więcej,
0: jakiś
1: wrócić
0: comeback.
1: Do tego, jakiś comeback, więc to jest idealna okazja, żeby, bo Michał Zachariasz jest w składzie Ars La Trans Orchestry, więc pomyśleliśmy, że no to super, zaprośmy Olka i zróbmy tutaj coś mega ciekawego, świeżego, znowu w składzie wyjątkowym, żeby zaaranżować utwór Jana Serce na taką orkiestrę.
0: No i Martyna, twoje utwory dziś wybrzmią, no
2: tak.
0: Pochwal się trochę, bo to oprócz tej płyty, tam jest 7 kawałków, jeszcze będą takie twoje, autorskie.
2: Tak, tak, ja też tworzę solo i cieszę się, że moja twórczość też może wybrzmieć w takim składzie, bo to coś zupełnie nowego.
0: A klimatycznie to jest podobnie, czy ty odjechałaś w jakieś inne w ogóle strony?
2: Powiedziałabym, że dość podobnie, ale na tyle różnie, że wiadomo, że ja jestem Iris, a to jest Ars La Trans Orchestra.
0: Okej. Okay. No korci mnie, skoro padło, to powiedzcie mi, króciutko rozszyfrujcie, skąd taki łamaniec językowy? Ars La Trans Orchestra.
2: No właśnie, Piotrze.
0: No widzisz, więcej osób chce się dowiedzieć. Skąd ci to przyszło do głowy?
1: W zasadzie no, chodziło o wymyślenie słowa, czy dwóch słów, które nie mają zupełnie znaczenia i nadanie im konkretnego znaczenia przez działanie. I to nie ma w sumie żadnego rozwinięcia. ars, sztuka i do tego wymyślone słowo la trans.
0: Wszyscy rozumieją tylko orkiestra, ten ostatni człon.
1: Tak, bo w zasadzie, bo orkiestra powstała też wcześniej z festiwalu. My jako Stowarzyszenie Ars La Trans robiliśmy festiwal. I tak naprawdę nazwa powstała dla stowarzyszenia, a potem stwierdziliśmy, że chcemy mieć swoją orkiestrę na festiwalu, więc powstała Ars La Trans Orkiestra. I teraz w sumie jest tylko Ars La Trans Orkiestra, bo festiwalu nie robimy, ale kontynuujemy ten wyjątkowy projekt, bo jest on wyjątkowy na skalę polską, powiedziałbym, nie ma takich projektów i super, że możemy to robić.
0: Piotr Wykusz, lider, perkusista i Martyna Juszczyk Iris, tylko mała część solidnego zespołu Ars La Trans Orchestra. Dajcie głośniej dziś koniecznie o 20, ale nawet wcześniej też, bo o 19 jeszcze Tomek Wojtyłko jeszcze raz ich przepyta bardziej pewnie szczegółowo niż ja w audiokracji. Piękne dzięki za wizytę w studiu i udanego koncertu życzę.
1: Wielkie dzięki.
2: Dziękujemy.

0: niecałe 18 minut pozostało do godziny 14. Wrócimy do emocji sportowych. Znaczy dziś dużo i wieczorem w ogóle się szykuje, bo tak. Mecz Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Mówiłem dziś o 20.45, ale wcześniej, bo o 20.30 w Stegu Arenie w Opolu inauguracja Tauron Ligi Kobiet. No i w tym pierwszym meczu siatkarki Unii Opole zmierzą się z drużyną Lotto Chemika Police. No a warto w tym miejscu też dodać, że te nasze wilczyce waleczne oprócz występów ligowych będą także reprezentować nasz kraj w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na starym kontynencie, czyli Lidze Mistrzyń. Przed nami trudny i wymagający sezon, ale nie możemy doczekać się już pierwszego meczu, tak mówi Klaudia Łyduch, libero zespołu, która nie tak dawno gościła w tym studiu w duecie Na Fali.
1: Na pewno mam gdzieś z tyłu głowy to, że w tym sezonie czeka nas Liga Mistrzyń, ale na najbliższe spotkania się szukujemy tak naprawdę na razie na Polską Ligę. Przyjdzie czas na Ligę Mistrzyń, to wtedy będziemy się na niej skupiać. Presja na pewno będzie ogromna i z naszej strony, i ze strony kibiców, ale myślę, że nie będzie nas to paraliżować. My po prostu będziemy na każdym meczu starały się pokazać jak najlepszej strony i po prostu grać na maksa. No, to, co będzie, to będzie. My po prostu będziemy dawać z siebie wszystko.
0: Dodajmy, że w ostatnim sezonie klub opolski opuściły wszystkie zagraniczne zawodniczki w ich miejsce do zespołu, natomiast przyszły przyjmujące Sydney Palazzo, Adrianna Pawlyk, Daria Wieczorek i środkowa Wasja Filipowicz. Na pewno trzeba teraz trochę czasu, żeby nowe zawodniczki wkomponowały się do drużyny, tak mówi Radio Opole Bartłomiej Dąbrowski, trener opolanek.
2: Myślę, że to wyjdzie w praniu, zobaczymy. Mamy na pozycji przyjmującej grupę trzech bardzo młodych dziewczyn, też na razie z bardzo małym doświadczeniem, także to one muszą budować swoje doświadczenie, musimy pracować, musimy być cierpliwi. Też potrzebują dużego wsparcia, jestem przekonany, że z meczu na mecz będą się prezentować coraz lepiej.
0: W każdym meczu będziemy starały się grać o zwycięstwo, tak mówi Katarzyna Połeć, środkowa Unii.
3: Na pewno będziemy chciały grać swoją siatkówkę i to jak przetrenowałyśmy okres przygotowawczy i zobaczymy wtedy jak to w ogóle będzie wyglądało, jak będzie wyglądała nasza gra, więc tutaj na pewno będziemy się tylko i wyłącznie skupiać na tym jak my gramy i w jakiej my jesteśmy dyspozycji.
0: Mecz Unii Opole z Chemikiem Police z tego arenie dziś o 20.30. Jeśli was tam nie będzie na żywo, no to koniecznie słuchajcie Radio Opole, bo relacje z tego spotkania oczywiście w wieczornych serwisach informacyjnych.

0: Renee i Taylor Swift nas wprawiła już chyba w taki mocny weekendowy nastrój. Shake it off. Ja za chwilę już zamierzam to trzęsącym krokiem wyjść z tego studia, zatem piękne dzięki za ostatnie 4 godziny. Było naprawdę bardzo, bardzo miło. Piękna pogoda, weekend, korzystajcie z tego, a my oczywiście słyszymy się w poniedziałek. Za piękne ostatnie godziny dziękuję, Krzysztof Rab. Darek Kuzera jeszcze zostaje, bo za chwilę w tym studiu pojawi się Cezary Puzyna i zaprezentuje reporterski obraz dnia, oczywiście wcześniej, punktualnie o 14:00 wiadomości Romana Juranka. No to bawcie się dobrze i do usłyszenia w poniedziałek.
1: Radio Opole. Jedź dalej.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio Opole, oto nasz plan działania do godziny 15. Za chwilę najnowsze wiadomości, a później rozpoczynamy reporterski obraz dnia. Jest 14.
7: Na wiadomościach wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Głubczyc. Będzie także szef MON o ustawie na czas wojny.
8: Relacje pomiędzy organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
7: Będą też zapowiedzi dzisiejszych wydarzeń sportowych. Zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A zaprasza Roman Juranek.
7: A zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga na utrudnienia w Brzeńskiej Wsi na ulicy Kozielskiej. To droga wojewódzka 418. Doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych. Jedna osoba nie może wyjść z pojazdu. Na miejscu są 4 zastępy straży, ZRM i policja. Brak dalszego procedowania projektu uchwały w sprawie polityki migracyjnej, utrata zaufania w związku ze sposobem prowadzenia obrad oraz zakończenie sesji przed wyczerpaniem porządku obrad to główne zarzuty 6 radnych opozycji, którzy złożyli formalny wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Głubczyc Rafała Zwarycza. Na pierwszej sesji tej kadencji poparliśmy kandydaturę pana Zwarycza na przewodniczącego. Myśleliśmy, że będziemy mogli wspólnie pracować dla dobra mieszkańców. Niestety na dłuższą metę okazało się to niemożliwe, mówi Justyna Zielińska, radna Rady Miejskiej w Głubczycach.
9: Chcieliśmy takiego nowego dialogu. Wiemy, że w poprzednich kadencjach było różnie. Chcieliśmy rozmawiać wspólnie o samorządzie. Niestety pan przewodniczący swoimi działaniami, które można podczas sesji obejrzeć, sposób prowadzenia dyskusji, czasami ucinania głosu, zwłaszcza radnym opozycyjnym, kiedy inni mogą sobie mówić w zasadzie ile chcą, tego typu rzeczy.
7: Odkąd zostałem przewodniczącym Rady, to nasza opozycja wymyśliła sobie, że jestem dla niej największą konkurencją, odpowiada Rafał Zwarycz.
10: Nie przebierając w środkach, po prostu walą we mnie. Prawda jest taka, że pomyłki każdemu się zdarzają, nawet najlepszym, co tu więcej tłumaczyć. Zostałem podany do prokuratury też między innymi i tam dostaną szczegółowe informacje, wyjaśnienia. Także ja myślę, że to jest związane z jakąś tam walką polityczną. Nic więcej, bo wszyscy się tutaj znamy, wszyscy wiemy kto jest kto.
7: Wniosek o odwołanie przewodniczącego ma być poddany pod głosowanie na najbliższej sesji.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
7: Polacy będą tankować najtaniej w Europie, zapewnił minister energii. Miłosz Motyka wyjaśnił, że mechanizm ustalania cen na stacjach benzynowych będzie oparty o działania rynkowe. Wcześniej w Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Obniżka będzie obowiązywać do 31 grudnia. Maksymalne ceny paliw będą ustalane codziennie przez ministra energii. Kolejne obwieszczenie zostanie opublikowane w poniedziałek. W MON powstaje ustawa na czas wojny. Projekt nowych przepisów ma usprawnić kierowanie obroną kraju, przyspieszyć przerzut wojsk oraz dostosować procedury do współczesnych zagrożeń hybrydowych, cybernetycznych i dezinformacyjnych. Na razie ustawa jest w uzgodnieniach międzyresortowych, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. My zrobiliśmy taką analizę zmian, które tam dokonano w tamtej rzeczywistości prawnej. Nie przenosi się tego jeden do jednego, ale są pewne inspiracje i na pewno wskazówki, które z tego płyną. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
7: Resort Obrony zwraca uwagę, że obecne rozwiązania dotyczące przygotowań obronnych są rozproszone w kilku rozporządzeniach. Według MON czas to zmienić i ujednolicić cały system prawny w tym zakresie.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Na inaugurację rozgrywek nowego sezonu Tauro Euroligi Kobiet. Siatkarki Unii Opole podejmą dziś wieczorem przed własną publicznością Lotto Chemika Police. Wilczyce oprócz występów ligowych będą również reprezentować nasz kraj w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na starym kontynencie, Lidze Mistrzyń. W każdym meczu będziemy starały się grać o zwycięstwo, zapewnia Katarzyna Połeć, środkowa Unii.
5: Na pewno będziemy chciały grać swoją siatkówkę i to jak przetrenowywałyśmy okres przygotowawczy i zobaczymy wtedy jak to w ogóle będzie wyglądało, jak będzie wyglądała nasza gra, więc tutaj na pewno będziemy się tylko i wyłącznie skupiać na tym, jak my gramy i w jakiej my jesteśmy dyspozycji.
7: A więcej na ten temat w reporterskim obrazie dnia już w tej godzinie. Dodajmy jeszcze, że dzisiaj także emocje piłkarskie. Polacy w meczu Ligi Narodów zmierzą się z Rumunami. Początek meczu o godzinie 20:45.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Wszystko się zgadza. Będziemy mówić o siatkarkach Unii Opole, które rozpoczynają sezon ligowy, a gdzieś z tyłu głowy mają pewnie Ligę Mistrzyń. Ale teraz o pogodzie. 22 stopnie pokazują termometry w Opolu i do końca dnia w regionie bez większych zmian, na razie bez opadów deszczu. W nocy zachmurzenie małe, czasami tylko mgły będą przeszkadzać szczególnie kierowcom. Widzialność ograniczona miejscami do 200 metrów. Temperatura w nocy od 6 do 8 stopni, ale jutro w ciągu dnia znowu ciepło do 22. Bardzo podobnie będzie wyglądała niedziela. Na razie o opadach deszczu nic nie wiemy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
0: Po reklamie.

0: prawie 12 minut po godzinie 14. Rozpoczynamy piątkowe spotkanie z reporterami Radia Opole. A co w programie przez najbliższych 50 minut? Między innymi o tym, że w Opolu wystartowała kampania zachęcająca do badań, a chodzi o profilaktykę raka piersi i jąder.
1: Chodzę regularnie się badać.
2: Wiele osób lekceważy, nie robią tych badań.
3: One są w stanie wykryć zmianę kilkumilimetrową.
4: Zawsze jest dobry moment, żeby się iść przebadać, zadbać o siebie, o profilaktykę.
0: A o ochronie zdrowia będziemy także mówić przy okazji dzisiejszego wydarzenia w Szpitalu Klinicznym w Opolu. Tam swój staż rozpoczynają młodzi lekarze.
1: Ekscytacja, radość, spełnienie, że to już w końcu jest ten moment, kiedy będę mogła wyjść do pacjentów, wykazać się swoją wiedzą i pracować trochę na to, żeby może opinia o lekarzach się zmieniła.
0: Będzie też sport, ale nie piłka nożna, tylko siatkówka. Unii Opole w zmienionym, odmienionym składzie rozpoczyna bój o ligowe punkty, ale tak sobie myślę, że zawodniczki z tyłu głowy gdzieś mają też rozgrywki europejskie.
5: Przyjdzie czas na Ligę Mistrzyń, to wtedy będziemy się na niej skupiać.
6: Mamy na pozycji przyjmującej grupę trzech bardzo młodych dziewczyn.
7: Na pewno będziemy chciały grać swoją siatkówkę.
0: Dariusz Kozera program realizuje. Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. Nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć realizację naszego ambitnego planu. Zachęcam, aby zostać z nami.

0: Reporterski obraz dnia. Reporterzy w terenie, redakcja w akcji.
1: A nasz program zaczynamy od nowych informacji w sprawie nietrzeźwego opolskiego prokuratora. Jest zarzut dla byłego już zastępcy prokuratora okręgowego w Opolu za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Przypomnijmy, o tym już informowaliśmy wielokrotnie. Henryk W. we wtorek został zatrzymany przez policjantów na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Jak wynika z informacji prokuratury krajowej, funkcjonariusze wieczorem właśnie tego dnia zauważyli samochód, którego kierowca miał problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Podczas 4 badań trzeźwości urządzenie wskazało około 3 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Prokurator przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, grozi mu za to do 3 lat więzienia, a ponadto zastosowano wobec niego, wobec prawnika, m.in. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas postępowania, zawieszenie w czynnościach służbowych oraz poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: Reporterski obraz dnia. Głos reporterów Radia Opole i obraz wydarzeń z pierwszej ręki.
1: W reporterskim obrazie dnia zmieniamy temat. Profilaktyka może uratować życie, a rak nie musi oznaczać wyroku. Ruszyła właśnie kampania Różowe Opole kobiet i mężczyzn, która ma zachęcić do regularnych badań i większej troski o własne zdrowie. Rak piersi i rak jąder to choroby, które wcześniej wykryte dają szansę na skuteczne wyleczenie. Co możemy zrobić, by zadbać o siebie i wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie? To sprawdzała Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Na badaniach już pani była, czy nie?
3: Tak, chodzę regularnie się badać, ze względu na to, że mam obciążenia rodzinne. Moja babcia jest po nowotworze, no i tak ze względu na to miałam najpierw robione USG jako młoda dziewczyna, a w tej chwili co 2 lata wykonuję badanie mamograficzne piersi.
2: Czy pani już była się zbadać?
4: Nie, jeszcze nie byłam.
2: A będzie to zrobione w październiku?
4: Myślę, że tak.
2: Jak jest ważna ta profilaktyka i to badanie?
4: Bardzo ważne. Myślę, że raz do roku powinno się takie badania wykonywać.
2: W otoczeniu pani widzi, że robimy czy nie robimy tych badań, że tak pamiętamy o wszystkim, ale nie o sobie?
4: Tak, bardzo często się z tym spotykam, że no, wiele osób lekceważy, nie robią tych badań, a później czasami jest już za późno.
5: Beata Ryks z Opolskiego Klubu Amazonka w Opolu. My jesteśmy dowodem na to, że profilaktyka działa, bo my żyjemy, większość z nas sama znalazła sobie zmianę i dzięki temu ratowała sobie życie, bo oczywiście lekarze bardzo dużo mieli tutaj do powiedzenia, bo nas leczyli. Natomiast fakt, że dość wcześnie znalazłyśmy sobie zmianę, no to po prostu daje nam w ogóle tak naprawdę możliwość wyleczenia nas całkowicie, tego, żebyśmy były zdrowe.
2: Kiedy pani wykryła u siebie zmianę?
5: W 2016 roku, ponieważ ja wcześniej też już leczyłam się onkologicznie, więc już byłam bardzo świadoma tego, jak ważna jest profilaktyka. Żyję, doczekałam się wnuka, cieszę się życiem i tego życzę wszystkim paniom.
2: Pani doktor, według danych do 2050 roku zachorowalność na raka piersi na świecie wzrośnie do 3,5 miliona wykrytych przypadków rocznie.
6: No zapewne zachorowalność na raka piersi wzrasta. Barbara Radecka, jestem onkologiem, pracuję w Opolskim Centrum Onkologii i Uniwersytecie Opolskim. To i również za sprawą badań przesiewowych, które pozwalają nam wykryć na bardzo wczesnym etapie tego raka, a więc dzięki temu również zaoferować chorym lepsze leczenie. Ale oczywiście również niezależnie od rozpoznań, także wzrasta zachorowalność również u kobiet w młodszym wieku, ale no, żyjemy coraz dłużej, więc to też powoduje to, że wszystkie nowotwory, również rak piersi, zwiększają swoją zachorowalność, ponieważ one głównie rozpoznawane są u osób w wieku podeszłym.
2: To pani doktor, co nam powinno dać taki pierwszy sygnał, taką czerwoną lampkę, że coś jest z nami nie tak, oprócz tego, że oczywiście wykryjemy sobie coś same?
6: Przede wszystkim to comiesięczne samobadanie, mimo że nie jest to metoda jakoś mocno opisana w zaleceniach, jakoby miała ona wpływ na przeżycie, to jednak jest to metoda, która bardzo kształtuje dbałość o siebie, świadomość własnego ciała, ma taki charakter edukacyjny, prozdrowotny. A więc kobieta, która regularnie bada swoje piersi, nawet jest w stanie bez doświadczenia medycznego osoba znaleźć w tych piersiach guzek centymetrowy. No i oprócz tego zachęcam do korzystania z badań profilaktycznych, bo one są w stanie wykryć zmianę kilkumilimetrową, wręcz wielkości ziarna pieprzu. Korzystajmy z badań.
7: Krzysztof Danków, lider w Masz Jaja, idź na badania. Moje hasło: razy możemy więcej, idziemy wspólnie. Movember trwa tylko te 30 dni. My chcemy robić to dłużej. dalej. Zawsze jest dobry moment, żeby się iść przebadać, zadbać o siebie, o profilaktykę. W połączeniu z kobietami to działanie jest jeszcze potężniejsze, bo najczęściej my mężczyźni w piersiach kobiet wykrywamy jakieś, nazwijmy to, niedoskonałości i odwrotnie kobiety u mężczyzn wykrywają. Dlatego jak my łączymy siły, pokazujemy, że nie do końca mężczyzna musi robić pewne zabiegi względem siebie, może je wykonać kobieta, a on, że tak powiem, w podziękowaniu, może właśnie zbadać partnerkę. No i to jest też magia. Są badania, które wielokrotnie właśnie ratuje życie w moim wypadku. Też właśnie wykrycie wczesnym stadium choroby nowotworowej jąder, no mnie uratowało, dlatego ja to tak skrupulatnie i całym sobą promuję.
2: Co w ramach jeszcze kampanii Różowy Październik Kobiet i Mężczyzn?
5: 2 października na meczu naszych wspaniałych dziewcząt Unii Opole, tam też będzie akcja promująca. Barbara Kamińska, przewodnicząca Rady Miasta Opola. Są nagrywane filmiki, są przypominane miejsca, w których to można te badania wykonywać. To jest tak naprawdę praca nad świadomością, że badanie i profilaktyka nie jest od święta. To powinno na stałe być wpisane w nasz kalendarz, jak również w nasze priorytety. A może powiem więcej, przede wszystkim priorytety.
1: Przewodnicząca Opolskiej Rady Miasta wspomniała o dzisiejszym meczu siatkarek Unii Opole, a więcej o inauguracji ligowych zmagań w Tauron Lidze będzie w naszym programie za kilkanaście minut.
8: To wszystko z dnia na dzień wygląda coraz lepiej, ale tak jak mówię, potrzeba czasu. Stać nas na wszystko, a jak to się skończy, skończy się na pewno dobrze.

0: zespołu Perfect, ale w koło jest wesoło. Rok 1981. A kto pamięta cykl radiowy z pamiętnika młodej lekarki? To też były lata 70., 80. Wszystkie odcinki zaczynały się tak samo, będąc młodą lekarką. No to mamy teraz temat do tego nawiązujący. 40 absolwentów kierunków lekarskich rozpoczęło staż w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Przed nimi 13 miesięcy poznawania pracy poszczególnych oddziałów szpitala i decyzja o wyborze specjalizacji w zawodzie lekarza.
1: Ekscytacja, radość, spełnienie, że to już w końcu jest ten moment, kiedy będę mogła wyjść do pacjentów, wykazać się swoją wiedzą i pracować trochę na to, żeby może opinia o lekarzach się zmieniła, żeby jednak trochę bardziej przyciągnąć pacjenta empatią, czasem, zainteresowaniem, poświęceniem uwagi. Kamila Przybylska, jestem lekarzem stażystą tutaj w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
2: Pani zdaniem tego brakuje w obecnej służbie zdrowia?
1: Wydaje mi się, że jest o tyle problem, że jest zbyt mało lekarzy, zbyt dużo pacjentów i po prostu w 10 minut ciężko jest zebrać cały wywiad, poświęcając tym odpowiednio uwagi.
2: Gdzie pani by się widziała? Na jakim oddziale?
1: Po stażu planuję rozpocząć rezydenturę na pediatrii, 5-letnią, a potem 3 lata chciałabym w trybie pozarezydenckim zrobić specjalizację z medycyny ratunkowej i docelowo chciałabym pracować albo na szpitalnym oddziale ratunkowym, albo w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego na kartce systemowej, albo może w LPR-ze.
3: Kostro Michał, jestem świeżym lekarzem stażystą w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Już od kilku lat współpracuję z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej pod kierownictwem profesora Grzegorza Oszkinisa. To jest moje miejsce w tym szpitalu i w świecie medycyny.
2: Jakie największe wyzwania przed Wami czekają?
3: Pierwszy raz będziemy mieli odpowiedzialność, taki stały kontakt, że tak powiem, z pacjentami. Oczywiście w towarzystwie i pod opieką starszych kolegów będziemy mogli badać tych pacjentów i też podejmować pierwsze swoje własne decyzje terapeutyczne.
4: 40 nowych pracowników USK po prostu wchodzi w swoje życie zawodowe, więc na pewno dla nich to jest bardzo ważny dzień. Jerzy Jakubiszyn, członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, odpowiedzialny za organizację stażu na terenie naszego województwa, a jednocześnie z racji pracy w USK koordynator stażystów, którzy są tutaj zatrudnieni. Każdy stażysta dostaje opiekuna, z którym w zasadzie przez cały okres stażu, na internie to jest 10 tygodni, ale na przykład na neonatologii tylko 2, na ortopedii 2, na chirurgii 6, no ale powinien z tym opiekunem tak krok w krok się poruszać i razem z nim wszystko robić. Oczywiście opiekun powinien patrzeć, jak stażysta na przykład zbiera wywiad, jak bada, ale powinien to po prostu korygować, kontrolować, bo oni nie są jeszcze uprawnieni do samodzielnego wykonywania zawodu, mimo że mają dyplom, który ich do pewnych rzeczy uprawnia, choćby do badania pacjenta. Natomiast postawienie diagnozy, zaordynowanie leczenia i tak dalej, to musi robić po konsultacji ze swoim opiekunem.
5: Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Dla nas to jest w ogóle dzisiaj święto. 40 młodych lekarzy trafia do szpitala na staż, który będzie trwał 13 miesięcy. To jest 40 osób ze 113, które trafią w ogóle na województwo polskie. To dla nas jest duże wyróżnienie. Dla nich to jest niezwykle ważny czas, kiedy muszą dokonać wyboru przyszłej specjalizacji. Chcielibyśmy, żeby te wybory padały właśnie na specjalizacje, które są w naszym szpitalu, żeby ci młodzi ludzie zostali i podejmowali pracę później w samym szpitalu lub w naszym województwie, bo to jest dla nas niezwykle ważne. Tak, oczywiście my wiemy, że część specjalizacji, która jest szczególnie pożądana, taka jak alergologia, endokrynologia, jest bardzo chodliwa wśród młodych ludzi, ale cieszymy się, że również wybierają specjalizacje takie jak neurochirurgia, chirurgia naczyniowa czy sama chirurgia, bo to są bardzo trudne specjalizacje, ale niezwykle potrzebne z punktu widzenia pacjenta i zabezpieczenia nas.
0: Tę relację przygotowała Katarzyna Dorostachoń. Dziękujemy bardzo. Dodajmy, że w całym regionie staże rozpoczęło 114 absolwentów medycyny i 7 absolwentów stomatologii. A w programie jeszcze do 15 będziemy na zamku w Niemodlinie, gdzie po raz 14 ruszyło wojewódzkie święto karpia opolskiego. Zrobiło się tam bardzo smacznie.
6: Karp opolski w trzech odsłonach, jest to tortellini barwione z sepią, z farszem z karpia.
7: Degustujemy każdy element i w całości, żeby zobaczyć, jak to smakuje.

0: to już dzisiaj kibice się doczekali. Rusza nowy sezon Tauron Ligi Kobiet i o tym teraz w reporterskim obrazie dnia w Radio Pole będziemy mówić. Na inaugurację rozgrywek nasze siatkarki, rewelacja poprzedniego sezonu Unii Opole, podejmą wieczorem o 20:30 dokładnie przed własną publicznością Lotto Chemika Police. Ale dodajmy, że Wilczycy oprócz występów ligowych będą również reprezentować nasz kraj w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na starym kontynencie, Lidze Mistrzów.
1: Na pewno mam gdzieś z tyłu głowy to, że w tym sezonie czeka nas Liga Mistrzyń, Claudia Widuch Libero. Ale na najbliższe spotkania się szukujemy tak naprawdę na razie na polską ligę. Przyjdzie czas na Ligę Mistrzyń, to wtedy będziemy się na niej skupiać.
2: Jest jakiś stresik, czy zawodowe sportsmenki podchodzą do tego zadaniowo? Najpierw jeden mecz, drugi, Liga Mistrzów i tak dalej po kolei.
1: Myślę, że raczej zadaniowo. Na pewno jest to ogromna ekscytacja, że będziemy mogły wziąć udział w tych prestiżowych rozgrywkach, ale myślę, że nie ma żadnego stresu. Oczywiście po drugiej stronie będą najlepsze zawodniczki na świecie, ale myślę, że nie różnią się one od nas niczym i że możemy pokazać, na co nas stać.
2: Presja będzie duża, oczekiwania wasze, ale również kibiców są ogromne, no bo jak się wygrywa, odnosi sukcesy, to każdy chce, żeby te sukcesy były jeszcze większe albo żeby je potwierdzać. To może być jakiś problem, czy w ogóle o tym w ten sposób nie myślicie?
1: Presja na pewno będzie ogromna i z naszej strony, i ze strony kibiców, ale myślę, że nie będzie nas to paraliżować. My po prostu będziemy na każdym meczu starały się pokazać jak najlepszej strony i po prostu grać na maksa. No, to co będzie, to będzie. My po prostu będziemy dawać z siebie wszystko.
2: Po ostatnim sezonie klub z Opola opuściły wszystkie zagraniczne zawodniczki. W ich miejsce do drużyny przyszły przyjmujące Sydney Palazzolo, Adrianna Pawlik, Daria Wieczorek oraz środkowa Wasja Filipowicz. Na pewno trzeba trochę czasu, żeby nowe zawodniczki wkomponowały się do drużyny, mówi Bartłomiej Dąbrowski, trener Unii.
3: Myślę, że to wyjdzie w praniu. Zobaczymy. Mamy na pozycji przyjmującej grupę trzech bardzo młodych dziewczyn, też na razie z bardzo małym doświadczeniem, także to one muszą budować swoje doświadczenie, musimy pracować, musimy być cierpliwi. Też potrzebują dużego wsparcia. Jestem przekonany, że z meczu na mecz będą się prezentować coraz lepiej. Ciężko mi w tym momencie oceniać, jeżeli chodzi o poziom, ponieważ zaczynając okres przygotowawczy sezon temu, też nie wiedzieliśmy do końca, jak będzie to wyglądało. Natomiast nasza forma rosła, dziewczyny się bardzo szybko rozwijały i wierzę, że w tym przypadku będzie podobnie. Natomiast, tak jak mówię, na ten moment musimy być cierpliwi, pracować dobrze i pracować mądrze z tą grupą dziewczyn, ale też potrzebują czasu, potrzebują adaptacji. W przypadku każdej dziewczyn tak naprawdę coś innego, ponieważ Daria dopiero wchodzi do seniorskiej siatkówki, do seniorskiej szatni, zmieniła kompletnie środowisko, więc to jest też inny świat. Jeżeli chodzi o Andy, to też przyszła do mocniejszej ligi, też z innymi wymaganiami, Sydney Palazzolo podobnie, więc myślę, że one muszą się zaadoptować w kraju, muszą się zaadoptować w lidze, muszą się zaadoptować do naszych obciążeń treningowych, także to wszystko z dnia na dzień wygląda coraz lepiej, ale tak jak mówię, potrzeba czasu.
2: Trzecie miejsce w kraju zobowiązuje. W każdym meczu będziemy starały się grać o zwycięstwo, dodaje Katarzyna Połeć, środkowa Opolanek.
4: Na pewno będziemy chciały grać swoją siatkówkę i to, jak przetrenowałyśmy okres przygotowawczy i zobaczymy wtedy, jak to w ogóle będzie wyglądało, jak będzie wyglądała nasza gra, więc tutaj na pewno będziemy się tylko i wyłącznie skupiać na tym, jak my gramy i w jakiej my jesteśmy dyspozycji.
2: Twardo stąpamy po ziemi, ciężko pracujemy i chcemy z jak najlepszej strony pokazać się zarówno w krajowych rozgrywkach, jak i Lidze Mistrzyń, mówi Maciej Kochański z zarządu klubu.
5: Podobnie jak przed zeszłym sezonem, ja wyznaję zasadę, że nie jesteśmy klubem typowanym do medali, ale jak pokazaliśmy w zeszłym sezonie, jesteśmy w stanie te medale zdobywać, więc stać nas na wszystko, a jak to się skończy się na pewno dobrze.
2: Mecz Unii Opole z Chemikiem Police w Stegu Arenie rozpocznie się o 20:30. Relacje ze spotkania w wieczornych serwisach informacyjnych Radia Opole. Dodajmy, że podczas wydarzenia w punkcie medycznym zorganizowanym przez Centrum Zdrowia w Opolu będzie można skorzystać z darmowego badania USG piersi oraz tarczycy. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
0: Tak jak Grzegorz przed chwilą zauważył, ten mecz Unii Opole Chemik Police o 20:30 w Opolu, no ale dzisiaj grają też piłkarze, prawda? Mecz Polska-Rumunia w Warszawie. Ja jednak idę do Stegu Areny zdecydowanie, bo bliżej, a paliwo to dopiero od jutra będzie tańsze.

0: Teraz w reporterskim obrazie dnia o wydarzeniu, które już na stałe wpisało się do kalendarza imprez w Niemodlinie. Dzisiaj na tamtejszym zamku po raz 14 ruszyło wojewódzkie święto karpia opolskiego. Świętowanie rozpoczęło się konkursem kulinarnym Czas na rybę dla uczniów szkół gastronomicznych. 6 drużyn wystartowało, a to już właśnie taka tradycja, że tę imprezę rozpoczyna rywalizacja młodych kucharzy. Do konkursu w sumie zgłosiło się ponad 30 zespołów, no ale trzeba było wybrać tę najlepszą szóstkę. Uczestnicy mieli 2 godziny na przygotowanie potrawy z karpiem w roli głównej.
1: Jak konkretnie wygląda dzisiaj zadanie przed tymi drużynami? Co oni muszą zrobić? Jakie są założenia?
2: Jak co roku obowiązkowym produktem jest oczywiście karp opolski, Kamil Glekowski, szef kuchni i współorganizator konkursu kulinarnego Czas na rybę. Założenie jest takie, że dostają całą rybę wypatroszoną, mają przygotować swoją recepturę na 8 talerzach. Nie ma innych ograniczeń, jeżeli chodzi o produkty. Kluczowe jest to, żeby produktem podstawowym był karp. Cała reszta to jest dowolność, więc otwieramy kreatywność przed młodzieżą. Na przygotowanie potrawy każda drużyna ma 2 godziny.
1: To dużo czy nie dużo, tak z perspektywy pana jako kucharza?
2: Przygotowanie potrawy z ryby 2 godziny to jest dużo czasu, natomiast musimy też pamiętać o tym, co są uczniowie, to po pierwsze, a po drugie to jest konkurs. Tutaj jednak jest duża presja, dużo oczu patrzy, więc stres na pewno jest dużo większy niż tradycyjnie na zamkniętej kuchni. Także myślę, że dla młodzieży to jest optymalnie. Te 2 godziny można zrobić naprawdę bardzo fajną potrawę, dobrze dopracowaną i zmieścić się w czasie.
1: Karp opolski w 3 odsłonach. Co to będzie za potrawa konkretnie?
3: Karp opolski w 3 odsłonach jest to tortellini barwione z sepią, z farszem z karpia. Nikodem Kuśmierek, mam 16 lat, chodzę do zespołu szkół nr 1 w Wieluniu. Do tego jest karp przygotowany w stylu sauté na oleju z esencją masła oraz sałatka owocowo-warzywna z cytryną.
1: Czy ktoś, kto powiedzmy w kuchni obraca się na co dzień, ale nie jest zawodowym kucharzem, dałby sobie z tym radę?
3: No nie jest to na pewno coś prostego, ponieważ samo wyfiletowanie i przygotowanie karpia do obróbki jest dosyć ciężką sprawą. Natomiast

0: potrawa tak zasmakuje i juror stwierdzi, że chce ją dokończyć. Natomiast degustujemy każdy element i w całości, żeby zobaczyć, jak to smakuje, ale nie jemy całej potrawy, bo nie jesteśmy w stanie zdegustować wszystkich tylu potraw.
1: Co przygotowujecie? Czym chcecie zaimponować jury?
2: Przygotowujemy roladę skarpia z musem z raków. Klaudia Egert jest ze mną w parze, Marcel Zaleski. Jesteśmy z zespołu szkół zawodowych w Kurzędniku. Z pieczoną pietruszką, z panko chrupiącym, żelem cytrynowym, chipsem z pietruszki, cebulę faszerowaną, pire ziemniaczanym oraz sos szafranowy z kawiorem.
1: Brzmi bardzo skomplikowanie. Czy tak jest w praktyce?
2: Chcieliśmy zaskoczyć, wiadomo, to jest już ogólnopolski konkurs, więc trzeba się pokazać jak z najlepszej strony.
1: A co jest najtrudniejsze w pracy z karpiem?
2: Filetowanie.
1: Karp. Jak wiemy, w Polsce ta ryba ma popularność przed świętami. Co zrobić, żeby w ciągu roku też była smaczna i popularna?
2: Myślę, że właśnie takie konkursy pokazują, że nie musi być to tylko danie wigilijne czy tam świąteczne, że można z tego naprawdę coś fajnego zrobić.
1: Kurt Scheller, znany szef kuchni, juror w dzisiejszym konkursie. Jak pan patrzy na ten konkurs? To duża szansa dla tych młodych ludzi?
3: Każdy ma szansę. Pierwsze. Drugi jest konkurs i każda ekipa robi jedną, dwa karpy. Filetowane i później porcjonowane. To jest bardzo ważne.
1: Na co pan jako juror będzie zwracać uwagę? Smak, estetyka, co jeszcze?
3: Pierwszy jest smak. Później jak talerz wygląda. Trzeci jak gotowe produkty. Czwarty jest pusty, talerz jest ładnie robiony. To jest ważne, jest estetyk. Najważniejsze na jurory degustacyjne jest degustacyjne. I kolorowane, to nie wszystko nie na jedno kolor, troszkę inne, troszkę zielony, troszkę czerwony, to jest ważne.
4: W Niemodlinie był Witold Woźtak, dziękujemy za tę relację. Jutro oczywiście ciąg dalszy karpiowego święta i to z samego rana, bo o 7 już startują zawody wędkarskie nad Stawem Zamkowym, no a później rozpocznie się konkurs kulinarny Czas na rybę, ale z udziałem już profesjonalistów. Impreza do niedzieli, cały program na naszej stronie internetowej. Radio Polo jest patronem medialnym tego wydarzenia. Po takiej kulinarnej relacji to nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć smacznego. Ja idę na obiad, dziękujemy za uwagę. Dariusz Kuzara, Cezary Kuzyna, dobrego weekendu.
5: Reporterski obraz dnia.

0: intruder. Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: To prawda, to prawda.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń. Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Mieliśmy zdarzenie drogowe na ulicy Kozielskiej w Reńskiej Wsi na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 418 z krajówką. Było to zdarzenie dwóch samochodów osobowych. Mieliśmy małe wycieki płynów z tych aut, ale dostałem przed chwilą informację, że działania zakończono i droga jest już przejezdna. Także dobrze. Jeżeli chodzi o Opole, no to standardowo o tej godzinie popołudniowy ruch jest gęsto. Samochodów dość sporo. Najtrudniej sytuacja wygląda w tej chwili na ulicy Wrocławskiej w kierunku Partyzanckiej. Dużo samochodów w ścisłym centrum Opola. No i jeszcze widzę, że sznur ciągnie się na Oleskiej w kierunku wylotówki na Kluczbork. Także tam tracicie cenne sekundy. Poza tym, no cóż, gęsto, trzeba to przetrwać.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: Kuba Biel. On będzie dziś pilotować kierowców po drogach naszego regionu. Kolejne z nim spotkanie za pół godziny. Na zegarach już 15.
9: Policjanci w całej Polsce oddali hołd sierżantowi Natanowi Sieroniowi. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 2 900 000 000 euro. Na opolskim rynku trwa jarmark Świętego Michała.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Przygotował jej i przedstawi Roman Juranek.
9: Minuta ciszy, radiowozy z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Policjanci w całej Polsce, także w garnizonie opolskim, oddali hołd 29-letniemu sierżantowi Natanowi Sieroniowi, który został śmiertelnie postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Ogólnopolska akcja to symbol solidarności z Natanem, mówiła na antenie Radio Opole podkomisarz Marta Białek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji.
10: Natan wypełnił tą rotę ślubową do końca. My na co dzień też sobie tak nie zdajemy zawsze sprawy z tego, jakie niebezpieczeństwo nam grozi, bo byśmy po prostu nie mogli wykonywać naszych codziennych obowiązków, gdybyśmy myśleli, że wychodzimy do służby, już z niej nie wrócimy. Natomiast ten dzisiejszy dzień jest dla nas właśnie smutny i jest dla nas bardzo ważny. On przypomina też o tym nam, ale też właśnie chcemy, żeby przypominał społeczeństwu, jaką niebezpieczną służbę wykonujemy.
9: Dzisiaj miały miejsce także uroczystości pogrzebowe, a pośmiertnie Natan Sieroń został awansowany do stopnia podkomisarza.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
9: Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 2 900 000 000 euro. To ósma transza z pakietu wsparcia wynoszącego 50 miliardów euro od czasu jego zatwierdzenia w marcu 2024 roku.
11: O dobrych wiadomościach dla Ukrainy mówiła rzeczniczka komisji Paula Pinio, informując o przekazaniu kolejnej transzy. Chodzi o zaspokojenie potrzeb finansowych i utrzymanie funkcjonowania administracji publicznej kraju, który broni się przed rosyjską agresją. War of aggression. Wraz z tą płatnością łączna kwota unijnego wsparcia udzielonego w ramach pakietu dla Ukrainy wynosi 32 miliardy euro. Komisja przesłała pieniądze, bo pozytywnie oceniła reformy przeprowadzone przez Ukrainę w kilku strategicznych sektorach, m.in. w sądownictwie, finansach, energetyce, rolnictwie i transformacji ekologicznej.
9: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Pentagon wysyła kolejną grupę okrętów z lotniskowcem na Bliski Wschód, informują Wall Street Journal i Axios, powołując się na amerykańskich urzędników. Donald Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Do regionu płynie lotniskowiec USS Roosevelt z okrętami eskorty. Amerykanie wysyłają też dodatkowe siły piechoty morskiej. Do końca listopada ma tam dotrzeć do 10 tysięcy żołnierzy.
0: Informacje z regionu zawsze na czas.
9: Na polskim rynku trwa jarmark Świętego Michała. Są regionalne smakołyki, rękodzieło, wyroby artystyczne i atrakcje dla dzieci. Jak zapewniają organizatorzy, to impreza dla mieszkańców w każdym wieku. A co mówią Polanie?
12: Wypatrzyliśmy dużo ciekawych rzeczy. Przede wszystkim rzeczy, które się wiążą z żabą szczęścia. Dlatego już zaokupiłam sobie pierścionek, poduszki, breloczki.
13: Przeglądam się na razie chwilowo, się przeglądam tylko co jest. No jestem zachwycona, także super są. Na razie sobie robię rekonesans, a później będę wracać do poszczególnych stanów.
9: Jarmark Świętego Michała potrwa do niedzieli do godziny 18. Radio Polo objęło to wydarzenie patronatem medialnym. Jeszcze tenis. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Pekinie po porażce z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6-2-6. Wcześniej z chińską imprezą pożegnały się również Katarzyna Kawa, Magda Linet oraz Maja Chwalińska, podczas gdy w grze pozostaje Iga Świątek. Natomiast Jan Zieliński i Mark Polmans meldują się w drugiej rundzie deblowego turnieju w Tokio. Polsko-australijski duet, dla którego jest to pierwszy wspólny występ po niezwykle zaciętym meczu, pokonał brytyjsko-czeską parę Luke Johnson-Patrick Lickl.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
9: 4 minuty po 15.
6: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
14: Marzena Śmierciak, dzień dobry, już wszystko jasne. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, za 98 7,59 zł, a litr diesla kupimy za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Przypomnijmy, prezydent podpisał wczoraj ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw, dzięki której rząd zamierza sfinansować kolejną odsłonę programu ceny paliwa niżej. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że dzięki pakietowi CPN będzie niższa inflacja.
15: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin. Dzięki pakietowi CPN obniżamy koszty funkcjonowania całej gospodarki. Ten pakiet okazał się pakietem skutecznym.
14: Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku i będzie kosztowała około 5 miliardów złotych. Wszyscy podatnicy mogą liczyć na mniej formalności i więcej wolnego czasu od kontaktu z Urzędem Skarbowym. Od października zaczęły obowiązywać zmiany przepisów dotyczące ordynacji podatkowej. Jedna z nich dotyczy zniesienia wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy jej kwota nie przekracza 10 tysięcy złotych. Do innych ważnych zmian zalicza się m.in. wzrost limitu, przy którym fiskus skoryguje deklarację podatkową sam. Wzrósł też limit, który pozwala osobie trzeciej na opłatę podatku za kogoś z 1000 zł do 5000. W ciągu 2 tygodni zostanie wyłoniony nowy prezes spółki CPK odpowiedzialnej za budowę portu Polska. Poinformował o tym wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Pełnomocnik do spraw budowy portu Polska przekazał, że o to stanowisko ubiega się 6 kandydatów. Wśród nich są menadżerowie z zagranicy. Nowy prezes ma usprawnić pracę spółki.
6: Pogoda.
8: Jeśli zachmurzenie w naszym regionie to małe, ale też w wielu miejscach tego zachmurzenia nie ma. Tak powinno być do końca dnia. Co do temperatur, to obecnie maksymalne wskazania w Opolu, w Kędzierzynie Koźlu, w Kluczborku, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. Te maksymalne to znaczy 23 stopnie Celsjusza. Tyle też było prognozowane. Ale 22 mamy w Strzelcach Opolskich. Tam no, troszeczkę mniej na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany. Dziś wieje nam z południa.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Twoje Radio Opole od poniedziałku do piątku od godziny 15 do 19. Zapraszamy dziś w składzie Dariusz Kuzera za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
6: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
5: A dziś?
7: Jestem zadowolona, że żyję.
8: Kawka to jest powód do zadowolenia.
9: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
10: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
11: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
12: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
13: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
11: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
14: Reklama.
15: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
16: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów. 3 października, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
17: Zapraszam, Maciej Zarzycki, rozgrywający Gwardia Opole.
18: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
19: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
18: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
19: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
20: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i stało się to, na co chyba wszyscy czekali. Teraz już mają powód do radości, albo może do umiarkowanej radości. No i może też przesadzam, że wszyscy na to czekali, bo koncerny paliwowe to może niekoniecznie. Mowa oczywiście o niższych cenach paliw. Chyba nie ma się co łudzić, że to taki krok prowadzący do zażegnania różnych wizji, czy też niwelowania różnic między premierem a prezydentem. Tu chyba za dużo na razie się nie zmieniło. Natomiast decyzja o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych jest i to jest powód do zadowolenia dla kierowców, o czym też za chwilę. Wcześniej dodajmy, żeby nie było wątpliwości, rząd zamierza przeznaczyć pozyskane w ten sposób pieniądze na obniżenie cen paliw. Ale powróćmy do najbardziej zainteresowanych tematem, do kierowców. Rozmawiał z nimi Krzysztof Polasik.
2: Bardzo dobrze, nareszcie będzie taniej, można tankować. Też powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
3: Można było to szybciej zrobić, tak. Zawsze można było to szybciej podjąć decyzję, bo tak to 8-19 to jest trochę dłużej.
4: To nie jest wina prezydenta, taki mamy rząd. Każdy wie, że teraz nadwyżką paliw spłacamy dług.
2: No jeszcze tak patrzę, jeszcze nic się nie zmieniło, aczkolwiek czytałem w internecie, że ma być złoty 20, złoty 30 taniej. Jak ostatnio zatankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
5: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
1: No jak słyszeliśmy, polityki nawet na stacji paliw nie mogło zabraknąć. Pojawiło się tu stwierdzenie, że cytuję, to nie jest wina prezydenta. No i tak. Jedni może obwiniają prezydenta, inni obwiniają rząd, ale chyba obie strony moglibyśmy pogodzić, kiedy powiemy, że największa odpowiedzialność za tak wysokie ceny paliw spoczywa na prezydencie. Donaldzie.

0: ptaszek z gór, m.in. Sun and Grace o szlakach górskich, a teraz o szlakach komunikacyjnych będzie więcej. Kuba Biel zaprasza na informacje z dróg.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No jeżeli chodzi o te trakty miejskie, tak je nazwijmy, to jest dość gęsto, no bo taki czas pół do czwartej to moment, w którym wracacie do domu. No i widzimy to na Piastowskiej, m.in. na Nysy Łużyckiej w kierunku Zaodrza, zarówno w kierunku dalej i Modlińskiej, jak i Wrocławskiej, bo tutaj bardzo gęsto zarówno w kierunku miasta, jak i w kierunku ulicy Partyzanckiej. Widzę cały czas duże zagęszczenie, jeżeli chodzi o wylotówki z Opola na ulicy Oleskiej w kierunku Kluczborska. Pamiętajcie o tym także, że tam między Węgrami a Jełową macie wahadła. Do tego część z Was zdążyła się przyzwyczaić, ale to utrudnienie, o którym warto pamiętać. Pozostałe wylotówki, no widzę, że też na Lubuszyckiej między innymi stoicie. Trzeba to jakoś przetrwać, bo z zapasem weekend.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Od jutra spadną ceny paliw. Rząd przywraca program ceny paliw niżej. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii jutro za benzynę 95 zapłacimy 6 zł 73 grosze, a za diesla 7 zł 88 groszy. Pakiet CPN ma działać do końca roku i ma kosztować około 5 miliardów złotych. Jest zarzut dla byłego już zastępcy prokuratora okręgowego w Opolu za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Jak informowaliśmy, Henryk W. wieczorem 29 września został zatrzymany przez policję na autostradzie A4 w okolicach Mirocina na Podkarpaciu. Prokurator przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Nie tylko dzieci i nastolatki, ale także młodzi dorośli do 26 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw HPV. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło od 1 października program. Szczepienia będą realizowane przez przychodnie POZ i punkty szczepień. A w wiadomościach za pół godziny o dopłatach do przydomowych magazynów energii.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Spadają ceny paliw, spadają liście z drzew. Jeśli chodzi o temperatury, jak patrzę na wskazania termometrów w naszym regionie, one na razie nie spadają, bo 23 utrzymuje się niemal wszędzie. Mówię niemal, bo wyjątkiem są Strzelce Opolskie, gdzie stopni mamy 22. I w całym regionie sporo słońca, a jeśli zachmurzenie, to małe.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i dziś oczywiście bez opadów. W prognozach meteorolodzy o nich nic nie wspominają. Wiatry słaby, wieje z południa. Twoje Radio Opole i co na zegarach? To już 15:32.

0: Twoje Radio Opole.
1: Na zegarach za 20 minut będzie godzina 16. Może to jeszcze dobry czas na popołudniową kawę. Że za późno? Z przyjemnością przypominam, że dziś piątek. Jutro zdecydowana większość nas słuchających nie musi z rana do pracy się zrywać. A kawa ma też wiele zdrowotnych właściwości, mówi dietetyczka Patrycja Mochocka.
2: Kawa pobudza nas do działania, poprawia koncentrację oraz przede wszystkim podnosi ciśnienie. Zawiera związki o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym. Wbrew powszechnym opiniom, kawa nie wypukuje magnezu w ilości, które ma wpływ na nasz organizm. Sama czarna kawa jest niskokaloryczna, bowiem zawiera od 3 do 5 kilokalorii. Jej kaloryczność zwiększa się dopiero, gdy dodamy do niej dodatki.
1: Może więc jednak jeszcze jedna mała czarna. Dodajmy, że przeciętny Polak wypija rocznie 95 litrów kawy, a około 80% dorosłych Polaków sięga po nią regularnie. Przyznam, że ja też regularnie, zazwyczaj właśnie po 15, kiedy rozpoczynamy spotkanie ze słuchaczami Radia Opole, kubek kawy mi towarzyszy. Ktoś chciałby się dołączyć do tej piątkowej popołudniowej kawy? Zapraszam.

Trzydomowy magazyn. Pewnie wielu słuchaczy, którzy mają swój dom, różne komórki, magazyny posiada. O magazynach przydomowych, ale w trochę innym znaczeniu. O nich będzie też mowa w wiadomościach Radia Opole. Chodzi o magazyny energii. Zapowiadane są dopłaty do takowych, a więcej szczegółów to o godzinie 16. Wcześniej jeszcze, przed wiadomościami, będą informacje z dróg naszego regionu. O tym, jak obecnie się po nich jeździ, opowie Kuba Biel. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
3: Niech myśl o tym, że weekend przed wami będzie razem z wami. Tak powiem przed godziną 16 o sytuacji na opolskich drogach, no bo cały czas bardzo duży ruch, jeżeli chodzi o Nysę Łużyckiej w kierunku Zaodrza, a także Wrocławski w kierunku Partyzanckiej, ale to nie wszystko, bo ścisłe centrum, między innymi też mocno zatłoczone, Piastowska w kierunku Zaodrza, również jeżeli chodzi o wylotówki, no to Leska w kierunku na Kluczbork, tam stracimy kilka cennych sekund, podobnie Luboszycka, no ale także Armii Krajowej w kierunku Mieszka I i braci Kowalczyków, tam również musicie nieco zwolnić. Na czwórka na szczęście okej, więc jeżeli wybieracie się poza województwo, to szerokiej drogi.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
4: Kierowców serdecznie pozdrawiamy, szczególnie tych, którzy no, teraz muszą stać się w korkach na zegarach godzina 16.
5: Przedłużono czasowe zawieszenie oddziału ginekologicznego w Głubczycach. Wkrótce dopłaty do przydomowych magazynów energii. W wiadomościach także jubileusz zespołu szkół rolniczych w Prudniku.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Zaprasza Roman Juranek.
5: Do końca października przedłużono czasowe zawieszenie działalności oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Powiatowego w Głubczycach. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej. Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję pozyskiwania lekarzy. Niestety nie przynosi to oczekiwanych efektów, mówi dr Wioletta Magiera, dyrektor głubczyckiej placówki.
6: Owszem, otrzymaliśmy nawet propozycję ze strony firmy, która pozyskuje lekarzy, ale przy głębszej analizie oferty okazało się, że są to lekarze, którzy nie mają w Polsce jeszcze prawa wykonywania zawodu, nie są nawet w trakcie specjalizacji. Są to lekarze, którzy udzielali świadczeń za granicą. W związku z tym wszelkie formalności dopiero byłyby załatwiane.
5: Porodówka w Głubczycach jest nieczynna od 1 czerwca. Maksymalnie oddział może być zawieszony przez 6 miesięcy. A od 20 października właściciele domów domowych instalacji fotowoltaicznych będą mogli ubiegać się o dopłaty do przydomowych magazynów energii. Na program rząd przeznaczył 1 miliard złotych.
7: Maksymalna dotacja wyniesie 19 tysięcy złotych, a wnioski będzie można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Magazyn pozwoli lepiej wykorzystać prąd ze słońca, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
8: To jest możliwość zbierania energii wtedy, kiedy ona jest najtańsza i wykorzystywania na własne potrzeby wtedy, kiedy ta energia jest dużo droższa.
7: Warunkiem dopłaty jest to, by instalacja mogła działać niezależnie od sieci. Podczas awarii prądu dom nie zostanie bez zasilania, zapewnia wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik.
9: Magazyn automatycznie przejmuje zasilanie domu i wszystkie sprzęty w domu nadal działają.
7: Pieniądze będzie można odzyskać także za magazyny kupione od 1 listopada ubiegłego roku.
5: Był to materiał Piotra Durysa.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: 80-lecie działalności świętować będzie Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku. Jego technikum numer 2 otrzyma jutro sztandar oraz imię Stanisława Szozdy. Upamiętniają go 2 murale, które właśnie wykonano na naszych obiektach, mówi Elżbieta Szwadowska z Komitetu Obchodów Jubileuszu Prudnickiej Szkoły.
10: Przedstawiają naszego patrona. Są to takie dynamiczne obrazy, które pokazują jego sukcesy, zwycięstwa. W gronie naszych absolwentów mamy i burmistrzów, i wiceburmistrzów, wybitnych sportowców. Są również wojskowi, pułkownicy i generałowie.
5: Obchody 80-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku rozpocznie o godzinie 10:00 sobotnia msza święta w kościele parafialnym. Stamtąd uczestniczy przemaszerują do placówki oświatowej, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: 25 lat więzienia dla 45-letniego Przemysława L. z Kłodzka. Sąd apelacyjny we Wrocławiu zakończył postępowanie odwoławcze w sprawie mężczyzny skazanego za przestępstwa seksualne wobec dzieci dzieci i zwierząt. Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Bogusław Tocicki mówił o dodatkowych środkach zastosowanych wobec skazanego.
11: Kara w całości ma być wykonywana w systemie terapeutycznym w stosunku do sprawców przestępstw o charakterze seksualnym. Wszędzie tam, gdzie zapadły orzeczenia o zakazie zbliżania się w stosunku do poszczególnych przestępstw, stosowaliśmy środki karne łączne maksymalnego dopuszczalnego takiego zakazu. Ten wyrok jest prawomocny.
5: Przemysław L. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po odbyciu 20 lat kary. Mężczyzna odpowiadał m.in. za gwałty, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych oraz znęcanie się nad zwierzętami.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No nic się nie zmienia, albo prawie nic, bo na termometrach w Namysłowie tak lekko drgnęło. Tam 22 stopnie Celsjusza obecnie mamy, podobna temperatura w Strzelcach Opolskich, a 23 w Nysie.

0: Brzegu, w Opolu, w Kluczborku i w Kędzierzynie-Koźlu do końca dnia. Albo niebo bezchmurne, albo z zachmurzeniem małym.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dariusza Kuzerę za konsoletą realizatora zastąpił teraz Paweł Oliwa. Dawid Rajwa przed mikrofonem. W tym składzie zapraszamy, to twoje Radio Opole. A na zegarach już 5 minut po godzinie 16.

0: autopromocja.
1: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą w całej Polsce.

0: muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń. Po reklamie.

0: Twoje Radio Pole i w piątki o tej porze w naszym programie informacji o nowych filmach w kinach naszego regionu. I chyba można powiedzieć, że najgłośniejszą premierą tego tygodnia jest Lalka, bo Polska znów żyje lalką Bolesława Prusa. Z początkiem tygodnia wyczekiwana kinowa premiera w reżyserii Macieja Kawalskiego przyciągnęła do Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie tłumy osobistości świata, kultury i show biznesu. Od dwóch tygodni można też już oglądać 6-odcinkowy serial w reżyserii Pawła Maślony. To dwa zupełnie inne spojrzenia na dzieło Bolesława Prusa i dobrze, tak mówili aktorzy kinowej wersji, nowej wersji Lalki: Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Borys Szyc, Karolina Gruszka, Maja Komorowska i reżyser Maciej Kawalski.
1: Myślę, że trzeba by było mieć...
2: Super, że jest taka dyskusja, bo lepiej się spierać o książkę i lepiej się spierać o rzeczy mądre niż o rzeczy błahe. Sam obejrzałem serial Pawła Maślony i bardzo mi się podobał. Może nie nazwałbym go lalką, a laleczką albo inspiracją na temat lalki. Natomiast jestem pod wrażeniem i jest to zupełnie inne spojrzenie na lalkę niż nasze, ale fajnie, że w dzisiejszych czasach powstają dwie inspiracje lalką. Zresztą zadzwoniłem do Pawła i mu pogratulowałem, bo bardzo mi się to podoba.
1: Jeżeli mamy o coś się kłócić, to o naszą piękną literaturę, cieszyć się tym, że twórcy, artyści chcą tworzyć i że te filmy powstają.
3: Bardzo mi się podoba, że cały kraj nagle rozmawia o literaturze i mam nadzieję, że też po nią sięga, no bo być może ci, którym się nie podoba jedna albo druga, będą chcieli sprawdzić, jak wygląda oryginał i sięgną po książkę, a to jest chyba największa wartość, a my mamy nadzieję, że dajemy jakiś taki obraz naszych czasów, no bo po to się robi te kolejne adaptacje, żeby być trochę bliżej teraźniejszego widza.
1: Zbiegły się dwie premiery lalek, więc ja się cieszę tak naprawdę. Wydaje mi się, że cały ten szum i ta lalkomania, jak to niektórzy mówią, ja myślę, że to jest cudownie, bo znowu rozmawiamy o jednej z najpiękniejszych polskich powieści i mam nadzieję, że to sprawi, że będziemy po nią częściej sięgać, bardziej się w nią zagłębiać, bardziej się nią cieszyć i oglądać na ekranie różne podejścia do tego materiału.
4: Dobrze, że mówimy o literaturze. Myślę, że młodzi ludzie wrócą do Prusa i przeczytają, ale myślę, że robienie takich jedna lalka przeciw drugim, bo tak się słyszy, to jest chore, to jest nienormalne. Ciągle próbujemy kogoś zaatakować. Trzeba się cieszyć, że jest seria, że jest ten film.
5: Ja na to patrzę pozytywnie. Czasami spotykam się z takim twierdzeniem, że to jest jakiś wyścig, że to jest jakiś konflikt, a jakoś zupełnie w ten sposób tego nie odbieram. Mam wrażenie, że w lodziarni lody czekoladowe nie walczą z truskawkowymi. To jest po prostu kolejny wybór. I można spróbować jednych, można spróbować drugich, można spróbować i tych. Każda opcja jest dobra, więc myślę, że taki przepis na udaną jesień to jest zobaczyć jedną lalkę, zobaczyć drugą i jeszcze sięgnąć po powieść.
0: Z twórcami kinowej wersji Lalki rozmawiała Dorota Piotrowska. Film trafił do szerokiej dystrybucji kinowej w całej Polsce, ale jak już wspomniałem, chyba można go określić kinową premierą tygodnia, mimo tego, że już jest dostępny od kilku dni. A dzięki temu, że premiera już była, no to też mamy już opinię uczniów o filmie.
1: Myślę, że trzeba by było mieć chociaż jakiekolwiek inne pojęcie z innego źródła, bo było tam parę wątków, których w książce nie było i tak samo parę wątków było pominięte.
6: Brakowałoby paru informacji, gdyż była tak przedstawiona bardziej historia samego Wokulskiego.
7: Fajnie jednak jest najpierw przeczytać, żeby tak krytycznie trochę spojrzeć na to i faktycznie zauważyć te różnice.
0: Znaczy, że czytali, pięknie. No i może rzeczywiście premiera będzie okazją do tego, by do książki powrócić. A za chwilę jeszcze krótko o innych tytułach, bo to nie jedyna premiera, będzie też pytanie konkursowe.

0: Nowej Radio Pole i czas na jeszcze kilka tytułów, które jako premiery w tym tygodniu w kinach. Verity, coraz większy mrok, to thriller, dramat, romans zarazem i ciekawa obsada w tym filmie. Anne Hathaway, Josh Hartnett i Dakota Johnson grają. To historia, która opowiada o znanej pisarce Verity Crawford oraz Lowen Ashley. Lowen przenosi się do odległej posiadłości Crawfordów, aby pisać jako taka ghostwriterka dla Verity. Lowen natrafia wśród notatek na niepublikowany wcześniej rękopis. Tekst, który miał nigdy nie ujrzeć światła dziennego, okazuje się wstrząsającą, intymną spowiedzią Verity. Z każdą kolejną stroną Lowen coraz głębiej wnika w mroczne sekrety autorki dotyczące jej męża Jeremiego, w tej roli Josh Hartnett. To wciągająca opowieść o małżeństwie, obsesji, manipulacji, w której trudno oddzielić fikcję od rzeczywistości. Verity, coraz większy mrok, to tytuł tego filmu. Kolejna premiera tego tygodnia to komedia amerykańska Rolling Loud, film. Co może pójść nie tak, gdy ojciec łamie wszelkie zasady i przemyca 13-letniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata? Odpowiedź brzmi: absolutnie wszystko może pójść nie tak. To będzie dzień, którego żaden z nich nigdy nie zapomni. Komedia z Owenem Wilsonem w jednej z głównych ról od dzisiaj w kinach. Jeszcze propozycja dla młodych widzów, bo to film animowany od 7 lat, Zapomniana Wyspa. Przyjaźń między pełną werwy i żądną przygód Joe, a odpowiedzialną i rozsądną Raisą, trwa od szkoły podstawowej. W końcu one stają u progu dorosłości, a Raisa wyjeżdża na studia. Pożegnalny wieczór zamienia się w niezwykłą podróż. I może tyle o premierach, a teraz czas na pytanie konkursowe.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
0: Ja przypominam, że mamy podwójne zaproszenia, dwa takie podwójne zaproszenia dla naszych słuchaczy, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zadzwonić na numer 774-541-541. To numer naszej konkursowej skrzynki, myślę, dobrze znany. I zaznaczę od razu, że trzecia i szósta prawidłowa odpowiedź, która trafi na naszą skrzynkę, te odpowiedzi nagrodzimy podwójnym zaproszeniem do Kina Helios. Na dowolnie wybrany seans można sobie te zaproszenia zrealizować. A teraz czas na pytanie konkursowe, związane oczywiście, że z lalką. W Lalce, w tej kinowej wersji, o której dzisiaj już mówiliśmy, w jednej z głównych ról wystąpiła, można powiedzieć, nasza krajanka. Aktorka pochodząca z jednego z pięknych miast naszego regionu. I teraz uwaga, jak nazywa się ta aktorka i w którą bohaterkę się wcieliła? 774-541-541 to nasz numer telefonu. Trzecia i szósta odpowiedź będzie nagrodzona. Jak nazywa się aktorka, która pochodzi z naszego regionu, wystąpiła w Lalce? No i jak nazywa się bohaterka, której rolę odtwarzała? 774-541-541.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Dawaj Radio Pole, na zegarach już zbliża nam się 16:30 w studiu Kuba Biel, no i oczywiście czas na kolejne informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Część z Was może już cieszyć się weekendem, no ale są też tacy, którzy dopiero wracają do domu. Jeżeli niedawno wyjechaliście z pracy, to pewnie zauważacie, że nie ma tragedii. Jakby nieco luźniej zrobiło się w Opolu, jeszcze pewne problemy na Rejmonta i Walecki w kierunku Groszowic. Problemy także w ścisłym centrum Opola. No i oczywiście Wrocławska w kierunku Partyzanckiej. Tutaj również stracimy kilka sekund, ale nie ma jakoś specjalnie tragedii. Generalnie zwracamy uwagę na Wyotówki, Oleska, Luboszycka, Oleska w kierunku oczywiście Kluczborka, tam jadąc drogą krajową, pamiętajcie o wahadłach między Węgrami a Jełową, tam musicie swoje odczekać. A czwórka w porządku, więc do Wrocławia, Katowic bez problemu.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Ruszyły prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Strzelec Opolskich. Na początek opracowanie dokumentacji, zaprojektowanie trasy w ciągu drogi krajowej nr 94. Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wybór biura projektowego, którego zadaniem będzie przygotowanie kilku wariantów przebiegu obwodnicy i trasa ma mieć około 9 km. Do końca roku wszystkie punkty chronienia mają być specjalnie oznakowane. Opolski Urząd Wojewódzki otrzymał tabliczki, które docelowo będą ułatwiać mieszkańcom odnalezienie takich miejsc w regionie. Od dziś trafiają one do samorządów.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: A dzisiaj rusza sezon siatkarskiej Tauron Ligi Kobiet. Tytuł bronią zawodniczki Budowlanych Łódź, które w pierwszej kolejce zagrają w Kaliszu z Beniaminkiem MKS-em. Podbudowana brązowym medalem do walki przystąpi także ekipa Uniopol, która zaczyna od starcia na własnym parkiecie z Chemikiem Policja. Mecz w Stegu Arenie rozpocznie się o 20:30, a relacje ze spotkania w serwisach informacyjnych Radia Opole.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i w Opolu w centrum ciągle pięknie i słonecznie. Tak jest w wielu miejscach w naszym regionie, a nawet jeśli gdzieś jakieś takie zachmurzenie się pojawia, no to raczej niewielkie. Taka cienka warstwa chmur, przez które też może trochę promieni słońca do nas docierać. A co na termometrach? 22 stopnie Celsjusza niemal wszędzie, wyjątkiem jest Brzeg. Tam mamy 23.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i jak to jest z odpowiedzią na nasze pytanie konkursowe? Sporo tutaj do nas na skrzynkę już wpadło. Zaraz sprawdzimy, kto wygrywa.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: I 17 minut dzieli nas od godziny 17 w Twoim Radiopole. Czas na rozwiązanie konkursu. Konkursu, w którym do zgarnięcia podwójne zaproszenia do Kino Helios w Opolu. Albo do Karolinki, albo do Solarisa. Obojętnie, obojętnie też na jakie filmy będziecie chcieli się wybrać, no to na taki będzie można te zaproszenia zrealizować. Ale było pytanie konkursowe, brzmiało tak, chodziło o lalkę, o kinową wersję lalki i pytanie o aktorkę, która można powiedzieć jest naszą krajanką i no jak się nazywa przede wszystkim, a po drugie, bo to było takie dwuczłonowe pytanie, w którą rolę się wcieliła, którą bohaterkę odgrywa, bo zdarzały się odpowiedzi takie, że tylko na przykład imię, nazwisko tej aktorki, ale nie, była też druga część tego pytania i tylko takie braliśmy pod uwagę. Nagradzamy trzecią i szóstą prawidłową odpowiedź. A które to były? No to może niektórzy swój głos tutaj rozpoznają. Za chwilę no sprawdźmy.
2: Kamila Urzędowska wcieliła się w Izabelę Łęcką i pochodzi z Nysy.
3: Dzień dobry. Kamila Urzędowska pochodzi z Nysy i zagrała Izabelę Łęcką.
1: No i znakomite odpowiedzi. Nie pytaliśmy nawet o miasto. Było tylko wspomniane, że to jedno z pięknych miast naszego regionu. No ale Nysa, oczywiście, wszystko się zgadza. Gratulujemy. Podwójne zaproszenia należą do dwóch pań. Dzisiaj trafiają. No i już można planować, drogie panie, na co to się wybierzecie. Kwadrans dzieli nas od godziny 17.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

kalendarzu, drugi dzień października, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. To jedno z takich świąt, którego najlepiej, gdyby nie było konieczności, by je obchodzić. Świąt to może też w cudzysłowie, ale podnoszone są tu ważne kwestie, o których też będzie mowa we wiadomościach Radia Opole. To o godzinie 17, chwilę przed 17, raz jeszcze z Kubą Bielem wyruszymy na drogi naszego regionu, sprawdzimy, jak obecnie wygląda ruch właśnie na nich. Proszę zostać z nami, z Twoim Radiem Opole.

0: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
3: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów. 3 października, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
4: Zapraszam, Maciej Zarzycki, rozgrywający Gwardię Opole.
5: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Nie mamy informacji od służb o poważnych zdarzeniach drogowych i to w sumie bardzo dobra informacja, jak na początek weekendu. Liczę, że podobnie będzie też w sobotę i w niedzielę, no i oczywiście dziś wieczorem, ale to już zależy od Was. Na drogach Opola też jakby luźniej, zwalniamy jedynie w centrum i na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, utrudnienia na krajówce do Kluczborka, tam wahadła. No jeżeli chodzi o inne miasta regionu, to brzeg Armii Krajowej 3 maja, tam pewne problemy, w Nysie na Bema, w Kędzierzynie Koźlu dojazdówki do ronda Milenijnego, a czwórka w porządku.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: No i to był ostatni dziś autopilot. Na zegarach zbliża nam się już godzina 17. Czas na kolejne dziś wiadomości.
9: A w nich o obchodzonych dzisiaj Międzynarodowym Dniu Bez Przemocy.
10: Przemoc ta fizyczna jest łatwo identyfikowalna. Psychiczna jest chyba najczęstszym zjawiskiem.
9: W wiadomościach także Forum Promocji Turystycznej w Opolu i nastroje przed meczem Polska-Rumunia.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Zaprasza Roman Juranek.
9: Fizyczna, słowna, czyta w internecie. Przemoc, choć może mieć różne oblicza, jest zjawiskiem, które narasta. W stolicy regionu realizowanych jest obecnie 200 procedur niebieskiej karty, ale nie ma dnia, by nie spływały informacje o wszczynaniu kolejnych. 2 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Niestety liczba osób poszkodowanych, które zgłaszają się do naszego ośrodka, dalej wzrasta, mówi Anna Wołoszczuk, kierownik specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej w MOPR w Opolu.
10: Przemoc niestety, jak każde zjawisko, ewoluuje. Ta fizyczna jest łatwo identyfikowalna. Są rany, są ślady, są siniaki. Natomiast przemoc psychiczna jest chyba najczęstszym zjawiskiem i ona niestety w niewłaściwy sposób drastycznie narasta i te zachowania, które stosują osoby, które się jej dopuszczają, są naprawdę coraz bardziej wymyślne.
9: Przypomnijmy, że osoby, które są ofiarami przemocy, mogą szukać wsparcia m.in. w ośrodku przy ulicy Małopolskiej 20A. Bezpłatnie i całodobowo funkcjonują też ogólnopolskie telefony zaufania. Przenosimy się na chwilę za granicę. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Europa zgodziła się uwolnić ogromne ilości zapasów oleju napędowego w momencie, gdy cena tego paliwa systematycznie rośnie. Europa właśnie zgodziła się uwolnić duże ilości oleju napędowego. Proces ten rozpocznie się natychmiast, napisał Donald Trump na platformie Truth Social.
5: To są wiadomości Radio Opole.
9: Potrzeby profesjonalizacji narzędzi promocji turystyki. Między innymi o tym rozmawiano dziś podczas 19. Forum Promocji Turystycznej. Impreza po raz pierwszy została zorganizowana w Opolu. Uczestnicy w czasie wydarzenia zwiedzili TAK Arenę, jeden z najnowocześniejszych stadionów w kraju. Te spotkania są bardzo ważne, bo branża turystyczna cały czas się rozwija i trzeba nadążać za trendami, mówi Marzena Markowska, organizatorka forum.
11: Zwiększanie swojej wiedzy o biznesie, zwiększenie siatki kontaktów, nawiązanie nowych relacji biznesowych, również podwyższenie poziomu wiedzy branży o współczesnych trendach, o zmieniającym się świecie, o nowych technologiach, a także przy okazji oczywiście promocja miejsca, w którym takie wydarzenie się odbywa.
9: A 19. Forum Promocji Turystycznej odbywa się na opolskim stadionie i TAK Arena. Wśród stoisk oprócz naszych regionalnych atrakcji można było zapoznać się z ofertami biur podróży i atrakcjami takich krajów jak m.in. Chorwacja.
5: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
9: Na PGE Narodowym w Warszawie Polska podejmie dziś Rumunię. To w ramach Ligi Narodów UEFA. W dwóch poprzednich meczach tego zgrupowania nasza reprezentacja zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0 oraz przegrała ze Szwecją 3-1. Do trzech razy sztuka, mówią kibice, którzy czekają na emocjonujące spotkanie i zwycięstwo biało-czerwonych.
12: Pan na narodowym gardło będzie zdzierał.
13: Oczywiście, zawsze. Wracamy i głosu nie mamy. A dzisiaj liczymy, że nasza reprezentacja pokaże i wygramy. Do trzech razy sztuka.
12: A jaki wynik?
13: 3-1. Dla nas? No, niech mają jedną.
14: Oczywiście, że Polska wygra. No oczywiście, że będzie dla Polaków 2, a 1 dla Rumunii, tak żeby się ucieszyli troszeczkę.
15: Dzisiaj no może lepiej będzie, no może chłopaki się postarają, coś tam pogierczą i będzie okej, no może się podniosą po tej porażce 3-1 to Szwecją.
9: O nastroje przed spotkaniem oraz o przewidywany wynik meczu pytał kibiców Przemysław Lisa. Początek spotkania Polska-Rumunia na PGE Narodowym o godzinie 20:45. I to już wszystko w tych wiadomościach. Dziękuję serdecznie za uwagę, a na wiadomości 18 zapraszam w imieniu Katarzyny Plewni.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Jak to było, czy ja dobrze słyszałem, żeby się Rumuni ucieszyli troszeczkę, tak? No ja się bardziej obawiam, żebyśmy my nie płakali. No ale zobaczymy, poczekamy na mecz, oby dzisiaj był on szczęśliwy dla biało-czerwonych. 4 minuty po godzinie 17, czas na informacje o pogodzie. Zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo w naszym regionie, a na termometrach temperatury one będą powoli już tam spadać. Na razie jeszcze powyżej 20. 22 stopnie w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i w Brzegu, a 21 w Namysłowie, w Nysie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Za konsoletą realizatora Paweł Oliwa, przed mikrofonem Dawid Drajwa. W tym składzie kłaniamy się nisko. A na antenie już teraz Tina Turner.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
7: Tak.
6: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
7: Mhm.
6: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
7: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
8: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
6: Już rozumiem.
7: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
9: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
10: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w sobotę mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra KGHM Chrobry Głogów. 3 października, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
15: Zapraszam, Maciej Zarzycki, rozgrywający Gwardia Opole.
16: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
17: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
18: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
16: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Po reklamie.

0: Sezon. Słowo o wielu znaczeniach, bo sportowcy i kibice zazwyczaj czekają na kolejne sezony sportowe. Z utęsknieniem czekamy też zazwyczaj na sezon urlopowy. Szczególnie na ten czas, kiedy sami idziemy na urlop. Grzybiarze też mają sezon, ale też jest sezon, który pozytywnych skojarzeń nie budzi. Chodzi o sezon infekcyjny. On właśnie się zaczyna. Zaczęły się też szczepienia przeciwko grypie. W aptekach są dostępne szczepionki. Pulmonolog Piotr Dąbrowiecki powiedział, że przeciwko grypie powinny się zaszczepić przede wszystkim osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
1: Myślę o chorych na astmę, o chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pacjenci, którzy mają inne przewlekłe choroby układu oddechowego związane ze stanem zapalnym, powinni się zaszczepić przeciwko grypie, przeciwko COVID-owi. Jeżeli zapomnieli w tamtym roku, powinni się doszczepić w tym roku na pneumokoki, przyjąć szczepionkę przeciwko RSV.
0: Profesor Piotr Dąbrowiecki dodał, że szczepienie chroni przed najcięższymi skutkami zachorowania na grypę.
1: Pacjenci, którzy zaszczepią się na grypę, jeżeli mają przewlekłą chorobę układu oddechowego, astmę lub POHP, mogą uniknąć po prostu zgonu. Szczepienie na grypę zmniejsza ilość zgonów w tej grupie pacjentów, zmniejsza ilość zaostrzeń. Również szczepienia na pneumokoki mają taką samą moc, więc nie zwlekajmy, możemy przyjąć te dwie szczepionki razem. Prawa, lewa ręka.
0: W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób, najwięcej powyżej 65 roku życia. Seniorzy, dzieci i młodzież mają bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie. Okay.

0: Twoje Radio Opole.
1: I powróćmy jeszcze na chwilę do jednej z ważniejszych informacji dnia, choć no to już wczoraj wieczorem było wiadome. Ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw jest korzystna dla kierowców, a także pozwala firmom paliwowym na godziwe zarobki. Tak ocenia finansista Paweł Karczewski z zarządu Quercus TFI. Wczoraj ustawa została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, dzięki czemu rząd sfinansuje kolejną odsłonę programu Ceny Paliwa Niżej. Paweł Karczewski mówił, że prezydent podjął dobrą decyzję.
2: Ja oceniam ten ruch bardzo dobrze. Jestem bardzo szczęśliwy też jako kierowca i nie tylko jako finansista, że prezydent tą ustawę podpisał. Ja tę ustawę przeanalizowałem. Uważam, że ona jest mądra. To znaczy jest bardzo fair wobec nas kierowców, nas konsumentów na koniec dnia, ale też pozostawia bardzo dużą przestrzeń do godziwych zarobków w tym czasie wojennym dla firm, które produkują paliwo i je do Polski też eksportują.
1: No i co już wiadomo, to, że jutro litr benzyny 95 będzie kosztował 6,73 zł, 98 7,59, a litr diesla 7,88. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Wcześniej w Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Obniżka będzie obowiązywać do 31 grudnia. Maksymalne ceny paliw będą ustalane codziennie przez ministra energii.

0: Take Daddy i Michael Patrick Kelly przed chwilą w Twoim Radiopole. Piątkowe popołudnie, prawie wieczór, minęła nam godzina 17.30. Czas na jeszcze jedno w tym tygodniu. Spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Moja babcia przywiozła sobie ze Lwowa futro z Kreta. Niestety się zniszczyło i babcia mówiła, że jej futro wyleniało. Tak się mówi też o starym albo chorym kocie czy psie. Pogardliwie nazywano też tak podstarzałego pana, który umizgiwał się do pani. Ale pytanie brzmi, czy wyleniały ma coś wspólnego z leniem? Według słownikowej definicji nie, ponieważ pierwotna forma to wyliniały, czyli pozbawiony sierści, upierzenia, naskórka lub pancerza w wyniku linienia, zniszczony wskutek wytarcia. W pierwszym przypadku chodzi głównie o zwierzęta, w drugim może być na przykład dywan. Taki, który stracił część sierści lub piór, w związku z tym łabędź też może być wyleniały, a potocznie wyłysiały, czyli pozbawiony włosów.
3: To jaka jest dzisiaj obowiązująca forma? Wyliniały czy wyleniały?
2: I tutaj muszę uspokoić, obie formy są poprawne, choć pierwotnie bardziej szło w kierunku wyliniałego, ponieważ jest to słowo pochodzenia prasłowiańskiego. Linieti, linieo. Tracić siły, marnić, tracić włosy, sierść, pióra. Czasownik odprzymiotnikowy od niezachowanego prasłowiańskiego liń w znaczeniu cienki, słaby, giętki. Logiczne. Włosy nam wypadają, kiedy są słabe i cienkie. W takim razie, czy wyleniały to błąd? Eksperci w Narodowym Centrum Kultury twierdzą, że nie. Obie formy są poprawne, bo można i wylenieć, i wylinieć. Ba! W aspekcie niedokonanym są nawet trzy poprawne formy. Linieć, lenić i lenić się. Ale ten kot się leni, powie mieszkaniec Krakowa albo małopolskiej wsi i wcale nie musi mieć na myśli wylegującego się na słońcu kociego leniucha.
3: No właśnie, ale czy to oznacza, że gdy na tapczanie leży leń, który nic nie robi cały dzień, to on może być wyliniały?
2: Jeżeli za długo leży, to mogą mu włosy wyjść. Też możemy powiedzieć, że ktoś się leni, bo nic nie robi. Natomiast pamiętajmy, że ten zwrot akurat ma dwa znaczenia i tu zależy od kontekstu, czy chcemy podkreślić, że ktoś nic nie robi, czy po prostu komuś wypadają włosy. W dawnej polszczyźnie już w XVI wieku notowano zamienne formy samogłoską i oraz e, na przykład linić się, lenić się, w odniesieniu do zrzucania skóry przez węże czy utraty sierści przez zwierzęta. W aspekcie niedokonanym poprawne są aż trzy czasowniki: linieć, lenić oraz lenić się. Na przykład mój kot strasznie linieje lub mój kot strasznie się leni. A twój kot się leni czy linieje?
3: Koty z natury swej
2: są leniwe.
3: Lenią się, ale też i linieją, bo wychodzi im sezonowo futro.
2: To, którą formę wybieramy, zależy głównie od regionu Polski. Postać linieć i linienie dominuje w ogólnej oficjalnej polszczyźnie. Z kolei warianty lenić oraz wylenić są niezwykle popularne w języku potocznym oraz dialektach, zwłaszcza na terenie Małopolski i Wielkopolski. Choć czasownik lenić się brzmi identycznie jak ten oznaczający być leniwym, to zbieżność ta jest całkowicie przypadkowa i nie ma między nimi żadnego związku. I tu mała uwaga, jeżeli chcemy posługiwać się taką wzorcową polszczyzną oficjalną, to raczej powiemy linić. Natomiast jeżeli jesteśmy przywiązani do gwary, do języka naszej małej ojczyzny, to możemy powiedzieć lenić się i nikt nam nie będzie miał tego za złe.
1: Na końcu języka.
4: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich pług.

0: I Love You Always Forever to Donna Lewis. A teraz w Twoim radiopole apel o to, by nie dać się oszustom. I kolejny przykład na to, że takie apele, no one ciągle są potrzebne. Ponad 8 tysięcy złotych straciło dwóch mężczyzn, 69 i 65-latek. Zapłacili za opał, którego potem nie dostali. Policja apeluje, uważajmy na oszustów sprzedających pelet. Zakupy przez internet musimy robić rozważnie, przypomina aspirant Marta Domańska.
1: Warto sprawdzić dokładnie sprzedawcę oraz opinię na jego temat, zweryfikować, czy firma rzeczywiście istnieje i od jak dawna prowadzi działalność. Apelujemy o to, aby nie kierować się wyłącznie bardzo niską ceną. Nawet wyjątkowo korzystna oferta powinna wzbudzić w sposób szczególny naszą czujność. Sprawdzajmy dane kontaktowe, adres siedziby firmy. Zachowajmy korespondencję ze sprzedawcą, potwierdzenie zamówienia i dokonania płatności. I zwróćmy uwagę na sposób płatności.
0: Na przekazanie pieniędzy za zakup najlepiej umówić się po prostu przy odbiorze towaru.

0: Reklama.
1: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
6: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
5: Tak! Wspinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
6: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
7: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
8: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
9: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
7: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
10: Aleksandra, Antoni, Teofil, te osoby o tych imionach dziś mogą świętować. Dziś, czyli 2 października, na zegarach 18.
11: Karpiowy weekend w Niemodlinie. Odbywa się tam 14. wojewódzkie święto Karpia Opolskiego. Komisja Ligi Piłkarskiej Ekstraklasy ukarała trenera Jagiellonii Białystok i dwóch sędziów. W kulturze m.in. o sobotnich spotkaniach w klubokawiarni Laba na Wyspie Bolko w Opolu z rzeką Odrą w tle.
12: Wiadomości Radia Opole.
10: I to tylko tak w ramach zapowiedzi. Prosimy o szczegóły. Katarzyna Plednia.
11: Najpierw jednak w miejscowości Pągórze, to powiat prudnicki, na drodze wojewódzkiej 407 na skrzyżowaniu z ulicą Prudnicką. Kwadrans po godzinie 17 doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Dwie osoby trafiły pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Nie ma na razie informacji, czy będą wymagać przewiezienia do szpitala. Na miejscu działają m.in. trzy zastępy straży pożarnej. W rezultacie tego zdarzenia droga została zablokowana. Także trzy zastępy strażaków skierowano do Przylesia, to już powiat brzeski. Tam miało dojść do pożaru kombajnu zbożowego.
12: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
11: Rolatka skarpia w kapuście włoskiej czy karp opolski w trzech odsłonach to propozycje dań uczniów szkół gastronomicznych na konkurs kulinarny Czas na rybę junior rozgrywany na Zamku Książęcym w Niemodlinie. Kulinarne zmagania to pierwszy akcent 14. wojewódzkiego święta karpia opolskiego. Do konkursu stanęło ponad 30 zespołów, z których wyłowić należało 6, mówi Kamil Klekowski, szef kuchni i współorganizator konkursu.
13: Założenie jest takie, że dostają całą rybę wypatroszoną, mają przygotować swoją recepturę na 8 talerzach. Nie ma innych ograniczeń, jeżeli chodzi o produkty. Kluczowe jest to, żeby produktem podstawowym był karp. Cała reszta to jest dowolność.
14: Karp od Polski w trzech odsłonach jest to tortellini barwione z sepią, z farszem z karpia. Do tego jest karp przygotowany w stylu sauté na oleju z esencją masła oraz sałatka owocowo-warzywna z cytryną.
11: Wyjaśniał Nikodem Kuśmierek, uczeń zespołu szkół nr 1 w Wieluniu. Uczestnicy konkursu na przygotowanie potraw z karpiem w roli głównej mieli 2 godziny. Kurt Scheller, szwajcarski szef kuchni i krytyk kulinarny, tak ocenia konkursowe potrawy.
15: Pierwszy jak smak, później jak talerz wygląda, trzeci jak gotowe produkty, czwarty jest pusty, talerz jest ładny, robiony, to jest ważne, jest estetyk.
11: A Radio Opole jest patronem medialnym 14. wojewódzkiego święta karpia opolskiego.
12: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
11: Pionierska operacja endoskopowa w Polsce z wykorzystaniem fal radiowych. W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie przeprowadzono endoskopową ablację gruczolaka nadnercza. Zabieg wykonał profesor Marcin Polkowski z Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Instytutu podczas konferencji Warsaw Life Endoscopy. Dzięki wprowadzeniu do żołądka specjalnego urządzenia pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej precyzyjnie zniszczono guz bez konieczności klasycznej operacji chirurgicznej, wyjaśnia profesor Michał Kamiński z Narodowego Instytutu Onkologii.
0: Przez ścianę żołądka od środka, czyli zakładamy taki aparat, który wygląda trochę jak gastroskop z USG od środka, dzięki temu jesteśmy bliska w stanie obejrzeć organy, które są na zewnątrz. I u tej pacjentki udało się uwidocznić gruczolak, czyli taki guzek, można powiedzieć, w lewym nadnerczu, wbić do tego nadnercza specjalną igłę, zaaplikować tam specjalne fale o częstotliwości radiowej i zniszczyć ten guzek wskutek tego działania.
11: Zmieniamy tematykę. Na Tajwan dotarły pierwsze amerykańskie myśliwce F-16 z partii zamówionej 7 lat temu. Do ich przekazania doszło w momencie, kiedy Amerykanie rozważają sprzedaż Tajwanowi sprzętu wojskowego za 14 miliardów dolarów. Więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza.
16: To pierwsze dwa z 66 myśliwców zamówionych przez tajwańskie władze jeszcze w 2019 roku. Rząd w Tajpej przekonuje, że kolejne maszyny dotrą na wyspę już w najbliższym czasie. Po zrealizowaniu zamówienia Tajwan będzie dysponował flotą ponad 200 myśliwców z rodziny F-16. Tajwan intensywnie zbroi się ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Chin. W ubiegłym roku prezydent Donald Trump zgodził się na sprzedaż Tajwanowi uzbrojenia za rekordowe wówczas 11 miliardów dolarów. W tym roku Tajwan chce dokupić sprzęt za 14 miliardów. Waszyngton dąży jednak do ocieplenia relacji z Pekinem, a chińskie władze kategorycznie przeciwne są dozbrajaniu Tajwanu.
11: Komisja Ligi Piłkarskiej Ekstraklasy nałożyła kary w związku z sytuacją opisaną kilka tygodni temu w mediach. Chodziło o kontakt trenera Jagiellonii Białystok Adriana Siemieńca z sędziami przed jednym z meczów ligowych w ubiegłym sezonie. Uznając, że zostały naruszone zapisy regulaminu dyscyplinarnego PZPN-u, konwencji sędziowskiej i trenerskiej PZPN-u, komisja nałożyła na Siemieńca karę 6 meczów dyskwalifikacji oraz kary dodatkowe, jak kara pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych i kara zakazu udziału w zawodach ekstraklasy przez okres 2 lat w zawieszeniu na 3. Na sędziego Arkadiusza Kawójcika karę 2 lat dyskwalifikacji, a na sędziego Pawła Raczkowskiego karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.
12: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
11: 5 minut po godzinie 18.
12: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
17: Witold Sułek. W najbliższą sobotę w klubokawiarni Laba na wyspie Bolko odbędzie się otwarty wykład historyczny dr Bogny Szafraniec zatytułowany Relacja rzeka-miasto w XIX i XX wieku. Przypadek Odry i Opola. Spotkanie poświęcone będzie przemysłowej historii Odry, jej znaczeniu dla rozwoju miasta oraz sposobom, w jaki rzeka była wykorzystywana w XIX i XX wieku. Początek spotkania o godzinie 16, a wstęp jest darmowy. Również w sobotę i również w klubokawiarni Laba odbędzie się także spotkanie z 3 artystkami, które przebywają na rezydencji artystycznej w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu w ramach projektu Krajobraz Wisła Odra. Spotkanie to odbędzie się po wykładzie historycznym dr Bogny Szafraniec. Wstęp na nie również jest darmowy. Zmieniamy temat. Także w sobotę o godzinie 16 w sali odczytowej Muzeum Śląska Opolskiego na Małym Rynku 7 odbędzie się wykład promujący książkę Nowa Cerekwia – Aglomeracja Kultury Lateńskiej na Bursztynowym Szlaku. Spotkanie poprowadzi dr Przemysław Dulęba, który przybliży wyniki badań nad jednym z najważniejszych ośrodków kultury lateńskiej na Śląsku. Wydarzenie odbywa się w ramach Weekendu Seniora z Kulturą, ale organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych historią regionu, archeologią i dziedzictwem kulturowym. Ponownie zmieniamy temat. Już dziś o 19:00 odbędzie się koncert inauguracyjny Cantar Francesco, który rozpoczyna 11. edycję festiwalu Mikołaja z Koźla w Kędzierzynie Koźlu. W programie znajdzie się muzyka związana z postacią świętego Franciszka. Wszystkie koncerty odbywają się w kościele pod wezwaniem świętego Zygmunta i świętej Jadwigi Śląskiej przy ulicy Złotniczej 12, a wstęp na nie jest darmowy.
10: Pogoda. Albo bez chmur, albo z zachmurzeniem małym. Taka pogoda dziś, jak będzie w nocy. Zachmurzenie małe, ale uwaga, w nocy miejscami silne zamglenia będą ograniczać widoczność do 200 metrów. Drodzy kierowcy, szczególnie do Was tutaj apel o ostrożność. Od 6 do 8 stopni Celsjusza na termometrach w nocy. Jutro zachmurzenie małe, z rana te mgły jeszcze mogą dokuczać, ale w ciągu dnia temperatura od 20 do 22, bo o temperaturach do nich teraz przechodzimy. Patrzę jeszcze, jak będzie w niedzielę. Też 20 do 22. Też zachmurzenie małe. Piękny weekend nam się zapowiada.
12: Radio Opole.
18: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: W składzie u nas bez zmian Paweł Oliwa za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa, na antenie już teraz James Blunt.

0: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AW w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
1: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
3: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
1: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Razem ze mną w studiu teraz moja redakcyjna koleżanka Kasia Zawadzka. Cześć, witam.
2: Cześć.
1: Która ma, no właśnie, gdyby miała receptę na to, jak lepiej żyć, to pewnie byłabyś bardzo bogato i rozchwytywaną osobą, która, od której by oczekiwano, żeby dzieliła się tą receptą. Ale kilka podpowiedzi na temat tego, jak lepiej żyć, to ty masz. I w niedzielę je serwujesz słuchaczom Radia Opole. To w audycji tak właśnie zatytułowanej. Lepiej żyć.
2: Tak, ja jej nieustannie poszukuję, bo myślę, że rozwijać się można przez całe życie i zawsze można coś udoskonalać, ale też chodzi o to, żeby umieć się cieszyć i doceniać to, co już jest. A ten program będzie spotkaniem z autorką książki Życie z ADHD, brakująca instrukcja obsługi. Olimpia Jęczek prowadzi swoją fundację, jest trenerką, podcasterką, napisała też książkę na ten temat, podzieliła się swoim doświadczeniem życia z ADHD i tak jest zapewne u osób z ADHD, że każdy ma jednak trochę inaczej, ale warto posłuchać o tym, jakie sposoby właśnie wspomagające, na przykład dobrą organizację, z którą tacy ludzie mogą mieć wyzwanie. Ja na przykład też często mam, bo jestem bardzo spontaniczną osobą i lubię się rzucać w nowe wyzwania, a to, co jest rutynowe, jest dla mnie trudne. No i właśnie, jak to jest z tym ADHD, bo często słyszymy to zdanie, czy jest moda na ADHD, co się za tym tak naprawdę kryje, to będziemy starały się z Olimpią Jęczek rozwikłać już w niedzielę. Będą podpowiedzi też, jak można sobie pomagać poprzez psychoedukację, uczyć się takiej własnej instrukcji obsługi, która sprawia, że wykorzystujemy swoje mocne strony i uczymy się, jak sobie radzić z tym, co jest dla nas wielkim wyzwaniem.
1: Po takiej porcji informacji, po takim zaproszeniu, jedyne, czego nam brakuje, to jeszcze, żeby podpowiedzieć, kiedy audycji można posłuchać.
2: Audycja będzie w niedzielę po godzinie 14:00. Serdecznie zapraszam.
1: Zapraszam, Katarzyna Zawadzka. Dziękuję bardzo.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: W naszym piątkowym wieczornym już właściwie programie w studiu Aleksandra Piasta. Witam cię serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, witam Państwa serdecznie.
1: Oczywiście o tym, co dzieje się na Ukrainie, mówić będziemy. Kiedyś, nie pamiętam, 3-4 nasze spotkania wcześniej wspominaliśmy o programie Vivaldi. Ty o nim więcej mówiłaś. Właśnie to taki kryptonim właściwie tej akcji Vivaldi.
2: Operacji.
1: Przypomnijmy, operacji. O co chodzi?
2: Tak, to taka spektakularna, powiedzmy, operacja ukraińskich sił obrony. To było zaskoczenie dla rosyjskich żołnierzy. Trwa w obwodzie donieckim i właśnie chodzi o to, żeby wyzwolić jak najwięcej miejscowości, żeby rosyjskie wojska wycofali się z tego obszaru. No i jak już mówiono, że Vivaldi ma 4 pory roku, tak, to teraz mówimy o tym, że trzeci etap tej operacji właśnie skończył się. Wyzwolono 5 miejscowości, ponad 50 kilometrów kwadratowych terytorium, ale także do niewoli trafiło ponad 250 rosyjskich wojskowych, a wyeliminowani zostały 2000.
1: No mamy kolejny etap tej akcji, która no, będzie kontynuowana, tak?
2: No, zapowiadając, że tak. I tu jeszcze chcę powiedzieć, że taką główną rolę w tej operacji mieli drony naziemne. Dlatego, że minowali teren, potem akcja rozminowania, też żołnierze wymyślili coś takiego, żeby radzieckie транспортери opancerzone przerobić na takie drony naziemne, наладувати такі, ну, ладунками вибуховими і теж знищити пункт доводження російських жолнежів.
1: А, чи використаний został спрент, який został przejętий, здобитий, właściwie, на фронті від армії російської, так?
2: Ну, люб został здобитий, може, десь там в магазинах є ще з часу радянських, бо, ну, вже не є потрібний на фронті для таких діянь офенсивних чи контрофенсивних, бо є ciężki, już tam drony walczą, ale właśnie w tej akcji był bardzo pomocny.
1: No proszę bardzo, to ciekawy sposób na wykorzystanie tego sprzętu. Przejdźmy do tego, co ostatnio mówił Władimir Putin, prezydent Rosji, bo on dość sporo miejsca ostatnio poświęcił Ukrainie i generalnie jeśli chodzi o konflikt, no to tutaj też płynęły groźby pod adresem Zachodu.
2: Так, вчорай взяв слово під час конференції на Валдаю, дуже мовив о конфлікті на Україні, що то Україна винна, а звлаща Захід, бо було все спровоковано Заходом. Ну і навіть такі ружні байки летіли, що на Україні були будовані якісь обози концентраційні для російськоязичних людей, що мусив просто розпочати там війни. Ну і теж якби грозив Заходу, що може використати бронь нуклеарну, як відчує загроження для обводу Кролєвецького, чи там для російськоязичних людей там на Литве, чи на Лотве. Więc chociaż powiedział, że nie zamierza tam jakichś akcji ofensywnych prowadzić, no ale wiemy, czego warte słowo Putina.
1: Tak jest. Za chwilę jeszcze o atakach więcej powiemy, ale zanim to może wcześniej o ekshumacjach we Lwowie. W tej naszej odsłonie, w tej części jeszcze powiedzmy.
2: Так, закінчилися в Львові ексгумації. Припомню, що тут ході о жолнежах війська польського, полеглих в вжесню 39-го року в обороні Львова, в валках з німцями. Ну і вже ексгумовано щонтки 115 жолнежів війська польського. Є ще там кілька чал жолнежів вермахту. Badacie teraz badają i chcą wyjaśnić tożsamości, też różne DNK badania. No i z tego co wiemy, że będzie ponowny pochówek w Mostyśkach na Ukrainie, na polskim cmentarzu.
1: I to tyle może, jeśli chodzi o tę ekshumację, o temat ekshumacji, a za chwilę przejdziemy, ale to w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania, do wspomnianego wcześniej już tematu ataków na Kijów, ale nie tylko.
3: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciał

0: Jedno życie, dwa domy.
1: I powracamy do rozmowy z Aleksandrą Piastą. Wcześniej wspomniałem już o atakach. One ostatnio, można mieć wrażenie takie, jakby były coraz intensywniejsze i z taką dużą regularnością przeprowadzane są.
2: No tak, zwłaszcza na Kijów. Wczoraj zaatakowana została szkoła, ponad 100 uczniów znajdowało się w tym czasie. Tam na szczęście i nauczycieli, i uczniowie zdążyli po prostu zejść do piwnicy. Nikt nie ucierpiał, ale budynek, no tam prawie zniszczony. Dzisiaj nocą też Rosja wykorzystała ponad 100 dronów, połowa z nich to drony odrzutowe. No i takim celem były mosty w Kijowie. 3 мости застали, ну, не знищені, але ударення були. І дійсно попросту люди не могли достатньо до праці, до там, навчання. Ну, змінили там комунікацію міськом, дуже дуже колейки. Ну і теж, як мовили експерти, що то такий злий сигнал для того, що Україна поділена є ріком Дніпр, ліва і права сторона. Як не буде мостів, то просто не буде достав живності, броні, амуніції, вогля, жодної логістики.
1: Natomiast podejmując taką decyzję Rosja o bombardowaniu mostów, no to żeby nie była strona rosyjska zdziwiona, kiedy Ukraina odpowie na przykład tym samym i też takie obiekty będą bombardowane. Jeśli chodzi o Kijów, to ataki były na tyle mocne, że tam przez pewien czas też metro było wyłączone w ogóle z użytku.
2: Tak, i metro było wyłączone. Ну, навіть ніхтуже стації метра теж були ударження, ну і теж не було пронду, а метро теж якби діяло від пронду. Więc, no jak mówi wywiad, że to jest taka operacja rosyjska, która chce zmusić mieszkańców Kijowa po prostu wyjechać, opuścić miasto.
1: No i niektórzy właśnie przed tym sezonem zimowym rzeczywiście, jeśli mają taką możliwość, wyjeżdżają gdzieś do swoich bliskich, do krewnych, którzy poza miastem się znajdują, mieszkają.
2: Ja powiem tak, że nawet nie tylko do krewnych, a w jakiejś mniejszej miejscowości, no tam przykładowo jak moje miasto, трошечки таніше є там винаймувати мешкання, трошечки є безпечніше, менша місцевість, нема там тих об'єктів інфраструктури, на яких залежить Росія. І є дуже дуже запотребування власне винаймувати мешкання в таких місцевостях.
1: Jest tam trochę bezpieczniej. Ostatnio też sporo, no może takim troszeczkę humorystycznym akcentem nawet to nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy, bo ostatnio też zwracaliśmy uwagę na bezpieczeństwo związane z podróżą koleją, że czasem są te akcje takie, że przychodzi konduktor, że trzeba się zatrzymać, trzeba opuścić pociąg, bo lecą drony. I ostatnio takie ciekawe zdarzenie miało miejsce. Opowiedz o tym.
2: Tak, jechał pociąg z Kijowa do Charkowa, było zagrożenie dronowe, ewakuacja i stanął po prostu w środku lasu. Pan konduktor zauważył, że pasażerowie są zdenerwowani, takie przestraszeni i powiedział, no takie wymyślił, że a dawajcie idziemy na grzyby. Перший, хто знайде гриб ядальний, отримав від українських колій хот-доги і кави. І на тилі пасажирові заангажували ще в той процес, що ну, праві кожен мав таких кубелко грибів, велізденчі медіах сполучнощових. Ну і потім, як вже був алярм одволаний, то вже збирали пасажирів, бо не всі вручили до почонгу, вже збирали гриби. Ну і так удалося ще уникнути так того стресу. Ну і власне навіть українські колеги написали на своїй стороні інтернетовій подякування тому кондукторові, що таке вимислив. No i pasażerowie też pisząc, że bardzo im spodobała się ta podróż.
1: Tak troszeczkę rozluźnienie takiej atmosfery. Aleksandra Piasta dzisiaj o tym, co na Ukrainie opowiadała. Kolejne nasze spotkanie we wtorek o tej samej porze. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.

Zbliża się godzina 19 i co będzie się działo na antenie Radia Opole w najbliższym czasie? Oj, myślę, że to nie lada gratka dla tych, którzy lubią koncerty, bo no, niektórzy będą mieli okazję podziwiać na scenie studia M imienia SBB Ars La Trans Orchestra, ale jeśli ktoś nie miał szczęścia i nie załapał się na wejściówki, no to będzie można posłuchać na antenie radia, ale będzie można też obejrzeć. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.radioopole.pl. Na YouTubie, na naszym kanale będzie też transmisja. Ale wcześniej, po godzinie 19 w Audiokracji, Tomek Wojtyłko z członkami zespołu będzie jeszcze miał okazję porozmawiać. Zachęcamy do tego, by pozostać z nami, z Radiem Opole. Udanego wieczoru życzę, dobrego weekendu. Paweł Oliwa jeszcze tutaj pozostaje, on realizuje program w dalszym ciągu, ale ja się żegnam. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam w poniedziałek po godzinie 15, będzie okazja, by spotkać się ponownie. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Twoje Radio Opole za nami. Za chwilę koncertowa audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
1: W opolskich żłobkach przybyło ponad 180 miejsc w ramach programu Aktywny Rodzic. Prezydent mianował pośmiertnie sierżanta Natania Sieronia na stopień oficerski. Państwa G7 uwolnią rezerwy strategiczne oleju napędowego i ropy.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przedstawia Katarzyna Plewnia.
1: Najpierw jednak informacje od służb ratowniczych. Możliwe są jeszcze utrudnienia na drodze wojewódzkiej 407 w miejscowości Pogórze w powiecie prudnickim po tym, jak doszło tam do zderzenia dwóch aut osobowych. Przypomnijmy, to zdarzenie drogowe miało miejsce na skrzyżowaniu wojewódzkiej drogi z ulicą Prudnicką. Kwadrans po godzinie 17. Pojazdami jechali tylko kierujący, trafili pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, ale nie ma informacji, by ktokolwiek wymagał przewiezienia do szpitala. Bez poszkodowanych także w pożarze kombajnu zbożowego w Przylesiu, to już powiat brzeski, jak informują strażacy, zapaliła się komora silnika. W rolniczym pojeździe działania strażaków dobiegły końca.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Drugi rok realizacji programu Aktywny Rodzic podsumowali opolscy parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. W 10 gminach pojawiła się opieka żłobkowa, której wcześniej tam nie było, a w całym województwie miejsce w żłobkach jest o 182 więcej. W całej Polsce program objął 680 tysięcy dzieci do trzeciego roku życia. Kwota wsparcia to 11 miliardów złotych, mówi Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: My skutecznie likwidujemy białe plamy opieki nad dziećmi. W skali kraju możemy mówić już o 564 gminach, w których właściwie te białe plamy zostały zlikwidowane i opieka nad dziećmi stała się realna.
1: Ważne są nie tylko zasiłki, przede wszystkim rozbudowa infrastruktury społecznej, dodaje poseł Tomasz Kostuś.
4: Warto podkreślić, że stopień użłobkowienia wzrósł z 44% do 55%. To oznacza ponad 6,5 tysiąca bezpiecznych miejsc w żłobkach.
1: Dodatkowo w ramach programu Aktywne Place Zabaw do 32 żłobków i klubów dziecięcych w Opolskim trafiło blisko 9 milionów złotych.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Prezydent Karol Nawrocki awansował pośmiertnie sierżanta Natana Sieronia na pierwszy stopień oficerski podkomisarza policji. Akt mianowania na ręce rodziny tragicznie zmarłego policjanta przekazał w trakcie uroczystości pogrzebowych zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Andrzej Kowalski. Natan Sieroń został postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Policjant zmarł w wieku 29 lat. Państwa G7 uwolnią ze swoich strategicznych rezerw do 100 milionów baryłek ropy i paliw, w tym oleju napędowego. Operację skoordynuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Rezerwy mają trafić na rynek w ciągu najbliższych 4 miesięcy, a znaczna część oleju napędowego w pierwszych 20 dniach. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że takie ustalenia zapadły po spotkaniu liderów grupy G7. Postanowiliśmy nadal koordynować nasze działania, aby w pełni przywrócić ruch w cieśninie Ormus. W ostatnim czasie sytuacja się poprawia. Przepływ ropy przez cieśninę oraz rurociągiem do Yanbu nad Morzem Czerwonym wzrósł do około 3/4 poziomu sprzed wojny. A celem tych działań jest zwiększenie dostaw i uspokojenie światowych rynków energii. Przypomnijmy, że grupę G7 tworzą USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada. W spotkaniach G7 uczestniczą także przedstawiciele Unii Europejskiej.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: Śladami białej damy, tak brzmi tytuł niedzielnej imprezy w białej, wieńczącej polsko-czeski projekt. Jego efektem jest multimedialne wyposażenie dla 3 zabytkowych wież widokowych. Liczymy, że nasze wieże staną się wyjątkowymi atrakcjami turystycznymi, mówi Patryk Bania, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej.
5: Na przykład będą legendy bialskie, będzie można spotkać hrabiego Pruszkowskiego, wyobrazić sobie, jakby się stało w wodzie na wieży ciśnień, czyli będą i hologramy, postacie, które będą pojawiały się i ze sobą rozmawiały, gogle VR. Wiele takich elementów połączonych z historią, jak i nowinkami technologicznymi. Także każdy znajdzie coś dla siebie na tych wieżach.
1: O 14:30 w niedzielę burmistrz Białej przekaże legendarnej białej damie symboliczne klucze do wież widokowych i rozpocznie się ich zwiedzanie. Mistrzynie Polski siatkarki budowlanych Łódź od wygranej rozpoczęły nowy sezon Tauron Ligi. Łodzianki zgodnie z planem poradziły sobie łatwo z Beniaminkiem MKS-em Kalisz, zwyciężając na wyjeździe 3-0. O 20:30 rozpocznie się drugie spotkanie tej kolejki w Opolu. Nasze Wilczyce podejmą Chemika Police.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry w regionie wskazują aktualnie 17 stopni Celsjusza. No i czeka nas jeszcze prawie tydzień pięknej pogody. W weekend będzie słonecznie i ciepło. W niedzielę możemy spodziewać się nawet 22 stopni. Podobnie będzie na początku przyszłego tygodnia. W okolicach czwartku prawdopodobnie się ochłodzi. Możemy wtedy też spodziewać się opadów.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Zespół Florence and the Machine pomaga nam rozpocząć dzisiejszą audiokrację. Na dzisiaj w audiokracji rozgrzewka przed koncertem Ars La Trans Orchestra. Także gorąco zachęcamy, żeby zostać z nami przez najbliższe godziny. Na posterunku Tomek Wojtułko i Paweł Oliwa.

0: autopromocja.
1: Poczuj muzyczne emocje w Radiu Opole. Już 2 października o godzinie 20 w Studiu M wystąpi Ars La Trans Orchestra. Ten wyjątkowy kolektyw powraca z nowym przestrzennym albumem Katarzys. Alternatywne brzmienia łączą się z nowoczesną produkcją, tworząc zaskakującą i głęboką formę wyrazu. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Ars La Trans Orchestra już 2 października w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie.

0: Audiokracja.
1: To był pierwszy singiel Arsla Dance Orchestra, który pojawił się na antenie Radia Opole. Miało to miejsce kilka dobrych lat temu, natomiast dzisiaj mamy przyjemność gościć aktualną inkarnację Arsla Dance Orchestra. Za niecałą godzinę koncert w Studiu M, na wcześniej nasze studio odwiedzili Irys, Kuba Folwarczny i Piotr Wykusz. Dobry wieczór, cześć.
2: Cześć, cześć.
3: Hej. Cześć.
1: Wydaje mi się, że sporo jest ciekawych wątków dotyczących waszego składu, bo to jest tak naprawdę wciąż dosyć świeża historia, no i też ewolucja Arsla Dance Orchestra skłoniła was do tego, żeby czy Piotra, no jako tego ojca założyciela, żeby rzeczywiście to była zupełnie nowa konfiguracja. I ciekawi mnie sam proces twórczy, bo wiem, że mieliście te obozy songwriterskie i podczas pierwszego gdzieś po prostu sobie dżemowaliście, szukaliście pomysłów. Później Zachar, wasz producent, no ale też członek składu, przebrał te pomysły i później już wokół nich zaczęliście budować piosenki. I ciekaw jestem, co waszym zdaniem było w tych pomysłach, że one się stały piosenkami, czy wyczuliście, że one mają jakiś wspólny mianownik, czy jakaś taka muzyczna konfiguracja w tych utworach wam po prostu najbardziej siadła?
2: W zasadzie to spotkaliśmy się, tak jak powiedziałeś, na obozie twórczym i zawsze tak to wyglądało od początku, bo chodzi o to, żeby się właśnie wspólnie zebrać i żeby to, co powstanie w tym konkretnym temacie, było naszym wspólnym tworem w tej chwili, to, co czujemy. I to nie była kwestia przebierania. Po prostu wydżemowaliśmy tyle utworów i tyle utworów później po prostu zrobiliśmy z nich piosenki.
1: Ja o to pytałem, bo wydaje mi się też ciekawe to, że tę tożsamość muzyczną, jeżeli chodzi o aktualną wersję Arsla Dance Orchestra, zdefiniowała harfa. Tak naprawdę staraliście się dzięki harfie, ale też później trąbce, żeby w składzie pojawił się ten taki organiczny, jakiś eteryczny pierwiastek. I wydaje mi się to też ciekawe, dlatego że później w tym procesie i kompozytorskim, ale też produkcyjnym, to jest wyzwanie, żeby te wszystkie pasma pomieścić, żeby nikt nikomu nie przeszkadzał, nie wchodził w paradę. I jestem ciekaw, czy właśnie przez taki spontaniczny charakter wy czuliście, że te klocki się naturalnie układały, czy czasami był jakiś taki problem, zastój, że ktoś komuś wchodzi w paradę, że coś się nie mieści. No i też biorąc pod uwagę, że stawiacie na piosenkowe formy, że to się gdzieś tam rozwleka, czy były takie problemy?
2: Czy harfa to faktycznie była najważniejsza rzecz, w ogóle myśląc o składzie Katarzys, żeby mieć ten instrument, bo on jakby z natury jest już taki, daje takie niesamowite brzmienie. I potem praca polegała na tym, żeby faktycznie no, cały czas dać miejsce tej harfie. To na to trzeba było uważać i tak naprawdę już na to uważaliśmy w momencie dżemowania.
4: Tak, myślę, że mieliśmy dobrą podstawę i fundament pod to, bo kiedy taka harfa gra obok ciebie podczas tych dżemów, no a to automatycznie starasz się zostawić jej trochę pasma albo zagrać trochę mniej, żeby było dla niej miejsce. Więc to było zadanie trudne mimo wszystko, żeby później na etapie produkcji ją wyeksponować, ale dzięki temu obozowi nie było aż tak trudne, jak mogłoby być w przypadku, kiedy wiesz, robiliśmy to od zera w studiu. Tak, każdy przyniósłby 100 pomysłów na przykład.
2: Nie? Tak, myślę, że jeszcze ewentualnie w procesie postprodukcji była ta zabawa, żeby jeszcze ewentualnie przeefektować tą harfę, żeby to nie było takie klasik brzmienie, tylko jeszcze to dokręcić w jakiś ciekawy sposób.
1: Zachar przywołany wspominał, że gdzieś wręcz ten instrument preparował, różne rzeczy robił, które dla jakichś takich ortodoksów klasycznych mogłyby być kłopotem, ale czy wyście też a propos samej tej tożsamości brzmieniowej no tak kolektywnie podrzucali pomysły, czy faktycznie czuliście, w którym momencie to wychodzi na prostą, w którym momencie wam to pasuje, w którym nie? Czy jednak to już była zasługa właśnie tego procesu postprodukcji, jeżeli chodzi o te ostateczne środki, to co wymyśliliście?
2: No mi się wydaje, że właśnie to nie była bardziej kwestia postprodukcji, bo my zrobiliśmy jeden opus twórczy, po tym obozie twórczym były jakieś szkielety utworów, ale potem spotkaliśmy się jeszcze raz, na jeszcze jeden obóz twórczy, bo żeby zamknąć tę kompozycję właśnie w taką bardziej złożoną formę, żeby to nie było na zasadzie produkujemy utwory i teraz one się zmieniają, tylko żeby utwory, które wymyśliliśmy, po prostu je później poukładać, jeżeli chodzi o te pasma, o których mówiłeś.
1: Wydaje mi się, że to też jest istotne w kontekście no, samej takiej konceptualności albumu. A propos tego, że tym razem tym motywem, tematem było katarzis i też ciekawi mnie to od strony samego przesłania pisania tekstów, co jest oczywiście zasługą Irys i Kuby, bo faktycznie da się odczuć, że katarzis jest takim wielkim finałem tej płyty, że są, jeżeli chodzi o całe to przesłanie utwory, gdzie jest więcej jakiegoś światła, spokoju, ale też te emocje, które trzeba przepracować, złe też się gdzieś pojawiają na płycie. I czy wam się to naturalnie układało a propos tego, kto się czym zajął w tym procesie pisania tekstów, czy czasami jednak trzeba było gdzieś tam indywidualnie sobie nad tym pogłówkować, czy udało wam się to zrobić właśnie tak szybko, spontanicznie?
0: Ja myślę, że my bardzo uczyliśmy się siebie nawzajem w trakcie całego procesu pisania. Pisałam ja, pisał Kuba, dzieliliśmy się tym między sobą, jeszcze z całym zespołem. Oczywiście wszyscy mieli wgląd do tych tekstów i co powstało najpierw w naszych głowach, co miało tak naprawdę ujrzeć światło dzienne nie tak długo po tym, jak było napisane. Więc to była na pewno praca wspólna, też indywidualna i docieraliśmy się na pewno w międzyczasie, ale myślę, że powstało z tego coś pięknego. No i właśnie to katarzis.
4: Tak, to nie było proste, bo my się nie znaliśmy praktycznie wcale. To po pierwsze, po drugie ja nie mieszkam w Warszawie, tylko dojeżdżałem tam. Więc był nawet taki moment trudny, w którym nie byliśmy jednomyślni co do jednego numeru, to był numer Oczekiwanie. Mhm. Natomiast pamiętam, że mimo kilku godzin sesji u Zachara spotkaliśmy się jeszcze później, że poszliśmy na miasto, usiedliśmy w jakiejś kawiarni i kończyliśmy ten tekst. Po prostu stwierdziliśmy, to musimy zrobić razem, tak razem i wyszło super. Dzisiaj właśnie nagraliśmy ten numer. Ja go bardzo lubię.
0: Tak, ja
4: i
0: też.
4: I tekst również.
1: Zresztą ty, Irys, mówiłaś o tym, że nie lubisz, kiedy teksty są zbyt siermierzne, zbyt wprost i chyba ten zadany temat, to katarzys jest ciekawy, bo to jest...
4: Ja lubię z kolei.
1: No ale te style się łączą, wydaje tak. mi się, na albumie, że są miejsca, oczywiście, gdzie jest zakorzenione to w przeżyciach, które można gdzieś tam w miarę odczytać, a są takie, gdzie się człowiek zastanawia i z tego, co sugerujecie, fajnie wam się to połączyło, podobało wam się to w tym wspólnym pisaniu tekstów. Mhm. A z twojej perspektywy, Kuba, no bo warto pamiętać, że Kuba Folwaczny wygrał zimową giełdę piosenki w Opolu. Ustaliliśmy poza anteną, że to był jeden z jego pierwszych koncertów. To było ponad trzy lata temu. Ale gdzieś tam od razu ludzie zwrócili uwagę, że w twojej twórczości jest sporo nawiązań do lat 90. i przyznaję, że to nie jest motyw dominujący, ale lubiłeś się w tamtych piosenkach, że... No da się robić rzeczy ciekawe z intrygującymi aranżacjami, ale jednocześnie takie, gdzie nie umyka piosenka. I czy ty czułeś a propos Ars Latrans, że szczególnie jeżeli chodzi o tę nową płytę, o katarzis, że właśnie to jest coś, co wpisuje się w twoje podejście. Czy czułeś, że fajnie jest gdzieś, gdzie jest duży skład, dużo ścieżek w studiu nagranych, da się właśnie szukać fajnych melodii, czy się odnajdywałeś w tym, dobrze się czułeś?
4: Ja głównie dlatego wziąłem udział, wszedłem w ten zespół, bo w moim zespole jest nas tylko trzech. Ja komponuję piosenki sam, aranżuję je też. Nie zawsze sam, zawsze jestem otwarty na zdanie moich kolegów z zespołu, producenta i tak dalej, natomiast no, to są cztery osoby, nie siedem. Więc to było dla mnie wyzwanie i jednocześnie tak coś takiego intrygującego, jak będzie tworzyć z dużym zespołem, praktycznie z big bandem, i w dodatku z ludźmi, których nie znasz, praktycznie widzisz ich w większości pierwszy raz, nie? A odpowiadając ci na pytanie, czy dobrze się w tym czułem, moje rzeczy solowe są inne, ale dla mnie, ja uważam, że najważniejsze są piosenki. Aranż jest aranżem, ale wiesz, zaaranżować można coś na tysiąc sposobów. najważniejsze są piosenki. Bo to piosenki później ktoś śpiewa i pamięta i przeżywa w jakiś sposób, więc dla mnie nie było żadnym problemem to, że to zmierza w innym kierunku, wręcz było to dla mnie bardzo ciekawe przeżycie i też taka fajna perspektywa, w sensie odskocznia trochę od tej swojej bańki.
1: Ale z tego, co wyczuwam, bo też Piotr, mówiłeś o tym, że trudno w ogóle było znaleźć harfistkę, która potrafiłaby grać ciekawie muzykę rozrywkową, która by się zgadzała na przywołane już dzisiaj eksperymenty. Mówiliśmy o tym, czym to się, jeżeli chodzi o ten proces twórczy, różni od waszej regularnej twórczości. Chyba się tym dobrze bawiliście, że no nie chcę nadużywać tego sformułowania, bo się często pojawia, ale że trochę wychodziliście ze strefy komfortu, robiliście coś, co by w innych warunkach nie powstało, jeżeli sami bylibyście za to odpowiedzialni, ale jednocześnie chyba też nie mieliście nigdy poczucia, że wam to nie siedzi, że trzeba się o coś sprzeczać, wykłócać. Także z tego, co wyczuwam, to był fajny pomost pomiędzy robieniem czegoś zupełnie innego, a czegoś, co po prostu wam leży i pasuje.
2: Znaczy, no to jest też założenie tego projektu, żeby osoby, które na co dzień robią zupełnie inną muzę, weszły tutaj do jednego pomieszczenia i zrobiły coś zupełnie nowego. To nie chodzi o to, żeby tutaj odtwarzać teraz numery Kuby. Numery Kuby odtwarzamy, bo jak gramy koncerty, to po prostu je też aranżujemy i to też jest część tego całego konceptu, że artyści, którzy mają swoje solowe numery, tak samo wkładamy je w setlistę koncertową i aranżujemy na całą orkiestrę. I tak samo jest z utworami Kuby i tak samo jest z utworami Iris. I tak jak powiedziałem, to jest założenie projektu, żeby stworzyć coś nowego.
4: Tak, ja jeszcze dodam, że te wkładanie tego swojego pierwiastka w postaci na przykład tego, jak Iris śpiewa takim niemalże białym głosem, tak to się mówi? Tym ludowym, tak? Mhm. Albo to, że moja gitara jest taka całkiem grunge'owa, ja nie miałem żadnego problemu z tym, żeby to wprowadzić. Oczywiście w mniejszych ilościach, no bo wiadomo, jest więcej ludzi w zespole. Dążę do tego, że to też, to, że to przychodziło łatwo, to też jest zasługa tego obozu, bo jak grasz z kimś na żywo, tworzysz muzykę na żywo, no to od razu masz na uwadze, że ktoś jest jeszcze, nie grasz sobie sam w pokoju, tylko czy to są dwie osoby, czy 10, po prostu no o to chodzi w zespole, nie? Więc takie rzeczy, jeżeli jest band, który się spotyka face to face i gra razem w jednym pomieszczeniu, przychodzą naturalnie później.
1: Wracamy zaraz do rozmowy z Ars La Trans Orchestra, no ale wcześniej zespół matka, można powiedzieć, czyli Clock Machine. Słuchamy utworu Prognozy z gościnnym udziałem Jareckiego, tej właśnie wersji.

0: czym... Słuchaliśmy zespołu Clock Machine, w studiu z kolei gościmy Ars Latans Orchestra. Rozgrzewamy się przed koncertem zespołu w studiu M imienia SBB. I wybaczcie takie pytanie z serii pewnie lekko irytujących, natomiast no czymś, co jest wpisane w samą strukturę Ars Latans Orchestra, jest rotacja składu i jeżeli będzie kolejna odsłona, kolejna inkarnacja, no to w teorii ta już będzie musiała ulec rozwiązaniu. Jestem ciekaw, czy dla was to jest coś fajnego, motywującego, że ta liczba koncertów jest w teorii ograniczona. Oczywiście możecie wracać do tego szyldu, ale mimo wszystko no, ten cykl promocyjny trwa teraz i czy to jest coś fajnego, motywującego, że te koncerty są czymś dla was takim unikalnym, ekskluzywnym, że zostało ich no, kilkanaście, nie wiem, w zależności od tego, ile zaplanowaliście. Czy wam się coś takiego podoba, czy jednak pojawia się jakiś taki lekki żal, że ta przygoda się powoli kończy?
1: Ja nie wiem, jak to będzie. Ja się bardzo zżyłam ze wszystkimi i szybko się przywiązałam na pewno, więc kiedy przyjdzie czas powiedzieć do widzenia, to będzie to na pewno ciężki moment dla mnie. Ale póki ten moment jeszcze nie nadszedł i póki gramy i póki to wszystko trwa, to czerpię z tego jak najwięcej i mam nadzieję, że wy też. W sensie tutaj mojej rozmówcy również. Nie?
2: Dla mnie to jest w pełni okej, dlatego że... od początku jest to jasno postawione, jak to działa, w sensie każdy wie. Poza tym przecież jest to tak zabrzmiało, jakby Ars Latans był jedynym takim trochę projektem specjalnym, gdzie ludzie spotykają się, żeby nagrać jeden album. Przecież tego jest masa, wręcz Polska stoi takimi rzeczami typu choćby, wiesz, single męskiego grania. Dla mnie to jest totalnie okej, zwłaszcza, że to jest Piotrka inicjatywa, pomysł i zawsze można, nie, możemy się, wiesz, widywać poza też.
1: Okej.
2: Okay. Powiatrzek z tobą też się będę widywał.
3: Dzięki. No w zasadzie to też chodzi o to, żeby to nie miało totalnie zamkniętej formy, ani też totalnie otwartej formy, coś pomiędzy, bo prawda jest też taka, że każdy, kto jest zaangażowany też w ten projekt, może nadejść taki czas, że dany artysta też nie będzie miał czasu po prostu, bo będzie się skupiał na przykład na swojej solowej karierze i to też jest okej. Więc ten projekt ma nam wszystkim sprawiać mega przyjemność, ma też wspierać jakby twórczość artystów i bawmy się.
0: Zresztą ty przyznawałeś, że też chodzi w tym kolektywie o odkrywanie postaci, które warto poznać, które jeszcze może troszeczkę się o popularność ubiegają i nawet jak miałeś takie podejście, powiedzmy, bardziej biznesowe, to zrezygnowałeś, bo to było bez sensu, bo mówiąc potocznie, nie żarło i faktycznie, no trudno powiedzieć, żeby Martyna Baranowska przed Ars Latans była anonimowa, ale była na pewno mniej znana niż aktualnie. Były choćby Miłosz Szefner, sam Radek Baranowski jako producent, no całe też otoczenie krakowskie zespołu Clock Machine, które było aktywne w trakcie nagrywania tych pierwszych dwóch płyt Ars Latans, także chyba dla ciebie to też jest ekscytujące, że znowu możesz się do klubu wybrać na koncert, zobaczyć, jak ktoś się sprawdza, zaproponować mu
2: Piotrek
0: udział.
2: Lubi mieć młodszych kolegów.
3: Tak, dziadzio mi zawsze powtarzał, żeby się trzymać z młodymi.
0: I z tego, co sugerujesz, to też jest ciekawe, że tych wszystkich artystów sprawdzasz w bojach. No, byłeś i na koncercie Iris i Kuby i chyba to też jest dla ciebie ważne, żeby no, gdzieś nawet poza takimi kwestiami stricte technicznymi wyczuć, czy ktoś jest ciekawą osobą, czy będzie się z nim dobrze grało.
3: Tak, to jest w ogóle mega ekscytujące wybieranie ludzi do tego projektu, do tego kolektywu, że to jest też mega istotne, żeby zebrać takie charaktery i takie jednostki takich ludzi, żeby to się wszystko fajnie skleiło i nigdy nie wiem, jak to finalnie się potoczy, jak to będzie, czy to się uda. No tak naprawdę jest, ale kurde, no udawało się i to jest mega ekscytujące, jak to zażre i czuć, że to, co zrobiliśmy, po prostu słucha się tego i ma się ciary.
2: To... Gdyby się wiedziało, że wszystko się udaje, zanim się to zacznie robić, to by się nie zaczynał tego robić w ogóle.
3: No i nie byłoby to ekscytujące też, myślę.
0: Ja też pytam o moment, w którym aktualnie jest ten skład Ars Latans Orchestra, bo Kuba nawet mówił o tym, że no to było ciekawe nagle zagrać w tak dużej konfiguracji, gdzie jednak potrzebna jest większa dyscyplina, duże skupienie I czy teraz czujecie, że to jest fajny moment, że z jednej strony cały czas to jest świeże, że gdzieś tam no ma właśnie ten limitowany zakres, jeżeli chodzi o to, ile będzie trwało, a z drugiej strony, że już jesteście dobrze zgranym zespołem, że macie więcej luzu, czy faktycznie jest to inna tożsamość waszych koncertów niż powiedzmy na początku tego roku, czy pod koniec zeszłego, czy w ogóle jeszcze takiej ewolucji nie ma, jak wy się czujecie na scenie?
3: Ja myślę, że w ogóle ten materiał na żywo to jest jakiś kosmos i myślę, że każdy ma tak.
1: Zdecydowanie, tak. No i koncert za koncertem wychodzi nam to lepiej zdecydowanie, bo wiemy już o co chodzi i jest to ciągły progres, ale jakże niesamowity.
3: Tak, ale tą energię też można po prostu przekazać, która jest między nami i jakby ona też się zmienia. Bo w momencie, kiedy pisaliśmy numery, to faktycznie siebie nie znaliśmy, więc trochę było tak, że no jednak nie każdy wyciąga wszystkie swoje działa od razu, jak wjeżdża w taki obóz kompozycyjny, tylko właśnie jest przez to, ja przynajmniej tak uważam, że tak jest, wy możecie powiedzieć, czy tak jest, czy tak nie jest, ale że no jak się wchodzi do środowiska, gdzie się nie zna wszystkich osób, no to jednak człowiek tak trochę odkrywa te wszystkie rzeczy tak po kolei i przez to jest bardziej uważny na innych i to jest taki proces ciekawy w tej kompozycji, bo kiedy już później skomponowaliśmy to i zaczynamy grać, no to każdy wszystkie swoje działa wyciąga i możemy się tutaj świetnie wszyscy razem bawić, więc no to jest bardzo ciekawe.
0: Ale wydaje mi się, że przy całej ewolucji Ars Latrans i faktycznie biorąc pod uwagę fakt, że chyba ta najnowsza płyta najbardziej się wyróżnia, jest najbardziej różna od reszty stawki, to jednak czymś, co spaja całość, no jest grów, no jednak mnóstwo jest takiej filozofii niezależnie od wcielenia grupy, gdzieś tam wywodzącej się od artystów, nie wiem, no w stylu Toma Misza, gdzie to jest trochę do tyłu zagrane, trochę osadzone i czy czujecie, że a propos też tak dużego składu, to jest kluczowe, żeby niezależnie od tego, co dzieje się w piosenkach, żeby to po prostu bujało i czy to jest ważne dla was, kiedy tworzyliście ten album, no i kiedy występujecie, żeby to uchwycić?
3: No ja uważam, że groove też, ale po prostu bycie w takiej prawdzie, w sensie co się robi, to co się robi, to jest totalnie szczere i prawdziwe, bo to po prostu później słuchać w tych utworach, że to robiliśmy wspólnie, że przeżywaliśmy te emocje i uważam, że w ogóle w piosenkach to jest najważniejsze.
1: Mhm. Tak, i dlatego, że my wierzymy w te utwory, publika też może w nie uwierzyć w jakiś swój sposób. Gdybyśmy sami nie byli pewni tego, co robimy, to co byłoby słychać?
0: A czy a propos samego komunikatu płyty, przesłania albumu, czy czujecie, że spotkania z publicznością są ciekawe, jeżeli chodzi o to, no jak ten materiał rezonuje, co wam ludzie mówią o odczuciach, które powodują te utwory? Bywało tak, że czymś was zaskakiwali albo mówili, że gdzieś tam odnaleźli się w tym repertuarze?
2: Mnie najbardziej zaskoczył pierwszy koncert, jaki graliśmy w ogóle z tym składem i ludzie śpiewający praktycznie cały numer od początku do końca, czyli Konopie, bo nie dlatego, że zakładałem, że tak nie będzie, tylko dlatego, że już się nauczyłem, że zwłaszcza w muzycznym świecie lepiej żyć bez jakichkolwiek oczekiwań, więc po prostu byłem w szoku, szczerze mówiąc. Tak samo z numerem Jak Chcesz, który też jest mi dosyć bliski, bo jest dość osobisty. Tam to nie był cały numer, ale piosenka się skończyła i ludzie śpiewali z nami refren. I dla mnie osobiście to jest najlepsze. Ja nie potrzebuję nic więcej potem słyszeć od ludzi, żadnych pochwał, ale jak śpiewałem moje piosenki, to jakby to jest największy sens, jaki może ktoś nadawać temu, co robimy.
0: Powiedziałeś o Konopiach i wydaje mi się, że to jest ciekawy utwór, bo on się wyróżnia na tle płyty.
2: Tak miało być.
0: Te wokale są nawet tam przetworzone, sama motoryka jest dość mocno taneczna, może nawet czasami.
2: A tym razem jak będziesz słuchał, to tam też jest mój wokal, ale jest ukryty, więc masz teraz zadanie go znaleźć.
1: To jest taki easter egg.
0: Ale z tego, co obserwuję teraz...
2: Piaska wokal też sam jest.
0: Wszyscy się dograli, ale z tego, co obserwuję waszą reakcję, to, że taki rodzynek się trafił, w ogóle jak się pojawiają jakieś mniej oczywiste fragmenty na płycie, że to raczej była radość, a nie takie główkowanie, czy to pasuje, czy gdzieś tam klei się zresztą stawki. Raczej się dobrze bawiliście, jak pojawiało się coś, powiedzmy, pod prąd lekko dziwnego.
3: Totalnie, totalnie.
1: Akurat Konopie to ten numer, który praktycznie w całości powstał na tym pierwszym naszym spotkaniu.
3: Tak.
1: Że już ten tekst też był napisany prawie w całości. w zeszłym roku, jak się pierwszy raz zobaczyliśmy. I na pewno to ewoluowało swoim brzmieniem, ale ja jestem bardzo zadowolona i bardzo, bardzo chciałam, żeby ten numer wszedł w ten line-up albumowy.
0: Mówiliście też o tym, że mimo, że chodziło o to, żeby brzmienie zespołu się wyklarowało w trakcie grania, pisania, to jednak też mieliście jakieś utwory referencyjne, jakaś twórczość, która wam pasowała do oblicza tego składu i wydaje mi się, że w ciekawą stronę szczególnie harfa czy też trąbka pchała tę muzykę, no bo czasami można szukać według mnie jakichś nawiązań do artystów, którzy odwołują się do muzyki świata, choćby w stylu Bonobo, czasami jest więcej jakiegoś indie popu. Nie chcę na siłę szukać nazw, ale jest szereg zespołów, które takie instrumentarium gdzieś tam wykorzystują. Jestem ciekaw, czy wy mieliście coś takiego, że zastanawialiście się, w jaką stronę to instrumentarium was pcha, czy jednak najpierw pozwoliliście tym piosenkom się napisać, a później ewentualnie w tym procesie produkcyjnym szukaliście jakichś referencji?
3: No, było to troszeczkę pomieszane, bo zawsze przed takim otwarciem tematu ja staram się tworzyć taki koncept, o czym ten katarzizm może być, żeby z czegoś wyjść i opisowo, i też tworzę playlistę utworów z różnych klimatów. Też wysyłamy sobie tą playlistę, każdy dodaje swoją piosenkę, jak on to czuje, słuchamy sobie tego, a potem się spotykamy i gramy, ale to nie jest tak, że my w ogóle patrzymy na te piosenki i na zasadzie, chcielibyśmy zrobić to tak jak to. Nie, nie, nie, to po prostu każdy sobie przesłucha raz, dwa, żeby mniej więcej wejść w jakiś klimat, ale potem i tak to jest po prostu wyjściowa naszych wszystkich odczuć i umiejętności, i zdolności, i emocji, i ludzkości.
0: Na sam koniec chciałem cię, Piotr, spytać o kwestię właśnie, powiedzmy, tematu, motywu przewodniego, bo jeżeli chodzi o samo Ars Latrans, to ewoluowało to w ciekawy sposób. Z samego początku nie ty decydowałeś o motywie przewodnim, teraz to jest już twoja koncepcja i wydaje mi się, że katarzis tych wszystkich dotychczasowych tematów jest takim najmniej zawężającym, najbardziej ogólnym, dającym pole do właśnie większej różnorodności tematem. I czy ty poczułeś, że ten efekt jest na tyle ciekawy, że teraz będziesz szukał właśnie czegoś takiego, co bardziej poszerza zakres możliwości niż zawęża?
3: Ja myślę, że były tematy, które też były szerokie, na przykład sztuka miłości, ten pierwszy temat, tylko przed sztuką miłości był też jeszcze japonizm, a sztuka miłości była po tym, też jest dosyć takim ogólnym określeniem i fajnie się pracuje w takich ogólnych określeniach. Noir też można powiedzieć, że no jest trochę brudne, ciemne, wiadomo, ale w zasadzie no o to chodzi, żeby to można było po swojemu po prostu zinterpretować, żeby te hasła były. No najbardziej Y2K, które było, to ono było takie totalnie, że odnosimy się do konkretnego okresu i nawet chcemy uzyskać takie cyfrowe brzmienie, więc to była bardziej taka zabawa. Ale fajne jest to, że to jest takie otwarte i że możemy wejść i znaleźć coś tam dla siebie. A sam pomysł na katarzis, no to właśnie po noir, które było takie mroczne.
0: Odbicie.
3: Czułem, że potrzeba takiego światła, takiego oczyszczenia.
0: Też przyznawałaś a propos katarzis, znaczy a propos noir, że gdzieś tam działy się trudne rzeczy w twoim życiu, że to też było tego odbicie i dla ciebie to jest fajne, a propos tego, jak nawet te płyty się dopełniają, jest dla ciebie coś w nich wspólnego, że to jest, powiedzmy, awers i rewers tej samej monety, czy to jest nadinterpretacja?
2: No Piotrek jest częścią wspólną.
3: Myślę, że no jest coś, kurczę, takiego, że jednak te pomysły skąd się pojawiają i to, co się dzieje w życiu, gdzieś można, ale to jest tak jak z piosenką. Słucha się tekstu piosenki i ta osoba odbierze tak ten tekst piosenki, ta osoba odbierze zupełnie inaczej, więc tak naprawdę to jest bardziej mi się wydaje, że już teraz z perspektywy doszukiwanie się sensu w tym i porównywanie tego, co się dzieje w życiu w kontekście danego tematu, niż faktycznie takie jeden do jeden.
0: Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby też szukali emocji, które rezonują z twórczością Ars Latrans Orchestra. Zespół wystąpi za jakieś 20 minut w studiu M imienia SBB. No a audiokrację odwiedzili Irys, Kuba Folwarczny i Piotr Wykusz. Wielkie dzięki za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Dzięki.
0: No a na koniec wracamy do zespołu związanego z krakowską sceną muzyczną, czyli do Białego Falochronu.

sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek.

0: Audiokracja.
1: Chodźcie na premierę, kurwa.
2: A, to czekaj, tylko wbijamy coś, dobra?
1: Nie, kurwa, my już tam jesteśmy, wszyscy puszczamy numer, chodźcie.
2: Okej, okay, no dobra.

często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc te chwile.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie. Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
0: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
7: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
8: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
0: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
9: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
10: No już, już, biedactwo.
11: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
12: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
13: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radio Opole, a że na zegarach już prawie godzina 20, to pora na wiadomości. Święto opolskiego karpia już po raz 14. Nie zabraknie degustacji. Siatkarki Unii Opole rozpoczynają ligowy sezon. Pierwszym przeciwnikiem Lotto Chemik Police. Znamy już także pierwszą jedenastkę na mecz piłkarski Polski z Rumunią w Lidze Narodów.
0: Wiadomości Radia Opole.
13: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak zakończyły się już utrudnienia na drodze wojewódzkiej 407 w miejscowości Pogórze w powiecie prudnickim, gdzie, przypomnijmy, po godzinie 17 zderzyły się dwa auto osobowe. Jechali nimi tylko kierujący, trafili wprawdzie pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, ale nie ma informacji, by ktokolwiek trafił do szpitala. Na Zamku Książęcym w Niemodlinie już po raz 14 wojewódzkie święto karpia opolskiego. W programie m.in. pokazy kulinarne, warsztaty, konkursy i degustacja. Jutro rano na stawie zamkowym zawody wędkarskie, a o 11 oficjalne otwarcie święta. Sobota to druga edycja konkursu Czas na rybę dla szefów kuchni, mówi Joanna Kardesińska, prezeska Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313.
14: Będą przygotowywali potrawy w oparciu o karpia, nasze dziedzictwo kulinarne. Będzie można zobaczyć ich zmagania, ale przede wszystkim kosztować karpia, brać udział w warsztatach kulinarnych, artystycznych, próbować wszelkich smaków regionu z naszym dziedzictwem niematerialnym, no i przede wszystkim cudownym anturażu zamku, spędzić czas, zwiedzić obiekt i delektować się weekendem na zamku.
13: Niedziela ma podobny program, ale wyjątkową atrakcją ma być parada w strojach rybnych, czyli karpionalia.
14: Karp, niemodlińska maskotka, wędrująca przez rynek niemodliński od kościoła do zamku. Przepiękna parada, która wprowadzi tutaj gości w ten rytm świętowania kulinariów naszych niemodlińskich.
15: Kto ma wenę, fajnie byłoby, żeby jakiś strój przygotował.
14: Jak najbardziej zapraszamy, bo jest to konkurs, będzie można wygrać wspaniałe nagrody, ale przede wszystkim bawić się radośnie.
13: Dodaje Joanna Kardasińska, a Radio Opole Świętu patronuje obszerne relacje na naszej antenie i stronie internetowej.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
13: Grupa 17 krajów, w tym Polska, sprzeciwiła się cięciom w nowym unijnym budżecie na lata 2028-34. Chodzi o wydatki na rozwój regionów i na rolnictwo. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Irlandii, która kieruje teraz pracami Unii, podpisali się premier Donald Tusk oraz przywódcy m.in. Bułgarii, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Rumunii, Węgier czy Włoch. O szczegółach Beata Płomecka.
16: Autorzy listu podkreślili, że pieniądze z polityki spójności i rolnej pomagają wyrównywać różnice między krajami i regionami, wzmacniają jednolity rynek, wspierają obszary wiejskie, przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego, zapewniając namacalne wsparcie milionom Europejczyków. Przynoszą też korzyści dla unijnych gospodarek. W liście jest też mowa o tym, że nowe priorytety jak obronność i konkurencyjność powinny otrzymać dodatkowe finansowanie, ale to nie może być kosztem puli na rolnictwo i rozwój regionów.
13: Pod listem z żądaniem oszczędności podpisali się przywódcy Niemiec, Austrii, Danii, Finlandii, Holandii i Szwecji.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
13: Ruszył nowy sezon Tauron Ligi Kobiet. Od wygranej rozpoczęły go mistrzynie Polski, siatkarki budowlanych Łódź, wygrywając 3-0 z Beniaminem Kamilkiem MKS-em Kalisz. To jednak nie koniec sportowych emocji dla kibiców kobiecej siatkówki. Za pół godziny do meczu przystąpią siatkarki Unii Opole, podejmując zespół Lotto Chemika Police. Ten mecz z bliska obserwować będzie Jakub Biel. Jest już w Stegu Arenie. Czy hala też...
17: Dzień dobry.
13: Już pełna kibiców. Trening... Co tam się dzieje?
17: Tak, trwają przygotowania do spotkania. Szanowni Państwo, zaczynamy zabawę z sezonem 2026-27 Tauron Ligi Kobiet. Sezon wyjątkowy dla Unii Opole. Sezon, w którym przystępujemy jako brązowy medalista Mistrzostw Polski. Przystępujemy jako drużyna, która zagra w tym sezonie w siatkarskiej Lidze Mistrzyń. Ale przystępujemy do tego sezonu w mocno zmienionym składzie, bo nie ma już części zawodniczek. Są nowe. Wśród nich Adrianna Pawlik, wśród nich Sydney Palazzolo, wśród nich Wasja Filipowicz. To nowe nazwiska, które pojawiły się w Opolu, plus ten stary, w cudzysłowie oczywiście, stary, znany dobrze skład kibicom Unii Opole. Wśród tych zawodniczek doświadczonych Katarzyna Zarzyńska-Król, Katarzyna Połeć, no i nasze pozostałe dziewczyny, które doskonale znamy, z między innymi Natalią Kecher na środku, która w tym sezonie przecież grała w reprezentacji Polski. Dziś inauguracja sezonu. Liczymy na dobre granie. Przeciwnikiem Chemik Police, drużyna, której też, o której też niewiele wiemy, jeżeli chodzi o ten sezon, no bo w tamtym sezonie troszkę gorzej, w tym też zmieniony skład. Zobaczymy. Ten mecz to jedna wielka niewiadoma, ale też da nam kilka odpowiedzi, między innymi na pytanie, jak będzie prezentowała się drużyna Unii Opole w tym sezonie. Czekamy. O 20.30 start.
13: A o 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie inny mecz. Polska zagra z Rumunią w kolejce trzeciej Ligi Narodów w grupie B. Trener Jan Urban podał skład na ten mecz. Marcin Bułka, Mati Kesz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Krzysztof Nowak, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nikola Zalewski, Karol Świderski i Robert Lewandowski wyjdą na murowe o 20.45.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
13: 15 stopni Celsjusza w centrum województwa, 14 na południu regionu. Ciśnienie jest wysokie, na barometrach 1032 hektopaskale. Wiatr za to słaby i umiarkowany, zmienny.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
18: Koncertowe studio M imienia SBB.
19: Dobry wieczór, szanowni państwo. Jestem monotonny, jeżeli chodzi o docenianie publiczności w studiu M imienia SBB, no ale zawsze jest niezawodna, także nie trzeba słuchaczom radia tłumaczyć, że przed nami kolejny koncert w studiu M. Rozpoczęła się ta nasza koncertowa jesień na dobre, ale mogę też zasugerować wszystkim, którzy chcą nie tylko nas posłuchać, ale też zobaczyć zespół Ars La Trans Orchestra, żeby włączyć sobie stream na naszej stronie internetowej czy YouTube'owym profilu radia. Na dzisiejszy wieczór upłynie pod znakiem kolektywu, który stawia na coś, co jest w muzyce bardzo ważne, bardzo ulotne, by nie powiedzieć magiczne, czyli na szukanie interakcji, na szukanie chemii. Jeżeli chodzi o Ars La Trans Orchestra, to z jednej strony historia zespołu jest całkiem długa, z drugiej strony, jeżeli chodzi o tę dzisiejszą odsłonę, to sytuacja jest wciąż świeża, bo na tym polega Ars La Trans Orchestra, że to jest skład rotacyjny, że ważna jest spontaniczność, podążanie za instynktem, tworzenie repertuaru podczas wyjazdów, takiej pracy twórczej. No i nie chcę, żeby jakieś minorowe tony brzmiały, ale to też oznacza, że ta żywotność tej wersji zespołu nie jest nieograniczona, także tych koncertów pozostało niewiele. Warto w nich partycypować, warto posłuchać Ars La Trans Orchestra z płytą Katarzys. Przed Państwem Irys, Piotr Wykusz, Kuba Folwarczny, Michał Zachariasz, Alina Łapińska, Maciej Leśniak i Paweł Królikowski, czyli Ars La Trans Orchestra.

Dziękujemy bardzo. My jesteśmy Arsla Trans Orkiestra. To był utwór Choćby to miało zabić, który otwiera nasz album, który już ma prawie rok swoją drogą, wyszedł w zeszłym roku. Bardzo nam miło, że możemy dla was dzisiaj zagrać i że chcecie nas usłyszeć. I wy tutaj, tacy piękni, bo widzę przed sobą publiczność i też słuchacze, którzy słuchają, jest to dla mnie nowa rzecz, ale bardzo się cieszę, że możemy tutaj wystąpić. Jestem pewna, że reszta też. I tak, kolejny utwór nosi tytuł Oczekiwanie.

0: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki.
0: Dziękujemy. To było oczekiwanie. A teraz zagramy dla Was utwór, który był naszym pierwszym singlem. Nosi tytuł Ślad.

Bardzo dziękuję. Fajnie, bardzo fajnie. Kolejny utwór dla takiego przełamania. Jest to utwór mój autorski, dlatego że w naszym składzie nie tylko na koncertach gramy nasz album, ale też nasze utwory. Mój i Kuby też będzie. Kuba Folwarczny, jak coś, tutaj stoi obok mnie. Jestem Ines. Jest teraz... Zagramy dla Was jeden z moich autorskich utworów pod tytułem Rdza.

Dzięki, teraz zagramy mój numer, który zapowiada mój album debiutancki i nazywa się Szkło. I jest o tym, że czasami we własnym domu możemy się poczuć jak obcy.

Bardzo dziękujemy. To był utwór pod tytułem Konopie. Jeden z moich ulubionych, tak powiem wam. Kolejne utwory zaprezentujemy. Trochę zmiana klimatu nosi tytuł. Na wszelki wypadek.

0: Dziękujemy bardzo. A teraz...
1: Dzięki, to jest z kolei mój ulubiony numer. Jeden z moich dwóch ulubionych numerów na tej płycie. A nie maczałem w nim, przy nim palców praktycznie, napisała go Iris sama. Mówię o tekście, bo muzyce w sobie też.
0: Także. Bardzo dziękujemy. A teraz mam przyjemność zapowiedzieć gościa, który dzisiaj z nami wystąpi. Zapraszamy na scenę Jana Serce. Wielkie brawa!
1: Znaczy to nie jest Jan, to jest Olek Czerkawski.
0: Tak, tak jest.
1: Z Jana Serce projektu.
2: Tak, kiedyś z kolegą Michałem Zachariaszem tworzyliśmy zespół Jan Serce. I korzystamy dzisiaj z okazji, żeby sobie przypomnieć. I zagramy utwór z tytułowy utwór z płyty Nie będę tańczył.

0: Dziękuję.
1: Pięknie, brawa jeszcze raz.
2: Żeśmy się trochę rozruszali. Przynajmniej ja, wy siedzicie. Właśnie dla słuchaczy tutaj publika siedzi. Ale duszka latała, co? Powiedzieli, że tak, więc się cieszę. Utwór...
3: No nie...
2: Co?
3: Patrz, Iris, patrz na mnie.
2: Utwór jak chcesz. Okej, okay, jak chcesz, to utwór z naszej płyty. A my jesteśmy Arszla Trans Orkiestra. Kto jeszcze nie wie, ten już się dowiedział.

0: Dzięki.
1: Bardzo dziękujemy. Zagramy teraz dla was utwór tytułowy z naszego albumu. Nosi tytuł Katarzys.

0: naszą tytuł?
1: Małym palcem o próg. Czy kiedyś uderzyliście małym palcem o próg? No ja też. Chyba o tym Kuba napisał właśnie.
0: Jest to bardzo, bardzo ładny numer.

0: chyba ja.
1: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: Zbliża się godzina 21. Słuchają Państwo Radio Opole. Pora na wiadomości. Od jutra taniej na stacjach paliw wraca program CPN. Młodzi lekarze rozpoczęli staże w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Nie zabraknie też informacji sportowych, m.in. z meczu siatkarek Uniopole z zespołem Lotto Chemika Police.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Katarzyna Plewnia. Od jutra cena maksymalna benzyny 95 wyniesie 6,73 zł, a diesla 7,88 zł. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliwa niżej. Szczegóły Dagmara Kędzior.
3: Codziennie minister energii będzie wydawał obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliw. Potwierdził to dzisiaj minister energii Miłosz Motyka.
4: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
3: Miłosz Motyka dodał też, że obniżenie cen paliw zahamuje wzrost inflacji. Środki na sfinansowanie pakietu będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał wczoraj prezydent Karol Nawrocki.
2: Pakiet CPN ma działać do końca roku. Ma kosztować około 5 miliardów złotych.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: 40 absolwentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego rozpoczęło staż w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Przez 13 miesięcy będą poznawać specyfikę pracy na poszczególnych oddziałach, a potem zdecydują o wyborze specjalizacji, mówi Kamila Przybylska, lekarka stażystka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
5: Będę mogła pracować trochę na to, żeby może opinia o lekarzach się zmieniła, żeby jednak trochę bardziej przyciągnąć pacjenta empatią, czasem, zainteresowaniem.
6: Pierwszy raz będziemy mieli odpowiedzialność, taki stały kontakt, że tak powiem, z pacjentami. W towarzystwie i pod opieką starszych kolegów będziemy mogli badać tych pacjentów i też podejmować pierwsze swoje własne decyzje terapeutyczne.
2: Dodaje Michał Kostro, lekarz, stażysta. Jak wyjaśnia Jerzy Jakubiszyn z Okręgowej Rady Lekarskiej i koordynator stażystów w Szpitalu Klinicznym w Opolu, każdy stażysta ma opiekuna, który jest jego przewodnikiem na progu zawodowej drogi.
7: Oni nie są jeszcze uprawnieni do samodzielnego wykonywania zawodu, mimo że mają dyplom, który ich do pewnych rzeczy uprawnia, choćby do badania pacjenta. Natomiast postawienie diagnozy, zaordynowanie leczenia i tak dalej, to musi robić po konsultacji ze swoim opiekunem.
8: Chcielibyśmy, żeby ci młodzi ludzie podejmowali pracę później w samym szpitalu lub w naszym województwie, bo to jest dla nas niezwykle ważne.
2: Dodaje Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, a w całym województwie staże rozpoczęło 114 absolwentów medycyny i 7 absolwentów stomatologii.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: Jutro w klubu kawiarni Laba na wyspie Bolko w Opolu dwa wydarzenia w ramach projektu Krajobraz Wisła Odra, przygotowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Najpierw o 16:00 wykład dr Bogny Szafraniec zatytułowany Relacja Rzeka-Miasto w XIX i XX wieku. Przypadek Odry i Opola. Godzinę później spotkanie z artystkami Elżbietą Jabłońską, Gosią Kępą i Izabelą Żółcińską, które przebywają w Opolu w ramach rezydencji artystycznych.
9: Ta rzeka również ma taką warstwę historyczną. Odra jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o te nasze stosunki transgraniczne. Tak więc rzeczywiście będziemy skupiać się na tych elementach pejzażu, krajobrazu, przyrody, ale również ta warstwa historyczna jest dla nas istotna.
2: A mówiła kuratorka i pomysłodawczyni projektu Agnieszka Della Kropiowska. Wstęp na wykład oraz na spotkanie w Labie jest wolny. Powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz, wojskowi, harcerze oraz mieszkańcy stolicy upamiętnili dziś 82. rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego. W trakcie uroczystości na Kopcu Powstańców Warszawskich zgaszono ogień pamięci, który płonął tu od 1 sierpnia, a który sztafeta pokoleń odprowadziła do grobu nieznanego żołnierza. Dokładnie 82 lata temu w nocy z 2 na 3 października w Ożarowie Mazowieckim podpisano kapitulację Powstania Warszawskiego. Stolica pozbawiona pomocy Armii Czerwonej walczyła z siłami wroga przez 63 dni od 1 sierpnia 1944 roku. Dodajmy, że prawie 6-tysięczna grupa obrońców Warszawy po upadku powstania skierowana została przez Niemców do Stalagu 344 Lambsdorff, dzisiejszych Łambinowic w powiecie nyskim. Na miejsce dotarli 6 i 7 października 1944 roku.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
2: A na zegarze niespełna 5 minut po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
0: Kuba Biel, dobry wieczór, witam wprost z Opolskiej, z tego areny, gdzie trwa pierwszy mecz Unii Opole w tym sezonie Tauron Ligi Kobiet, przeciwnikiem Lotto Chemik Police, i w pierwszym secie zwycięstwo gości 25-21. Czego brakuje? Jak tak patrzymy na grę opolskiego zespołu Opolskich Wilczyc, to troszkę gry w obronie. To przekłada się też na taki, a nie inny wynik po pierwszym secie. W drugim na razie remis 1-1 i Unii Opole na zagrywce Gabriela Makarowska kulej, więc zobaczmy tę akcję, jak ona będzie wyglądała. Za moment przejdziemy do kolejnych wiadomości sportowych. Dobry serwis, ale dobrą akcję też prezentują zawodniczki Chemika Police i one prowadzą 2-1. Zaglądamy też na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam Polska gra z Rumunią w kolejnym meczu Ligi Narodów poziomu B i w 20 minucie remis 0-0. W drugim meczu naszej grupy Szwecja prowadzi z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe 1-0, choć nie, bramka anulowana jest, remis 0-0 również w drugim meczu polskiej grupy. Wybrzeże Gdańsk pokonało natomiast u siebie Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 38-23 w dzisiejszym meczu piątej kolejki Ekstraklasy Piłkarzy Ręcznych. Gdańszczanie są na czwartej pozycji, Piotrkowie zajmuje ostatnią, 12. lokatę. Liderem tabeli jest Industria Kielce. Duńczyk Leon Madsen został indywidualnym mistrzem Europy na Rzeszu, zdobywając trzecie w karierze złoto w tej rywalizacji. Zadecydował o tym ostatni, czwarty turniej cyklu Speedway Euro Championships rozegrany w Pardubicach. Z Madsenem do ostatniego biegu walczył o tytuł Maciej Janowski. W finałowym starciu Polak zwyciężył, ale Madsen, zajmując trzecią lokatę, zapewnił sobie złoty medal. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy Duńczyk wygrał z Polakiem o punkt. Brązowy medal Mistrzostw Europy dla Kacpra Woryny. No to jeszcze tenis. Magdalena Pręch odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Pekinie po porażce z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6-2-6. A w Opolu? W Opolu drugi set meczu Unii Opole Lotto Chemik Police. W pierwszym, przypomnę, Chemik górą 25-21. W tym drugim secie jak na razie 3-3, choć teraz akcja naszego zespołu, dogranie do Andrianny Pawlik, ale ten atak z drugiej linii był nieskuteczny. Jeszcze jedna akcja opolskiego zespołu, przebija Gabriela Makarowska kulej. Oj, długa ta akcja, czekamy na zakończenie. Katarzyna Zarosińska-Król i jest czwarty punkt dla polskiego zespołu, więc 4-3 w drugim secie dla Wilczyc.
1: Pogoda.
2: To jeszcze parę liczb. Teraz termometry pokazują 12 stopni Celsjusza. Na barometrach z kolei 1032 hektopaskale ciśnienie jest, więc wysokie. Wiatr za to słaby i umiarkowany, zmienny. W nocy zachmurzenie będzie małe. Miejscami wystąpią jednak silne zamglenia i mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów. W zasięgu tych mgieł zachmurzenie będzie duże. Termometry pokażą w nocy od 6 do 8 stopni Celsjusza. Raczej więc będzie chłodno.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mój koniec świata był 863 dni temu.
11: Pierwsza myśl.
12: Dlaczego ja?
13: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
12: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
11: Jeszcze chciałabym pożyć.
14: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
15: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
16: Tak.
15: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
16: Mhm.
15: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
16: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
17: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
15: Już rozumiem.
16: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
18: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
19: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, tu Opole, Katarzyna Zawadzka. W piątkowej audycji poruszamy tematy prozdrowotne. Dzisiaj spotkanie z kardiologiem Iwoną Krajewską-Redelbach z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Będziemy mówić o profilaktyce chorób serca. Na razie kilka informacji przed tą planowaną dłuższą rozmową. W Łodzi uczta dla miłośników animacji. Trwa Eter Anima Festiwal. Wydarzenie odbywa się w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Zapowiadają organizatorzy festiwalu Patryk Drzewiecki i Oliwia Nadarzycka.
1: Wszystkich filmów u nas w konkursie jest aż 66. Ten przekrój jest bardzo duży. To są różne techniki, bo to są techniki zarówno stop motion, jak i techniki cyfrowe, więc tak naprawdę każdy może sobie tutaj znaleźć coś dla siebie.
2: Mieliśmy takie poczucie, że brakuje takiego festiwalu, który jest mocno zakorzeniony tutaj w tym miejscu
3: i
2: lokalny i dedykowany właśnie Łodzi szczególnie.
0: Oprócz seansów filmowych Eter Anima Festiwal to też spotkania z twórcami i panele dyskusyjne. Jedną z ciekawszych postaci będzie jutrzejszy gość festiwalu Suzy Templeton, zdobywczyni Oscara za animację Piotruś i Wilk. Zabytki antycznego Rzymu będą bardziej dostępne dla mieszkańców i turystów. Zakończono kolejny etap programu Kramę, który zmienia okolice Forów Cesarskich i Koloseum. W centrum zmian jest przede wszystkim przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Przy Via dei Fori Imperial powstają nowe nawierzchnie i przejścia. Kolejne prace mają ułatwić poruszanie się między zabytkami i dostęp do stanowisk archeologicznych. Gotowe są też trasy pieszo-rowerowe w rejonie Koloseum i Circo Massimo. Trwają także prace przy wejściach do Forów Cesarskich. To naprawdę wspaniały projekt, mieszkańcy mogą być z niego dumni. To projekt strategiczny, który pozwala spokojnie podziwiać i lepiej poznawać miasto, mówi Ornella Segnalini, odpowiedzialna za prace publiczne w Rzymie. Cały program obejmuje ponad 80 inwestycji i łączna wartość to około 200 milionów euro. Dzięki nim ta część miasta ma być bardziej dostępna i wygodniejsza do zwiedzania zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W wodach Zatoki Gdańskiej zlokalizowano wrak brytyjskiego bombowca Avro Lancaster z czasów II wojny światowej. Znajduje się około 1,5 kilometra od Kępy Oksywskiej, niedaleko torpedowni na głębokości 11 metrów. Szef ekipy nurków Baltic Tech Tomasz Stachura mówi, że o znalezisku poinformowała marynarka wojenna.
4: Schodząc pod wodę byliśmy bardzo sceptyczni, dookoła jest dużo kamieni, więc myśleliśmy, że to wygląda trochę jak kolejne kamienie, a okazało się, że faktycznie na dnie spoczywają resztki samolotu i przede wszystkim silniki, które się dobrze zachowały. Myślę, że na tyle dobrze, że Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni nosi się z zamiarem wydobycia ich i ekspozycji.
5: W tej chwili administracja morska przygotowuje zarządzenie porządkowe, które zamknie ten akwen w niewielkiej odległości od tego obiektu, żeby chronić to podwodne dziedzictwo kulturowe i zapobiec ewentualnie grabieży czy wydobywaniu jakiemuś nieuprawnionemu tych elementów.
0: Mówił Janusz Gęstwicki z Urzędu Morskiego w Gdyni. Według wstępnych ustaleń bombowiec został zastrzelony w trakcie nalotu dywanowego aliantów w październiku 1944 roku. I to już wszystko, jeśli chodzi o informacje. Za moment wspomniana długa rozmowa z kardiologiem Iwoną Krajewską-Redelbach, kardiologiem z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

0: Dzisiaj porozmawiamy o profilaktyce chorób serca. Naszą gościnią jest kardiolog Iwona Krajewska-Redelbach, która pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Bardzo ważny temat związany z profilaktyką chorób serca. Co nas dzisiaj w tym sercu kłuje, tak mówiąc trochę metaforycznie, jakie choroby najczęściej w dzisiejszych zabieganych czasach się pojawiają w Pani praktyce?
1: Ja jestem lekarzem kardiologiem, prowadzę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym KOS Zawał, czyli skoordynowaną opiekę dla pacjentów po przebytym zawale. Opieka obejmuje roczne wizyty oraz rehabilitację. Roczne wizyty z oceną stanu zdrowia, zmianą leczenia, badaniami dodatkowymi. Kończy się ona po roku i rehabilitacją. Kończy się po roku nadzieją, że był to pierwszy i ostatni lub też kolejny incydent i więcej takich nie będzie. To, co nas kłuje w sercu, to nasze życie, tryb naszego życia i brak dbałości o naszą codzienność. To jest chyba podstawa, dlatego został stworzony taki program Dziesiątka dla Serca. I ta dziesiątka dla serca powinna obowiązywać każdego z nas, każdego po 20 roku życia z jakimiś obciążeniami genetycznymi lub z ryzykiem sercowo-naczyniowym, o którym za chwilkę powiem.
0: No dobrze, ta dziesiątka dla serca, co ona obejmuje dokładnie?
1: Przede wszystkim, po pierwsze, obejmuje prawidłowy poziom ciśnienia tętniczego. Czyli jeżeli nie mierzyliśmy sobie nigdy ciśnienia, to, a jesteśmy na przykład, mamy nadwagę, czy lubimy dosyć tłusto zjeść, palimy papierosy, zmierzmy sobie to ciśnienie zupełnie czasami przypadkowo, przygodnie i oceńmy, jakie ono jest. Generalnie nie powinno przekraczać wartości w chwilach obecnych 120 na 80. I to jest pierwszy punkt, jeżeli chodzi o tą dziesiątkę. Drugim punktem są badania laboratoryjne. Czyli raz do roku praktycznie każdy po 20 roku życia powinien mieć zrobioną morfologię, lipidogram, czyli poziom cholesterolu, LDL-u, czyli tego złego cholesterolu i glukozy. I oceńmy też, czy sami, czy przy pomocy lekarza pierwszego kontaktu, czy te wartości są prawidłowe, czy wykraczają poza normę. Jeżeli wykraczają poza normę, jest to dla nas przede wszystkim sygnał, że w tym życiu naszym, w tej codzienności coś trzeba zmienić. Jeżeli chodzi o odżywianie, o ruch, o sen przede wszystkim. Mhm. To jest taki drugi punkt w tej skali 10. Trzecim punktem jest waga ciała. Z tym mamy ogromny problem w naszym społeczeństwie, w ogóle wśród Europejczyków. Polacy są w czołówce osób, które mają nadwagę, czyli to BMI jest powyżej 27. Także my zalecamy jako kardiolodzy systematyczną ocenę tej wagi i masy ciała, czyli ważmy się, bo jeżeli zobaczymy, że tych kilogramów nam przybywa, to być może w naszych głowach pojawi się sygnał, oho, coś jest niedobrze, może warto coś zmienić, bo nie dopinam już paska albo się źle czuję, bo nie mogę się schylić. Także odpowiednia masa ciała jest faktycznie bardzo ważnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zwracamy na to uwagę, mamy odpowiednie narzędzia, żeby leczyć obecnie tak zwaną chorobę otyłościową, bo to już nawet nie jest otyłość, ale choroba. Także myślę, że warto ważyć się, może nie codziennie, ale oceniać tą masę ciała dość często. No to jest ten kolejny punkt. No, co za tym idzie? Zdrowy sposób żywienia. O tym nie będę mówiła, bo o tym już dietetycy często mówią i są w tym profesjonalistami. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia jest odpowiednia zakładka lub w aplikacji Moje IKP, gdzie są diety NFZ-u naprawdę opracowane przez klinicznych dietetyków i można z nich korzystać do woli. Tylko żeby z nich korzystać. I są one naprawdę warto z nich korzystać, bo są stworzone właśnie pod kątem przede wszystkim odpowiedniego żywienia dla osób bez nawet ryzyka sercowo-naczyniowego. O paleniu papierosów i o spożywaniu alkoholu, niezależnie jakiego, nie będę mówiła, bo my jako kardiolodzy nie tolerujemy ani nikotyny, ani alkoholu, niezależnie od tego, czy jest to niskoprocentowy, czy wysokoprocentowy alkohol. Stanowczo mówimy nie, ponieważ danie przyzwolenia na wypicie nawet jednego piwa daje przyzwolenie na to, żeby jednak tego alkoholu wypić więcej. To z doświadczenia może, można już powiedzieć. A jest to kolejny czynnik ryzyka w tej dziesiątce, na który należy zwrócić szczególną uwagę.
0: No to ja myślę, że to może być bardzo motywujące, jeśli my powiemy też dokładnie, co się dzieje z sercem, kiedy się pije alkohol albo pali papierosy. Ja przynajmniej mam takie coś, że bardzo mnie to motywuje, kiedy umiem sobie wyobrazić, co się dzieje w moim organizmie. Wtedy łatwiej mi jest zachować właśnie wstrzemięźliwość od takich szkodliwych substancji.
1: Jeżeli chodzi o wpływ nikotyny, to mogę powiedzieć, że jej wpływ negatywny jest nie tylko na serce, ale i na cały organizm, na płuca, na wątrobę i tak dalej. Tak kolokwialnie mówiąc, nikotyna, jak i alkohol, tak bardzo prosto i obrazowo usztywniają te naczynia wieńcowe i powodują, że w naczyniach wieńcowych tworzą się blaszki miażdżycowe. Czyli tak zwane, jak my to czasami mówimy, pryszcze, które pod wpływem spożywania tej nikotyny i tego alkoholu pęcznieją. One pęcznieją przez lata. To nie jest kwestia, że wytworzy się taka blaszka miażdżycowa w przeciągu miesiąca, roku. To się może tworzyć przez kilka lat. I w końcu, kiedy organizm nie jest w stanie już jak gdyby zaakceptować tworzących się tych blaszek miażdżycowych, ta blaszka pęka i tworzy się zakrzep, który powoduje zawał mięśnia sercowego w pierwszym miejscu, a na drugim miejscu udar mózgu, którego konsekwencje, jak wiemy, mogą być wielorakie.
0: No. I wysoki cholesterol w połączeniu z papierosami będzie szczególnie niezdrowy.
1: Oczywiście, że tak. Jasne. Dlatego też, tak jak powiedziałam w tym punkcie drugim dziesiątki dla serca, badajmy sobie nawet we własnym zakresie raz do roku poziom cholesterolu i LDL-u głównie. Tego złego cholesterolu, bo on jest głównym komponentem blaszek miażdżycowych, które tworzą się w naczyniach wieńcowych.
0: Czy wymieniliśmy wszystkie te elementy?
1: Jeszcze
0: mamy
1: nie,
0: więcej.
1: Dlatego, że jeszcze chcę powiedzieć o zdrowym śnie, który jest bardzo ważny. Zalecamy jako kardiolodzy minimum 7 godzin snu, pełnego snu, jeżeli można, a można, tylko należy się do tego odpowiednio przygotować i przygotować miejsce, w którym śpimy. Z pozostałych czynników tej dziesiątki to jest zmniejszenie właśnie natężenia stresu poprzez... Nie ma złotej tabletki na to. Jest odpowiednie mechanizmy, które musimy w sobie jak gdyby wyrobić. No i na końcu jest bardzo ważna aktywność fizyczna, na którą bardzo zwracamy uwagę. Jest to minimum 30 minut dziennie aktywności dostosowanej do możliwości danego człowieka. Może to być spacer, może to być bieg, może to być taniec przed lustrem właśnie w papciach, mogą to być ćwiczenia na siłowni, bieżnia, rowerek stacjonarny. Tylko pamiętajmy, żeby to nie były ćwiczenia okresowe. Jest ciepło, to będę jeździł na rowerze. Przychodzi listopad do marca, siedzę w fotelu. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta aktywność była prowadzona przez cały rok, tak jak mówię, minimum te 20-30 minut dziennie. Myślę, że to nie jest dużo i jeżeli ktoś przyzwyczai się do takiego trybu, to będzie mu z czasem brakowało tej aktywności, ten dzień nie będzie pełny.
0: Mhm. A jak brak snu albo niedobory snu wpływają na układ krążenia?
1: Tu mi trudno jest powiedzieć, ale ogólnie osłabiają organizm jako taki, zwiększają jednak poziom stresu i myślę, że jest to nie tylko działanie na układ krążenia, ale ogólnie na cały organizm, na funkcjonowanie i przewodu pokarmowego, i układu nerwowego, i tym samym układu krążenia.
0: A ten trening dla układu krążenia to jest jakiś rodzaj masażu, sprzątania też tych blaszek miażdżycowych trochę?
1: Tak, zgadzam się z panią w 100%. Jest to na pewno dobry trening dla unaczynienia mięśnia sercowego. Mamy też świadomość, że wysiłek powoduje powstawanie mikrokrążenia, czyli pod wpływem odpowiedniego wysiłku tworzą się mikronaczynia, które dotleniają obszar dodatkowo jeszcze mięśnia sercowego i nawet jeżeli w danym obszarze tworzą się małe blaszki miażdżycowe, to wytworzenie tego mikrokrążenia powoduje, że ryzyko zawału jest mniejsze.
0: No dobrze, jakie sygnały łatwo z ciała zbagatelizować, a które powinny jakoś być mocno do myślenia i co zrobić właśnie, kiedy się pojawią?
1: Przede wszystkim wydolność. Jeżeli zauważymy, że niezależnie od tego, czy jesteśmy po infekcji, czy nie, spada nam wydolność i utrzymuje się ten spadek przez dłuższy okres czasu, to już jest sygnał, że coś może być nie w porządku albo z układem oddechowym, albo z układem krążenia. Jeżeli towarzyszą temu jeszcze dodatkowo bóle, uciski w klatce piersiowej, kołatania, nierówne bicia serca, to już jest sygnał, że trzeba się zgłosić do lekarza, wykonać EKG, podstawowe badania. W obecnych czasach sygnały ze strony naszego organizmu dotyczące choroby niedokrwiennej serca są bardzo różne. Kiedyś to faktycznie był ból w klatce piersiowej, a teraz w dużej mierze dominują objawy brzuszne. Mhm. Nudności, wymioty, bóle brzucha. Częściej u kobiet niż u mężczyzn, ale jest to taka maska zawałowa. Dlatego też absolutnie nie każdy ból brzucha czy nie każda biegunka sugerują zawał, ale jeżeli towarzyszą temu jeszcze dodatkowo objawy kołatania serca, wysokiego ciśnienia, spadku ciśnienia, potów i lęku i nie ustępują, to należy się też zgłosić z tym do lekarza.
0: To bardzo istotne, co pani mówi. Jakie badania wtedy będą potrzebne tak naprawdę? Wiem, że wszystko mówi lekarz, ale taka samoświadomość pacjenta też mi się wydaje, że jest ważna.
1: Tak jak powiedziałam, w tej dziesiątce dla serca, w profilaktyce poziom cholesterolu, LDL-u i glukoza. To są trzy takie podstawowe rzeczy, które w profilaktyce mogą nam dać sygnał, że coś z naszym organizmem nie jest dobrze. Później, jeżeli już są objawy, no to wykonujemy bardziej specjalistyczne badania, które weryfikują, czy dana dolegliwość wynika z choroby serca, czy też jest inny powód tych dolegliwości.
0: Jak rozpoznać wczesny zawał albo udar? To będą zupełnie różne sygnały, prawda?
1: Tak, to będą różne sygnały. Jeżeli chodzi o zawał, tak jak powiedziałam, najczęściej jest to ból w klatce piersiowej, bóle ramion, łokci, bóle promieniujące do żuchwy, z uczuciem niepokoju, potami zlewnymi, nie mówiąc już o utracie przytomności. Jeżeli chodzi natomiast o udar, to bardziej są to objawy związane z zaburzeniami mowy, z drżeniami, drgawkami, czy też zaburzeniami w ogóle narządu ruchu, prawda? Niedowładami na przykład.
0: Czy w tych przypadkach można coś zrobić, kiedy pacjent na przykład czeka na pogotowie? Mówi się o tym, że na przykład aspiryna, tak, może pomóc trochę?
1: Tak, jeżeli pacjent jest przytomny, nie ma przeciwwskazań, to możemy takiemu pacjentowi, jeżeli podejrzewamy u niego, podać 300 mg aspiryny.
0: To
1: jest dawka nasycająca, która jak gdyby już rozrzedza krew i ułatwia dalsze postępowanie z pacjentem z zawałem czy z udarem mięśnia sercowego.
0: Aha, w obu tych przypadkach. Tak. Jak duża dawka to powinna być?
1: 300 mg.
0: 300 mg.
1: 300 mg. Z reguły pacjenci mają w domu aspirynę po 100 mg, czyli trzy tabletki takiej jednorazowo w jednym podaniu należałoby podać. I tak też zalecamy pacjentom, którzy są już nawet po zawale albo mają chorobę wieńcową, żeby w przypadku niepokojącego bólu, przepraszam, sami sobie dawkowali, właśnie podawali tą aspirynę profilaktycznie, jeżeli oczywiście nie mają problemów z chorobą wrzodową, refluksem i tak dalej.
0: To są takie rzeczy, o których warto wiedzieć. Może są jeszcze jakieś inne, które ratują życie albo zdrowie? przychodzą pani teraz do głowy, albo często są na przykład pomijane przez pacjentów, może jakieś objawy, czego my nie wiemy, a co, jaka wiedza by nam pomogła jeszcze lepiej sobie radzić z dbaniem o zdrowie albo przeciwdziałaniem takim ryzykownym sytuacjom.
1: Z mojego doświadczenia wnioskuję, że generalnie jeżeli coś się dzieje, sam pacjent to czuje. Mhm. Czuje, że coś jest nie tak, że dana dolegliwość wymaga jednak pomocy, bo nie ma siły na przykład, jest mu słabo i wtedy no, pogotowie ratunkowe, SOR jest w pierwszej kolejności. Nie ma co zwlekać, przedłużać, dlatego że przy zawale czas od pojawienia się bólu czy dolegliwości do chwili otwarcia naczynia jest najistotniejszy i przeciwdziała potem niewydolności serca i uszkodzeniu mięśnia sercowego. Dlatego myślę, żeby nie zwlekać, tylko jak najszybciej wezwać karetkę.
0: Jak dużo czasu jest na udzielenie pomocy?
1: Tak kiedy jak się... mówię, kiedyś była to złota godzina, teraz jest złote 45 minut, czyli od chwili, jak najszybszy czas, od chwili pojawienia się objawu, czy utrzymujących się objawów do chwili, kiedy pacjent znajdzie się w pracowni hemodynamiki albo na oddziale ratunkowym szpitala. Czyli te 30-40 minut byłoby najsensowniejsze.
0: Czyli żeby pomóc, tu kluczowe będzie właśnie to ten czas, 45 minut do uratowania życia, to jest główny czynnik właściwie tego, jak kiedy możecie pomóc?
1: Tak, czas. Myślę, że tak, czas i wezwanie karetki, bo w karetce już pacjent otrzymuje leczenie. Ma zrobione EKG i już jest poinformowana pracownia, czy dany oddział ratunkowy o pacjencie, który będzie przetransportowany do danej pracowni hemodynamiki. Także wtedy ten czas jeszcze bardziej się skraca i rosną szanse na uratowanie życia i zdrowia pacjenta.
0: Jeszcze chciałam zapytać o tą miażdżycę, bo to też są pewnego rodzaju wrażenia, które ma się w ciele i jak odróżnić właśnie, że to, co nam dolega, to jest sygnał tego, że dzieją się takie problemy właśnie z układem krążenia, a nie na przykład to jest zgag albo jakiś nerwoból. Taka duszność.
1: W tym jest problem, że miażdżycy generalnie nie czujemy. Czujemy, tak jak powiedziałam, zmęczenie, zadyszkę, czujemy bóle w klatce piersiowej, kołatania serca, tego typu rzeczy. Natomiast to stanowi ekwiwalent jak gdyby tej miażdżycy. Natomiast właśnie miażdżyca jest bardzo podstępnym schorzeniem, które czai się podobnie jak cukrzyca przez lata. I niestety, ale objawia się nagle i niespodziewanie. Dlatego ta, jeszcze raz powtarzam, profilaktyka, dbałość o siebie, dbałość o to, co jemy, jak się ruszamy, ile się ruszamy, jak wyglądamy, myślę, że może nas uchronić przed tą miażdżycą i rozwojem jej.
0: Żyjemy w takich czasach, że coraz młodsi ludzie mają problemy z układem krążenia.
1: Tak, niestety tak jest. Stres, praca po kilkanaście godzin na dobę, brak regularnych posiłków, przede wszystkim brak ruchu. To są czynniki, które bardzo predysponują do pojawienia się zawałów w wieku 30-40 lat, czyli u młodych ludzi, w sile wieku.
0: Najmłodszy pacjent z zawałem, jakiego pani miała?
1: Mieliśmy pacjenta 26-letniego z rozległym zawałem mięśnia sercowego, znacznym uszkodzeniem mięśnia sercowego po tym zawale, który wymagał zabezpieczenia kardiowerterem, defibrylatorem.
0: Jak później wygląda życie po zawale?
1: Życie po zawale, kiedy pacjent już ma świadomość, że jest, jak ja to mówię, posprzątane w tym sercu, powinno być o wiele lepsze. Z reguły pacjenci po zawałach, po angioplastykach czują się o wiele lepiej. Często nie mieli wcześniej świadomości tego, że coś im się działo. Myśleli, że to wiek, przemęczenie, brak snu i to faktycznie było. Dlatego też po zawale czują się lepiej. dbamy o to w KOS-ie, żeby mieli świadomość, że teraz już ich życie powinno wyglądać inaczej, że ta lampka czerwona, która gdzieś tam migała, czy żółta, zapaliła się jaskrawo i teraz muszą, jeżeli chcą dalej żyć w zdrowiu i spokoju, muszą zmienić swój styl życia i stosować się do tej dziesiątki dla serca.
0: Pani się udaje, będąc lekarzem, to jest chyba najbardziej jedna z najbardziej zapracowanych grup zawodowych.
1: Tak, jeżeli chodzi o tą profilaktykę, o rozmowę z pacjentami, razem z zespołem, z dietetykiem, z asystentką dbamy o to i powiem szczerze, że mamy sukcesy i bardzo nas to cieszy. Zawsze mówię pacjentowi, że to jest nie tylko jego prywatna sprawa, ale my też, nam też jako lekarzom na tym zależy i to stanowi jak gdyby dodatkowy jeszcze bodziec dla tego pacjenta, że on sprawia radość tym, którym na tym zależy, czyli nam, pracownikom służby zdrowia.
0: Pracuje pani w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, macie nowych stażystów, to chciałam zapytać właśnie, co jest ważne i potrzebne w tym zawodzie, jak pani patrzy na to?
1: Myślę, że pasja. Cały czas pasja do tego, żeby i empatia, czyli chęć wysłuchania tego pacjenta, taka wewnętrzne jak gdyby światło, że się chce nieść pomoc z dobroci serca po prostu. To się wyrabia przez lata. Ta otwartość w młodym człowieku, który dotychczas nie miał styczności, pojawia się w czasie pracy. I to, myślę, daje też ogromną satysfakcję i chęć dalszej pracy i rozwoju.
0: Jak się nie wypalić zawodowo?
1: Myślę, że doszkalać się, bo to też w dzisiejszych czasach cały czas coś nowego jest, cały czas są bodźce do tego, żeby wprowadzać nowe terapie, że nie ma nudy tak naprawdę, a poza tym mieć swoje pasje, mieć swoje życie i swój czas. Nie żyć tylko pracą, ale mieć też czas tylko i wyłącznie dla siebie, żeby odrzucić te czasami przykre myśli, które towarzyszą nam praktycznie często. Tak jak mówię, mieć czas dla siebie.
0: Właśnie, bo my pacjenci czasem nie widzimy, jak to działa z drugiej strony, żeby zrozumieć ten mechanizm i też system pracy w tak wielkim szpitalu jak Uniwersytecki Szpital Kliniczny. To jest często też dla was praca pod presją czasu, w dużym zmęczeniu. Tak sobie to wyobrażam,
1: tak,
0: próbując zrozumieć, jak to działa z drugiej strony.
1: Tak jest. No nie chcę tu źle w jakiś sposób mówić o pacjentach, bo oni często prowokują do tego, żeby atmosfera nie była przyjazna, tylko nerwowa. No ale to tempo życia, codzienność, no niestety nie sprzyja i niecierpliwość, nie sprzyja jakiejś takiej łagodności, powiedzmy, i wyrozumiałości z jednej, jak i z drugiej strony.
0: No dobrze, z tymi chorobami serca jeszcze jest kwestia nawyków. Pani dużo o tym mówiła, o tej dziesiątce dla zdrowia, tak, o tym papierosach, alkoholu i tak dalej. To było też takie radykalne bardzo mocno z tym radykalizmem.
1: W chwili obecnej jesteśmy pod tym względem bardzo radykalni. Nie ma tutaj żadnych generalnie odstępstw, bo tak jak powiedziałam, danie przyzwolenia jest zgubne dla pacjenta, bo nie sprawdza się. Natomiast jeżeli stanowczo powie się nie, nie wolno, jeżeli chce pan, to robi pan na własną odpowiedzialność, bo jest pan dorosłym człowiekiem, ma pan świadomość, to już jest inna sprawa. Ale pacjenci czasami wymuszają pozwolenie na to. Nie możemy się dać złamać. Nie możemy powiedzieć jako lekarze, no jak pan sobie tam piwo wypije, jak jest gorąco, to nic się nie stanie. Nie. Niech pacjent sam podejmie taką decyzję, niech sam zadecyduje, że nic mu się nie stanie. Ale dawanie przyzwolenia w naszym przypadku, w przypadku pacjentów po zawale z chorobą niedokrwienną, nie stosujemy tego typu.
0: To już w ogóle koniec. A osoby, które nie mają problemów z układem krążenia, myślę, że to w ogóle alkohol jest bardzo dużym czynnikiem zwiększającym ryzyko we wszystkich, tak jak papierosy, we wszystkich chorobach, prawda?
1: No, tutaj będę też stanowcza i zasadnicza i powiem nie. Alkohol jednak jest, tyle szkód robi i nie tylko zdrowotnych, ale i socjalnych, i rodzinnych i tak dalej, że myślę, że powinniśmy się nad tym zastanowić No i mówię, tutaj każdy sam ponosi odpowiedzialność w tej kwestii za swoje zdrowie i swoje życie.
0: Ta kwestia z ćwiczeniami i aktywnością jeszcze mnie zainteresowała. Pani powiedziała, że to, żeby to był dobrze dobrany trening. Są osoby też bardzo ambitne, które dużo chodzą na siłownię, bo chcą szybko osiągnąć efekty. To też nie jest dobre.
1: Nie jest dobre. Tutaj ten wysiłek musi być jednak podyktowany w pewnego stopniu rozumem i wyczuciem. Jeżeli czujemy się zmęczeni, ja zawsze mówię, że wysiłek umiarkowany to jest taki, jeżeli lekko zroszone jest czoło, ale mogę jeszcze rozmawiać normalnie. To jest taki wysiłek w porządku. Jeżeli natomiast już nie mogę podczas tego wysiłku mówić, na przykład rozmawiać, to znaczy, ja mówię o pacjentach z chorobą niedokrwienną, to znaczy, że jednak powinienem zwolnić i wyhamować troszkę. My też zwracamy jako lekarze uwagę na tętno, bo często ci pacjenci pytają, jakie mogą mieć tętno docelowe, żeby nie przesadzić, żeby to serce było wydolne. Także często robimy testy wydolnościowe i mówimy pacjentowi w danym przypadku, jakie tętno nie powinien przekraczać. Z reguły jest to tętno w granicach 130-140 u pacjentów kardiologicznych. U zdrowych, młodych nawet do 170 jest respektowane.
0: Myślę, że to jest fascynujący mięsień, takie serce. Pracuje przez całe nasze życie, tyle lat, kilkadziesiąt.
1: Pani to prawda. Natomiast tak jak w chwili obecnej widzi się preparaty w 3D, w 4D, jak się widzi otłuszczone serce, które jest jak gdyby pokryte pierzynką tłuszczu i ten tłuszcz, jak gdyby pod tym tłuszczem są te naczynia wieńcowe ściśnięte i zgniecione, to wtedy lekarz sobie myśli, że jednak chyba ta profilaktyka jest najważniejsza, żeby do tego nie dopuścić właśnie. Bo wtedy wyleczenie takiego pacjenta jest bardzo trudne i często niemożliwe. Także dbajmy o siebie.
0: To tłuszczenie serca pojawia się nie tylko pod wpływem diety, jak sądzę. To jest w ogóle jakaś reakcja obronna organizmu?
1: Tak, nie, może nie obronna. Jest to, ale głównie pod wpływem złych nawyków i czasami genetycznie uwarunkowana. Ale głównie jest to, są to złe nawyki.
0: Czy generalnie jak są w rodzinie jakieś historie związane z chorobami serca, układem krążenia, to jesteśmy w grupie ryzyka?
1: Tak, oczywiście. Jeżeli zawał czy choroba niedokrwienna występuje w rodzinie u mężczyzn przed 55 rokiem życia, u kobiet przed 65 rokiem życia, to jesteśmy w grupie ryzyka. Dlatego powinniśmy te 10 kroków dla tego serca, tą dziesiątkę dla serca zrobić wcześniej niż czekać do chwili, kiedy pojawią się jakieś symptomy.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę i spotkanie w Radiu Opole. Dzisiaj podzielenie się swoim doświadczeniem. Kardiolog Iwona Krajewska-Redelbach z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dzisiaj gościła na antenie Radia Opole. Przypominała o dziesiątce dla serca, o ważnej profilaktyce i podzieliła się też swoją wiedzą dotyczącą chorób serca, leczenia, ale przede wszystkim przeciwdziałania. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.
0: I to wszystko w wieczornym programie. Dobry wieczór tu Opole. Za uwagę dziękuję. Kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobranoc. Do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 22. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk o ustawie o gotowości na wypadek wojny. Rozpoczęły się 23 dni kultury niemieckiej na Śląsku Opolskim. W tym serwisie także wiadomości po ukraińsku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Ustawa o gotowości na wypadek wojny może w kilka tygodni trafić na biurko prezydenta, zapowiedział wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jak mówił w TVP Info, rząd chce ograniczyć konsultacje, aby zakończyć jak najszybciej pracę nad projektem.
2: Będziemy chcieli dać jej pewną szybką ścieżkę legislacyjną, to znaczy pominąć wszelkie konsultacje, które nie będą konieczne. Proponujemy dobrą ustawę, na samym początku konsultujemy ją z innymi resortami już na roboczo i mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni będziemy mogli zaprezentować założenia, a potem już ekspresem rząd, Sejm i do pana prezydenta.
0: Według resortu obrony ustawa o gotowości na wypadek wojny ma m.in. dostosować przepisy do współczesnych zagrożeń jak cyberataki czy działania hybrydowe. Tragedia w Krakowie. Nie żyje 16-latek, który spadł z dużej wysokości przy ulicy Polonijnej, mówi rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali osobę poszkodowaną, która spadła z dużej wysokości. Zespół ratownictwa medycznego wspólnie ze strażakami prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo podjętych działań nie udało się przywrócić funkcji życiowych.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: Uroczysty koncert w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu zainaugurował dziś 23 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsko-Opolskim. Zabrzmiała m.in. muzyka Feliksa Mendelssohna Bartholdiego.
4: Staramy się zawsze dobrać taki repertuar, żeby to były faktycznie niemieckie dni kultury. I tutaj z ekspertami z Filharmonii zawsze udaje nam się super repertuar dograć. I my się cieszymy, że akurat eksperci nam w tym zakresie pomagają, bo co roku jest coś innego. I to jest też dla nas ważne, żebyśmy reprezentowali tą szeroką kulturę niemiecką.
0: Mówiła Joanna Hasa z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsko-Opolskim. Wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura podkreśla, że inicjatywa ważna jest zarówno dla mieszkańców regionu, jak i dla odwiedzających nas gości.
5: Dzięki kulturze, dzięki całemu cyklowi wielu wydarzeń, bo to i koncerty, i wykłady, i wystawy, poznajemy zarówno przeszłość, historię tego regionu, poznajemy kulturę niemiecką, która teraz jest tworzona w Niemczech, ale również działalność artystyczną członkini i członków mniejszości niemieckiej. To wszystko sprawia, że możemy jako społeczeństwo po prostu lepiej się poznać.
0: Przed nami jeszcze kilkadziesiąt wydarzeń, które odbywać się będą do końca października, nie tylko w Opolu, a szczegółowy program także na stronie Radia Opole.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Polscy piłkarze od 24 minuty prowadzą w meczu z Rumunią w ramach Ligi Narodów. Po rzucie karnym wykorzystanym przez Roberta Lewandowskiego było 1-0. Faulujący lewego Radu Dragusin zobaczył czerwoną kartkę i rywale grają w dziesiątkę w drugiej połowie. Dla biało-czerwonych padły dwa kolejne gole. W 47 minucie na 2-0 podwyższył Robert Lewandowski, a dwie minuty później Virgil Gita strzelił bramkę samobójczą. Mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa. Skończył się natomiast mecz w opolskiej Stegu Arenie, mecz siatkarski, w którym Unię Opole podejmowało zespół Lotto Chemika Police. Jakub Biel oglądał ten mecz z bliska. Opolscy kibice chyba liczyli na inny rezultat.
6: No to ja prostuję tę wiadomość. Nie skończył się mecz. 1-2 w setach. 21-25 w pierwszym, 23-25 w drugim. Przegrywaliśmy 0-2. No a w trzecim wygrana Unii Opole 25-9. Wilczycy się obudziły i nie. Jeszcze nie kończą. Kto wie, czy tutaj nie będziemy mieli batalii pięciosetowej, więc pozostaje nam trzymać kciuki za zawodniczki Bartłomieja Dąbrowskiego. Być może jeszcze ten mecz zostanie przez nas wyciągnięty za 2 punkty. Trzymamy mocno kciuki i za chwilę start seta czwartego.
0: To ja się tutaj muszę przyznać do pomyłki. Spojrzałam na mecz Budowlanych Łódź, wygrany przez nich z MKS-em Kalisz. Bardzo przepraszam za mój błąd i trzymam kciuki za opolskie Wilczyce.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: A teraz 4,5 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
7: Z wami Олександра Піаста. Вечір добрий. Підбиваємо інформаційні підсумки. Росія вночі атакувала Україну понад сотнею ударних дронів. Майже половина з них реактивні. Більшість безпілотників українські військові знешкодили, однак є влучання. У Києві російські дрони кілька разів атакували південний міст. Вранці удар пошкодив житлову багатоповерхівку. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Також під ударом були Херсон, Харків, Краматорськ і Суми. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, продуктовий магазин та об'єкти критичної інфраструктури. Через атаки у Києві обмежили рух південним мостом, мостом Патона та мостом Метро. Частину громадського транспорту спрямували в об'їзд через Дарницький і Подільський мости. Україна вперше застосувала в бойових умовах тактичну балістичну ракету FP-7. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, оприлюднивши відео запуску. За його словами, наступним кроком має стати виробництво цих ракет. Президент країни-агресорки Владимир Путін виступив вчора на пленарній сесії дискусійного клубу «Валдай». Значну частину промови він присвятив війні проти України, повторивши кремлівські заяви про її причини та звинувативши Захід у прагненні до стратегічної поразки Росії. Говорячи про можливу пряму конфронтацію із Заходом, Путін заявив, що у разі нападу на Росію повстане питання застосування всіх наявних озброєнь. Він також заявив, що Москва не планує нападати на інші країни. Окремо диктатор говорив про зміну світового порядку та закликав Захід до співіснування. За його словами, світ рухається до багатополярної системи, а міжнародні правила потребують перегляду. А тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор наказав своїм військовим відмовитися від обмежень на повітряні атаки по Україні. І до локальних новин. В Ополі від сьогодні на Ринковій площі розпочався ярмарок Святого Михайла. На гостей чекають регіональні смаколики, традиційні вироби, ремесла, майстер-класи та розваги для дітей. Ярмарок триватиме до 18-ї години у неділю 4 жовтня. А вже у суботу площа перенесеться в атмосферу середньовіччя. Лицарі, історичні бої, давні танці, музика, ремісничі майстер-класи та вогняне шоу. Вхід на усі заходи безкоштовний. І це була остання інформація нашого випуску. Зичу вам змістовного і приємного вікенду. Слухайте нас вже з понеділка. На все добре.
1: Погода.
0: Temperatura oscyluje w granicach 11 stopni Celsjusza, na barometrach z kolei wciąż bez zmian, 1032 hektopaskale, wiatr jest słaby, zmienny, w centrum teraz bezwietrznie. W nocy będzie pochmurno, wystąpią też silne zamglenia, będą ograniczać widzialność do 200 metrów, no i będzie chłodno, bo od 6 do 8 stopni Celsjusza. A jeśli chodzi o mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów, to 4-0 dla Polski.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski. Zapraszam dzisiaj na spotkanie z rodziną modelarzy. To może coraz mniej modne słowo, ale osoby z pokolenia, które wchodziło w życie w latach 80., jeszcze w 90., doskonale wie, o co chodzi. A naszym gościem jest Jarosław Dryszcz z Brzegu. Dobry wieczór, Jarosławie.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Jesteś osobą, która jest przede wszystkim zbieraczem różnego rodzaju odpadów. Jak idziesz ulicą, to zachowujesz się jak stary, zawodowy śmieciarz. Wyznałeś to kiedyś na antenie Radia Opole i przyznam, że zaimponowałeś tym wielu osobom.
1: Zbieracz odpadów, no tak, można tak powiedzieć. Raczej powiedziałbym rzeczy przydatnych, które mają potencjał. Myślę, że to jest ładniejsze słowo, bo nie wszystkie mają potencjał, nie wszystkie się zbiera. Ale rzeczywiście w modelarstwie niektóre rzeczy mają potencjał takie nawet znalezione na drodze, mogą się przydać, więc zasilają zbiór przydasiów, które gdzieś tam w modelarniach leżą u każdego modelarza.
0: Dobrze, żeby nie było tak na sucho, proszę podaj przykład czegoś, co znalazłeś na ulicy, schyliłeś się po to i tu ni stąd, ni zowąd to coś kiedyś się nagle przydało, bo nie można tego kupić, ciężko dorobić, a tu, proszę bardzo, leżało na ulicy.
1: No może nie tyle na ulicy, co podczas wycieczek, szczególnie spacerków z psim Lobsonem, to roślinki różnego rodzaju, właśnie szczególnie w okresie jesieni, kiedy zaczynają gubić liście, nadają się jako potencjalne materiały do budowy dioran, elementów, które wykorzystujemy właśnie jako takie, powiedzmy, imitacje natura, więc drobna gałązka na dioramie, czyli modelu jakiejś tam sytuacji, może udawać drzewko, krzew lub inny tego rodzaju gadżet, więc takie rzeczy jak najbardziej trafiają do modelarskich kolekcji jako zbiór gałązek, które mogą się przydać do czegoś. Tam oczywiście czasami może się trafić na przykład coś takiego jak jakieś drobna siateczka, która się okaże w wyobraźni modelarza tym, co może stanowić filtr powietrza w modelu. To jest też zakup dobrej herbatki. Są takie fajne herbaty, które mają właśnie siateczki zamiast tych torebek. One się nadają doskonale właśnie do celów modelarskich. Przyznam szczerze, nawet nie wiem jak ta herbata smakuje, bo chyba nigdy nie wypiłem, ale siatki są świetne.
0: No i żeby tak nie było gołosłownie, to prezentowałeś kiedyś dioramę rodem z czterech pancernych i psa. Moim zdaniem to jest takie najbardziej obrazowe przedstawienie tego rodzaju formy modelarstwa.
1: Tak, modelarze to nie tylko ci ludzie spędzający czas na samej budowie jakiegoś modelu samolotu, statku czy innego obiektu, który im wpadnie w oko, ale to też ludzie, którzy studiują i szukają inspiracji w książkach, w filmach, na zdjęciach, właśnie w różnego rodzaju archiwach. To, o czym mówimy w tej chwili, było inspiracją mojego pokolenia, czyli czterej pancerni. Widziałem parę modeli właśnie zestawu czołgu Rudy, który wyglądał jak jeden z czołgów dowolnych gdzieś tam, nie? Ale jednak Rudy to film i szukałem pomysłu, jakby to zrobić właśnie Rudego filmowego. I okazało się, że właśnie grzebanie w archiwach wytwórni filmów pokazało, że są tam zdjęcia z planu filmowego, a więc jak się ten film tworzyło, są zdjęcia ludzi pracujących na zapleczu filmu, a więc operatorów kamer, elektryków, wszystkich tych, którzy tam prowadzą wózki, układają tory, ludzi, których jest całe mnóstwo na planie filmowym i wpadłem na pomysł, że właśnie cztery pancerni to taki plan filmowy. Postanowiłem zrobić kamerę, wózek, szyny pod elektryków, oświetlenie, reżysera z tubą, no oczywiście na planie nie mogło zabraknąć głównych bohaterów, w tym i Szarika.
0: No i był fotel chyba z napisem reżyser, jeśli dobrze pamiętam. Z pewnością wymagało to, jak zresztą w ogóle praca modelarza, ogromnej precyzji, cierpliwości, dokładności, bo ten cały plan filmowy, no ktoś sobie może wyobrazić, nie wiem, ile taka makieta może mieć metr na metra, to nawet nie ma 20 na 20 centymetrów.
1: Dokładnie. Z tym, że słowa, których użyłeś, sugerują ogromny wysiłek pod czoła i pracę w trudzie, przeciwnością. Nie, no modelar...
0: Nie. No na samą myśl, że miałbym to robić, to ja już modelarz. To nie jest wysiłek, tylko to jest po prostu męczeństwo.
1: Ale każdy z nas ma coś, co mu sprawia przyjemność, więc jak robimy coś, co jest fajne i sprawia radość, to więc w tym momencie nie jest męczące i tak naprawdę modelarz wtedy nie widzi godzin spędzonych nad modelem, bo po prostu się bawi. W momencie, kiedy kończy tą zabawę, jest jakiś tam niedosyt i zaczyna szukać kolejnego tematu do pracy modelarskiej. Między innymi szuka gdzie, nie tylko przeszukując archiwa, ale też spotykając się z innymi ludźmi obdarzonymi tą pasją, a tam wymieniamy poglądy na temat tego, co by było fajne, co dobrze zrobione, co źle. Największym zresztą chyba komplementem dla modelarza jest uznanie w oczach innych modelarzy, którym się praca podoba, nawet jeśli na konkursie, których jest całkiem sporo, gdzieś tam praca nie zdobędzie nagród, ale właśnie uznanie modelarzy dla jakiegoś tam elementu pracy, wymiana doświadczeń, że można było zrobić to tak lub nie. Jest to taki fajny klimat konkursowy, gdzie możemy się właśnie spotkać i wymienić swoje pasje i poglądy na temat różnych rzeczy właśnie tam związanych z modelarstwem.
0: No i tak oto niepostrzeżenie zgrabnie fajnie wszedłeś na temat tych konkursów, prezentacji, bo już wyjeżdżasz do Szczecina i to nie będzie żadna kryptoreklama, bo ta impreza modelarska nazywa się, a jakże inaczej, w Szczecinie Paprykarz Szczeciński. Później, pierwszy weekend listopada, no chyba największa impreza w naszym regionie, czyli w Łambinowicach. To co, zaczniemy od tej, która się już zaczyna jutro, czyli w sobotę.
1: Tak, Szczeciński Paprykarz jest to dosyć stara i duża impreza modelarska, szczególnie właśnie na terenie północno-zachodniej Polski. Jest to jedna z ostatnich okazji w ciągu roku, aby modelarze z całego kraju mogli się spotkać, nie tylko z kraju oczywiście, bo przyjeżdżają modelarze także z zagranicy. Tam pokażemy swoje prace, te, które już często były na różnych konkursach, ale tam też będą debiuty, które można będzie już tak naprawdę pooglądać w przyszłym roku. Więc dwa dni dobrej modelarskiej zabawy w fajnym mieście, myślę. I taki ostatni duży konkurs, a na pewno największy i z największymi tradycjami na Opolszczyźnie w tym roku, znów w Łambinowicach, znów w klubie Pandora, bo przez kilka lat przez remont tego klubu mieliśmy spotkania w Wierzbiu. Natomiast w tym roku na ćwierćwiecze konkursu, bo to już 25. edycja Łambinowicka Ćwiartka tak zwana, wracamy do klubu Pandora, a więc do pięknej okoliczności parku, klubu przy Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Oczywiście jak zwykle zjadą się tam modelarze z całego kraju, ale także koledzy z zagranicy. Jest to świetna atmosfera. Zapraszam wszystkich, nie tylko modelarzy, ale także widzów do oglądania, bo można będzie tam obejrzeć na pewno najlepsze modele, które produkują modelarze w kraju, więc nie tylko masę modeli, bo też uprzedzam, że w tej masie można przebiec i nie zauważyć detali. Naprawdę każdy z tych modeli ma taką wartość, że można mu poświęcić dłuższą chwilę, żeby zobaczyć detale i zagłębić się w produkcję, szczególnie w modelach okrętów, które są nie tylko wielkie, ale właśnie tak zdetalizowane, że jeżeli zagłębiamy się bliżej, to ciągle widać tam coś ciekawego.
0: No to tak z ciekawości zapytam, ile taki najbardziej skomplikowany, złożony czy duży model pochłonie godzin, tak od początku do końca, tak mniej więcej. Jakiego rzędu to jest czas?
1: No to są godziny liczone w tysiącach, myślę. Jeżeli mówimy o takich pancernikach, na przykład w skali 1-350, która jest dosyć popularną skalą, a mówimy to o modelu długości ponad metra, więc ilość detali, które tam się zawiera, wymaga no, naprawdę tytanicznej pracy wykonanej przez modelarza. Zresztą ostatnio oglądałem model i rozmawiałem z modelarzem, który o technice wykonania pracującego poszycia na modelu okrętu, które wygląda właśnie jak oryginał, opowiadał o tym, jak drukował siatkę, na którą naklejał dopiero karton specjalnie wymoczony, wytłaczany i to wyglądało właśnie jak taka pogięta blacha na okręcie pracująca latami służby.
0: No to rzeczywiście podziw bierze ta cierpliwość, pracowitość, wytrwałość. Zdarzyło ci się kiedyś, że na jakimś etapie tworzenia modelu po prostu poddałeś się i powiedziałeś, nie, wrócę do tego kiedyś, a może nigdy, mam tego dość.
1: Tak, no modelarnia jest pełna projektów przerwanych, bo okazuje się, że wizja gdzieś tam utknęła na jakimś etapie, a już pojawiła się nowa i ta była zwycięską. A pamiętajmy, że to jest zabawa, więc tu nie mam obowiązku zakończenia modelu, bo go rozpocząłem, po prostu odkładam go. Czasami takie rozpoczęte modele są inspiracją dla kolegi, który stwierdzi, ja go skończę, albo przyda mi się na części, albo coś tam jeszcze, więc te rzeczy nie umierają. Albo po prostu taki model z latami, który był odstawiony do wykonania, później staje się na przykład dawcą części i służy gdzieś tam w innym projekcie.
0: To bardzo ciekawe, że sobie tak pomagacie, no bo w zasadzie gdybyś miał niedokończony jakiś model, a komuś by to raczej było bliższe jego sercu, no to dlaczego być psem ogrodnika? No,
1: dokładnie, więc tutaj to szczególnie nasze tu opolskie towarzystwo ma to do siebie, że modele przychodzą, zmieniają właściciela, potem trafiają, czasami niektóre zakręcają tak duże koło, że wracają z powrotem w pierwotne miejsce i akurat nie trafia się natchnienie. I takich, myślę, opowieści tutaj mielibyśmy kilka, gdzie model zmieniał kilku właścicieli, wracał z powrotem do pierwotnego i ten go znowu natchniony jakimś pomysłem kończył.
0: Miałeś też taki epizod, że od kogoś wziąłeś albo ktoś od ciebie, no i po jakimś czasie spotykasz, o kurczę, ale piękny. A nie, przecież to mój.
1: Tak, jak najbardziej, nie? Ale miałem też epizody właśnie takie, gdzie model czekał na natchnienie i przyjeżdżał kolega, go brał do ręki, miał pomysł, jak go zrobić. Nie, okazało się, że pomysł był chwilą tą, kiedy się spotkaliśmy, potem zaczynał leżeć, przyjeżdżał następny kolega, brał go do ręki, nie, też miał pomysł, potem następny. Ostatnio zrobiłem samolot, model samolotu PWS właśie do kolekcji PWF-u, który startował u mnie to w technice właśnie odlewu żywicznego, potem pojechał pod Opole, potem do Łambinowic, potem do Ścinawy w województwie dawnym Legnickim, potem wrócił do Radkowa w Kotlinie Kłodzkiej i tam trafił z powrotem w moje ręce i w końcu został zrobiony.
0: No to pochwal się, z czym pojedziesz do Szczecina?
1: Do Szczecina jedzie kolekcja modeli samolotów Podlaskiej Wytwórni. To są modele przedwojennych maszyn, które były robione właśnie na potrzeby lotnictwa polskiego. Są to samoloty wojskowe, bo ta Podlaska Wytwórnia prywatna wykonała sporo projektów maszyn, w tym maszyny eksportowe, między innymi ten, o którym mówiliśmy, PWS-10, samolot myśliwski, on trafił także do Hiszpanii. Jest tam kilka projektów maszyn, które były prototypami, między innymi samolot, który miał konkurować z Karasiem, ale przegrał jako samolot liniowy. Jednym z najsłynniejszych chyba samolotów Podlaskiej Wytwórni jest PWS-26, samolot, którego oryginał możemy oglądać w Krakowie w Muzeum Lotnictwa. Jeden z niewielu, właśnie z dwóch tak naprawdę maszyn bojowych czy wojskowych zachowanych po kampanii wrześniowej w oryginalnym malowaniu obok PZLP-11C.
0: Nie trudno zauważyć, że oprócz tej pasji modelarskiej, czyli tworzenia, bawienia się tak nawet na złe sobie przyjemnie, jest ogromny wątek historyczny. Jest to poznawanie historii. Przecież te PWS-y to łączą i historię wojskowości, i historię sztuki inżynierskiej. Przecież tam po drodze mamy coś takiego jak polskie skrzydło, czyli to takie w kształcie litery V, czy podobne do jaskółki w profilu, takie złamane skrzydełko. No i to jest w ogóle szkoła polska inżynierów. Piękna historia, wspaniałe tradycje.
1: Tak, mówimy o płacie Puławskiego w tej chwili, czyli charakterystycznym płacie, który pojawił się na samolocie PZLP-11, całej serii tych samolotów zresztą. 11 była takim ukoronowaniem w Wojsku Polskim, ale kończył serię samolot PZLP-24, który zresztą służył i w Turcji, i w Bułgarii, i w Grecji, i paru jeszcze innych miejscach moglibyśmy go poszukać. Natomiast tak, jest to szkoła inżynierska, jest modelarstwo takim sposobem na dochodzenie najpierw do wiedzy, odtwarzaniem techniki. Myślę, że spokojnie mogę tu przykład podać takiej koleżanki, Czeszki zresztą, pozdrawiam Petra, która zajmuje się modelarstwem architektonicznym. Ostatnio właśnie na konkursie w Radkowie rozmawialiśmy o jej projekcie odtworzenia wyglądu takiego dworku obronnego, nazwijmy to, który potem stał się folwarkiem. Tego obiektu oryginalnego pozostała wieża i przyziemie pozostałych budynków, więc żeby zbudować model tego, jak wyglądał ten budynek, zrekonstruować jego wygląd XIX-wieczny, trzeba było podjąć taką żmudną pracę naukową wręcz na temat budownictwa, sposobu budownictwa w tamtym czasie, konstrukcji, ustawiania belek, ornamentyki, a więc to jest to tak naprawdę, co etnografowie w skansenach robią na co dzień. To samo zrobiła to modelarka, dosłownie taką pracę badawczą. Fajne to jest o tyle, że kiedy dochodziła do sposobów na przykład konstruowania budynków właśnie w oparciu o drewno, to znając już technologię, domyślała się, że tak to powinno oglądać. I ciekawym rzeczą było, że w momencie, kiedy skonstruowała już model, znalazły się zdjęcia archiwalne, które udowodniły, że jej patent, jak dojść do tego, okazał się zgodny z rzeczywistością, że rzeczywiście ta technika tak wyglądała. Więc to są czasami w takich modelarskich zabawach, nazwijmy to, prowadzone badania. Szkoda, że modelarze najczęściej robią to dla skonstruowania modelu, bo myślę, że wiele tych prac mogłoby posłużyć jako podstawy właśnie takich typowych historycznych badań i wielu historyków mogłoby skorzystać z tych materiałów do publikacji już takich ogólnych podsumowujących.
0: To wszystko jednak wymaga skupienia, wiedzy, uważności, koncentracji, cierpliwości. Ja celowo wymieniam te cechy, dlatego że podobno dzisiejsza młodzież ma deficyt tego typu postawy. A jak uważasz, czy przed modelarstwem polskim jeszcze jest przyszłość, czy tylko twoje pokolenie będzie tym, które ma cierpliwość ślęczeć godzinami, nieraz tysiącami godzin przy jakimś jednym modelu?
1: Ale zupełnie nie jest na pełen optymizmu. Młodzi ludzie mają dzisiaj technologię, wiedzę, umiejętność dotarcia do tej wiedzy. To jest naprawdę pokolenie mądrzejsze od nas. Co prawda mam takie smutne wrażenie, że część z tych młodzież ludzi jest zaniedbana po prostu. Natomiast ci, którzy chcą pracować, coś robią, są sprawni. Zresztą sprawni nie tylko manualnie, ale intelektualnie, korzystają z najnowszych technologii druku, projektowania 3D na komputerach. Ich modele są kosmiczny poziom wyżej niż to, co robiło moje pokolenie. Naprawdę zrobili olbrzymi skok technologiczny. No ale też potrafią korzystać z nowych narzędzi do szukania wiedzy, do odnajdywania materiałów, jakimi są technologie cyfrowe, internet. też nie boją się korzystać z archiwów papierowych, które zresztą szybko digitalizują, więc tu w nich jest absolutnie nadzieja. A to, że mówię prawdę, to wystarczy przyjechać na konkurs i zobaczyć, jak wielu młodych ludzi, młodych modelarzy wystawia swoje modele i to od młodzików, takich kilkuletnich, dosłownie 8-6-letnich dzieciaczków, które przychodzą na konkurs, już są zarażone gdzieś tam bakcylami przed rodziców, aż po juniorów, których jest całkiem sporo, no i tych seniorów, ale mających właśnie 18 lat i w okolicach 20, naprawdę wielu można zobaczyć, ze świetnymi, podkreślam, pracami. I tutaj też na Opolszczyźnie paru takich młodych, zdolnych ludzi jest i tak sobie właśnie, jak rozmawialiśmy poza anteną, patrząc wstecz, uśmiecham się, na konkursie jadę towarzysko, natomiast wiem, że wyszło następne pokolenie, które śmiało bije się o laury właśnie w konkurencjach modelarskich.
0: No ty się komputera nie boisz, telefonu, smartfona, ani internetu, więc muszę zadać to oczywiste pytanie, czy sztuczna inteligencja pomaga modelarzom obecnie przy konstruowaniu czy doszukiwaniu się wzorców tego, czego nie można znaleźć, no tak na piechotę w internecie, albo w wydawnictwach, które są osiągalne?
1: Sztuczna inteligencja jest jeszcze nowym narzędziem i niesie dosyć dużą pułapkę. No to jest jeszcze takie dziecko troszeczkę intelektualne, więc jeżeli ktoś szuka prawdy, musi bardzo uważać.
0: Bo musi się znać, wiesz, to jest właśnie ciekawe, żeby nie było takich bzdur, że na przykład kardynał Richelieu jest afrofrancuzem, bo pewien profesor historii zadał kiedyś właśnie takie pytanie, czy możesz do mojej książki na okładce przedstawić kardynała Richelieu jakiegoś zadumanego. Sztuczna inteligencja zrobiła to w trymiga, z tym, że właśnie mówiąc elegancko, czy współcześnie, kardynał Richelieu był afrofrancuzem.
1: No sztuczna inteligencja upraszcza, jeszcze tak jak powiedziałem, jest to intelektualne dziecko. Pomaga bardzo, warunkiem jest oczywiście odpowiednie sformułowanie pytań. Kiedy wiem, czego szukam i jak zadać właściwe pytanie, to tak, pomaga. Tu mówimy o pewnym procesie tworzenia, czyli zrób mi ilustrację, więc rzeczywiście robi to bardzo szybko. Natomiast jeśli chcemy mieć ilustrację źródłową, to na przykład retusz zdjęć sztuczną inteligencją bywa bardzo zawodny. Zresztą internet dzisiaj jest zasypany, nazwijmy to, zdjęciami z okresów historycznych, gdzie jest mnóstwo błędów, bo no, sztuczna inteligencja wypełnia obraz, którego nie zna, jakimiś swoimi własnymi domysłami. Jeżeli nie mamy porównania, a świat przecież poznajemy przez porównanie z innymi źródłami, to no, po prostu poznaje zakłamany obraz. On jest ładny, on jest ostry, on jest kolorowy, no taki fajny, łatwy do kupienia, natomiast często właśnie przekłamany i na to trzeba bardzo uważać, korzystając z tego jako źródła, bo to źródłem nie jest. Jest to już materiał przetworzony. Źródłem będzie to stare, pognieciane zdjęcie u dziadka w albumie, a nie obraz cyfrowy sztucznej inteligencji.
0: No i tu rzeczywiście masz rację, bo ja sam się natknąłem niedawno, oglądając film w internecie, gdzie była historia Focke-Wulfa 190, bardzo ciekawa konstrukcja, no i co chwilę pokazywał się samolot, owszem, myśliwski BF-109.
1: No tak, właśnie o tym mówię, że dla sztucznej inteligencji nie ma to większego znaczenia, chociaż też strony internetowe, które niby poświęcone są właśnie na przykład historii lotnictwa, czasami pokazują zestawienie. Ostatnio widziałem taki obrazek zestawiający samoloty, w których między innymi pojawił się nasz liniowy karaś i ten na obrazku coś, co było podpisane jako PZL-23 karaś, no z karasiem miało tyle wspólnego, co karaś prawdziwy wodny z żabą, no mniej więcej.
0: Dobrze, że z łosiem nie pomylili.
1: Pewnie by jeszcze poroże dresowali jako drugi płat, tak.
0: Bardziej wtajemniczeni wiedzą, że też chodzi o statek powietrzny przedwojennej konstrukcji. Zresztą szkoda, że nie doszło do jego masowej produkcji. Mówię tutaj o łosiu.
1: Tak, była to najnowsza i najnowocześniejsza konstrukcja w owym czasie wprowadzona do jednostek polskich i że samolot na szczytowym poziomie światowym, zresztą konstrukcje polskie, które borykały się tak naprawdę, najsłabszą częścią tych polskich konstrukcji przedwojennych był napęd, bo nie mieliśmy mocnych silników, natomiast same konstrukcje płatowca odpowiadały najnowszym trendom i to dosłownie najnowszym trendom. Samoloty produkowane równolegle w krajach zachodnich były często konstrukcyjnie gorsze, nie mieliśmy się czego wstydzić zdecydowanie.
0: Do Szczecina jedziesz ze swoimi modelami przedwojennych konstrukcji, samoloty PWS, ale z pewnością będziesz też, jak przystało na modelarza, interesował się pracami swoich kolegów. Już wiesz, kogo będziesz podglądał, albo co cię najbardziej zaciekawi?
1: To jest właśnie dwudniowa impreza, na której trzeba poglądać wszystko, bo nawet jeśli znajdę inspirację w jakimś tam temacie, który mnie interesuje, czyli broń pancerna, figurki lub samoloty, to nie mniej ciekawe są też inne konstrukcje właśnie i budowli, i statków, i pojazdów, bo przecież tam widać nie tylko sam pojazd i jego odwzorowanie, zgodność wzorowania z oryginałem, ale też widać technikę modelarską i czasami można właśnie takie rzeczy podpatrzeć, po prostu zwyczajnie jak w normalnej galerii sztuki popodziwiać precyzję i kunszt wykonawców, niezależnie od tego, co było tematem pracy.
0: A jeżeli chodzi o nowe technologie, no wiadomo, że drukowanie w 3D to już żaden wynalazek, to jest powszechne. Kiedy byłem w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, to nawet widziałem, że zachowany egzemplarz samolotu francuskiego miał akurat uszkodzoną całą pokrywę silnika i, co ciekawe, wykorzystano technologię 3D, żeby dodrukować z tworzywa sztucznego coś, co dzisiaj wygląda jak z metalu. Oczywiście jest to ogromna powierzchnia, no nieporównywalna z modelami.
1: Drukarki mogą drukować formy, można te elementy składać potem, budując nawet dom, można sobie wydrukować, tak naprawdę to kwestia pieniędzy, nie? A mówimy to o samolocie Cadron Cyclone. Co ciekawe, samolot, który miał zakaz lotów bojowych, a jednak polscy piloci we Francji używali go bojowo i używali go skutecznie. Te maszyny potem trafiły do Finlandii.
0: I ten z Finlandii jest w Krakowie, ma swastyki na boku płatowca.
1: Tak, rzeczywiście, na białym tle niebieskie swastyki w tamtym czasie jeszcze nikomu nie kojarzyło. Żyło się z hitlerowskim reżimem, bo swastyka była nie tylko symbolem i Finów, bo też i Łotysze mieli czerwone tym razem. Było tego sporo w onym czasie, natomiast tak, ten fiński prawdopodobnie też używany był wcześniej przez Polaków, więc jest to taka fajna perełka. Zresztą sam samolot wywodzi się z pomysłu, aby świetny samolot wyścigowy, szybki, lekki, uzbroić i zrobić z niego myśliwca. No, okazało się, że obciążenie go karabinami i innymi wynalazkami potrzebowanymi samolotowi bojowym nie jest dobrym pomysłem, no ale jak zwykle Polakom w tamtym czasie nikt o tym nie powiedział, więc walczyli to skutecznie.
0: No i ciekawe, czy kiedyś właśnie ten model, który można obejrzeć w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, zresztą polecam wizytę w tej placówce, może będzie dziełem jakiegoś modelarza.
1: Nie tylko będzie, ale wielu modelarzy już ten model zrobiło. Są gotowe zestawy do kupienia. Wcześniej chyba pierwszy był model firmy francuskiej Heller z lat 80., 70. Ostatnio w popularnej skali 4.8 robi go właśnie w wydruku 3D polska firma. Można go kupić i zbudować. Nie? Jest dostępny także właśnie w skali 1.72, też popularnej takiej szardronowej wytwórni czeskiej RS.
0: A czy jest jakiś model albo rodzaj modelarstwa, który jest niedostępny i marzysz, żeby ktoś właśnie produkował tego typu modele, no i byś chciał coś takiego mieć u siebie w domu, na swoim stole, w warsztacie?
1: Modelarstwo i niedostępny, nie grają ze sobą pojęcia. Właśnie modelarstwo ma to do siebie, że możemy realizować wszystkie swoje fantazje i zrobić w modelu to, co jest do zrobienia. Jeśli coś ma formę 3D, no to jest zrobienie w modelarstwie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Luke Skywalker walczył z Zawiszą Czarnym gdzieś na Księżycu Andory. No, żaden problem w modelarstwie.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli nawet coś nie jest produkowane przez wielkie koncerny, bo jest to przecież no, cała gałąź gospodarki, ogromna, liczona chyba w miliardach dolarów czy tam innych walut, to ty potrafisz sobie sam stworzyć właśnie z takich znalezisk na ulicy różnego rodzaju przydasiów, może i technologii 3D i nie oglądasz się na to, że tego nie ma w sklepie, tylko sam robisz od zera po swojemu.
1: Jeśli sięgniemy do źródła słowa, jakim jest modelowanie, to polegało ono na tym, że z niczego coś lepimy. Wpierw o słowie, to rozumieliśmy jakiegoś gościa, który w glinie na przykład, nie wiem, kamieniu lub czymś modelował coś. No i to wzięło się stąd, więc nie jest przeszkodą to, że nie ma zestawu. Jedyną przeszkodą w modelarstwie jest wyobraźnia tworzącego, bo jeżeli nie mam jakiegoś materiału, który potrafię sobie właśnie obrobić, no to staram się znaleźć inny, który potrafi i efekt uzyskać podobny. Tutaj tylko wyobraźnia jest naszym hamulcem, ale spotkanie z kolegami, gdzie wymieniamy się poglądami, powoduje, że nasze hamulce zostają otwarte i okazuje się, że coś można zrobić i iść w stronę, którą się gdzieś nam wymarzyło. Także tylko nasza wyobraźnia nas ogranicza, nic więcej.
0: No to kierując się właśnie taką wyobraźnią, a nawet pragmatyzmem, chciałem się przenieść teraz do tej jubileuszowej imprezy, która odbędzie się w pierwszy weekend listopada w Łambinowicach. Powiedz coś więcej i najważniejsza rzecz. Czy jest to impreza otwarta? Każdy może tam przyjechać, bo tak sobie pomyślałem, przecież całe rodziny mogą przyjechać z chłopakami, z dziewczynami, popatrzeć, zachwycić się tym. Może tata, który 20 lat temu coś takiego dłubał, ale obowiązki rodzinne spowodowały, że już nie ma kiedy, nie ma jak, zaniechał, zapomniał i nagle to odżyje.
1: Tak, mówiąc o otwartości, jest to zdecydowanie otwarta impreza i mówimy tu o dwóch jakby aspektach. Po pierwsze, każdy, kto buduje modele, może z modelem wystartować. Jedyny warunek to, że zarejestruje go na konkurs. Nie ma tam ograniczeń ani wiekowych, ani tak naprawdę tematycznych, bo jest też kategoria science fiction, więc można tam sobie włożyć różne swoje pomysły. Poza tym jest otwarty dla publiczności, czyli w sobotę, tą pierwszą sobotę listopadową, już można będzie przyjść do głównej sali w Pandorze w Ominowicach i obejrzeć wystawione modele. W tym czasie będą pracować też komisje, które będą oceniać modele. Może być to chwila przerwy, ale szczególnie zapraszamy też w niedzielę, bo od godziny chyba 10, nie chcę skłamać, będzie otwarta wystawa dla zwiedzających, więc całe rodziny z dziećmi szukające inspiracji lub sposobu na spędzenie czasu w niedzielę zapraszamy, bo oprócz oczywiście wystawy w Pandorze, okoliczności, w których się ona odbywa, są też fajne, a więc będziemy mieli do dyspozycji i park, i muzeum, i parę innych atrakcji, które wkoło są do Ambinowic, warto w tym czasie na pewno przyjechać. Natomiast każdy, kto zechce zobaczyć modele, jest mile widziany, pod warunkiem, że ich nie będzie dotykał. No właśnie.
0: No właśnie, to jest bardzo delikatna sprawa, bo przyznam się, że ile razy odwiedzam ciebie, to twój garaż zamieniony w pracownię, aż kusi, żeby wziąć to dotknąć. I wzrok to jedno, ale wiesz, jak się dotknie, to jednak, no to sensorycznie, tak się ładnie mówi, lepiej czujesz te materie, jak to jest kruche, jak to jest delikatne. No niektórych rzeczy z drugiej strony, no nie chciałbym dotykać za skarby świata, bo mam wrażenie, że ja na to patrzę, a to już się łamie. Takie jakieś antenki, czy te wszystkie liny na okrętach, które są wykonane z jakiejś ultra cienkiej niteczki, która bardziej przypomina włos ludzki niż jakieś tworzywo, no to wolałbym nie dotykać, bo wiem, że zepsuje.
1: Włosy ludzkie też widziałem wykorzystywane właśnie do produkcji olinowania, tu kłaniamy się panią z dłuższymi włosami, ale nitki z rajstop swego czasu też, a dzisiaj przemysł, o którym wspomniałeś, modelarski, produkuje już gotowe linki elastyczne, które wykorzystują modelarze do tych celów, ale rzeczywiście są to rzeczy bardzo delikatne. Jeśli mówimy o klejeniu modeli, klej, klejenie, więc wszyscy myślą o mocnych klejach, nie, czasami klei się drobne elementy na lakier, a więc coś bardzo ulotnego i puszystego. Zdecydowanie nie dotykamy modeli, bo no, mogą ulec zniszczeniu i coś, co modelarz budował w skupieniu przez długi czas, nagle jednym nieostrożnym ruchem może ulec dewastacji, czasami nie do odtworzenia jest.
0: Tego przestrzegamy, że nie należy tutaj akurat robić żadnych rzeczy takich niewskazanych.
1: Tak, tym bardziej, że wśród modelarzy są też krewcy modelarze.
0: Czyli mogą zareagować.
1: No mogą zareagować, nie gwarantuję, że nie.
0: No ja rozumiem, jeżeli się spędziło tysiące godzin nad wykonaniem takiego modelu, no to uszkodzenie może podnieść ciśnienie i wywołać reakcję natury emocjonalnej.
1: Tak, tym bardziej, że to modelowanie powoduje, że jesteśmy spokojni, odpływamy sobie w takim, tak, ale to gdzieś kiedyś może znaleźć ujście i no oczywiście zapraszamy do zwiedzania bez dotykania, tak, to jest najważniejsze.
0: A czy wiesz, z jakimi modelami pojawisz się w Łambinowicach na początku listopada?
1: Tak, będzie to kilka modeli, szczególnie zapraszamy tutaj organizatorzy, zapraszają na modele związane z tematyką francuską, bo będzie, powiedzmy, tematyka francuska bardzo szeroko rozumiana, więc model związany z Francją. Może to być figurka Edith Piaf, może to być model czołgu francuskiego, pancernika Richelieu, pana z bagietką długą francuską, winem w garści. To, co wam się kojarzy z Francją jak najbardziej i można wykonać w modelu, jest mile widziane, ale także konkurs łambinowicki będzie też związany z rocznicą oblatania jednego z najsilniejszych samolotów myśliwskich, Hawker Hurricane, a więc Hurricane jak najbardziej, czy modele Hurricane'ów, a jak ktoś przyleci oryginalnym, to też będą mile widziane w Łambinowicach w tym roku.
0: To bardzo ciekawe wydarzenie natury takiej i kulturowej, etnograficznej. Nigdy bym tego nie połączył właśnie z taką warstwą.
1: Tak naprawdę spotykamy się w gronie ludzi o różnych specjalnościach, zamiłowaniach, doświadczeniach, bo gdyby patrzeć na przekrój zawodowy modelarzy, są tam wszyscy, od chirurga przez profesora politechniki, mechanika, etnografa, wszystkie tak naprawdę zawody, które łączą ludzi jedną pasją, więc możemy się spotykać, wymieniać doświadczenia. I co ciekawe, w tych wszystkich wymianach doświadczeń rzadko dociekamy, kto kim jest tak naprawdę z zawodu, bo łączy nas pasja, nie? To czasami gdzieś tam po iluś tam latach spotykań dowiadujemy się, że ktoś coś tam zawodowo robi, bo się to może nam przydać do czegoś, albo nie, po prostu wyjdzie. Natomiast tak, ci ludzie dzielą się z nami wiedzą i to obszerą, no właśnie taką dłubaniną też historyczną, bo oprócz samego modelarstwa dzieje się tam wiele około historycznych rzeczy, bo niektórzy na przykład z kolegów, tak jak kolega Piotr Witek, założyli muzeum regionalne, w którym zbierają pozostałości II wojny światowej, ma tam kolekcję w swoim muzeum, no właściwie części wraków odnalezionych samolotów i odnalazł ich na terenie tutaj Opolszczyzny już około kilkudziesięciu, więc jest to potężna kolekcja artefaktów, ale to nie jest tylko odnajdywanie samych części w ziemi, jak to niektórzy sobie wyobrażają człowieka z wykrywaczem. To jest także w jego przypadku szukanie historii, żeby się zamknęła, żeby odnaleźć historię nie tylko samolotu, ale człowieka, który nim latał, okoliczności, w których doszło do wypadku, świadków tego wypadku, a więc stworzyć całą budowę historyczną wydarzenia, jakim była katastrofa danego samolotu. Ostatnio na przykład właśnie w Łambinowicach było takie spotkanie historyczne, typowo tak naprawdę poświęcone załodze amerykańskiego samolotu Liberator zestrzelonego w trakcie jednego z nalotów na Blachownię w Kędzierzynie-Koźlu. I książka, którą przy tej okazji właśnie, no wydawnictwo, które powstało przy tej okazji, opisuje i losy tych pilotów, odnaleziono ich rodziny, odnaleziono całą ich historię, co się z nimi stało w tym locie, odnaleziono samolot, który właśnie resztki tego samolotu, artefakty związane z tym zdarzeniem. Więc mamy pełną historię ludzką zamkniętą właśnie w tym wydarzeniu. I w modelarstwie jest podobnie, gdzie odtwarza się samolot, ale wiąże się to z człowiekiem, który posługiwał się oryginalną maszyną, z jakimś wydarzeniem, obudową taką właśnie związaną z historią. To jest chyba najciekawsze w tym zajęciu, że poznajemy tą historię taką jednostkową, widzianą oczami pojedynczego człowieka.
0: No tu na marginesie warto wspomnieć, że właśnie tam powstało także stowarzyszenie.
1: Dokładnie. Tam w Łambinowicach mamy piękne stowarzyszenie zajmujące się historią regionalną. Ludzie z tego stowarzyszenia pomagali między innymi w pracach wykopaliskowych związanych z odkryciem grobów żołnierzy na cmentarzu łambinowickim. To oni też pomagają właśnie w dotarciu choćby do pochówków polskich żołnierzy na tym cmentarzu.
0: Ta impreza modelarska w Łambinowicach w porównaniu z innymi, które się odbywają w Polsce czy za granicą, czy ma jakiś swój klimat, charakter, co się wyróżnia?
1: Jest coś takiego w tym miejscu, można powiedzieć, magicznego, ponieważ i przyroda wokół, czas, w którym to się dzieje, powoduje, że spędza się ten czas na konkursie bardzo przyjemnie i o ile miejscowi modelarze, powiedzmy, są przyzwyczajeni do Łambinowic, to wszyscy ci, którzy pierwszy raz tam przyjeżdżają, właśnie odczuwają taką magiczną atmosferę tego miejsca, w którym dzieją się różne fajne rzeczy, związane z konkursem i okołokonkursowe, związane z miejscem, które to jest, a więc muzeum, okoliczności poligonu, bo to są spotkania właśnie i z ludźmi pasjonatami historii i ze świadkami historii, bo przecież tam przyjeżdżają też ludzie, którzy te historie tworzyli lata temu, a więc tą historię można tam dotykać nie tylko poprzez modele, ale właśnie te prawdziwe rzeczy, które są. No samo miejsce, które przecież było wcześniej klubem oficerskim z balkonem, a więc sala balowa jeszcze z czasów przedwojennych i wojennych, i powoduje, że znajdujemy się w takim nietypowym miejscu. To nie jest sala szkolna, hala sportowa, sala widowiskowa współczesna, ale ma swój właśnie taki starożytny klimat obciążony, no, dosyć ciężką historią tego miejsca, ale przecież dla modelarzy, którzy przyjeżdżają tam na dłużej z całego regionu, to są wycieczki właśnie pod pomnik, pod stary cmentarz, są wizyty w samym muzeum, a więc możliwość poznania historii tej okolicy, bo przecież to nie tylko obóz jenicki, ale to też lotnisko niedaleko właśnie w Wierzbiu, to też poligon, który funkcjonował jeszcze do późnych lat 70., 80.
0: No i stąd pomyślałem sobie, że musi być ten klimat i o to cię też pytałem, bo większość chyba tego typu imprez są właśnie w jakichś halach sportowych, halach wystawienniczych, centrach kongresowych, czyli współczesna architektura w centrum miasta, a tymczasem po pierwsze Łambinowice to mała miejscowość, siedziba gminy, a sam ten przecież klub oficerski, jakby tego nie nazywać, mieści się na skraju Łambinowic, gdzie zaczynają się tereny leśne. Jest to zupełnie, zupełnie inna chyba sytuacja niż tam, gdzie jeździcie na ogół.
1: Warto powiedzieć może tak, jest to jedno z niewielu miejsc takich, gdzie nie trzeba męczyć przepony, żeby pooddychać. Rzeczywiście tam świeże powietrze samo wchodzi do płuc, co na Śląsku nie jest takie wcale oczywiste. Myślę, że każdy, kto potrzebuje odetchnąć świeżym powietrzem, zauważa, że jadąc na przykład z nadmorza gdzieś w okolicy Poznania, na wysokości Poznania, zaczyna się oddychać troszeczkę ciężej, im dalej w dół, tym troszeczkę gorzej. Natomiast Łambinowice właśnie przez te swoje leśne położenie, nieodległe góry, powoduje, że jest tam specyficzny mikroklimat, rzeczywiście odpoczywa się w tym miejscu. No i sama atmosfera spotkania w takim miejscu historycznym jest fajna. Zresztą proszę sobie wyobrazić, chyba przedostatni lub ostatni raz przed przerwą konkursową właśnie w samych Łambinowicach, pewnego niedzielnego poranka listopadowego 6-7 lat temu, kolega mówi do mnie, że przyjechała para Rosjan i czegoś chcą, nie? W związku z tym, że jestem z pokolenia, które jeszcze tym językiem w miarę się posługuje, poszedłem zobaczyć, czego ci państwo chcą. Okazało się, że rzeczywiście przed drzwiami stoi para ludzi, małżeństwo, jak się później okazało, z wieńcem, pani w kurteczce z torebką, pan z wieńcem. Okazało się, że ich historia jest dosyć ciekawa. Szukali swojego dziadka, który według informacji, które posiadali, zaginął na początku konfliktu niemiecko-radzieckiego 20 czerwca 1941 roku. Prawdę mówiąc, dostał się do niewoli. Wiadomo, może w tamtych czasach, stalinowskich czasach, informacja o tym, że nie zginął, tylko dostał się do niewoli, łączyłaby się z wywózką na Sybir całej rodziny i innymi konsekwencjami, więc utrzymano to w tajemnicy. Minęły lata i oczywiście oni szukali tego swojego członka rodziny zaginionego gdzieś tam w czasie wojny. Jego żona cały czas czekała na niego, wiedząc, że on przeżył ten pierwszy dzień konfliktu. Jak się okazało, Czerwony Krzyż odnalazł go w dokumentach i z kopią tego dokumentu przyjechali, że zmarł i został pochowany w Łambinowicach w 1943 roku, właśnie w obozie jenieckim, a był w pierwszej partii jeńców radzieckich, którzy budowali w ogóle budynki, które możemy resztki jeszcze, w tym chyba dwa baraki odnowione, zobaczyć niedaleko pomnika. No i w ogóle pytali nas, czym jesteśmy pracownikami muzeum, kiedy wytłumaczyliśmy im, że to jest jedyny moment w tym czasie, kiedy tu coś się dzieje, że to jest konkurs modelarski, że nie jesteśmy pracownikami muzeum, że mają szczęście, że nas trafili, bo gdyby przyjechali tydzień wcześniej, tydzień później, to zastaliby puste drzwi i po prostu je się na atmosferę lasu, nie? No i oczywiście do pomnika było dosyć daleko, zaproponowaliśmy im podwózkę, pojechaliśmy pod pomnik tu, bo to byli państwo, jak się okazało, z Białorusi. Zdziwili się, że stoi pomnik, że jest w idealnym stanie. Złożyli oczywiście kwiaty, zrobili zdjęcia. Któryś z kolegów zaproponował, że może podejdziemy jeszcze pod tą część, gdzie widać, jak te baraki wyglądały. Okazało się, że coś, na co nie wiem, czy zwracamy uwagę, czyli tam w opisie stanowiska jest, że to jest stalak taki i taki, numer i tak dalej, nie? Okazało się, że to jest dokładnie to miejsce, które dostali z dokumentów Czerwonego Krzyża, nie? I prawdopodobnie to właśnie tam zmarł ich dziadek, w którymś z tych baraków, to prawdopodobnie on je budował. Jak powiedziała pani, bardzo zdenerwowana wcześniej, bo przyjechali spod Mińska autobusem do Mińska, pociągiem do Warszawy, z Warszawy do Krakowa, z Krakowa do Opola, z Opola do Łambinowic, chcieli złożyć wieniec i wracać, ponieważ miała tylko jeden dzień wizy i ostatni dzień urlopu. I tak jej się wszystko poskładało, że myśleli, że się nie wyrobią. Mówi, że znaleźliśmy, zwiezdo naszli, użyli takiego sformułowania, że właśnie tak jej się poskładało, że ten dzień urlopu, że na ten dzień wiza i trafili w nas na tym konkursie, żeby można było z kimś porozmawiać i dotrzeć pod ten pomnik. Takie historie zdarzają się w Łambinowicach jesienią.
0: Rzeczywiście historia ludzka pisze niesamowite scenariusze, no i można o tym porozmawiać pewnie. Tego typu spotkania nie pozostają bez echa później.
1: Zdecydowanie tak, jak się okazało, ten pan był też dziennikarzem i obiecał, że stworzy z tego materiał w swojej gazecie. Nie wiem, czy rzeczywiście tak się stało. Natomiast Łambinowice to jest właśnie takie magiczne miejsce, w którym takie rzeczy się dzieją. Oczywiście historia dłużej opowiedziana i tak naprawdę przeżyta powoduje łezkę w orku, bo jest niesamowita w swojej wymowie.
0: Jarosław, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Życzę sukcesów i w Szczecinie, i w Łambinowicach w listopadzie. No i tak, umówmy się od razu, że po tej imprezie, na którą przyjadą goście też spoza naszego województwa, spoza granic Polski, z pewnością coś ciekawego się wydarzy, pewnie jakieś wyjątkowe okazy tam się pojawią, wyjątkowi ludzie. No i jeżeli można się ewentualnie już teraz wprosić, no to nie będę się bronił, jak takowe zaproszenie wystosujesz i skromny przedstawiciel Radia Opole tam się pojawi.
1: Zapraszamy wszystkich chętnych, oczywiście przedstawicieli Radia Opole jak najbardziej. Jest to nasza lokalna impreza, więc Radio Opole będzie jak najbardziej u siebie.
0: A zapraszał nas Jarosław Dryszcz, modelarz z Brzegu. Bardzo ci dziękuję, życzę wielu, wielu sukcesów.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego wszystkim państwu.
0: Dobranoc, do usłyszenia, Krzysztof Dobrowolski.

0: Zbliża się godzina 23. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Hat-trick Roberta Lewandowskiego w meczu z Rumunią w Lidze Narodów, wygranym przez biało-czerwonych 6-0. Unikatowy mural w Raszowej o tradycji wodzenia niedźwiedzia. Siatkarki Unii Opole w pierwszym meczu sezonu Tauron Ligi Kobiet starły się z Chemikiem Police.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia i od tej ostatniej informacji zaczynamy. Mecz siatkarek Unii Opole z Lotto Chemikiem Police w opolskiej Stegu Arenie dobiegł końca kilka minut temu. Jakub Biel to spotkanie oglądał z bliska. Powiedz, jaki jest końcowy wynik tej zaciętej, bo aż 5-setowej rywalizacji.
2: Tak jest, liczyliśmy na to, że uda się zrobić wielki comeback, wielki powrót ze stanu 0-2 i było naprawdę bardzo, bardzo blisko. W secie trzecim Unii Opole wygrywa 25-9, w secie czwartym 25-15. Decydującego seta lepiej zaczęły jednak policzanki, które prowadziły 6-2. Opolanki zdołały jednak doprowadzić do remisu 9-9, a chwilę później prowadziły 10-9 i 12-9, więc były o krok od zwycięstwa. Miały wszystko w swoich rękach i stanęły. Kolejne piłki i zrobiło się 14-12 dla Chemika. Pierwszą piłkę meczową wybroniło Polanki, drugiej niestety już się nie udało i ostatecznie Chemik Police wygrywa 15-13 w tiebreaku. Cały mecz 3-2 i niestety kończymy ten mecz porażką, choć było naprawdę bardzo blisko wygranej za 2 punkty. No cóż, pierwsze śliwki robaczywki, może w kolejnych meczach pójdzie naszym Wilczycom lepiej. Trzymamy za to mocno kciuki. Dziś na inaugurację niestety się nie udało.
0: Jakub Biel prosto ze Stegu Areny. 6-0 wygrali natomiast polscy piłkarze z Rumunią w meczu Ligi Narodów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni objęli prowadzenie w 24 minucie po rzucie karnym wykorzystanym przez Roberta Lewandowskiego. Faulujący lewego Radu Dragusin zobaczył czerwoną kartkę i rywale grali już w dziesiątkę. Na początku drugiej połowy padły kolejne 2 trafienia dla Polski. Najpierw Roberta Lewandowskiego, już drugie w tym meczu.
3: Na Stadionie Narodowym w Warszawie 47 minuta, Polska 2, Rumunia 0.
0: Potem po strzale Przemysława Frankowskiego piłka odbiła się od rywala i zaliczono samobójcze trafienie Virgila Gity. Kolejne gole dla biało-czerwonych zdobyli Piotr Zieliński i Jan Bednarek, a w 86 minucie na 6-0 podwyższył wynik Robert Lewandowski, zdobywając 3. gola w meczu Ligi Narodów Polska-Rumunia. Po pierwszej wygranej w rywalizacji polska drużyna pozostała na 3. pozycji w tabeli z dorobkiem 4 punktów. Prowadzi Szwecja przed Bośnią. Następny mecz podopieczni Jana Urbana rozegrają w poniedziałek 5 października z Bośniakami na wyjeździe.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Od jutra cena maksymalna benzyny 95 wyniesie 6 zł 73 groszy, a diesla 7 zł 88 groszy. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliwa niżej. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
4: Codziennie minister energii będzie wydawał obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliw. Potwierdził to dzisiaj minister energii Miłosz Motyka.
5: Każdego dnia najpewniej okolicy właśnie południa będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
4: Miłosz Motyka dodał też, że obniżenie cen paliw zahamuje wzrost inflacji. Środki na sfinansowanie pakietu będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał wczoraj prezydent Karol Nawrocki.
0: Pakiet CPN ma działać do końca roku.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Gdzie Ber prowadzi, tam tradycja nie ginie. Mural miejscowej artystki Wiktorii Namyslik odsłonięto dziś w Raszowej gminie Tarnów-Opolski. Dzieło jest elementem pracy magisterskiej, a przedstawia sceny z tradycyjnego wodzenia niedźwiedzia, zwyczaju, którego historia sięga średniowiecza.
6: Małgorzata Wyzdak, prezes Stowarzyszenia Proliberi Silesia. Jedna z najbardziej charakterystycznych tradycji tego miejsca. Uwiecznić to jest jedno z naszych kolejnych kulturalnych sygnałów, działań. Pokazać światu, że jest coś fajnego.
7: Wiktoria Namyslik. I jestem autorką tegoż tutaj muralu. Dla mnie była czymś takim oczywistym, czymś naturalnym, a dla ludzi spoza naszego regionu, spoza naszej wioski była czymś totalnie nowym.
0: Zespół Ars La Trans Orchestra zagrał dziś w studiu M imienia SBB. Jak przekonywali wykonawcy, siłą koncertu zawsze są emocje, mówi Kuba Folwarczny.
8: Bez tego ani dłużby, to jest najważniejsze rzecz koncertu. Koncert bez emocji nie ma grania w ogóle na żywo.
9: My jako artyści zdecydowanie operujemy przede wszystkim emocjami i dzielimy się nimi i chcemy, aby publika poczuła coś. Może to, co my, może coś innego.
0: Dodaje Martyna Juszczyka. Zespół gościł też w audycji Audiokracja Tomasza Wojtyłki oraz w podcaście. Ten z kolei do posłuchania na stronie Radia Opole.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie będzie małe, miejscami jednak wystąpią silne zamglenia i mgły, będą ograniczać widzialność do 200 metrów, a tam gdzie mgły, tam chmur też będzie więcej. Termometry pokażą w nocy od 6 do 8 stopni Celsjusza. Jutro w dzień zachmurzenie małe, początkowo też miejscami silne zamglenia i mgły i ograniczenie widzialności do 300 metrów. Jutro termometry pokażą maksymalnie od 20 do 22 stopni Celsjusza. Będzie więc ciepło, zwłaszcza jak na październik. A ja dziękuję już za uwagę i życzę Państwu dobrej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy. Dziś w programie posłuchamy m.in. Sary James, która po przerwie wraca do nas z nowym singlem stanowiącym zapowiedź jej nadchodzącego albumu. Powiemy także o Wojtku Łozowskim i o jego ciepłej, afrohausowej propozycji z przesłaniem o pojednaniu i wspólnym tańcu. Szczegóły już za moment. Zachęcam, aby pozostać z Radiem Opole. Sprzed mikrofonu kłania się Agnieszka Kurenda-Schmidt.

Michael Schulte, jeden z najpopularniejszych niemieckich artystów, prezentuje nam dziś singiel Cover You, czyli osobistą wiadomość skierowaną do jego synów. Ta piosenka ma bardzo emocjonalny przekaz, chwytliwą popową melodię, więc od razu zapada w pamięć. A opowiada o bezpieczeństwie, o wsparciu, jakie rodzic chce dać swojemu dziecku. Schulte podkreśla, jak ważne jest, by dorastając mieć świadomość, że ktoś nad tobą czuwa, oświetla drogę nawet w tych najtrudniejszych momentach życia. Dla Michaela życie rodzinne jest bardzo ważne. Jego dzieci towarzyszyły mu nawet w letniej trasie koncertowej podczas wakacji. A poprzez Cover You przekazuje im, że zawsze mają u boku kogoś, kto się nimi zaopiekuje i niezależnie od tego, co się stanie, powinni wiedzieć, że nie są sami. Posłuchajmy najnowszego singla tego artysty, Cover You.

Po dłuższej przerwie Sarah James rozpoczyna nowy etap swojej kariery singlem zatytułowanym Zrób to dla mnie, w którym wraca do języka polskiego. A jest to piosenka, która opowiada o relacji pełnej niepewności, w której bohaterka pragnie bliskości, wyłączności, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swojej kruchości. Tekst porusza tematy zazdrości, nadziei, potrzeby zatrzymania kogoś przy sobie, mimo świadomości, że tym razem może być inaczej. Brzmieniowo ten utwór łączy współczesny pop z wpływami R&B, ale też miejskiej produkcji, a polski tekst nadaje mu bardzo emocjonalny, bezpośredni charakter. Za całość odpowiadają Sarah James i Maurycy Żółtański, który zajął się również produkcją, miksem i masteringiem, a dodam, że ten singiel pojawia się niespełna 2 lata po debiutanckim albumie Playhouse, który przyniósł Sarze nominację do Fryderyka. Zrób to dla mnie zapowiada więc nowy kierunek nadchodzącego albumu i pokazuje tę artystkę w bardziej dojrzałej i intymnej odsłonie.

Twórczość Ani Sharmach od lat balansuje gdzieś na styku soulu, jazzu, R&B i bardzo ambitnego popu. Ta artystka nie ogranicza się do jednego gatunku, buduje swój własny język muzyczny, w którym najważniejsze są barwa głosu, aranżacje i oczywiście organiczne brzmienia. W tym roku swoje premiery miały dwa single Ani, 700 Gates i Positive Vibration, które stopniowo odsłaniały kierunek artystyczny tej wokalistki, a teraz powstał nowy singiel, Tonight. Przy nowych nagraniach Ania podobnie współpracowała z Grzegorzem Jabłońskim i Maciejem Golińskim, z którym pracowała także nad albumem Shades of Love z 2016 roku. Dodam, że to właśnie ta płyta przez długi czas pozostawała jej ostatnim pełnowymiarowym wydawnictwem. Mam nadzieję, że seria tegorocznych premier sugeruje, że Ania Sharmach przygotowuje swoich słuchaczy do większego projektu.

Agnieszka Chruściel to wokalistka, autorka tekstów i autorka musicalowa, która po latach opowiadania cudzych historii postanowiła zająć się własną twórczością. I tak powstał jej solowy projekt, który rozpoczęła w roku 2023 singlem W swoją stronę i tym sposobem zaczęła bardzo konsekwentnie budować swój język artystyczny, łącząc właśnie pop, teatr i osobiste doświadczenia. Ostatnio Gośka zaprezentowała także singiel Jutro będzie futro, który zapowiada jej debiutancki album Nowa bez metki, którego premiera odbędzie się wiosną przyszłego roku. A nowy utwór łączy popową przebojowość z alternatywnym brzmieniem, z teatralnym zacięciem, tworząc bardzo energetyczną, nieco przekorną kompozycję. Piosenka opowiada o wolności, o dystansie, o rezygnacji z ciągłej potrzeby kontrolowania rzeczywistości. W tym kierunku pójdzie też cały projekt wydawniczy Gośki, w którym chce połączyć humor, emocje, eksperyment i nie chce przywiązywać się do jednej stylistycznej etykiety. Jej debiutancki album z pewnością będzie projektem bardzo świadomym, odważnym i pełnym własnego głosu. A oto jego zapowiedź, singiel Jutro będzie futro.

Wojtek Łozowski, znany jako Łos Łozowski, to jest wokalista i autor tworzący w języku angielskim, który doskonale łączy soul, R&B i klubowe brzmienia. A jego nowa propozycja Leave Your Guns Away potwierdza umiejętność tworzenia muzyki, która nie tylko świetnie brzmi, ale też niesie z sobą ważną emocjonalną wartość. Ten nowy singiel to jest bardzo ciepły utwór w klimacie afrohausu z prostym, uniwersalnym przesłaniem, by zamiast walki wybrać zgodę i bliskość. Ten utwór niesie więc nadzieję i zachęca do wspólnego rytmu, radości, otwartości na drugiego człowieka, a kluczowy wers Take my love and leave your guns away, a także refren We'll dance our way back to life podkreślają właśnie tę ideę łączenia ludzi poprzez taniec i muzykę. Wspomnę tylko, że za produkcję odpowiada brytyjski producent Luno Mirage, natomiast warstwa wizualna tego singla z motywem wyciągniętych do siebie dłoni wzmacnia pozytywny przekaz tego utworu. Klip oczywiście do obejrzenia, a ja już zapraszam do posłuchania najnowszego utworu Łoza.

producent muzyczny Glockenbach i wokalista Callum Scott połączyli swoje talenty w singlu Collide, który opowiada o chwilowych spotkaniach dwóch światów, przestrzeni między bliskością a dystansem, między przybyciem a pożegnaniem. To taka muzyczna refleksja nad tym, jak czasem na naszej drodze pojawia się ktoś, komu nie sposób się oprzeć. Utwór został napisany i wyprodukowany przez Glockenbacha, a gościnny wokal Calluma Scotta nadał mu głębi emocjonalnego wymiaru, także wyszedł im kolejny parkietowy hit. Collide to także dowód na to, że muzyka elektroniczna i pop wciąż mają ogromny potencjał do tworzenia ponadczasowych, emocjonalnych historii. Przed nami Collide.

nasze piątkowe spotkanie dobiega końca. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Życzę spokojnej nocy, wspaniałego weekendu i udanego tygodnia. Do usłyszenia. Kłaniam się, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Dobry wieczór, tu Opole, Katarzyna Zawadzka. W piątkowej audycji poruszamy tematy prozdrowotne. Dzisiaj spotkanie z kardiologiem Iwoną Krajewską-Redelbach z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Będziemy mówić o profilaktyce chorób serca. Na razie kilka informacji przed tą planowaną dłuższą rozmową. W Łodzi uczta dla miłośników animacji trwa Eter Anima Festival. Wydarzenie odbywa się w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Zapowiadają organizatorzy festiwalu Patryk Drzewiecki i Oliwia Nadarzycka.
1: Wszystkich filmów u nas w konkursie jest aż 66. Ten przekrój jest bardzo duży, to są różne techniki, bo to są techniki zarówno stop motion, jak i techniki cyfrowe, więc tak naprawdę każdy może sobie tutaj znaleźć coś dla siebie.
2: Mieliśmy takie poczucie, że brakuje takiego festiwalu, który jest mocno zakorzeniony tutaj w tym miejscu,
1: taki i
2: lokalny i dedykowany właśnie Łodzi szczególnie.
0: Oprócz seansów filmowych Eter Anima Festival to też spotkania z twórcami i panele dyskusyjne. Jedną z ciekawszych postaci będzie jutrzejszy gość festiwalu Suzy Templeton, zdobywczyni Oscara za animację Piotruś i Wilk. Zabytki antycznego Rzymu będą bardziej dostępne dla mieszkańców i turystów. Zakończono kolejny etap programu Kramę, który zmienia okolice Forów Cesarskich i Koloseum. W centrum zmian jest przede wszystkim przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Przy Via dei Fori Imperial powstają nowe nawierzchnie i przejścia. Kolejne prace mają ułatwić poruszanie się między zabytkami i dostęp do stanowisk archeologicznych. Gotowe są też trasy pieszo-rowerowe w rejonie Koloseum i Circo Massimo. Trwają także prace przy wejściach do Forów Cesarskich. To naprawdę wspaniały projekt, mieszkańcy mogą być z niego dumni. To projekt strategiczny, który pozwala spokojnie podziwiać i lepiej poznawać miasto, mówi Ornella Segnalini, odpowiedzialna za prace publiczne w Rzymie. Cały program obejmuje ponad 80 inwestycji i łączna wartość to około 200 milionów euro. Dzięki nim ta część miasta ma być bardziej dostępna i wygodniejsza do zwiedzania zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W wodach Zatoki Gdańskiej zlokalizowano wrak brytyjskiego bombowca Avro Lancaster z czasów II wojny światowej. Znajduje się około 1,5 km od Kępy Oksywskiej, niedaleko torpedowni na głębokości 11 metrów. Szef ekipy nurków Baltic Tech Tomasz Stachura mówi, że o znalezisku poinformowała marynarka wojenna.
3: Schodząc pod wodę byliśmy bardzo sceptyczni. Dookoła jest dużo kamieni, więc myśleliśmy, że to wygląda trochę jak kolejne kamienie. Okazało się, że faktycznie na dnie spoczywają resztki samolotu i przede wszystkim silniki, które się dobrze zachowały. Myślę, że na tyle dobrze, że Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni nosi się z zamiarem wydobycia ich i ekspozycji.
4: W tej chwili administracja morska przygotowuje zarządzenie porządkowe, które zamknie ten akwen w niewielkiej odległości od tego obiektu, żeby chronić to podwodne dziedzictwo kulturowe i zapobiec ewentualnie grabieży czy wydobywaniu jakiemuś nieuprawnionemu tych elementów.
0: Mówił Janusz Gęstwicki z Urzędu Morskiego w Gdyni. Według wstępnych ustaleń bombowiec został zastrzelony w trakcie nalotu dywanowego aliantów w październiku 1944 roku. I to już wszystko, jeśli chodzi o informacje. Za moment wspomniana długa rozmowa z kardiologiem Iwoną Krajewską-Redelbach, kardiologiem z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

0: Dzisiaj porozmawiamy o profilaktyce chorób serca. Naszą gościnią jest kardiolog Iwona Krajewska-Redelbach, która pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Bardzo ważny temat związany z profilaktyką chorób serca. Co nas dzisiaj w tym sercu kłuje, tak mówiąc trochę metaforycznie, jakie choroby najczęściej w dzisiejszych zabieganych czasach się pojawiają w Pani praktyce?
1: Ja jestem lekarzem kardiologiem, prowadzę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym KOS Zawał, czyli skoordynowaną opiekę dla pacjentów po przebytym zawale. Opieka obejmuje roczne wizyty oraz rehabilitację, roczne wizyty z oceną stanu zdrowia, zmianą leczenia, badaniami dodatkowymi. Kończy się ona po roku i rehabilitacją, kończy się po roku nadzieją, że był to pierwszy i ostatni lub też kolejny incydent i więcej takich nie będzie. To, co nas kłuje w sercu, to nasze życie, tryb naszego życia i brak dbałości o naszą codzienność. To jest chyba podstawa, dlatego został stworzony taki program Dziesiątka dla Serca. I ta dziesiątka dla serca powinna obowiązywać każdego z nas, każdego po 20 roku życia z jakimiś obciążeniami genetycznymi lub z ryzykiem sercowo-naczyniowym, o którym za chwilkę powiem.
0: No dobrze, ta dziesiątka dla serca, co ona obejmuje dokładnie?
1: Przede wszystkim, po pierwsze, obejmuje prawidłowy poziom ciśnienia tętniczego. Czyli jeżeli nie mierzyliśmy sobie nigdy ciśnienia, to, a jesteśmy na przykład, mamy nadwagę, czy lubimy dosyć tłusto zjeść, palimy papierosy, zmierzmy sobie to ciśnienie zupełnie czasami przypadkowo, przygodnie i oceńmy, jakie ono jest. Generalnie nie powinno przekraczać wartości w chwilach obecnych 120 na 80. I to jest pierwszy punkt, jeżeli chodzi o tą dziesiątkę. Drugim punktem są badania laboratoryjne. Czyli raz do roku praktycznie każdy po 20 roku życia powinien mieć zrobioną morfologię, lipidogram, czyli poziom cholesterolu, LDL-u, czyli tego złego cholesterolu i glukozy. I oceńmy też, czy sami, czy przy pomocy lekarza pierwszego kontaktu, czy te wartości są prawidłowe, czy wykraczają poza normę. Jeżeli wykraczają poza normę, jest to dla nas przede wszystkim sygnał, że w tym życiu naszym, w tej codzienności coś trzeba zmienić. Jeżeli chodzi o odżywianie, o ruch, o sen przede wszystkim. Mm-hmm. To jest taki drugi punkt w tej skali 10. Trzecim punktem jest waga ciała. Z tym mamy ogromny problem w naszym społeczeństwie, w ogóle wśród Europejczyków. Polacy są w czołówce osób, które mają nadwagę, czyli to BMI jest powyżej 27. Także my zalecamy jako kardiolodzy systematyczną ocenę tej wagi i masy ciała, czyli ważmy się, bo jeżeli zobaczymy, że tych kilogramów nam przybywa, to być może w naszych głowach pojawi się sygnał, oho, coś jest niedobrze, może warto coś zmienić, bo nie dopinam już paska albo się źle czuję, bo nie mogę się schylić. Także odpowiednia masa ciała jest faktycznie bardzo ważnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zwracamy na to uwagę, mamy odpowiednie narzędzia, żeby leczyć obecnie tak zwaną chorobę otyłościową, bo to już nawet nie jest otyłość, ale choroba. Także myślę, że warto ważyć się, może nie codziennie, ale oceniać tą masę ciała dość często. No to jest ten kolejny punkt. No, co za tym idzie, zdrowy sposób żywienia. O tym nie będę mówiła, bo o tym już dietetycy często mówią i są w tym profesjonalistami. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia jest odpowiednia zakładka lub w aplikacji Moje IKP, gdzie są diety NFZ-u naprawdę opracowane przez klinicznych dietetyków i można z nich korzystać do woli. Tylko żeby z nich korzystać. I są one naprawdę warto z nich korzystać, bo są stworzone właśnie pod kątem przede wszystkim odpowiedniego żywienia dla osób bez nawet ryzyka sercowo-naczyniowego. O paleniu papierosów i o spożywaniu alkoholu, niezależnie jakiego, nie będę mówiła, bo my jako kardiolodzy nie tolerujemy ani nikotyny, ani alkoholu, niezależnie od tego, czy jest to niskoprocentowy, czy wysokoprocentowy alkohol. Stanowczo mówimy nie, ponieważ danie przyzwolenia na wypicie nawet jednego piwa daje przyzwolenie na to, żeby jednak tego alkoholu wypić więcej. To z doświadczenia może, można już powiedzieć. A jest to kolejny czynnik ryzyka w tej dziesiątce, na który należy zwrócić szczególną uwagę.
0: No to ja myślę, że to może być bardzo motywujące, jeśli my powiemy też dokładnie, co się dzieje z sercem, kiedy się pije alkohol, pali papierosy. Ja przynajmniej mam takie coś, że bardzo mnie to motywuje, kiedy umiem sobie wyobrazić, co się dzieje w moim organizmie. Wtedy łatwiej mi jest zachować właśnie wstrzemięźliwość od takich szkodliwych substancji.
1: Jeżeli chodzi o wpływ nikotyny, to mogę powiedzieć, że jej wpływ negatywny jest nie tylko na serce, ale i na cały organizm, na płuca, na wątrobę i tak dalej. Tak kolokwialnie mówiąc, nikotyna, jak i alkohol, tak bardzo prosto i obrazowo usztywniają te naczynia wieńcowe i powodują, że w naczyniach wieńcowych tworzą się blaszki miażdżycowe. Czyli tak zwane, jak my to czasami mówimy, pryszcze, które pod wpływem spożywania tej nikotyny i tego alkoholu pęcznieją. One pęcznieją przez lata. To nie jest kwestia, że wytworzy się taka blaszka miażdżycowa w przeciągu miesiąca, roku. To się może tworzyć przez kilka lat. I w końcu, kiedy organizm nie jest w stanie już jak gdyby zaakceptować tworzących się tych blaszek miażdżycowych, ta blaszka pęka i tworzy się zakrzep, który powoduje zawał mięśnia sercowego w pierwszym miejscu, a na drugim miejscu udar mózgu, którego konsekwencje, jak wiemy, mogą być wielorakie.
0: No. I wysoki cholesterol w połączeniu z papierosami będzie szczególnie niezdrowy.
1: Oczywiście, że tak. Jasne. Dlatego też, tak jak powiedziałam w tym punkcie drugim dziesiątki dla serca, badajmy sobie nawet we własnym zakresie raz do roku poziom cholesterolu i LDL-u głównie. Tego złego cholesterolu, bo on jest głównym komponentem blaszek miażdżycowych, które tworzą się w naczyniach wieńcowych.
0: Czy wymieniliśmy wszystkie te elementy?
1: Jeszcze
0: mamy
1: nie,
0: więcej.
1: Dlatego, że jeszcze chcę powiedzieć o zdrowym śnie, który jest bardzo ważny. Zalecamy jako kardiolodzy minimum 7 godzin snu, pełnego snu, jeżeli można, a można, tylko należy się do tego odpowiednio przygotować i przygotować miejsce, w którym śpimy. Z pozostałych czynników tej dziesiątki to jest zmniejszenie właśnie natężenia stresu poprzez, nie ma złotej tabletki na to, jest odpowiednie mechanizmy, które musimy w sobie jak gdyby wyrobić. No i na końcu jest bardzo ważna aktywność fizyczna, na którą bardzo zwracamy uwagę. Jest to minimum 30 minut dziennie aktywności dostosowanej do możliwości danego człowieka. Może to być spacer, może to być bieg, może to być taniec przed lustrem właśnie w papciach, mogą to być ćwiczenia na siłowni, bieżnia, rowerek stacjonarny. Tylko pamiętajmy, żeby to nie były ćwiczenia okresowe. Jest ciepło, to będę jeździł na rowerze. Przychodzi listopad do marca, siedzę w fotelu. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta aktywność była prowadzona przez cały rok, tak jak mówię, minimum te 20-30 minut dziennie. Myślę, że to nie jest dużo i jeżeli ktoś przyzwyczai się do takiego trybu, to będzie mu z czasem brakowało tej aktywności, ten dzień nie będzie pełny.
0: A jak brak snu albo niedobory snu wpływają na układ krążenia?
1: Tu mi trudno jest powiedzieć, ale ogólnie osłabiają organizm jako taki, zwiększają jednak poziom stresu i myślę, że jest to nie tylko działanie na układ krążenia, ale ogólnie na cały organizm, na funkcjonowanie i przewodu pokarmowego, i układu nerwowego, i tym samym układu krążenia.
0: A ten trening dla układu krążenia to jest jakiś rodzaj masażu, sprzątania też tych blaszek miażdżycowych trochę?
1: Tak, zgadzam się z panią w 100%. Jest to na pewno dobry trening dla unaczynienia mięśnia sercowego. Mamy też świadomość, że wysiłek powoduje powstawanie mikrokrążenia, czyli pod wpływem odpowiedniego wysiłku tworzą się mikronaczynia, które dotleniają obszar dodatkowo jeszcze mięśnia sercowego i nawet jeżeli w danym obszarze tworzą się małe blaszki miażdżycowe, to wytworzenie tego mikrokrążenia powoduje, że ryzyko zawału jest mniejsze.
0: No dobrze, jakie sygnały łatwo z ciała zbagatelizować, a które powinny jakoś być mocno do myślenia i co zrobić właśnie, kiedy się pojawią? Mhm.
1: Przede wszystkim wydolność. Jeżeli zauważymy, że niezależnie od tego, czy jesteśmy po infekcji, czy nie, spada nam wydolność i utrzymuje się ten spadek przez dłuższy okres czasu, to już jest sygnał, że coś może być nie w porządku albo z układem oddechowym, albo z układem krążenia. Jeżeli towarzyszą temu jeszcze dodatkowo bóle, uciski w klatce piersiowej, kołatania, nierówne bicia serca, to już jest sygnał, że trzeba się zgłosić do lekarza, wykonać EKG, podstawowe badania. W obecnych czasach sygnały ze strony naszego organizmu dotyczące choroby niedokrwiennej serca są bardzo różne. Kiedyś to faktycznie był ból w klatce piersiowej, a teraz w dużej mierze dominują objawy brzuszne. Mhm. Nudności, wymioty, bóle brzucha. Częściej u kobiet niż u mężczyzn, ale jest to taka maska zawałowa. Dlatego też absolutnie nie każdy ból brzucha czy nie każda biegunka sugerują zawał, ale jeżeli towarzyszą temu jeszcze dodatkowo objawy kołatania serca, wysokiego ciśnienia, spadku ciśnienia, potów i lęku i nie ustępują, to należy się też zgłosić z tym do lekarza.
0: To bardzo istotne, co pani mówi. Jakie badania wtedy będą potrzebne tak naprawdę? Wiem, że wszystko mówi lekarz, ale taka sama świadomość, samoświadomość pacjenta też mi się wydaje, że jest ważna.
1: Tak, tak jak powiedziałam, w tej dziesiątce dla serca, w profilaktyce poziom cholesterolu, LDL-u i glukoza. To są trzy takie podstawowe rzeczy, które w profilaktyce mogą nam dać sygnał, że coś z naszym organizmem nie jest dobrze. Później, jeżeli już są objawy, no to wykonujemy bardziej specjalistyczne badania, które weryfikują, czy dana dolegliwość wynika z choroby serca, czy też jest inny powód tych dolegliwości.
0: Jak rozpoznać wczesny zawał albo udar? To będą zupełnie różne sygnały, prawda?
1: Tak, to będą różne sygnały. Jeżeli chodzi o zawał, tak jak powiedziałam, najczęściej jest to ból w klatce piersiowej, bóle ramion, łokci, bóle promieniujące do żuchwy, z uczuciem niepokoju, potami zlewnymi, nie mówiąc już o utracie przytomności. Jeżeli chodzi natomiast o udar, to bardziej są to objawy związane z zaburzeniami mowy, z drżeniami, drgawkami, czy też zaburzeniami w ogóle narządu ruchu, prawda? Niedowładami na przykład.
0: Czy w tych przypadkach można coś zrobić, kiedy pacjent na przykład czeka na pogotowie? Mówi się o tym, że na przykład aspiryna, tak, może pomóc trochę?
1: Tak, jeżeli pacjent jest przytomny, nie ma przeciwwskazań, to możemy takiemu pacjentowi, jeżeli podejrzewamy u niego, podać 300 mg aspiryny.
0: To w przypadku?
1: To jest dawka nasycająca, która jak gdyby już rozrzedza krew i ułatwia dalsze postępowanie z pacjentem z zawałem czy z udarem mięśnia sercowego.
0: Aha, w obu tych przypadkach. Tak. Jak duża dawka to powinna być?
1: 300 mg.
0: 300 mg.
1: 300 mg. Z reguły pacjenci mają w domu aspirynę po 100 mg, czyli 3 tabletki takiej jednorazowo w jednym podaniu należałoby podać. I tak też zalecamy pacjentom, którzy są już nawet po zawale albo mają chorobę wieńcową, żeby w przypadku niepokojącego bólu, przepraszam, sami sobie dawkowali, właśnie podawali tą aspirynę profilaktycznie, jeżeli oczywiście nie mają problemów z chorobą wrzodową, refluksem i tak dalej.
0: To są takie rzeczy, o których warto wiedzieć. Może są jeszcze jakieś inne, które ratują życie albo zdrowie. przychodzą pani teraz do głowy, albo często są na przykład pomijane przez pacjentów, może jakieś objawy, czego my nie wiemy, a co, jaka wiedza by nam pomogła jeszcze lepiej sobie radzić z dbaniem o zdrowie albo przeciwdziałaniem takim ryzykownym sytuacjom.
1: Z mojego doświadczenia wnioskuję, że generalnie jeżeli coś się dzieje, sam pacjent to czuje. Mhm. Czuję, że coś jest nie tak, że dana dolegliwość wymaga jednak pomocy, bo nie ma siły na przykład, jest mu słabo i wtedy no, pogotowie ratunkowe, SOR jest w pierwszej kolejności. Nie ma co zwlekać, przedłużać, dlatego że przy zawale czas od pojawienia się bólu czy dolegliwości do chwili otwarcia naczynia jest najistotniejszy i przeciwdziała potem niewydolności serca i uszkodzeniu mięśnia sercowego. Dlatego myślę, żeby nie zwlekać, tylko jak najszybciej wezwać karetkę.
0: Jak dużo czasu jest na udzielenie pomocy?
1: Tak kiedyś... jak mówię, kiedyś była to złota godzina, teraz jest złote 45 minut, czyli od chwili, jak najszybszy czas, od chwili pojawienia się objawu, czy utrzymujących się objawów do chwili, kiedy pacjent znajdzie się w pracowni hemodynamiki albo na oddziale ratunkowym szpitala. Czyli te 30-40 minut byłoby najsensowniejsze.
0: Czyli żeby pomóc, czy to kluczowe będzie właśnie to ten czas, 45 minut do uratowania życia, to jest główny czynnik właściwie tego, jak kiedy możecie pomóc?
1: Tak, czas. Myślę, że tak, czas i wezwanie karetki, bo w karetce już pacjent otrzymuje leczenie. Ma zrobione EKG i już jest poinformowana pracownia, czy dany oddział ratunkowy o pacjencie, który będzie przetransportowany do danej pracowni hemodynamiki. Także wtedy ten czas jeszcze bardziej się skraca i rosną szanse na uratowanie życia i zdrowia pacjenta.
0: Jeszcze chciałam zapytać o tą miażdżycę, bo to też są pewnego rodzaju wrażenia, które ma się w ciele i jak odróżnić właśnie, że to, co nam dolega, to jest sygnał tego, że dzieją się takie problemy właśnie z układem krążenia, a nie na przykład to jest zgag albo jakiś nerwoból. Taka duszność.
1: W tym jest problem, że miażdżycy generalnie nie czujemy. Czujemy, tak jak powiedziałam, zmęczenie, zadyszkę, czujemy bóle w klatce piersiowej, kołatania serca, tego typu rzeczy. Natomiast to stanowi ekwiwalent jak gdyby tej miażdżycy. Natomiast właśnie miażdżyca jest bardzo podstępnym schorzeniem, które czai się podobnie jak cukrzyca przez lata i niestety, ale objawia się nagle i niespodziewanie. Dlatego ta, jeszcze raz powtarzam, profilaktyka, dbałość o siebie, dbałość o to, co jemy, jak się ruszamy, ile się ruszamy, jak wyglądamy, myślę, że może nas uchronić przed tą miażdżycą i rozwojem jej.
0: Żyjemy w takich czasach, że coraz młodsi ludzie mają problemy z układem krążenia.
1: Tak, niestety tak jest. Stres, praca po kilkanaście godzin na dobę, brak regularnych posiłków, przede wszystkim brak ruchu. To są czynniki, które bardzo predysponują do pojawienia się zawałów w wieku 30-40 lat, czyli u młodych ludzi. W sile wieku.
0: Najmłodszy pacjent z zawałem, jakiego pani miała?
1: Mieliśmy pacjenta 26-letniego z rozległym zawałem mięśnia sercowego, znacznym uszkodzeniem mięśnia sercowego po tym zawale, który wymagał zabezpieczenia kardiowerterem, defibrylatorem.
0: Jak później wygląda życie po zawale?
1: Życie po zawale, kiedy pacjent już ma świadomość, że jest, jak ja to mówię, posprzątane w tym sercu, powinno być o wiele lepsze. Z reguły pacjenci po zawałach, po angioplastykach czują się o wiele lepiej. Często nie mieli wcześniej świadomości tego, że coś im się działo. Myśleli, że to wiek, przemęczenie, brak snu i to faktycznie było, dlatego też po zawale czują się lepiej. Dbamy o to w KOS-ie, żeby mieli świadomość, że teraz już ich życie powinno wyglądać inaczej, że ta lampka czerwona, która gdzieś tam migała, czy żółta, zapaliła się jaskrawo i teraz muszą, jeżeli chcą dalej żyć w zdrowiu i spokoju, muszą zmienić swój styl życia i stosować się do tej dziesiątki dla serca.
0: Pani się udaje, będąc lekarzem, to jest chyba najbardziej jedna z najbardziej zapracowanych grup zawodowych.
1: Tak, jeżeli chodzi o tą profilaktykę, o rozmowę z pacjentami, razem z zespołem, z dietetykiem, z asystentką dbamy o to i powiem szczerze, że mamy sukcesy i bardzo nas to cieszy. Zawsze mówię pacjentowi, że to jest nie tylko jego prywatna sprawa, ale my też, nam też jako lekarzom na tym zależy i to stanowi jak gdyby dodatkowy jeszcze bodziec dla tego pacjenta, że on sprawia radość tym, którym na tym zależy, czyli nam, pracownikom służby zdrowia.
0: Pracuje pani w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, macie nowych stażystów. To chciałam zapytać właśnie, co jest ważne i potrzebne w tym zawodzie, jak pani patrzy na to?
1: Myślę, że pasja. Cały czas pasja do tego, żeby i empatia, czyli chęć wysłuchania tego pacjenta, taka wewnętrzne jak gdyby światło, że się chce nieść pomoc z dobroci serca po prostu. To się wyrabia przez lata. Ta otwartość w młodym człowieku, który dotychczas nie miał styczności, pojawia się w czasie pracy. I to, myślę, daje też ogromną satysfakcję i chęć dalszej pracy i rozwoju.
0: Jak się nie wypalić zawodowo?
1: Myślę, że doszkalać się. Bo to też w dzisiejszych czasach cały czas coś nowego jest, cały czas są bodźce do tego, żeby wprowadzać nowe terapie, że nie ma nudy tak naprawdę, a poza tym mieć swoje pasje, mieć swoje życie i swój czas. Nie żyć tylko pracą, ale mieć też czas tylko i wyłącznie dla siebie, żeby odrzucić te czasami przykre myśli, które towarzyszą nam praktycznie często. I tak jak mówię, mieć czas dla siebie.
0: Właśnie, bo my pacjenci czasem nie widzimy, jak to działa z drugiej strony, żeby zrozumieć ten mechanizm i też system pracy w tak wielkim szpitalu jak Uniwersytecki Szpital Kliniczny. To jest często też dla was praca pod presją czasu, w dużym zmęczeniu. Tak sobie to wyobrażam,
1: tak.
0: Próbując zrozumieć, jak to działa z drugiej strony.
1: Tak jest. No nie chcę tu źle w jakiś sposób mówić o pacjentach, bo oni często prowokują do tego, żeby atmosfera nie była przyjazna, tylko nerwowa. No ale to tempo życia, codzienność, no niestety nie sprzyja i niecierpliwość, nie sprzyja jakiejś takiej łagodności, powiedzmy, i wyrozumiałości z jednej, jak i z drugiej strony.
0: No dobrze, z tymi chorobami serca jeszcze jest kwestia nawyków. Pani dużo o tym mówiła, o tej dziesiątce dla zdrowia, tak. O tym papierosach, alkoholu i tak dalej. To było też takie radykalne bardzo mocno z
1: tak,
0: tym radykalnym.
1: W chwili obecnej jesteśmy pod tym względem bardzo radykalni. Nie ma tutaj żadnych generalnie odstępstw, bo tak jak powiedziałam, danie przyzwolenia jest zgubne dla pacjenta, bo nie sprawdza się. Natomiast jeżeli stanowczo powie się nie, nie wolno, jeżeli chce pan, to robi pan na własną odpowiedzialność, bo jest pan dorosłym człowiekiem, ma pan świadomość, to już jest inna sprawa. Ale pacjenci czasami wymuszają pozwolenie na to. Nie możemy się dać złamać. Nie możemy powiedzieć jako lekarze, no jak pan sobie tam piwo wypije, jak jest gorąco, to nic się nie stanie. Nie. Niech pacjent sam podejmie taką decyzję, niech sam zadecyduje, że nic mu się nie stanie. Ale dawanie przyzwolenia w naszym przypadku, w przypadku pacjentów po zawale z chorobą niedokrwienną, nie stosujemy tego typu.
0: To już w ogóle koniec. A osoby, które nie mają problemów z układem krążenia, myślę, że to w ogóle alkohol jest bardzo dużym czynnikiem zwiększającym ryzyko we wszystkich, tak jak papierosy, we wszystkich chorobach, prawda?
1: No, tutaj będę też stanowcza i zasadnicza i powiem nie. Alkohol jednak jest, tyle szkód robi i nie tylko zdrowotnych, ale i socjalnych, i rodzinnych i tak dalej, że myślę, że powinniśmy się nad tym zastanowić I, no i mówię, tutaj każdy sam ponosi odpowiedzialność w tej kwestii za swoje zdrowie i swoje życie.
0: Ta kwestia z ćwiczeniami i aktywnością jeszcze mnie zainteresowała. Pani powiedziała, że to, żeby to był dobrze dobrany trening. Są osoby też bardzo ambitne, które dużo chodzą na siłownię, bo chcą szybko osiągnąć efekty. To też nie jest dobre.
1: Nie jest dobre. Tutaj ten wysiłek musi być jednak podyktowany w pewnego stopniu rozumem i wyczuciem. Jeżeli czujemy się zmęczeni, ja zawsze mówię, że wysiłek umiarkowany to jest taki, jeżeli lekko zroszone jest czoło, ale mogę jeszcze rozmawiać normalnie. To jest taki wysiłek w porządku. Jeżeli natomiast już nie mogę podczas tego wysiłku mówić, na przykład rozmawiać, to znaczy, ja mówię o pacjentach z chorobą niedokrwienną, to znaczy, że jednak powinienem zwolnić i wyhamować troszkę. My też zwracamy jako lekarze uwagę na tętno, bo często ci pacjenci pytają, jakie mogą mieć tętno docelowe, żeby nie przesadzić, żeby to serce było wydolne. Także często robimy testy wydolnościowe i mówimy pacjentowi w danym przypadku, jakie tętno nie powinien przekraczać. Z reguły jest to tętno w granicach 130-140 u pacjentów kardiologicznych. U zdrowych, młodych nawet do 170 jest respektowane.
0: Myślę sobie, że to jest fascynujący mięsień, takie serce. Pracuje przez całe nasze życie, tyle lat, kilkadziesiąt.
1: Pani prawda. Natomiast tak jak w chwili obecnej widzi się preparaty w 3D, w 4D, jak się widzi otłuszczone serce, które jest jak gdyby pokryte pierzynką tłuszczu i ten tłuszcz, jak gdyby pod tym tłuszczem są te naczynia wieńcowe ściśnięte i zgniecione, to wtedy lekarz sobie myśli, że jednak chyba ta profilaktyka jest najważniejsza, żeby do tego nie dopuścić właśnie. Bo wtedy wyleczenie takiego pacjenta jest bardzo trudne i często niemożliwe. Także dbajmy o siebie.
0: To otłuszczenie serca pojawia się nie tylko pod wpływem diety, jak sądzę. To jest w ogóle jakaś reakcja obronna organizmu?
1: Tak, nie, może nie obronna. Jest to, ale głównie pod wpływem złych nawyków i czasami genetycznie uwarunkowana. Ale głównie są to złe nawyki.
0: Czyli generalnie jak są w rodzinie jakieś historie związane z chorobami serca, układem krążenia, to jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Tak, oczywiście. Jeżeli zawał czy choroba niedokrwienna występuje w rodzinie u mężczyzn przed 55 rokiem życia, u kobiet przed 65 rokiem życia, to jesteśmy w grupie ryzyka. Dlatego powinniśmy te 10 kroków dla tego serca, tą dziesiątkę dla serca zrobić wcześniej niż czekać do chwili, kiedy pojawią się jakieś symptomy.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę i spotkanie w Radiu Opole. Dzisiaj podzielenie się swoim doświadczeniem. Kardiolog Iwona Krajewska-Redelbach z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dzisiaj gościła na antenie Radia Opole. Przypominała o dziesiątce dla serca, o ważnej profilaktyce i podzieliła się też swoją wiedzą dotyczącą chorób serca, leczenia, ale przede wszystkim przeciwdziałania. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.
0: I to wszystko w wieczornym programie. Dobry wieczór tu Opole, za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobranoc, do usłyszenia.

0: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski. Zapraszam dzisiaj na spotkanie z rodziną modelarzy. To może coraz mniej modne słowo, ale osoby z pokolenia, które wchodziło w życie w latach 80., jeszcze w 90., doskonale wie, o co chodzi. A naszym gościem jest Jarosław Dryszcz z Brzegu. Dobry wieczór, Jarosławie.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Jesteś osobą, która jest przede wszystkim zbieraczem różnego rodzaju odpadów. Jak idziesz ulicą, to zachowujesz się jak stary, zawodowy śmieciarz. Wyznałeś to kiedyś na antenie Radia Opole i przyznam, że zaimponowałeś tym wielu osobom.
1: Zbieracz odpadów, no tak, można tak powiedzieć. Raczej powiedziałbym rzeczy przydatnych, które mają potencjał. Myślę, że to jest ładniejsze słowo, bo nie wszystkie mają potencjał, nie wszystkie się zbiera. Ale rzeczywiście w modelarstwie niektóre rzeczy mają potencjał takie nawet znalezione na drodze, mogą się przydać, więc zasilają zbiór przydasiów, które gdzieś tam w modelarniach leżą u każdego modelarza.
0: Dobrze, żeby nie było tak na sucho, proszę podaj przykład czegoś, co znalazłeś na ulicy, schyliłeś się po to i tu ni stąd, ni zowąd to coś kiedyś się nagle przydało, bo nie można tego kupić, ciężko dorobić, a tu, proszę bardzo, leżało na ulicy.
1: No może nie tyle na ulicy, co podczas wycieczek, szczególnie spacerków z psim Lobsonem, to roślinki różnego rodzaju, właśnie szczególnie w okresie jesieni, kiedy zaczynają gubić liście, nadają się jako potencjalne materiały do budowy dioram, elementów, które wykorzystujemy właśnie jako takie, powiedzmy, imitacje natura, więc drobna gałązka na dioramie, czyli modelu jakiejś tam sytuacji, może udawać drzewko, krzew lub inny tego rodzaju gadżet, więc takie rzeczy jak najbardziej trafiają do modelarskich kolekcji jako zbiór gałązek, które mogą się przydać do czegoś. Tam oczywiście czasami może się trafić na przykład coś takiego jak jakieś drobna siateczka, która się okaże w wyobraźni modelarza tym, co może stanowić filtr powietrza w modelu. To jest też zakup dobrej herbatki. Są takie fajne herbaty, które mają właśnie siateczki zamiast tych torebek. One się nadają doskonale właśnie do celów modelarskich. Przyznam szczerze, nawet nie wiem, jak ta herbata smakuje, bo chyba nigdy nie wypiłem, ale siatki są świetne.
0: No i żeby tak nie było gołosłownie, to prezentowałeś kiedyś dioramę rodem z czterech pancernych i psa. Moim zdaniem to jest takie najbardziej obrazowe przedstawienie tego rodzaju formy modelarstwa.
1: Tak, modelarze to nie tylko ludzie spędzający czas na samej budowie jakiegoś modelu samolotu, statku czy innego obiektu, który im wpadnie w oko, ale to też ludzie, którzy studiują i szukają inspiracji w książkach, w filmach, na zdjęciach, właśnie w różnego rodzaju archiwach. To, o czym mówimy w tej chwili, było inspiracją mojego pokolenia, czyli czterej pancerni. Widziałem parę modeli właśnie zestawu czołgu Rudy, który wyglądał jak jeden z czołgów dowolnych gdzieś tam, nie? Ale jednak Rudy to film i szukałem pomysłu, jakby to zrobić właśnie Rudego filmowego. I okazało się, że właśnie grzebanie w archiwach wytwórni filmów pokazało, że są tam zdjęcia z planu filmowego, a więc jak się ten film tworzyło, są zdjęcia ludzi pracujących na zapleczu filmu, a więc operatorów kamer, elektryków, wszystkich tych, którzy tam prowadzą

0: wózki, układają tory, ludzi, których jest całe mnóstwo na planie filmowym, i wpadłem na pomysł, że właśnie Cztery Pancerni to taki plan filmowy. Postanowiłem zrobić kamerę, wózek, szyny pod elektryków, oświetlenie, reżysera z tubą. No oczywiście na planie nie mogło zabraknąć głównych bohaterów, w tym i Szarika.
1: No i był fotel chyba z napisem reżyser, jeśli dobrze pamiętam. Z pewnością wymagało to, jak zresztą w ogóle praca modelarza, ogromnej precyzji, cierpliwości i dokładności, bo ten cały plan filmowy, no ktoś sobie może wyobrazić, nie wiem, ile taka makieta może mieć metr na metra, to nawet nie ma 20 na 20 centymetrów.
0: Dokładnie, z tym, że słowa, których użyłeś, sugerują ogromny wysiłek pod czoła i pracę w trudzie, przeciwnością. Nie, no modelarz...
1: Nie, no na samą myśl, że miałbym to robić, to ja już mdlę. To nie jest wysiłek, tylko to jest po prostu męczeństwo.
0: Ale każdy z nas ma coś, co mu sprawia przyjemność, więc jak robimy coś, co jest fajne i sprawia radość, to więc w tym momencie nie jest męczące. I tak naprawdę modelarz ten nie widzi godzin spędzonych nad modelem, bo po prostu się bawi. W momencie, kiedy kończy tą zabawę, jest jakiś tam niedosyt i zaczyna szukać kolejnego tematu do pracy modelarskiej. Między innymi szuka gdzie? Nie tylko przeszukując archiwa, ale też spotykając się z innymi ludźmi obdarzonymi tą pasją, a tam wymieniamy poglądy na temat tego, co by było fajne, co dobrze zrobione, co źle. Największym zresztą chyba komplementem dla modelarza jest uznanie w oczach innych modelarzy, którym się praca podoba, nawet jeśli na konkursie, których jest całkiem sporo, gdzieś tam praca nie zdobędzie nagród, ale właśnie uznanie modelarzy dla jakiegoś tam elementu pracy, wymiana doświadczeń, że można było zrobić to tak lub nie. Jest to taki fajny klimat konkursowy, gdzie możemy się właśnie spotkać i wymienić swoje pasje i poglądy na temat różnych rzeczy właśnie tam związanych z modelarstwem.
1: No i tak oto niepostrzeżenie zgra. Wszedłeś na temat tych konkursów, prezentacji, bo już wyjeżdżasz do Szczecina i to nie będzie żadna kryptoreklama, bo ta impreza modelarska nazywa się, a jakże inaczej, w Szczecinie Paprykarz Szczeciński. Później, pierwszy weekend listopada, no chyba największa impreza w naszym regionie, czyli w Łambinowicach. To co, zaczniemy od tej, która się już zaczyna jutro, czyli w sobotę.
0: Tak, Szczeciński Paprykarz jest to dosyć stara i duża impreza modelarska, szczególnie właśnie na terenie północno-zachodniej Polski. Jest to jedna z ostatnich okazji w ciągu roku, aby modelarze z całego kraju mogli się spotkać, nie tylko z kraju oczywiście, bo przyjeżdżają modelarze także z zagranicy. Tam pokażemy swoje prace, te, które już często były na różnych konkursach, ale tam też będą debiuty, które można będzie już tak naprawdę pooglądać w przyszłym roku. Więc dwa dni dobrej modelarskiej zabawy w fajnym mieście, myślę. I taki ostatni duży konkurs, a na pewno największy i z największymi tradycjami na Opolszczyźnie w tym roku, znów w Łambinowicach, znów w klubie Pandora, bo przez kilka lat przez remont tego klubu mieliśmy spotkania w Wierzbiu. Natomiast w tym roku na ćwierćwiecze konkursu, bo to już 25. edycja, łambinowicka ćwiartka tak zwana, wracamy do klubu Pandora, a więc do pięknych okoliczności parku, klubu przy Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Oczywiście jak zwykle zjadą się tam modelarze z całego kraju, ale także koledzy z zagranicy. Jest to świetna atmosfera, zapraszam wszystkich, nie tylko modelarzy, ale także widzów do oglądania, bo można będzie tam obejrzeć na pewno najlepsze modele, które produkują modelarze w kraju, więc nie tylko masę modeli, bo też uprzedzam, że w tej masie można przebiec i nie zauważyć detali. Naprawdę każdy z tych modeli ma taką wartość, że można mu poświęcić dłuższą chwilę, żeby zobaczyć detale i zagłębić się w produkcję, szczególnie w modelach okrętów, które są nie tylko wielkie, ale właśnie tak zdetalizowane, że jeżeli zagłębiamy się bliżej, to ciągle widać tam coś ciekawego.
1: No to tak z ciekawości zapytam, ile taki najbardziej skomplikowany, złożony czy duży model pochłonie godzin, tak od początku do końca, tak mniej więcej. Jakiego rzędu to jest czas?
0: No to są godziny liczone w tysiącach, myślę, jeżeli mówimy o takich pancernikach, na przykład w skali 1-350, która jest dosyć popularną skalą, a mówimy tu o modelu długości ponad metra, więc ilość detali, które tam się zawiera, wymaga no naprawdę tytanicznej pracy wykonanej przez modelarza. Zresztą ostatnio oglądałem model i rozmawiałem z modelarzem, który o technice wykonania pracującego poszycia na modelu okrętu, które wygląda właśnie jak oryginał, opowiadał o tym, jak drukował siatkę, na którą naklejał dopiero karton specjalnie wymoczony, wytłaczany i to wyglądało właśnie jak taka pogięta blacha na okręcie pracująca latami służby.
1: No to rzeczywiście podziw bierze ta cierpliwość, pracowitość, wytrwałość. Zdarzyło ci się kiedyś, że na jakimś etapie tworzenia modelu po prostu poddałeś się i powiedziałeś, nie, wrócę do tego kiedyś, a może nigdy, mam tego dość.
0: Tak, no modelarnia jest pełna projektów przerwanych, bo okazuje się, że wizja gdzieś tam utknęła na jakimś etapie, a już pojawiła się nowa i ta była zwycięską. A pamiętajmy, że to jest zabawa, więc tu nie mam obowiązku zakończenia modelu, bo go rozpocząłem, po prostu odkładam go. Czasami takie rozpoczęte modele są inspiracją dla kolegi, który stwierdzi, a ja go skończę, albo przyda mi się na części, albo coś tam jeszcze, więc te rzeczy nie umierają. Albo po prostu taki model z latami, który był odstawiony do wykonania, później staje się na przykład dawcą części i służy gdzieś tam w innym projekcie.
1: To bardzo ciekawe, że sobie tak pomagacie, no bo w zasadzie gdybyś miał niedokończony jakiś model, a komuś by to raczej było bliższe jego sercu, no to dlaczego być psem ogrodnika? No,
0: dokładnie, więc tutaj to szczególnie nasze tu opolskie towarzystwo ma to do siebie, że modele przychodzą, zmieniają właściciela, potem trafiają, czasami niektóre zakręcają tak duże koło, że wracają z powrotem w pierwotne miejsce i akurat nie trafia się natchnienie. I takich, myślę, opowieści tutaj mielibyśmy kilka, gdzie model zmieniał kilku właścicieli, wracał z powrotem do pierwotnego i ten go znowu natchniony jakimś pomysłem kończył.
1: Miałeś też taki epizod, że od kogoś wziąłeś albo ktoś od ciebie, no i po jakimś czasie spotykasz, o kurczę, ale piękny. A nie, przecież to mój.
0: Tak, jak najbardziej, nie? Ale miałem też epizody właśnie takie, gdzie model czekał na natchnienie i przyjeżdżał kolega, go brał do ręki, miał pomysł, jak go zrobić. Nie, okazało się, że pomysł był chwilą tą, kiedy się spotkaliśmy, potem zaczynał leżeć, przyjeżdżał następny kolega, brał go do ręki, nie, też miał pomysł, potem następny. Ostatnio zrobiłem samolot, model samolotu PWS właśnie do kolekcji PWF-u, który startował u mnie to w technice właśnie odlewu żywicznego, potem pojechał pod Opole, potem do Łambinowic, potem do Ścinawy Wyspy dawnym Legnickim, potem wrócił do Radkowa w Kotlinie Kłodzkiej i tam trafił z powrotem w moje ręce i w końcu został zrobiony.
1: No to pochwal się, z czym pojedziesz do Szczecina?
0: Do Szczecina jedzie kolekcja modeli samolotów Podlaskiej Wytwórni. To są modele przedwojennych maszyn, które były robione właśnie na potrzeby lotnictwa polskiego. Są to samoloty wojskowe, bo ta Podlaska Wytwórnia prywatna wykonała sporo projektów maszyn, w tym maszyny eksportowe, między innymi ten, o którym mówiliśmy, PWS-10, samolot myśliwski. On trafił także do Hiszpanii. Jest tam kilka projektów maszyn, które były prototypami, między innymi samolot, który miał konkurować z Karasiem, ale przegrał jako samolot liniowy. Jednym z najsłynniejszych chyba samolotów Podlaskiej Wytwórni jest PWS-26, samolot, którego oryginał możemy oglądać w Krakowie w Muzeum Lotnictwa. Jeden z niewielu, właśnie z dwóch tak naprawdę maszyn bojowych czy wojskowych zachowanych po kampanii wrześniowej w oryginalnym malowaniu obok PZLP-11C.
1: Nie trudno zauważyć, że oprócz tej pasji modelarskiej, czyli tworzenia, bawienia się tak nawet na złe sobie przyjemnie, jest ogromny wątek historyczny. Jest to poznawanie historii. Przecież te PWS-y to łączą i historię wojskowości, i historię sztuki inżynierskiej. Przecież tam po drodze mamy coś takiego jak polskie skrzydło, czyli to takie w kształcie litery V, czy podobne do jaskółki w profilu, takie złamane skrzydełko. No i to jest w ogóle szkoła polska inżynierów. Piękna historia, wspaniałe tradycje.
0: Tak, mówimy o płacie Puławskiego w tej chwili, czyli charakterystycznym płacie, który pojawił się na samolocie PZLP-11, całej serii tych samolotów zresztą. 11 była takim ukoronowaniem w Wojsku Polskim, ale kończył serię samolot PZLP-24, który zresztą służył i w Turcji, i w Bułgarii, i w Grecji, i paru jeszcze innych miejscach moglibyśmy go poszukać. Natomiast tak, jest to szkoła inżynierska, jest modelarstwo takim sposobem na dochodzenie najpierw do wiedzy, odtwarzaniem techniki. Myślę, że spokojnie mogę tu przykład podać takiej koleżanki czeszki zresztą, pozdrawiam Petra, która zajmuje się modelarstwem architektonicznym. Ostatnio właśnie na konkursie w Radkowie rozmawialiśmy o jej projekcie odtworzenia wyglądu takiego dworku obronnego, nazwijmy to, który potem stał się folwarkiem. Tego obiektu oryginalnego pozostała wieża i przyziemie pozostałych budynków, więc żeby zbudować model tego, jak wyglądał ten budynek, zrekonstruować jego wygląd XIX-wieczny, trzeba było podjąć taką żmudną pracę naukową wręcz na temat budownictwa, sposobu budownictwa w tamtym czasie, konstrukcji, ustawiania belek, ornamentyki, a więc to jest to tak naprawdę, co etnografowie w skansenach robią na co dzień. To samo zrobiła to modelarka, dosłownie taką pracę badawczą. Fajne to jest o tyle, że kiedy dochodziła do sposobu na przykład konstruowania budynków właśnie w oparciu o drewno, to znając już technologię, domyślała się, że tak to powinno oglądać. I ciekawym rzeczą było, że w momencie, kiedy skonstruowała już model, znalazły się zdjęcia archiwalne, które udowodniły, że jej patent, jak dojść do tego, okazał się zgodny z rzeczywistością, że rzeczywiście ta technika tak wyglądała. Więc to są czasami w takich modelarskich zabawach, nazwijmy to, prowadzone badania. Szkoda, że modelarze najczęściej robią to dla skonstruowania modelu, bo myślę, że wiele tych prac mogłoby posłużyć jako podstawy właśnie takich typowych historycznych badań i wielu historyków mogłoby skorzystać z tych materiałów do publikacji już takich ogólnych podsumowujących.
1: To wszystko jednak wymaga skupienia, wiedzy, uważności, koncentracji, cierpliwości. Ja celowo wymieniam te cechy, dlatego że podobno dzisiejsza młodzież ma deficyt tego typu postawy. A jak uważasz, czy przed modelarstwem polskim jeszcze jest przyszłość, czy tylko twoje pokolenie będzie tym, które ma cierpliwość ślęczeć godzinami, nieraz tysiącami godzin przy jakimś jednym modelu?
0: Ale zupełnie nie jest na pewno optymizmu. Młodzi ludzie mają dzisiaj technologię, wiedzę, umiejętność dotarcia do tej wiedzy. To jest naprawdę pokolenie mądrzejsze od nas. Co prawda mam takie smutne wrażenie, że część z tych młodzież ludzi jest zaniedbana po prostu. Natomiast ci, którzy chcą pracować, coś robią, są sprawni. Zresztą sprawni nie tylko manualnie, ale intelektualnie, korzystają z najnowszych technologii, druku, projektowania 3D na komputerach. Ich modele są kosmiczny poziom wyżej niż to, co robiło moje pokolenie. Naprawdę zrobili olbrzymi skok technologiczny. No ale też potrafią korzystać z nowych narzędzi do szukania wiedzy, do odnajdywania materiałów, jakimi są technologie cyfrowe, internet. Też nie boją się korzystać z archiwów papierowych, które zresztą szybko digitalizują, więc tu w nich jest absolutnie nadzieja. A to, że mówię prawdę, to wystarczy przyjechać na konkurs i zobaczyć, jak wielu młodych ludzi, młodych modelarzy wystawia swoje modele i to od młodzików, takich kilkuletnich, dosłownie 8-6-letnich dzieciaczków, które przychodzą na konkurs, już są zarażone gdzieś tam bakcylami przed rodziców, aż po juniorów, których jest całkiem sporo, no i tych seniorów, ale mających właśnie 18 lat i w okolicach 20, naprawdę wielu można zobaczyć, ze świetnymi, podkreślam, pracami. I tutaj też na Opolszczyźnie paru takich młodych, zdolnych ludzi jest i tak sobie właśnie, jak rozmawialiśmy poza anteną, patrząc wstecz, uśmiecham się, na konkursie jadę towarzysko, natomiast wiem, że wyszło następne pokolenie, które śmiało bije się o laury właśnie w konkurencjach modelarskich.
1: No ty się komputera nie boisz, telefonu, smartfona, ani internetu, więc muszę zadać to oczywiste pytanie, czy sztuczna inteligencja pomaga modelarzom obecnie przy konstruowaniu czy doszukiwaniu się wzorców tego, czego nie można znaleźć, no tak na piechotę w internecie, albo w wydawnictwach, które są osiągalne?
0: Sztuczna inteligencja jest jeszcze nowym narzędziem i niesie dosyć dużą pułapkę. No to jest jeszcze takie dziecko troszeczkę intelektualne, więc jeżeli ktoś szuka prawdy, musi bardzo uważać.
1: Albo musi się znać, wiesz, to jest właśnie ciekawe, żeby nie było takich bzdur, że na przykład kardynał Richelieu jest afrofrancuzem, bo pewien profesor historii zadał kiedyś właśnie takie pytanie, czy możesz do mojej książki na okładce przedstawić kardynała Richelieu, jakiegoś zadumanego. Sztuczna inteligencja zrobiła to w trymiga, z tym, że właśnie mówiąc elegancko, czy współcześnie, kardynał Richelieu był afrofrancuzem.
0: No sztuczna inteligencja upraszcza, jeszcze tak powiedziałem, jest to intelektualne dziecko. Pomaga bardzo. Warunkiem jest oczywiście odpowiednie sformułowanie pytań. Kiedy wiem, czego szukam i jak zadać właściwe pytanie, to tak, pomaga. Tu mówimy o pewnym procesie tworzenia, czyli zrób mi ilustrację, więc rzeczywiście robi to bardzo szybko. Natomiast jeśli chcemy mieć ilustrację źródłową, to na przykład retusz zdjęć sztuczną inteligencją bywa bardzo zawodny. Zresztą internet dzisiaj jest zasypany, nazwijmy to, zdjęciami z okresów historycznych, gdzie jest mnóstwo błędów, bo sztuczna inteligencja wypełnia obraz, którego nie zna, jakimiś swoimi własnymi domysłami. Jeżeli nie mamy porównania, a świat przecież poznajemy przez porównanie z innymi źródłami, to po prostu poznaje zakłamany obraz. On jest ładny, on jest ostry, on jest kolorowy, taki fajny, łatwy do kupienia, natomiast często właśnie przekłamany i na to trzeba bardzo uważać, korzystając z tego jako źródła, bo to źródłem nie jest. Jest to już materiał przetworzony. Źródłem będzie to stare, pognieciane zdjęcie u dziadka w albumie, a nie obraz cyfrowy sztucznej inteligencji.
1: No i tu rzeczywiście masz rację, bo ja sam się natknąłem niedawno, oglądając film w internecie, gdzie była historia Focke-Wulfa 190, bardzo ciekawa konstrukcja, no i co chwilę pokazywał się samolot, owszem, myśliwski BF-109.
0: No tak, właśnie o tym mówię, że dla sztucznej inteligencji nie ma to większego znaczenia, chociaż też strony internetowe, które niby poświęcone są właśnie na przykład historii lotnictwa, czasami pokazują zestawienie. Ostatnio widziałem taki obrazek zestawiający samoloty, w których między innymi pojawił się nasz liniowy Karaś i ten na obrazku coś, co było podpisane jako PZL-23 Karaś, no z Karasiem miało tyle wspólnego, co Karaś prawdziwy wodny z żabą, no mniej więcej.
1: Dobrze, że z łosiem nie pomylili.
0: Pewnie by jeszcze po roże dresowali jako drugi płat, tak.
1: Bardziej wtajemniczeni wiedzą, że też chodzi o statek powietrzny przedwojennej konstrukcji. Zresztą szkoda, że nie doszło do jego masowej produkcji. Mówię tutaj o łosiu.
0: Tak, była to najnowsza i najnowocześniejsza konstrukcja w owym czasie wprowadzona do jednostek polskich i że samolot na szczytowym poziomie światowym, zresztą konstrukcje polskie, które borykały się tak naprawdę najsłabszą częścią tych polskich konstrukcji przedwojennych był napęd, bo nie mieliśmy mocnych silników, natomiast same konstrukcje płatowca odpowiadały najnowszym trendom i to dosłownie najnowszym trendom. Samoloty produkowane równolegle w krajach zachodnich były często konstrukcyjnie gorsze, nie mieliśmy się czego wstydzić zdecydowanie.
1: Do Szczecina jedziesz ze swoimi modelami przedwojennych konstrukcji, samoloty PWS, ale z pewnością będziesz też, jak przystało na modelarza, interesował się pracami swoich kolegów. Już wiesz, kogo będziesz podglądał albo co cię najbardziej zaciekawi?
0: To jest właśnie dwudniowa impreza, na której trzeba poglądać wszystko, bo nawet jeśli znajdę inspirację w jakimś tam temacie, który mnie interesuje, czyli broń pancerna, figurki lub samoloty, to nie mniej ciekawe są też inne konstrukcje właśnie i budowli, i statków, i pojazdów, bo przecież tam widać nie tylko sam pojazd i jego odwzorowanie, zgodność wzorowania z oryginałem, ale też widać technikę modelarską i czasami można właśnie takie rzeczy podpatrzeć. Po prostu zwyczajnie jak w normalnej galerii sztuki popodziwiać precyzję i kunszt wykonawców, niezależnie od tego, co było tematem pracy.
1: A jeżeli chodzi o nowe technologie, no wiadomo, że drukowanie w 3D to już żaden wynalazek, to jest powszechne. Kiedy byłem w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, to nawet widziałem, że zachowany egzemplarz samolotu francuskiego miał akurat uszkodzoną całą pokrywę silnika i, co ciekawe, wykorzystano technologię 3D, żeby dodrukować z tworzywa sztucznego coś, co dzisiaj wygląda jak z metalu. Oczywiście jest to ogromna powierzchnia, no nieporównywalna z modelami.
0: Drukarki mogą drukować formy, można te elementy składać potem, budując nawet dom, można sobie wydrukować, tak naprawdę to kwestia pieniędzy, nie? A mówimy to o samolocie Cadron Cyclone. Co ciekawe, samolot, który miał zakaz lotów bojowych, a jednak polscy piloci we Francji używali go bojowo i używali go skutecznie. Te maszyny potem trafiły do Finlandii.
1: I ten z Finlandii jest w Krakowie, ma swastyki na boku płatowca.
0: Tak, rzeczywiście, na białym tle niebieskie swastyki w tamtym czasie jeszcze nikomu nie kojarzy. Żyło się z hitlerowskim reżimem, bo swastyka była nie tylko symbolem i Finów, bo też i Łotysze mieli czerwone tym razem. Było tego sporo w onym czasie, natomiast tak, ten fiński prawdopodobnie też używany był wcześniej przez Polaków, więc jest to taka fajna perełka. Zresztą sam samolot wywodzi się z pomysłu, aby świetny samolot wyścigowy, szybki, lekki, uzbroić i zrobić z niego myśliwca. No, okazało się, że obciążenie go karabinami i innymi wynalazkami potrzebowanymi samolotowi bojowymi nie jest dobrym pomysłem, no ale jak zwykle Polakom w tamtym czasie nikt o tym nie powiedział, więc walczyli to skutecznie.
1: No i ciekawe, czy kiedyś właśnie ten model, który można obejrzeć w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, zresztą polecam wizytę w tej placówce, może będzie dziełem jakiegoś modelarza.
0: Nie tylko będzie, ale wielu modelarzy już ten model zrobiło. Są gotowe zestawy do kupienia. Wcześniej chyba pierwszy był model firmy francuskiej Heller z lat 80., 70. Ostatnio w popularnej skali 4.8 robi go właśnie w wydruku 3D polska firma. Można go kupić i zbudować. Nie? Jest dostępny także właśnie w skali 1.72, też popularnej takiej szardronowej wytwórni czeskiej RS.
1: Czy jest jakiś model albo rodzaj modelarstwa, który jest niedostępny i marzysz, żeby ktoś właśnie produkował tego typu modele, no i byś chciał coś takiego mieć u siebie w domu, na swoim stole, w warsztacie?
0: modelarstwo i niedostępny, nie grają ze sobą pojęcia. Właśnie modelarstwo ma to do siebie, że możemy realizować wszystkie swoje fantazje i zrobić w modelu to, co jest do zrobienia. Jeśli coś ma formę 3D, no to jest do zrobienia w modelarstwie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Luke Skywalker walczył z Zawiszą Czarnym gdzieś na księżycu Andory. No, żaden problem w modelarstwie.
1: Czyli rozumiem, że jeżeli nawet coś nie jest produkowane przez wielkie koncerny, bo jest to przecież no, cała gałąź gospodarki, ogromna, liczona chyba w miliardach dolarów czy tam innych walut, to ty potrafisz sobie sam stworzyć właśnie z takich znalezisk na ulicy różnego rodzaju przydasiów, może i technologii 3D i nie oglądasz się na to, że tego nie ma w sklepie, tylko sam robisz od zera po swojemu.
0: Jeśli sięgniemy do źródła jakim jest modelowanie, to polegało ono na tym, że z niczego coś lepimy. Pierwosłowie, to rozumieliśmy jakiegoś gościa, który w glinie na przykład, nie wiem, kamieniu lub czymś modelował coś. No i to wzięło się stąd, więc nie jest przeszkodą to, że nie ma zestawu. Jedyną przeszkodą w modelarstwie jest wyobraźnia tworzącego, bo jeżeli nie mam jakiegoś materiału, który potrafię sobie właśnie obrobić, no to staram się znaleźć inny, który potrafi i efekt uzyskać podobny. Więc tutaj tylko wyobraźnia jest naszym hamulcem, ale spotkanie z kolegami, gdzie wymieniamy się poglądami, powoduje, że nasze hamulce zostają otwarte i okazuje się, że coś można zrobić i iść w stronę, którą się gdzieś tam wymarzyło. Także tylko nasza wyobraźnia nas ogranicza, nic więcej.
1: No to kierując się właśnie taką wyobraźnią, a nawet pragmatyzmem, chciałem się przenieść teraz do tej jubileuszowej imprezy, która odbędzie się w pierwszy weekend listopada w Łambinowicach. Powiedz coś więcej i najważniejsza rzecz, czy jest to impreza otwarta, każdy może tam przyjechać, bo tak sobie pomyślałem, przecież całe rodziny mogą przyjechać z chłopakami, z dziewczynami, popatrzeć, zachwycić się tym, może tata, który 20 lat temu coś takiego dłubał, ale obowiązki rodzinne spowodowały, że już nie ma kiedy, nie ma jak, zaniechał, zapomniał i nagle to odżyje.
0: Tak, mówiąc o otwartości, jest to zdecydowanie otwarta impreza i mówimy tu o dwóch jakby aspektach. Po pierwsze, każdy, kto buduje modele, może z modelem wystartować. Jedyny warunek to, że zarejestruje go na konkurs. Nie ma tam ograniczeń ani wiekowych, ani tak naprawdę tematycznych, bo jest też kategoria science fiction, więc można tam sobie włożyć różne swoje pomysły. Poza tym jest otwarty dla publiczności, czyli w sobotę, tą pierwszą sobotę listopadową, już można będzie przyjść do głównej sali w Pandorze w Łambinowicach i obejrzeć wystawione modele. W tym czasie będą pracować też komisje, które będą oceniać modele. Może być to chwila przerwy, ale szczególnie zapraszamy też w niedzielę, bo od godziny chyba 10, nie chcę skłamać, będzie otwarta wystawa dla zwiedzających, więc całe rodziny z dziećmi szukające inspiracji lub sposobu na spędzenie czasu w niedzielę zapraszamy, bo oprócz oczywiście wystawy w Pandorze, okoliczności, w których się ona odbywa są też fajne, a więc będziemy mieli do dyspozycji i park, i muzeum, i parę innych atrakcji, które wkoło są do Łambinowic, warto w tym czasie na pewno przyjechać. Natomiast każdy, kto zechce zobaczyć modele, jest mile widziany pod warunkiem, że ich nie będzie dotykał. No właśnie.
1: No właśnie, to jest bardzo delikatna sprawa, bo przyznam się, że ile razy odwiedzam ciebie, to twój garaż zamieniony w pracownię, aż kusi, żeby wziąć to dotknąć. I wzrok to jedno, ale wiesz, jak się dotknie, to jednak, no to sensorycznie, tak się ładnie mówi, lepiej czujesz te materie, jak to jest kruche, jak to jest delikatne. No niektórych rzeczy z drugiej strony, no nie chciałbym dotykać za skarby świata, bo mam wrażenie, że ja na to patrzę, a to już się łamie. Takie jakieś antenki, czy te wszystkie liny na okrętach, które są wykonane z jakiejś ultra cienkiej niteczki, która bardziej przypomina włos ludzki niż jakieś tworzywo, no to wolałbym nie dotykać, bo wiem, że zepsuję.
0: Włosy ludzkie też widziałem wykorzystywane właśnie do produkcji olinowania, tu kłaniamy się panią z dłuższymi włosami, ale nitki z rajstop swego czasu też, a dzisiaj przemysł, o którym wspomniałeś, modelarski, produkuje już gotowe linki elastyczne, które wykorzystują modelarze do tych celów, ale rzeczywiście są to rzeczy bardzo delikatne. Jeśli mówimy o klejeniu modeli, klejenie, więc wszyscy myślą o mocnych klejach, nie, czasami klei się drobne elementy na lakier, a więc coś bardzo ulotnego i puszystego. Zdecydowanie nie dotykamy modeli, bo no, mogą ulec zniszczeniu i coś, co modelarz budował w skupieniu przez długi czas, nagle jednym nieostrożnym ruchem może ulec dewastacji, czasami nie do odtworzenia jest.
1: Tego przestrzegamy, że nie należy tutaj akurat robić żadnych rzeczy takich niewskazanych.
0: Tak, tym bardziej, że wśród modelarzy są też krewcy modelarze.
1: Czyli mogą zareagować.
0: No mogą zareagować, nie gwarantuję, że nie.
1: No ja rozumiem, jeżeli się spędziło tysiące godzin nad wykonaniem takiego modelu, no to uszkodzenie może podnieść ciśnienie i wywołać reakcję natury emocjonalnej.
0: Tak, tym bardziej, że to modelowanie powoduje, że jesteśmy spokojni, odpływamy sobie w takim, tak, ale to gdzieś kiedyś może znaleźć ujście i no oczywiście zapraszamy do zwiedzania bez dotykania, tak, to jest najważniejsze.
1: A czy wiesz, z jakimi modelami pojawisz się w Łambinowicach na początku listopada?
0: Tak, będzie to kilka modeli, szczególnie zapraszamy tutaj organizatorzy, zapraszają na modele związane z tematyką francuską, bo będzie, powiedzmy, tematyka francuska bardzo szeroko rozumiana, więc model związany z Francją. Może to być figurka Edith Piaf, może to być model czołgu francuskiego, pancernika Richelieu, pana z bagietką długą francuską, winem w garści, to, co wam się kojarzy z Francją, jak najbardziej i można wykonać w modelu, jest mile widziane, ale także konkurs łambinowicki będzie też związany z rocznicą oblatania jednego z najsilniejszych samolotów myśliwskich, Hawker Hurricane, a więc Hurricane jak najbardziej, czy modele Hurricane'ów, a jak ktoś przyleci oryginalnym, to też będą mile widziane w Łambinowicach w tym roku.
1: To bardzo ciekawe wydarzenie natury takiej i kulturowej, etnograficznej. Nigdy bym tego nie połączył właśnie z taką warstwą.
0: Tak naprawdę spotykamy się w gronie ludzi o różnych specjalnościach, zamiłowaniach, doświadczeniach, bo gdyby patrzeć na przekrój zawodowy modelarzy, są tam wszyscy, od chirurga przez profesora Politechniki, mechanika, etnografa, wszystkie tak naprawdę zawody, które łączą ludzi jedną pasją, więc możemy się spotykać, wymieniać doświadczenia i co ciekawe, w tych wszystkich wymianach doświadczeń rzadko dociekamy, kto kim jest tak naprawdę z zawodu, bo łączy nas pasja. Nie, to czasami gdzieś tam po iluś tam latach spotykań dowiaduję się, że ktoś coś tam zawodowo robi, bo się to może nam przydać do czegoś albo nie, po prostu wyjdzie. Natomiast tak, ci ludzie dzielą się z nami wiedzą i to obszerą, no właśnie taką dłubaniną też historyczną, bo oprócz samego modelarstwa dzieje się tam wiele około historycznych rzeczy, bo niektórzy na przykład z kolegów, tak jak kolega Piotr Witek, założyli muzeum regionalne, w którym zbierają pozostałości II wojny światowej, ma tam kolekcję w swoim muzeum, no właściwie części wraku odnalezionych samolotów i odnalazł ich na terenie tutaj Opolszczyzny już około kilkudziesięciu, więc jest to potężna kolekcja artefaktów, ale to nie jest tylko odnajdywanie samych części w ziemi, jak to niektórzy sobie wyobrażają, człowieka z wykrywaczem. To jest także w jego przypadku szukanie historii, żeby się zamknęła, żeby odnaleźć historię nie tylko samolotu, ale człowieka, który nim latał, okoliczności, w których doszło do wypadku, świadków tego wypadku, a więc stworzyć całą podbudowę historyczną wydarzenia, jakim była katastrofa danego samolotu. Ostatnio na przykład właśnie w Łambinowicach było takie spotkanie historyczne, typowo tak naprawdę poświęcone załodze amerykańskiego samolotu Liberator zestrzelonego w trakcie jednego z nalotów na blachownię w Kędzierzynie-Koźlu i książka, którą przy tej okazji właśnie, no wydawnictwo, które powstało przy tej okazji, opisuje i losy tych pilotów, odnaleziono ich rodziny, odnaleziono całą ich historię, co się z nimi stało w tym locie, odnaleziono samolot, który właśnie resztki tego samolotu, artefakty związane z tym zdarzeniem. Więc mamy pełną historię ludzką zamkniętą właśnie w tym wydarzeniu. I w modelarstwie jest podobnie, gdzie odtwarza się samolot, ale wiąże się to z człowiekiem, który posługiwał się oryginalną maszyną, z jakimś wydarzeniem, obudową taką właśnie związaną z historią. To jest chyba najciekawsze w tym zajęciu, że poznajemy tą historię taką jednostkową, widzianą oczami pojedynczego człowieka.
1: No tu na marginesie warto wspomnieć, że właśnie tam powstało także stowarzyszenie.
0: Dokładnie. Tam w Łambinowicach mamy piękne stowarzyszenie zajmujące się historią regionalną. Ludzie z tego stowarzyszenia pomagali między innymi w pracach wykopaliskowych związanych z odkryciem grobów żołnierzy na cmentarzu łambinowickim. To oni też pomagają właśnie w dotarciu choćby do pochówków polskich żołnierzy na tym cmentarzu.
1: Ta impreza modelarska w Łambinowicach w porównaniu z innymi, które się odbywają w Polsce czy za granicą, czy ma jakiś swój klimat, charakter, co się wyróżnia?
0: Jest coś takiego w tym miejscu, można powiedzieć, magicznego, ponieważ i przyroda wokół, czas, w którym to się dzieje, powoduje, że spędza się ten czas na konkursie bardzo przyjemnie i o ile miejscowi modelarze, powiedzmy, są przyzwyczajeni do Łambinowic, to wszyscy ci, którzy pierwszy raz tam przyjeżdżają, właśnie odczuwają taką magiczną atmosferę tego miejsca, w którym dzieją się różne fajne rzeczy, związane z konkursem i okołokonkursowe, związane z miejscem, które to jest, a więc muzeum, okoliczności poligonu, bo to są spotkania właśnie i z ludźmi, pasjonatami historii i ze świadkami historii, bo przecież tam przejeżdżają też ludzie, którzy te historie tworzyli lata temu, a więc tą historię można tam dotykać, nie tylko poprzez modele, ale właśnie te prawdziwe rzeczy, które są. No samo miejsce, które przecież było wcześniej klubem oficerskim z balkonem, a więc sala balowa jeszcze z czasów przedwojennych i wojennych, i powoduje, że znajdujemy się w takim nietypowym miejscu. To nie jest sala szkolna, hala sportowa, sala widowiskowa współczesna, ale ma swój właśnie taki starożytny klimat obciążony, no, dosyć ciężką historią tego miejsca, ale przecież dla modelarzy, którzy przyjeżdżają tam na dłużej z całego regionu, to są wycieczki właśnie pod pomnik, pod stary cmentarz, są wizyty w samym muzeum, a więc możliwość poznania historii tej okolicy, bo przecież to nie tylko obóz jeniecki, ale to też lotnisko niedaleko właśnie w Wierzbiu, to też poligon, który funkcjonował jeszcze do późnych lat 70. 80.
1: No i stąd pomyślałem sobie, że musi być ten klimat i o to cię też pytałem, bo większość chyba tego typu imprez są właśnie w jakichś halach sportowych, halach wystawienniczych, centrach kongresowych, czyli współczesna architektura w centrum miasta, a tymczasem po pierwsze Łambinowice to mała miejscowość, siedziba gminy, a sam ten przecież klub oficerski, jakby tego nie nazywać, mieści się na skraju Łambinowic, gdzie zaczynają się tereny leśne. Jest to zupełnie, zupełnie inna chyba sytuacja niż tam, gdzie jeździcie na ogół.
0: Warto powiedzieć może tak, jest to jedno z niewielu miejsc takich, gdzie nie trzeba męczyć przepony, żeby pooddychać. Rzeczywiście tam świeże powietrze samo wchodzi do płuc, co na Śląsku nie jest takie wcale oczywiste. Myślę, że każdy, kto potrzebuje odetchnąć świeżym powietrzem, zauważa, że jadąc na przykład z nadmorza gdzieś w okolicy Poznania, na wysokości Poznania, zaczyna się oddychać troszeczkę ciężej, im dalej w dół, tym troszeczkę gorzej. Natomiast Łambinowice właśnie przez te swoje leśne położenie, nieodległe góry, powoduje, że jest tam specyficzny mikroklimat, rzeczywiście odpoczywa się w tym miejscu. No i sama atmosfera spotkania w takim miejscu historycznym jest fajna. Zresztą proszę sobie wyobrazić, chyba przedostatni lub ostatni raz przed przerwą konkursową właśnie w samych Łambinowicach, pewnego niedzielnego poranka listopadowego 6-7 lat temu, kolega mówi do mnie, że przyjechała para Rosjan i czegoś chcą, nie? W związku z tym, że jestem z pokolenia, które jeszcze tym językiem w miarę się posługuje, poszedłem zobaczyć, czego ci państwo chcą. Okazało się, że rzeczywiście przed drzwiami stoi para ludzi, małżeństwo, jak się później okazało, z wieńcem, pani w kurteczce z torebką, pan z wieńcem. Okazało się, że ich historia jest dosyć ciekawa. Szukali swojego dziadka, który według informacji, które posiadali, zaginął na początku konfliktu niemiecko-radzieckiego w 20 czerwca 1941 roku. Prawdę mówiąc, dostał się do niewoli. Wiadomo, że w tamtych czasach, stalinowskich czasach, informacja o tym, że nie zginął, tylko dostał się do niewoli, łączyłaby się z wywózką na Sybir całej rodziny i innymi konsekwencjami, więc utrzymano to w tajemnicy. Minęły lata i oczywiście oni szukali tego swojego członka rodziny zaginionego gdzieś tam w czasie wojny. Jego żona cały czas czekała na niego, wiedząc, że on przeżył ten pierwszy dzień konfliktu. Jak się okazało, Czerwony Krzyż odnalazł go w dokumentach i z kopią tego dokumentu przyjechali, że zmarł i został pochowany w Łambinowicach w 1943 roku, właśnie w obozie jenieckim, a był w pierwszej partii jeńców radzieckich, którzy budowali w ogóle budynki, które możemy resztki jeszcze, w tym chyba dwa baraki odnowione, zobaczyć niedaleko pomnika. No i w ogóle pytali nas, czym jesteśmy pracownikami muzeum, kiedy wytłumaczyliśmy im, że to jest jedyny moment w tym czasie, kiedy tu coś się dzieje, że to jest konkurs modelarski, że nie jesteśmy pracownikami muzeum, że mają szczęście, że nas trafili, bo gdyby przyjechali tydzień wcześniej, tydzień później, to zastaliby puste drzwi i po prostu je się na atmosferę lasu, nie? No i oczywiście do pomnika było dosyć daleko, zaproponowaliśmy im podwózkę, pojechaliśmy pod pomnik tu, bo to byli państwo, jak się okazało, z Białorusi. Zdziwili się, że stoi pomnik, że jest w idealnym stanie. Złożyli oczywiście kwiaty, zrobili zdjęcia. Któryś z kolegów zaproponował, że może podejdziemy jeszcze pod tą część, gdzie widać, jak te baraki wyglądały. Okazało się, że coś, na co nie wiem, czy zwracamy uwagę, czyli tam w opisie stanowiska jest, że to jest stalak taki i taki, numer i tak dalej, nie? Okazało się, że to jest dokładnie to miejsce, które dostali z dokumentów Czerwonego Krzyża, nie? I prawdopodobnie to właśnie tam zmarł ich dziadek, w którymś z tych baraków, to prawdopodobnie on je budował. Jak powiedziała pani, bardzo zdenerwowana wcześniej, bo przyjechali spod Mińska autobusem do Mińska, pociągiem do Warszawy, z Warszawy do Krakowa, z Krakowa do Opola, z Opola do Łambinowic, chcieli złożyć wieniec i wracać, ponieważ miała tylko jeden dzień wizy i ostatni dzień urlopu. Mówi, tak jej się wszystko poskładało, że myśleli, że się nie wyrobią. Mówi, że znaleźliśmy, zwiezdo naszli, użyli takiego sformułowania, że właśnie tak jej się poskładało, że ten dzień urlopu, że na ten dzień wiza i trafili w nas na tym konkursie, żeby można było z kimś porozmawiać i dotrzeć pod ten pomnik. Takie historie zdarzają się w Łambinowicach jesienią.
1: Rzeczywiście historia ludzka pisze niesamowite scenariusze. No i można o tym porozmawiać pewnie. Tego typu spotkania nie pozostają bez echa później.
0: Zdecydowanie tak. Jak się okazało, ten pan był też dziennikarzem i obiecał, że stworzy z tego materiał w swojej gazecie. Nie wiem, czy rzeczywiście tak się stało. Natomiast Łambinowice to jest właśnie takie magiczne miejsce, w którym takie rzeczy się dzieją. Oczywiście historia dłużej opowiedziana i tak naprawdę przeżyta powoduje łezkę w orku, bo jest niesamowita w swojej wymowie.
1: Jarosław, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Życzę sukcesów i w Szczecinie, i w Łambinowicach w listopadzie. No i tak, umówmy się od razu, że po tej imprezie, na którą przyjadą goście też spoza naszego województwa, spoza granic Polski, z pewnością coś ciekawego się wydarzy, pewnie jakieś wyjątkowe okazy tam się pojawią, wyjątkowi ludzie. No i jeżeli można się ewentualnie już teraz wprosić, no to nie będę się bronił, jak takowe zaproszenie wystosujesz i skromny przedstawiciel Radia Opole tam się pojawi.
0: Zapraszamy wszystkich chętnych, oczywiście przedstawicieli Radia Opole jak najbardziej. Jest to nasza lokalna impreza, więc Radio Opole będzie jak najbardziej u siebie.
1: A zapraszał nas Jarosław Dryszcz, modelarz z Brzegu. Bardzo Ci dziękuję, życzę wielu, wielu sukcesów.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego wszystkim Państwu.
1: Dobranoc, do usłyszenia, Krzysztof Dobrowolski.

0: Audiokracja.
1: To był pierwszy singiel Ars La Trans Orchestra, który pojawił się na antenie Radia Opole. Miało to miejsce kilka dobrych lat temu, natomiast dzisiaj mamy przyjemność gościć aktualną inkarnację Ars La Trans Orchestra. Za niecałą godzinę koncert w Studiu M, na wcześniej nasze studio odwiedzili Iris, Kuba Folwarczny i Piotr Wykusz. Dobry wieczór, cześć.
2: Cześć, cześć.
3: Hej. Cześć.
1: Wydaje mi się, że sporo jest ciekawych wątków dotyczących waszego składu, bo to jest tak naprawdę wciąż dosyć świeża historia, no i też ewolucja Ars La Trans Orchestra skłoniła was do tego, żeby czy Piotra, no jako tego ojca założyciela, żeby rzeczywiście to była zupełnie nowa konfiguracja. I ciekawi mnie sam proces twórczy, bo wiem, że mieliście te obozy songwriterskie i podczas pierwszego gdzieś po prostu sobie dżemowaliście, szukaliście pomysłów. Później Zachar, wasz producent, no ale też członek składu, przebrał te pomysły i później już wokół nich zaczęliście budować piosenki. I ciekaw jestem, co waszym zdaniem było w tych pomysłach, że one się stały piosenkami, czy wyczuliście, że one mają jakiś wspólny mianownik, czy jakaś taka muzyczna konfiguracja w tych utworach wam po prostu najbardziej siadła?
2: W zasadzie to spotkaliśmy się, tak jak powiedziałeś, na obozie twórczym i zawsze tak to wyglądało od początku, bo chodzi o to, żeby się właśnie wspólnie zebrać i żeby to, co powstanie w tym konkretnym temacie, było naszym wspólnym tworem w tej chwili, to, co czujemy. I to nie była kwestia przebierania. Po prostu wydżemowaliśmy tyle utworów i tyle utworów później po prostu zrobiliśmy z nich piosenki.
1: Ja o to pytałem, bo wydaje mi się też ciekawe to, że tę tożsamość muzyczną, jeżeli chodzi o aktualną wersję Ars La Trans Orchestra, zdefiniowała harfa. Tak naprawdę staraliście się dzięki harfie, ale też później trąbce, żeby w składzie pojawił się ten taki organiczny, jakiś eteryczny pierwiastek. I wydaje mi się to też ciekawe, dlatego że później w tym procesie i kompozytorskim, ale też produkcyjnym, to jest wyzwanie, żeby te wszystkie pasma pomieścić, żeby nikt nikomu nie przeszkadzał, nie wchodził w paradę. I jestem ciekaw, czy właśnie przez taki spontaniczny charakter wy czuliście, że te klocki się naturalnie układały, czy czasami był jakiś taki problem, zastój, że ktoś komuś wchodzi w paradę, że coś się nie mieści. No i też biorąc pod uwagę, że stawiacie na piosenkowe formy, że to się gdzieś tam rozwleka, czy były takie problemy?
2: Czy harfa to faktycznie była najważniejsza rzecz w ogóle, myśląc o składzie Katarzys, żeby mieć ten instrument, bo on jakby z natury jest już taki, daje takie niesamowite brzmienie. I potem praca polegała na tym, żeby faktycznie no, cały czas dać miejsce tej harfie. To na to trzeba było uważać i tak naprawdę już na to uważaliśmy w momencie dżemowania.
4: Tak, myślę, że mieliśmy dobrą podstawę i fundament pod to, bo kiedy taka harfa gra obok ciebie podczas tych dżemów, no a to automatycznie starasz się zostawić jej trochę pasma albo zagrać trochę mniej, żeby było dla niej miejsce. Więc to było zadanie trudne mimo wszystko, żeby później na etapie produkcji ją wyeksponować, ale dzięki temu obozowi nie było aż tak trudne, jak mogłoby być w przypadku, kiedy wiesz, robilibyśmy to od zera w studiu. Tak, każdy przyniósłby 100 pomysłów na przykład. Nie?
2: Tak, myślę, że jeszcze ewentualnie w procesie postprodukcji była ta zabawa, żeby jeszcze ewentualnie przeefektować tą harfę, żeby to nie było takie klasik brzmienie, tylko jeszcze to dokręcić w jakiś ciekawy sposób.
1: Zachar przywołany wspominał, że gdzieś wręcz ten instrument preparował, różne rzeczy robił, które dla jakichś takich ortodoksów klasycznych mogłyby być kłopotem, ale czy wyście też a propos samej tej tożsamości brzmieniowej no tak kolektywnie podrzucali pomysły, czy faktycznie czuliście, w którym momencie to wychodzi na prostą, w którym momencie wam to pasuje, w którym nie? Czy jednak to już była zasługa właśnie tego procesu postprodukcji, jeżeli chodzi o te ostateczne środki, to co wymyśliliście?
2: No mi się wydaje, że właśnie to nie była bardziej kwestia postprodukcji, bo my zrobiliśmy jeden obóz twórczy, po tym obozie twórczym były jakieś szkielety utworów, ale potem spotkaliśmy się jeszcze raz, na jeszcze jednym obóz twórczy, bo żeby zamknąć tę kompozycję właśnie w taką bardziej złożoną formę, żeby to nie było na zasadzie produkujemy utwory i teraz one się zmieniają, tylko żeby utwory, które wymyśliliśmy, po prostu je później poukładać, jeżeli chodzi o te pasma, o których mówiłeś.
1: Wydaje mi się, że to też jest istotne w kontekście no, samej takiej konceptualności albumu. A propos tego, że tym razem tym motywem, tematem było katarzis i też ciekawi mnie to od strony samego przesłania pisania tekstów, co jest oczywiście zasługą Iris i Kuby, bo faktycznie da się odczuć, że katarzis jest takim wielkim finałem tej płyty, że są, jeżeli chodzi o całe to przesłanie utwory, gdzie jest więcej jakiegoś światła, spokoju, ale też te emocje, które trzeba przepracować, złe też się gdzieś pojawiają na płycie. I czy wam się to naturalnie układało a propos tego, kto się czym zajął w tym procesie pisania tekstów, czy czasami jednak trzeba było gdzieś tam indywidualnie sobie nad tym pogłówkować, czy udało wam się to zrobić właśnie tak szybko, spontanicznie?
0: Ja myślę, że my bardzo uczyliśmy się siebie nawzajem w trakcie całego procesu pisania. Pisałam ja, pisał Kuba, dzieliliśmy się tym między sobą, jeszcze z całym zespołem. Oczywiście wszyscy mieli wgląd do tych tekstów i co powstało najpierw w naszych głowach, co miało tak naprawdę ujrzeć światło dzienne nie tak długo po tym, jak było napisane. Więc to była na pewno praca wspólna, też indywidualna i docieraliśmy się na pewno w międzyczasie, ale myślę, że powstało z tego coś pięknego. No i właśnie to katarzis.
4: Tak, to nie było proste, bo my się nie znaliśmy praktycznie wcale, to po pierwsze. Po drugie, ja nie mieszkam w Warszawie, tylko dojeżdżałem tam. Więc był nawet taki moment trudny, w którym nie byliśmy jednomyślni co do jednego numeru, to był numer Oczekiwanie. Mhm. Natomiast pamiętam, że mimo kilku godzin sesji u Zachara spotkaliśmy się jeszcze później, czyli poszliśmy na miasto, usiedliśmy w jakiejś kawiarni i kończyliśmy ten tekst. Po prostu stwierdziliśmy, to musimy zrobić razem, tak razem i wyszło super. Dzisiaj właśnie nagraliśmy ten numer, ja go bardzo lubię.
0: Tak, ja
4: i
0: też.
4: I tekst również.
1: Zresztą ty, Iris, mówiłaś o tym, że nie lubisz, kiedy teksty są zbyt siermierzne, zbyt wprost i chyba ten zadany temat, to katarzys jest ciekawy, bo to jest...
4: Ja lubię z kolei.
1: No ale te style się łączą, wydaje tak. mi się, na albumie, że są miejsca, oczywiście, gdzie jest zakorzenione to w przeżyciach, które można gdzieś tam w miarę odczytać, a są takie, gdzie się człowiek zastanawia i z tego, co sugerujecie, fajnie wam się to połączyło, podobało wam się to w tym wspólnym pisaniu tekstów. Mhm. A z twojej perspektywy, Kuba, no bo warto pamiętać, że Kuba Folwaczny wygrał zimową giełdę piosenki w Opolu, ustaliliśmy poza anteną, że to był jeden z jego pierwszych koncertów, to było ponad 3 lata temu, ale gdzieś tam od razu ludzie zwrócili uwagę, że w twojej twórczości jest sporo nawiązań do lat 90. i przyznaję, że to nie jest motyw dominujący, ale lubiłeś się w tamtych piosenkach, że... No da się robić rzeczy ciekawe z intrygującymi aranżacjami, ale jednocześnie takie, gdzie nie umyka piosenka. I czy ty czułeś a propos Ars Latrans, że szczególnie jeżeli chodzi o tę nową płytę, o katarzis, że właśnie to jest coś, co wpisuje się w twoje podejście? Czy czułeś, że fajnie jest gdzieś, gdzie jest duży skład, dużo ścieżek w studiu nagranych, da się właśnie szukać fajnych melodii, czy się odnajdywałeś w tym, dobrze się czułeś?
4: Ja głównie dlatego wziąłem udział, wszedłem w ten zespół, bo w moim zespole jest nas tylko 3. Ja komponuję piosenki sam, aranżuję je też. Nie zawsze jestem otwarty na zdanie moich kolegów z zespołu, producenta i tak dalej, natomiast no, to są 4 osoby, nie 7. Więc to było dla mnie wyzwanie i jednocześnie tak coś takiego intrygującego, jak będzie tworzyć z dużym zespołem, praktycznie z big bandem, i w dodatku z ludźmi, których nie znasz, praktycznie widzisz ich w większości pierwszy raz, nie? A odpowiadając ci na pytanie, czy dobrze się w tym czułem, moje rzeczy solowe są inne, ale dla mnie, ja uważam, że najważniejsze są piosenki. Aranż jest aranżem, ale wiesz, zaaranżować można coś na 1000 sposobów. najważniejsze są piosenki, bo to piosenki później ktoś śpiewa.

0: waszej regularnej twórczości chyba się tym dobrze bawiliście, że no nie chcę nadużywać tego sformułowania, bo się często pojawia, ale że trochę wychodziliście ze strefy komfortu, robiliście coś, co by w innych warunkach nie powstało, jeżeli sami bylibyście za to odpowiedzialni, ale jednocześnie chyba też nie mieliście nigdy poczucia, że wam to nie siedzi, że trzeba się o coś sprzeczać, wykucać. Także z tego, co wyczuwam, to był fajny pomost pomiędzy robieniem czegoś zupełnie innego, a czegoś, co po prostu wam leży i pasuje.
1: Znaczy, no to jest też założenie tego projektu, żeby osoby, które na co dzień robią zupełnie inną muzę, weszły tutaj do jednego pomieszczenia i zrobiły coś zupełnie nowego. To nie chodzi o to, żeby tutaj odtwarzać teraz numery Kuby. Numery Kuby odtwarzamy, bo jak gramy koncerty, to po prostu je też aranżujemy i to też jest część tego całego konceptu, że artyści, którzy mają swoje solowe numery, tak samo wkładamy je w setlistę koncertową i aranżujemy na całą orkiestrę. I tak samo jest z utworami Kuby i tak samo jest z utworami Iris. I tak jak powiedziałem, to jest założenie projektu, żeby stworzyć coś nowego.
2: Tak, ja jeszcze dodam, że te wkładanie w swoich, tego swojego pierwiastka w postaci na przykład tego, jak Iris śpiewa takim niemalże białym głosem, tak to się mówi, tym ludowym, tak? Mhm. Albo to, że moja gitara jest taka całkiem grunge'owa, ja nie miałem żadnego problemu z tym, żeby to wprowadzić. Oczywiście w mniejszych ilościach, no bo wiadomo, jest więcej ludzi w zespole. Dążę do tego, że to też, to, że to przychodziło łatwo, to też jest zasługa tego obozu, bo jak grasz z kimś na żywo, tworzysz muzykę na żywo, no to od razu masz na uwadze, że ktoś jest jeszcze, nie grasz sobie sam w pokoju, tylko czy to są dwie osoby, czy 10, po prostu no o to chodzi w zespole, nie? Więc takie rzeczy, jeżeli jest band, który się spotyka face to face i gra razem w jednym pomieszczeniu, przychodzą naturalnie później.
0: Wracamy zaraz do rozmowy z Ars La Trans Orchestra, no ale wcześniej zespół matka, można powiedzieć, czyli Clock Machine. Słuchamy utworu Prognozy z gościnnym udziałem Jareckiego, tej właśnie wersji.